Sen, Edyta Bartosiewicz na początek Nocnej Polski, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez dwie godziny z Państwem i dwie godziny z polską muzyką. Na początek jednak również gość.

0: drugowym studiu Rubens i właściwie muzyka akurat na te pory. Piękne mam sny.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pracowałeś nad tą płytą czas jakiś, ale jest to zupełnie inny album od tego, co robiłeś wcześniej. Tam na tej płycie jest dużo więcej optymizmu, światła i nadziei.
1: To zawsze biorę co za dobrą monetę, to co mówisz teraz, Tomku, że dużo światła i dużo nadziei. Praca nad tym albumem odbyła się w ekspresowym tempie, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja w zasadzie całą gotową płytę w zeszłym roku odłożyłem na bok i w tym już roku bieżącym zdecydowałem się, że napiszę zupełnie od nowa płytę, zupełnie nowe piosenki zrobię. Jakoś, nie wiem, nie czułem tam tego materiału i rzuciłem się w taki jakby... Ja nie jakby, po prostu w wir, w jakieś szaleństwo twórczości, pisania, produkowania, nagrywania muzyki i tą płytę no, w 2 miesiące w zasadzie udało mi się zrobić, nagrać i sfinalizować.
0: Teraz sprawdźmy, jak się rozpoczyna.

0: Rubens, dzieciak. Posłuchałem tego utworu, tak na początku myślę sobie, to właściwie jak Pixies, Monkey Goes to Heaven, taki wstęp. A potem ten taki celowo taki zaśpiewanie, taki na zasadzie, no dzieciak taki, to bojący się dzieciak, troszkę fałszujący.
1: Jest dużo nonszalancji, tak jak zauważyłeś w tym śpiewaniu, to celowy zabieg oczywiście. Co mogę powiedzieć? No, lubię ten numer, bo i też nieprzypadkowo on się znalazł na początku tej płyty, no bo jest takim puszczeniem oka do tego dzieciaka, którego nosimy w sobie i do tej całej historii, którą każdy z nas gdzieś tam buduje, nosi, pisze i na barkach nosi ten swój jakiś tam plecak pełen wrażeń.
0: No to jest taki moment, który właściwie bardzo mocno ci odciska jako mężczyznę na późniejsze lata.
1: No, zdecydowanie w ogóle to dzieciństwo, które nas kształtuje, które nas formuje i my później jako dorośli, którzy albo staramy się wrócić i odnaleźć tego właśnie dzieciaka, albo gdzieś w jakiś sposób rozszyfrować to, co się tam wydarzyło dawno temu. No jest to na pewno kluczowy moment.
0: No ale tych pierwszych razów jest więcej na tej płycie, nie tylko ten dzieciak swoją drogą. I tak myślę sobie, że chyba troszkę celowo, poza oczywiście Pod Palmą, który będzie za chwilę, unikasz wejścia w takie utwory typowo przebojowe, takie tak zagrane, wymyślone, żeby koniecznie był przebój, a gdzieś tam ci te treści twoje osobiste unikają. Tutaj właściwie postawiłeś chyba, moim zdaniem przynajmniej, na to drugie.
1: Ten numer jest w ogóle przy tej płycie ja nie odczuwam i w swoim procesie twórczym nie szukam takiego motoru napędowego, żeby mieć przebój. Parę razy się na tym złapałem w tej mojej krótkiej historii pisania piosenek, że stwierdziłem sobie, okej, no to może zrobię przebój, może zrobię coś, co tak chwyci ludzi za gardła i za wszystko, co tam może chwycić. I to jest zawsze po prostu początek końca i początek klęski. Staram się unikać takiego stylu pracy. Jeżeli czasem się uda, że ktoś może stwierdzić, że to jest przebój albo ma znamiona tego przeboju, chociaż ja nie mam pojęcia, co to jest, no to wychodzi przypadkowo i tyle chyba.
0: To Pod Palmą w takim razie to utwór, który jest nowym singlem, utworem, który promuje tę płytę, no i zdecydowanie jest to letni przebój.

0: Rubens w Trójce, to takie trzaski delikatne płyty słychać na tym nagraniu.
1: Płyty winylowe masz, tak. Masz na myśli. Nie ukrywam, że był to taki zabieg mój producencki, dodania do jakby do całości miksu piosenki. Czasem się to robi jak przy produkcji piosenki, żeby wprowadzić nawet w jakiś sposób sztucznie taki trzask właśnie analogowy. No i ja dosyć często sięgam do tego. Ten brud dodany, ten szum dodany do piosenki wprowadza w moim zdaniem ten magiczny element do utworu.
0: Ja pamiętam, jak wydawał swoją płytę George Michael, Listen to the Prodigies. To był początek właściwie płyt kompaktowych, końcówka płyt analogowych i on też dołożył taki efekt do kompaktu i tłocznie odmawiały produkcji tego, mówiąc, że to jest zgrane z płyty niepotrzebnie. Oni muszą mieć cyfrową jakość,
1: krystalicznie
0: żeby...
1: Krystalicznie czysty, tak.
0: Jakiś zaszumiony z płyty normalnej. No właśnie, płyty normalnej. Ta płyta znowu jest normalna swoją drogą.
1: Dokładnie.
0: I ta miłość do tych trzasków jednak pozostaje nam gdzieś w głowie. Ale a propos miłości, był dzieciak, ale teraz będzie jeszcze coś, właściwie też poniekąd wspomnienie z dzieciństwa, ale to tylko w tytule właściwie, bo dla mnie utwór, który po pierwsze muzycznie jest dla mnie najfajniejszy na całej płycie, to mówię w swoim prywatnym zdaniu. I tekstowo chyba taki najbardziej trafiający dla mnie, czyli najlepsze o jabłkach mówię.
1: Nie, najlepsze z jabłek.
0: Najlepsze z jabłek.
1: Najlepsze z jabłek. I to jest w zasadzie też jeden z moich ulubionych. Jak nie najulubieńszy, jak nie najbardziej bliski mu. Trafiłeś. No i kolejny raz. Ja tu przychodzę zawsze do ciebie i ty zawsze po prostu masz strzały w dziesiątkę. Poza anteną często też mówię, że twoje wybory tutaj co puścić z mojej płyty, to są zawsze takie grube nokauty po,

0: po których ciężko wstać. No i kolejny raz ci się udało, Tomku. To jest też mój ulubiony, na pewno w topie z tej płyty numer. Uwielbiam ten tekst, uwielbiam tą frazę, najlepsze z jabłek. Chyba nie chcę rozkładać na części pierwsze.
1: Ale rozłóż.
0: Tego utworu. Myślę, że ten tekst po prostu sam jest na tyle mocny i na tyle, w mojej opinii, na tyle tak dosadny, że to chyba wystarczy po prostu posłuchać piosenki.
1: No to posłuchajmy.

0: Najlepsze z jabłek. Rubens w Trójkowym Studiu. Taki utwór, który pozostawia taką ochotę, żeby pewnie już nic nie było. Żeby to była taka cisza, żebyśmy posiedzieli tak z minutę, pięć minut pomyśleli, zdobyli się na jakieś refleksje i może potem włączyli tę płytę od początku.
1: Może nawet nie zdobywali się na refleksję, bo są takie momenty, że w zasadzie ciężko coś powiedzieć. Ja też dlatego tak nie za bardzo chciałem rozkładać ten numer na części pierwszej. No ale tak, zgadzam się z tobą w 100%.
0: No to cisza jeszcze teraz zapadnie, bo ta cisza to jest kolejny utwór, który ja bardzo lubię. No ale powiedz troszkę o nim w końcu. No ja nie będę opowiadał o tym, co ja czuję. No, ty jesteś artystą, jak cię mam.
1: Jasne.
0: To jesteś.
1: To teraz mnie namówiłeś, bo kolejny czuły punkt z tej płyty wyciągnąłeś, czyli piosenkę Cisza. Jest to numer taki, gdzie ja trochę pozwoliłem sobie na pewien odjazd, jeżeli chodzi o brzmienie produkcji tego numeru. I tutaj do tej pory zawsze w moich płytach były żywe bębny, totalnie żywe instrumenty, a tutaj pozwoliłem sobie na zaprogramowanie tych bębnów. Więc brzmienie tego utworu, proces produkcji zupełnie inaczej wyglądał niż rzeczy, które robiłem do tej pory. I w ogóle na tej płycie jest kilka takich elementów, gdzie zdecydowałem się po prostu sięgnąć po te nowsze narzędzia, po programowanie pewnych rzeczy. I nie ukrywam, że sporo

0: sporo radości mi to sprawiło, ale trochę też proces twórczy tej płyty, skondensowany w 2 miesiącach, wymusił ten stan rzeczy na mnie, bo jak się rozbija o kalendarze muzyków, dobrych muzyków, dostępności studia i tak dalej, no to okazało, a ja chciałem tą płytę zrobić szybko, no bo cały ten ogień w sobie miałem i cały ten pęd twórczy, no to stwierdziłem, że no dobra, no jak tutaj nie da się dogadać terminowo i te kalendarze się nie zgrywają, to pewne rzeczy ja sobie po prostu zrobię sam. I na koniec dnia, jak posłuchałem tego, co sobie właśnie sam tam zaprogramowałem, no to spokojnie uważam, mogę spojrzeć w lustro jakby.
1: Ale powiedziałeś jeszcze, zanim był włączony mikrofon, że wróćmy do najlepszy z jabłek. Tam był saksofon, którego wcześniej nie było.
0: Tak, nigdy saksofon, czyli taki, jak niektórzy mi mówili, jak powiedziałem moim znajomym o tym pomyśle, taki no trochę kontrowersyjny mogłaby się wydawać pomysł, taki saksofon solo. Ale mówię, jakby dlaczego nie? To wszystko da się dobrze ugryźć. Jest dużo numerów, kiedy ten saksofon się bronił. I tutaj jakby wielka, wysoka piątka dla Olafa Węgiera z zespołu EAPS, który nagrał mi te piękne solo. Pięknie podbił tam tematy i ten saksofon jest wspaniały, ja go uwielbiam. I no, na maksa się cieszę, że taki jeszcze wspaniały muzyk jazzowy z takiego wspaniałego składu dograł się do tej mojej płyty.
1: To teraz będzie cisza, a potem może potem tytułowy utwór, co? Bo w końcu go nie zagraliśmy. Piękne mam sny. Ale teraz cisza.

0: Ja uwielbiam tę twoją przewrotność w dźwiękach, bo instrumenty perkusyjne, tam dwustepowe dźwięki odgrywają, a muzyka jest zupełnie inna, opowieść jest inna, a ta perkusja powoduje takie odrealnienie tego utworu.
1: Ja uwielbiam, tak jak zauważyłeś, łączyć te dwa zupełnie niepasujące do siebie światy, czyli mocno samplowane bębny, two-stepowe, tak jak mówisz, i wrzucać to wszystko do takiego wielkiego gara, próbować to wymieszać. Różnie czasem wychodzi, mam wrażenie, że tutaj przy piosence Cisza no wyszło bardzo dobrze. Ja też mam ogromne uwielbienie do całej sceny brytyjskiej, do klubowej, elektronicznej, do tego, co się w Bristolu w 90-tych latach wydarzyło, do muzyki trip-hopowej, więc ten kierunek, mimo tego, że mogę być kojarzony z muzyką graną na instrumentach, ale cała ta historia z Massive Attack, Tricky i tak dalej, to jest coś, co jest bardzo mi bliskie.
0: No tam najlepszy zjabek to taki właściwie troszkę, jakbym troszkę słuchał kina, troszkę Coldplay, tego typu dźwięki, mniej więcej. No dobrze, a teraz kończymy właściwie i skończymy utworem tytułowym. To opowiedz, bo jeśli to jest piosenka tytułowa, to znaczy, że jakieś ważne znaczenie dla ciebie również ma.
1: Piękne mam sny. Jest to trochę taka tęsknota do lepszego świata, do lepszego, do idealnego życia, jakby taka trochę utopijna tęsknota do tego, co się czasem nam rozgrywa jakby no, w tych marzeniach sennych. I no ja mam na swoim koncie czasem takie, wiesz, noce, po których się budzę i mówię, kurde, ale tam było grubo w tym śnie, no nie? Ale tam było dobrze. I o tym jest ta piosenka.
0: Miałeś na swoim koncie dużo utworów, no takich troszkę rozliczeniowych. Ta płyta jest zupełnie inna, bo ta płyta jest, jak wspomniałem na początku, takim albumem, gdzie czuć, że wiesz, gdzie jesteś. Że wiesz, o czym marzysz, wiesz, w którą stronę chcesz pójść, że wszystko jeszcze przed tobą, że jeszcze pewne rzeczy są do odkrycia, ale idziesz tam z taką otwartą głową.
1: W ogóle w moim życiu jest dużo spokoju w obecnej chwili i takiego poczucia, że dużo rzeczy jest na swoim miejscu. Ja wiem, że to nie jest nigdy dane jakby na zawsze i tak dalej, ale jestem na maksa wdzięczny, że to moje tempo, ten mój tryb życia w obecnej chwili jest taki no bardzo... bardzo ukonstytuowany, bardzo spokojny i to też jak słucham swoich piosenek ma odzwierciedlenie w tych piosenkach, że pewnych rzeczy, o pewne rzeczy nie za wszelką cenę nie potrzebuję pewnych rzeczy. Wiem czego chcę, wiem gdzie jestem i chyba taka jest ta płyta.
0: Rubens Trójce, dziękuję bardzo.
1: Dzięki również Tomku.

To Rubens ze swojej nowej płyty. Z pewnością jeszcze nie raz do tego krążka będziemy powracali. To teraz może troszkę wspomnień w Nocnej Polsce, właściwie prawie do końca. Renata Przemyk zaśpiewała swego czasu w Teatrze Starym w Lublinie koncert, właściwie spektakl z piosenkami Leonarda Cohena. Ta płyta troszkę przeszła bez echa, chociaż niezwykle ciekawa. Teksty Cohena przetłumaczył Daniel Wyszogrodzki. Renata między innymi w tym spektaklu śpiewała. Proponuję Państwu cztery utwory, które całość rozpoczynają.

Na pocałunku w dnie ten utwór promował album Boogie Town, czyli piosenki Leonarda Cohena zaśpiewane w Teatrze Starym w Lublinie. Całość piękna, myślę, że warto raz na jakiś czas sięgać, bo i materiał, nad którym pracowała Renata wraz z Danielem Wyszogrodzkim, jak i wykonanie absolutnie zawodowe. Zresztą Renata Przemek dość często gości w Trójce i miło ją za każdym razem mieć tu na żywo przy mikrofonie, a także słuchając jej utworów na antenie Trójki. Teraz troszkę zapomniana płyta grupy Lombard. Pierwsza teoretycznie płyta grupy Lombard, czyli pierwszy album studyjny, który ukazał się po płycie koncertowej, kiedy Lombardu w tej formie już nie było. Płyta Śmierć dyskotece i piosenki troszeczkę zapomniane, bo będzie utwór Rdza, będzie Stary Ból, a także dobrze znany Przeżyj to sam, ale w wersji koncertowej nie, w wersji studyjnej, bez oklasków.

Zespół Lombard z pierwszej studyjnej płyty Śmierć dyskotece. To jedyna płyta, jaką zespół nagrał w składzie wokalnym Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska i Grzegorz Stróżniak. Potem już tego powrotu nie było do starego składu, ale kto wie, wszystko się może zdarzyć. Przeżyj to sam. Przed chwilą pojawiło się na antenie Trójki w wersji studyjnej. Przywykliśmy do oklasków wokół tego utworu i pewnie paru osobom tego brakowało, ale warto napomknąć raz na jakiś czas, że wersja studyjna również istnieje. Kolejny zespół to Proletariat, więc będzie Proletariat troszkę inny, bo już nie taki bardzo, bardzo ostry rockowy, więcej utworów balladowych w tej trójce, więc posłuchajmy, bo Proletariat to formacja, która od lat jest wraz z nami, ciągle koncertują, ciągle mają się dobrze, chociaż ich nagrania już tak często jak kiedyś na antenie stacji radiowych się nie pojawiają.

Jak ptak, przemijanie i tobą oddychać. Trzy razy w nocnej Polsce zespół Proletariat. Nie widziałem ich na koncercie, nie słyszałem ich na koncercie już dość dawno, ale może warto by kiedyś do nas zajrzeli i zaśpiewali tu, i zagrali tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko przed nami. Po Proletariacie zespół troszkę starszy, bo ich historia sięga końcówki lat 70. Grupa Exodus i ich pierwszy album Ten Najpiękniejszy Dzień. Płyta, jak to się mówi ładnie, album koncepcyjny. I taki był. Piękne teksty, piękna muzyka. Druga strona płyty to jedna duża suita, zresztą tytułowa The Most Beautiful Day. Wcześniej kilka utworów już niekoniecznie połączonych ze sobą, jeśli chodzi o dźwięk, ale muzycznie i jeśli chodzi o teksty również. Ci wybrani, Stary Noe i Złoty Promień Słońca.

Ci wybrani Stary Noe i Złoty Promień Słońca. Do dwóch pierwszych utworów tekst napisała Małgorzata Maliszewska, do trzeciego Andrzej Puczyński. Powstaje film o grupie Exodus od jakiegoś czasu już, ale mam nadzieję, że już zdjęcia są właściwie, nie zdjęcia nawet, a praca montażowa jest na etapie dobrym ku końcowi i niedługo ten film zobaczymy. Poczekamy, bo ja jestem ciekaw, jak to wszystko będzie będzie brzmiało, bo to głównie opowieści ludzi, którzy pamiętają historię grupy Exodus, w tym obrazie mają się pojawić. Grupa, która zrobiła spore zamieszanie na polskim rynku, nagrała dwie płyty, a właściwie trzy płyty. Dwie się ukazały, trzecia ukazała się dopiero po latach w boksie specjalnym z różnymi nagraniami grupy Exodus. Ta trzecia płyta to Hazard. Długo na nią czekaliśmy, ale było warto. Kto teraz? Teraz zespół z Wrocławia. Nazywają się Manku, a na pierwszej płycie Wyprawy zabrzmieli tak.

Każdą nocą widzę nas i nie wiem. Wierzę i nie wiem. Wierzę i nie wiem. Jeszcze pamiętam twoje oczy, ciągle zwlekasz. Jeszcze pamiętam szepty głos.

Pod szyldem Malku nagrali dwie płyty. Płyta Wyprawy to ich debiutancki krążek. Z tego albumu słuchaliśmy utworu tytułowego, ale także piosenki barowej i utworu Przed każdą nocą. Teraz muzycy Malku robią zupełnie co innego. Większość z nich związana jest z muzyką. Były próby powrotu, ale myślę, że to, co było przed laty, powinno pozostać już gdzieś tam kawałkiem historii polskiej muzyki rockowej. Jeśli ktoś nie pamięta o grupie Manku, to myślę, że te utwory troszkę mu w uszach zabrzmiały znajomo. W Nocnej Polsce w Trójce w tej chwili grupa Mafia i trzy nagrania z ich płyty Gabinety. To chyba najlepsza płyta grupy Mafia. Potem właściwie Mafia w tej formie przestała istnieć, bo Piasek od zespołu odszedł, ale Piasek ma się świetnie, raz na jakiś czas koncertuje. Muzycy Mafii też robią swoje, a z tego albumu proponuję dzisiaj Państwu trzy nagrania, czyli piosenki pod tytułem Gabinety Marzeń i Ja, Moja Twarz oraz Noce Całe.

0: Autopromocja.
1: Skoro dziś sobota, to jesteśmy w Miliczu.
2: Odwiedzamy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
3: Co? Najpiękniej, tak jak Kasia nas uczyła, i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
1: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb,
2: raczej ichtiolog amator,
1: opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
2: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
1: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Tu mieści się nasze przenośne studio,
2: z którego dziś nadajemy.
1: Wszystko wszędzie teraz od 13 do 15 na żywo z Milicza.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 60. urodziny Stevena Malkmusa, założyciela, lidera, głównego kompozytora, głównego tekściarza i głównego wokalisty zespołu Pavement. A Pavement to jeden z najbardziej inspirujących zespołów lat 90. i zarazem główni przedstawiciele slacker rocka. Inny bardzo ważny zespół tego gatunku czy stylu to Dinosaur Junior. O grupie Pavement można mówić długo i jeszcze do tematu dzisiaj wrócimy niejednokrotnie. Ale gdyby chcieć krótko powiedzieć, dlaczego zespół był tak ważny i nagrywał tak świetne płyty, to chyba adekwatne byłoby stwierdzenie, że potrafili jak mało kto łączyć melodyjny pop z gitarowym zgiełkiem, takim prosto z garażu, czyli chwytliwe melodie i zniekształcone garażowe brzmienie. Przywitałem się z Państwem utworem Summer Babe Winter Version, który to otwiera debiutancki album grupy Pavement, Slanted and Enchanted, rok 1992, a pod wszystkimi piosenkami podpisali się właśnie Steven Malkmus i Scott Kahnberg. Wracamy na tę płytę jako pierwszy Trigger Cut, Wounded Kite at 17.

To była piosenka Frontward z epki Watery Domestic z roku 1992, a wcześniej cztery utwory z albumu Slanted and Enchanted. Tytuły: Trigger Cut, Wounded Kite at 17, Low Life, Sinked Her in the Mouth, A Desert i Here. To były nagrania z debiutanckiego albumu grupy Pavement. Druga płyta ukazała się w roku 1994 i to był album do dziś uważany za najwybitniejsze dzieło grupy, dojrzalsze od płyty debiutanckiej. Teksty nawiązujące do folk rocka,

z lat 60., takiego psychodelicznego. Do tego sporo efektów gitarowych, jak fuzz czy wah, jeszcze feedback. No, kwintesencja slacker rocka. Tak można powiedzieć o albumie Crooked Rain, Crooked Rain.

Cut Your Hair, klasyk grupy Pavement, później Gold Sounds, właściwie też klasyk, Range Life, kolejny klasyk, wszystkie utwory wydane na singlach i ostatni utwór Silence Kid. To była muzyka z płyty Crooked Rain, Crooked Rain. Tak jak już powiedziałem, najważniejsze dzieło grupy Pavement. O tekstach mówiłem już, ale dodam, że Stephen Malkmus potrafił bawić się słowem jak mało kto, w sposób inteligentny, też poetycki i nierzadko ironiczny. Oprócz tego na płycie mamy do czynienia z unikatowym brzmieniem, bowiem w ich muzyce często pojawiały się dysonanse, co słychać, mam nadzieję, w nagraniach sprzed paru chwil, a także stosowali alternatywne strojenie gitar. To też bardzo ważne. No i do tego taka surowa, naprawdę surowa, oszczędna produkcja. W tym samym 1994 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Silver Juice. Do nagrania David Berman, który był liderem tej formacji, zaprosił kilku członków Pavement, przede wszystkim Stephena Malkmusa. I teraz trzy utwory z płyty Starlight Walker.

To były nagrania z płyty Silver Juice, Starlight Walker. Tytuły piosenek: Trains Across the Sea, Advice to the Graduate i New Orleans. Jak pewnie Państwo zwrócili uwagę, trochę inne brzmienie, inny styl niż muzyki wykonywanej przez grupę Pavement. Inne brzmienie, alternatywne country. To chyba najbardziej adekwatne określenie tego, co się dzieje na debiutanckim albumie Silver Juice. Natomiast wracając do zespołu Pavement, po płycie Crooked

Rain, Crooked Rain. Muzycy dostali wiele propozycji podpisania kontraktu z większą wytwórnią niż Matador. Nie skorzystali z tych propozycji. Mówi się wręcz, że jako jeden z niewielu zespołów amerykańskich, tak ważnych z lat 90., nigdy się nie sprzedali. Nonszalanckie podejście do kariery to też taka cecha charakterystyczna członków zespołu Pavement. No i w rezultacie w roku 1995 ukazał się trzeci album Pavement, przyjęty z pewną rezerwą, by nie powiedzieć zawodem. Więcej eksperymentów, wręcz ucieczka jakby przed popularnością. Zupełnie nie można powiedzieć o tej płycie, że to jest kopia poprzedniego, niezwykle udanego albumu. Jakby właśnie trochę się obawiali tego, co się może wydarzyć. I tak jak wspomniałem, więcej eksperymentów, mieszanka różnych stylów, bo tam mamy i jazz, i punk, i country, i soul, i grunge. Także naprawdę sporo się dzieje. Tak jak wspomniałem, płyta została przyjęta z pewną rezerwą, ale po latach doceniono ten album. To jest jedna z tych płyt, które zyskują w miarę kolejnych przesłuchań. Także polecam, a teraz już muzyka z albumu Wowie Zowie.

Grave Architecture to tytuł piosenki, która właśnie wybrzmiała, bardzo zgrabna melodia, a wcześniej trzy inne fragmenty z płyty Wowie Zoe, Rattled by the Rush, Grounded i Father to a Sister of Thought. Kolejny, czwarty album Pavement ukazał się w roku 1997 i zatytułowany był Brighten the Corners. Płyta dosyć spokojna, na pewno spokojniejsza od wcześniejszych i mało tutaj mamy garażowego brudu z wczesnych nagrań Pavement. Ale to wcale nie jest nieudany album.

To była muzyka z czwartego albumu grupy Pavement, Brighton, The Corners. Tytuły Stereo, no to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów z całego dorobku zespołu. Później Shady Lane, Transport is Arranged, Embassy Row i Fan. W roku 1998 David Berman ponownie zaprosił Stevena do nagrań, oczywiście pod szyldem Silver Juice. Steven Malkmus na płycie American Water, o której mówimy, pojawił się także w paru przypadkach w roli kompozytora.

Słuchaliśmy nagrań z płyty American Water, albumu wydanego w roku 1998, a sygnowanego przez nazwę Silver Juice, czyli David Berman jako wokalista, gitarzysta i kompozytor, przynajmniej jeśli chodzi o utwór Federal Dust, pierwszy w tym zestawie, bowiem później usłyszeliśmy dwie piosenki, które skomponował razem i w których zaśpiewał razem ze Stevenem Malkmusem, Random Rules i Blue Arrangements. W porównaniu z płytą debiutancką Silver Juice, płyta mniej country, a bardziej rockowa. W roku 1999 ukazał się ostatni album sygnowany nazwą Pavement, Terror Twilight.

and Carrot Row. Piosenka z albumu Terror Twilight, a także singla zespołu Pavement, który został wydany w roku 1999, a wcześniej w tym zestawie Spit on a Stranger z płyty Terror Twilight i Harness Your Hopes. To z kolei utwór, który znalazł się na stronie B singla Spit on a Stranger i wreszcie Cream of Gold, także z albumu Terror Twilight. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Do nagrań Stevena Malkmusa wrócimy za tydzień, a na zakończenie dwa utwory z debiutanckiego solowego albumu Stevena, który się ukazał w roku 2001. Church on White i The Hook. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
2: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
1: Dziś wielki finał.
2: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
1: W audycji wywiady z artystami.
2: I relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
1: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Ania Lalka
2: i Maciej Jankowski.
3: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
4: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
3: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
5: Cześć, jestem Pisia.
6: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
3: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
0: Autopromocja.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6.30 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
8: Wydano alertę przed burzami dla 11 województw w zachodniej i centralnej części kraju. Pożar lasu w Międzylesiu pod Warszawą opanowany, ale zagrożenie nadal realne. Ociekające złotem posągi w Waszyngtonie to najnowsza fanaberia Donalda Trumpa. A zaczynam od ostrzeżeń IMGW przed burzami. Jeszcze przez 2 godziny alerty obowiązują w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. Następnie front burzowy przemieści się do Polski centralnej i południowej i tam burze możliwe są nawet do godziny 20. Porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. To już trzecia doba walki strażaków w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Pożar lasu w Międzylesiu na tę chwilę jest opanowany. Nadal istnieje jednak duże zagrożenie ze względu na suszę i możliwy silny wiatr. Ogień strawił do tej pory 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób.
9: Służby wykorzystują każdą minutę względnego spokoju. Premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce akcji gaśniczej, podkreślił, że ostateczny sukces akcji zależy teraz głównie od kaprysów aury i zdyscyplinowania mieszkańców.
10: W tej chwili nie ma bezpośredniego zagrożenia, no też zawsze dmuchamy na zimno i nadal będę zawsze prosił w takich sytuacjach, słuchajcie straży pożarnej i policji.
9: Aby skutecznie stawić czoła żywiołowi podczas wiecznego popołudnia, na pogorzelisko kierowane są nowe obwody gaśnicze, mówi komendant główny państwa. Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
11: Zadysponowaliśmy również na teren akcji jeszcze dodatkowo 3 moduły GFFF oraz jedną kompanię gaśniczą, które pojawią się w najbliższych godzinach po to, by zamienić te zmęczone siły i środki, które pracowały całą noc.
9: Walkę z pożarem z powietrza wspierają śmigłowce, w tym Black Hawk i dromadery. Piotr Durys, Polskie Radio.
8: W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach IMGW wydało alerty dla prawie całego kraju. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Mężczyzna trafił do aresztu. O sprawie poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, obcego państwa, ze szkodą dla naszej ukochanej ojczyzny.
8: Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Inflacja hamuje. Z szybkiego

0: W stosunku GUS-u wynika, że w maju wyniosła 3,1%. W kwietniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 3,2%. Rynek oczekiwał wyższego odczytu, przyznaje Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego.
1: Zasadniczo te dane oceniamy pozytywnie. Obawy o to, że inflacja już w maju będzie wyższa od górnego ograniczenia celu inflacyjnego, się nie spełniły i w zasadzie ten odczyt pokazuje, że takie nasilone w ostatnim czasie oczekiwania czy też obawy przed podwyżkami stóp procentowych w Polsce były zdecydowanie przesadzone i wydaje się, że na ten moment właściwą postawą dla Rady Polityki Pieniężnej będzie stabilizacja stóp procentowych.
0: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. Prezydent Donald Trump ma gest. Zamierza wydać 5 milionów dolarów, dodajmy z pieniędzy podatników, na pokrycie warstwą złota czterech posągów w Waszyngtonie. Biały Dom tłumaczy, że w ten sposób chce uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych.
2: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca. Czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 22% energii. Informacja dla alergików. W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, opolskim i podkarpackim prognozuje się bardzo wysokie stężenie pyłków drzew, a w kujawsko-pomorskim wysokie stężenie zarodników grzybów. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dziś będziemy mieć duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami na całe szczęście. Przelotne deszcze mają pojawić się od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu także na wschodzie Polski. Bez opadów ma być tylko na północno-wschodnich krańcach Polski, a po południu pojawią się u nas burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 24 stopni Celsjusza na zachodzie.
6: Autopromocja. Zabiorę cię na bal,
7: mimo wszystko. No cześć.
8: Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
9: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
8: Grające zabawne piosenki.
9: Czasem na poważniejsze tematy.
10: Bo jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
8: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
9: Mnie z The Carys on Fire i Nerwowych Wakacji.
8: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
9: Koncert tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
8: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
9: I Jacek Szabrański.
6: Autopromocja.
5: Dzień dobry. Już 6,5 minuty po godzinie 6:00. Tę audycję przygotował Kuba Witkowski, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna. Z tą ekipą spędzą Państwo najbliższe 3 godziny i ja mam do Państwa parę pytań na sam początek. Po pierwsze, co Państwo zerwało z łóżka o tak wczesnej porze, w sobotę? Ja jednak głównie pracuję przy audycjach popołudniowych i wieczornych i taki poranek dla mnie to jest jakieś złamanie rutyny i stąd moje drugie pytanie. Co Państwo robią, żeby przełamywać schematy? 2 2 7 3.

0: Posłuchaj mnie spokojnie. Zbigniew Wodecki o poranku w Trójce. 11 minut po godzinie 6. To jest audycja poranna.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Wkrótce będę mieć do Państwa konkurs, który może Państwa odrobinę rozgrzać, rozruszać o poranku. To będzie coś dla wielbicieli ekstremalnych raczej przeżyć. Dla nich też pojawi się rozmowa w dzisiejszym porannym Zapraszam do Trójki. Rozmowa z człowiekiem, który przejdzie po linie zawieszonej 180 metrów nad ziemią między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce.
2: O czym myślisz, kiedy idziesz po taśmie?
3: I have a checklist.
4: Mam zestaw rzeczy, taką listę kontrolną, co robić.
0: Co by Państwo umieścili na takiej liście kontrolnej? Spacerują Państwo po linie 180 metrów nad ziemią i co może być na takiej liście kontrolnej? Może jakaś podpowiedź pod numerem 22 i 7 3? Czekamy. Stanisław Perzyna przy telefonie. Taka lista na poranny spacer po linie. Może kupić ziemniaki, może kawę, zapłacić rachunki, nie patrzeć w dół, za nic w świecie nie patrzeć w dół. Na taką listę można by też wpisać na przykład rzucić palenie.
5: Tych danych mamy coraz więcej. Rzeczywiście osoby palące papierosy mają zdecydowanie wyższe ryzyko demencji, szczególnie tej demencji związanej z uszkodzeniem naczyń. Objętość chociażby tkanki mózgowej jest zdecydowanie mniejsza.
0: Rzucić palenie i nie patrzeć w dół. O powiązaniu demencji, starzeniu się mózgu z paleniem dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. W niej odwiedzimy też Szmilicz. Tam nasz zespół intensywnie działa. To stamtąd słuchali Państwo wczorajszego wyjazdowego po

Południowego zapraszamy do Trójki i dziś posłuchają audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Przypomnijmy, że na początku tego roku Złoty Mikrofon Kasi Stoparczyk powędrował do Społecznej Szkoły Podstawowej imienia Astrid Lindgren w Miliczu, a to za sprawą licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ciągu najbliższych godzin przyjrzymy się milickim stawom, największym hodowlanym w Europie, zdaje się.

0: tej porze. I co państwo robią, żeby schematy przemamywać? Ja się dziś właśnie zerwałem o 4:00.
1: Z łóżka zerwały mnie nadgodziny i wynikające z nich korzyści finansowe, a dla przełamywania schematów czasami mam wolny weekend. Pozdrawiam bardzo.
0: Wolny weekend dla przełamywania schematów. A co u państwa? 2 2 7 3.

0: 17 minut po godzinie 6 to Bruce Springsteen i Bleachers w trójce, a państwo dzwonią pod 2 2 7 3. Ten numer zawsze do państwa dyspozycji.
1: Mnie wyzabił mój pies, który o 5 rano, tak mniej więcej przed 5, zaczyna się przechadzać po sypialni w taki sposób, że umarłego postawiłby na nogi. Więc ja już jestem po półgodzinnym spacerze i zaczynam dzień. I tak od 11 lat.
0: A co państwo robią, żeby przełamywać schematy? Dlaczego państwo nie śpią? Odpowiedzi na te pytania 2 2 7 3 bardzo mile widziane, ale jeżeli mają państwo jakiś komentarz zupełnie z tymi pytaniami niezwiązany, to też nam będzie miło go usłyszeć. A teraz już 18 po 6 pora na zabawę, w której do zdobycia ekstremalne przeżycie.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Ja mam dla państwa 2 loty w tunelu aerodynamicznym. We wszystkich dostępnych lokalizacjach.

czyli w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu, mogą Państwo wybrać, o ile zdobędą tę główną nagrodę w tym konkursie o wartości 339 zł brutto. Żeby to zrobić, wystarczy wysłać SMS na numer 73533 z odpowiedzią na pytanie. Mam nadzieję, że odpowiedzią kreatywną, taką z humorem. Im więcej humoru, im więcej kreatywności, tym większa szansa na zwycięstwo. Ale najpierw jeszcze muszę powiedzieć, jakie jest to pytanie. Pytanie, co zaparło Państwu dech w piersiach? Numer 73533, koszt tego SMS-a to 3 zł 69 groszy. Proszę, może opowieść nieco dłuższą niż na jedno słowo, ale może i dwa słowa wystarczą, jeśli będą kreatywne i z humorem. Co zaparło Państwu dech w piersiach? 73533.

wezmę się w garść. Chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać.

0: To był Piotr Odoszewski nad ranem, a jak u Państwa nad ranem, raczej leniwie, czy raczej pracowicie? Dwie dwójki i siedem trójek.
1: Ja chciałbym nawiązać do przedmówcy przede mną, który mówi, że wyrwały go na godziny i że dla przełamywania schematów czasami ma wolny weekend. I to tak dosłownie jakbym spojrzał w lusterko. Ja nie wiem, czy on mnie zna, albo czy mnie naśladuje, no zaczynam się czuć niepewnie.
0: No jeszcze obaj panowie słuchają programu trzeciego o poranku. A jak państwo o poranku przełamują schematy? Dlaczego państwo o poranku o 6.24 w sobotę nie śpią? Dwie dwójki, siedem trójek.
2: Skoczyłem na rower, przyjechałem do pracy, a jeżdżę autobusem. Uwielbiam tą robotę, oglądam sobie świat w kolorach różnych, deszczowy, niedeszczowy. Po prostu cieszę się tym rowerem, rano jadę, ptaszki śpiewają, relaks. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Ptaszki śpiewają, relaks. Warto skoczyć na rower o poranku.

0: 76. urodziny Krzysztofa Cugowskiego dzisiaj. Za nami Samotny dom budki suflera.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Do godziny 7 zostało już 28 minut. Już tylko jeszcze aż 28 minut. Ciekawy jestem, jak państwu o poranku czas płynie. Dwie dwójki, 7 trójek w tej sprawie i w każdej innej czekamy na telefony. Już jutro, chwilę po godzinie 8, Estończyk, trzykrotny mistrz świata w slackline, czyli chodzeniu po linie, Jan Roos, przejdzie pomiędzy dwoma najwyższymi budynkami w naszym kraju, Pałacem Kultury i Nauki, a także Warsaw Tower. Na 43. piętrze tego nowoczesnego wieżowca, tam gdzie będzie jutro meta tego wyzwania, z Janem Roosem rozmawiał Paweł Turski.
2: Jan, welcome to the Polish Radio Free.
3: Welcome, thank you for having me.
4: Właśnie skończyłeś trening, długo byłeś na linie, miałeś nawet przyjść tutaj na rozmowę idąc po linie, ale silny wiatr pokrzyżował plany. Jak się czujesz teraz po treningu? Czy wszystko jest gotowe?
3: Oh, I feel good actually. It's a bit chilly.
5: Właściwie czuję się dobrze. Jest trochę rzeźko, na górze zrobiło się chłodniej. Czuję się dobrze również dlatego, że dokładnie monitorujemy prognozę pogody i kiedy byłem na linie, sprawdzaliśmy, czy rzeczywiście jest tak, jak myśleliśmy. I to się sprawdziło. To oznacza, że celując w start o poranku, wszystko powinno się udać.

0: Jesteśmy na dobrej drodze.
1: Zanim jednak przejdziemy do poważnej rozmowy, chciałbym wrócić do początku, bo nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co ty tak naprawdę będziesz robił. Czym dokładnie jest ta próba, jak to ma wyglądać i jak się do tego przygotowujesz?
0: A więc tak, to jest ogólnie slacklining, czyli chodzenie po linie. Ale kiedy uprawia się ten sport na wysokościach, to używamy liny asekuracyjnej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zawieje wiatr. I wtedy nazywamy to highliningiem. W przypadku tej próby mamy równo 500-metrowy highline, dokładnie 180 metrów nad ziemią. Lina jest bardzo cienkim kawałkiem materiału. To nie jest stalowa lina, to nie jest również zwykły sznur. To zaawansowany technologicznie materiał, tkanina, która ma szerokość zaledwie palca, 20 mm. To oznacza, że wygląda na bardzo wąską i taka jest, ale jednocześnie jest niesamowicie mocna.
1: Będziesz szedł 180 metrów nad centrum Warszawy. Czy to jest dla ciebie wysoko, czy niska?
0: Jest wysoko, ale zdecydowanie to dobra wysokość. Nie jest za wysoko. Wciąż słyszę miasto, ale nie za głośno. W gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, czy to jest 250, 180 czy 200 metrów, bo to wciąż wysoko. Psychicznie to wyzwanie, bo wszyscy mamy lęk wysokości, włączając mnie. Ale 180 metrów nie powoduje strachu. To optymalna wysokość, która pomaga mi precyzyjnie przejść, myśleć podczas chodzenia i przygotować się do tego.
1: O czym myślisz, kiedy idziesz po taśmie?
0: Mam zestaw rzeczy, taką listę kontrolną, co robić. Patrzenie przed siebie, obserwowanie, jak zachowuje się wiatr, jak napiera na taśmę, czy muszę się przygotować na porywy wiatru i odpowiednio spiąć ciało, czy moje ciało jest w odpowiedniej pozycji, w odpowiedniej postawie, a może muszę się rozluźnić, zacząć oddychać. Potem myślę o swoich krokach, żeby każdy krok nie schodził z taśmy, żeby był na tyle dobry, by stopa się nie ześlizgnęła. I lina asekuracyjna. Czy też jest w dobrej pozycji, żeby nie zaplątała się przed moją nogą, kiedy robię krok? A potem słuchanie dźwięków i próba odizolowania uwagi od odgłosów miasta, od samochodów i pojazdów, czasem nawet ptaków, które mogą latać wokół. To z kolei rozprasza wizualnie. Wtedy staram się skupić i nie rozglądać wokoło, bo to nie pomaga w utrzymaniu równowagi.
1: A ludzie na dole?
0: I ludzie na dole, którzy kibicują, krzyczą coś, to również odciąga moją uwagę. I właśnie to sprawia, że chodzenie w mieście jest o wiele trudniejsze. To jest po prostu highline.
2: Wysiadłam z pociągu i patrzę, człowiek na linie. Się dlatego zatrzymałam. Jest to szaleństwo.
3: Nie wiem nawet, co myśleć. Jeszcze do nas nie dociera, co tam się odstawia.
4: Trzeba przyznać, że to jest dość ciekawe przedsięwzięcie.
5: Jako osoba, która też potrzebuje adrenaliny w życiu, trochę to rozumiem, ale z wiekiem mnie pojawiają się w życiu lęki i zaczyna mieć lęk wysokości, więc trochę zazdroszczę, a trochę jako osoba, która lubi też mieć poczucie bezpieczeństwa, myślę sobie, że jest crazy.
1: Jesteś trzykrotnym mistrzem świata w slacklinie. Przeszedłeś na linię nad cieśniną Bosfor czy nad Bogotą. Czym jest więc dla ciebie teraz próba w Warszawie?
0: Nie zawsze chodzi o to, co jest najdłuższe, najkrótsze czy najwyższe. Czasem chodzi o samą lokalizację. W Warszawie ważne jest to, co dzieje się w centrum miasta, pomiędzy ważnymi budynkami, między historycznym Pałacem Kultury i Nauki, a ultranowoczesnym Nowym Warsaw Tower. Co więcej, mam tutaj do czynienia z pewnym wyzwaniem, bo oprócz hałasu miasta, który rozprasza, będę musiał poradzić sobie z faktem, że lina idzie lekko w górę, próbując dopasować się do różnicy wysokości.
1: Jutro wielki dzień. Czego powinniśmy ci życzyć?
0: Slackline, ludzie chodzący po linie życzą sobie wszystkiego dobrego, mówiąc keep it slack, czyli trzymaj to luźno. Slack oznacza poluzowany. To, czy taśma jest super napięta czy luźna, ma znaczenie. Kiedy jest luźniejsza, jest lepiej. Mogę się nią bardziej bawić.
1: Dobrze, a więc tego ci życzę, bo z tego, co widziałem, to jesteś dobrze przygotowany.
0: Tak, myślę, że w tej chwili jesteśmy na dobrej drodze. Od strony technicznej jesteśmy przygotowani. Taśma jest gotowa i przetestowana. Więc teraz potrzebuję tylko dobrego snu.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Thank you.
6: Dzianem Mrożem Estończykiem, który jutro przejdzie na zawieszonej 180 metrów nad ziemią linię nad centrum Warszawy, rozmawiał Paweł Turski. Relacja z tego jutrzejszego przejścia w porannym już poniedziałkowym. Zapraszamy do Trójki. Jedni o poranku spacerują po linie z listą kontrolną w głowie. Patrz przed siebie, rób krok, nie słuchaj ptaków. Inni muszą podlewać, a jeszcze inni nie muszą.
7: Ja to dzisiaj miałem mieć

0: ranne podlewanie działki, ale tak jest fajnie w zachodnio pomorskim miejscowości Rec, że upiekło mi się podlewanie działki, ponieważ pada deszcz od 3 rano i jestem naprawdę szczęśliwy i zadowolony. Popadał deszcz, niech żyje deszcz. Brakowało go naprawdę. Życzę miłego dnia.
1: A jak u Państwa z podlewaniem działki 2 2 7 3? W sprawie każdej telefony mile widziane.

17 minut do godziny 7, za nami Stokrotka T-Love. Tu program trzeci Polskiego Radia, w którym już teraz łączymy się z Miliczem na Dolnym Śląsku, gdzie trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk, wylicytowany na aukcji Wielkiej Orki.

0: Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest tam na miejscu Darek Urbanowicz. Halo, halo, słyszymy się.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak poranek w Miliczu?
1: Padało całą noc, ale już nie pada. Już wychodzi słoneczko, więc będzie przepiękny, niesamowity dzień. Dzień znów aktywny, bo będę jeździł na rowerze, co mnie cieszy, w ramach obowiązków służbowych. Prawda?
0: Tak, fajne. To jest ciężka praca.
1: Dobrze brzmi?
0: I wyczerpująca.
1: Tak, nie, no, trzeba kręcić nogami, ale no, ja jestem cyklistą zaangażowanym, jest dla mnie to bardzo takie budujące.
0: Ale tam pięknie coś śpiewa w tle. O ptakach na pewno więcej jeszcze porozmawiamy dzisiaj w audycji porannej, tych ptakach z Nadmilicza. Oj, mamy jakieś problemy z połączeniem. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Jestem, ja cały czas tutaj... No i zaraz tu...
0: No dobrze, może wrócimy potem do tej jazdy na rowerze, o której Darek Urbanowicz na pewno więcej nam opowie. Jak
1: jestem.
0: O, jesteś. Już tak, myślałem, tak, że będziemy musieli poczekać na jakieś ustabilizowanie łącza, ale skoro udało się to ostatecznie zrobić, to opowiedz o tym jeżdżeniu pomiędzy tymi milickimi stawami, które są no, wyjątkowym miejscem na mapie Europy, jeśli chodzi o takie hodowlane stawy, ale to też jest taki rezerwat przyrody.
1: Tak, to jest rezerwat przyrody, stawy milickie, to jest największy kompleks właśnie stawów rybnych hodowlanych w Europie. No i też nie tylko Królestwo Karpia, nie tylko Ptasi Raj, ale też absolutnie doskonałe warunki do jazdy na rowerach, mnóstwo ścieżek rowerowych, 800 km wytyczonych tras, więc jeśli ktoś chciałby no, zarazić dzieci bakcylem kolarskim, to jest to po prostu miejsce idealne, jako że tu jest płasko, więc można przejechać dłuższe dystanse, nie męcząc się podjazdami. Ja wczoraj już jeździłem i właśnie zaangażowany w sprawy, jak to było w tej naszej autopromocyjnej zajawce, jako ichtiolog amator, chodziło mi oczywiście o takiego, który lubi jeść ryby, więc jadłem wczoraj karpia, był pyszny i to nie była Wigilia przecież. No i byłem z rowerem właśnie w stawach milickich. No, ciężarówka tutaj, pewnie jakaś dostawa do Milicza. I no cóż, porozmawiałem z rybakami, Damianem Żuberem i Arkadiuszem Begerem.
2: Mamy ponad 500 km szlaków rowerowych. Trasy są płaskie. Większość z nich przebiega przez rezerwat przyrody Stawy Milickie, więc oprócz pedałowania można też rozglądać się na boki i oglądać to, co najważniejsze w Dolinie Baryczy, czyli przyrodę, ptaki i inne zwierzęta żyjące na stawach. Część ścieżek jest poprowadzona całkiem odrębnie od ruchu samochodowego, bezpiecznie, miło, cicho, przyjemnie. No i te trasy są płaskie, więc codziennie możemy przejechać nawet 80 km. Nie ma tutaj żadnych podjazdów, więc nie zmęczymy się za szybko. Bardzo zależy nam na ochronie tego terenu, więc część rezerwatu jest zamknięta całkowicie dla turystów. Chodzi o to, żeby nie płoszyć tych ptaków, nie powodować utraty lęgów, nie wprowadzać niepokoju niepotrzebnego. Żeby poczuć tą magię stawów milickich, no najważniejsze jest, żeby wstać wcześniej rano. No najlepiej o 4-5 rano już być na miejscu na stawach i budzić się razem z tą przyrodą. No bo wtedy widać najwięcej słychać, nie ma tego potoku turystów. Możemy być praktycznie sami w centrum tego niezwykłego rezerwatu. Nie liczy się miejsce, gdzie pójdziemy. Tych stawów jest ponad 300, więc możemy sobie wybrać jakikolwiek zbiornik, który znajduje się w rezerwacie. Tylko najważniejsze jest, żeby to robić właśnie wcześnie rano albo przy zachodzie słońca.
3: W lipcu proszę sobie wyobrazić, że takie malutkie rybki z takiego wylęgu, który mierzy 7 mm, waży 1 mg, tyle co weźmie ręka maku, to ona w lipcu już osiąga wagę od 2 do 10 gram. A w październiku już to ten rybek jesienny, który waży 100-150 gram. Na drugi rok jest to kroczek, czyli ryba dwuletnia, o wadze od 200 do 500 gram. I dopiero w trzecim roku jest ryba handlowa, która już trafia właśnie po prostu na państwa stoły. Nasza ryba jest karmiona tylko i wyłącznie pszenicą i kukurydzą. Żadnych, ale to żadnych granatów wysokobiałkowych, takim jak karmi się pstrąga. Dlatego serdecznie zapraszamy państwa do nas, tutaj do Rudy Suwowskiej, nasze stawy miejskie. Przepiękny obszar do tej naszej krainy niezwykłości, gdzie jest ponad 6,5 tysiąca hektarów stawów. Największy kompleks stawów hodowlanych w Europie. Oprócz karpi hodują takie ryby jak sumy, liny, amury, szczupaki, jesiotry, tołpyki, karasie, trochę sandacza.
1: Ulubiona metoda na przygotowanie karpia?
3: My rybacy robimy ryby głównie karpia, bo to już

0: mąka, wieprz, sól, cebula i nic więcej.
1: Kroimy go na dzwonko bądź na filet, doprawiamy solą, doprawiamy pieprzem i mące obtaczamy i smażymy na oleju z dodatkiem masła klarowanego i to wszystko. Możemy jeszcze spróbować tą rybę włożyć do mleka dzień wcześniej, włożyć do lodówki, wtedy ona będzie jeszcze bardziej krucha, bardziej delikatna.
2: Karp to nie jest tylko wigilijna ryba, prawda? Obalamy ten stereotyp.
0: Oczywiście. My karpę jemy przez cały rok.
3: Darek Urbanowicz nadaje prosto z Milicza. Co jeszcze zaplanowaliście z tego pięknego miejsca na dziś?
4: Wiem, że wczoraj Józek Niewiarowski był z mikrofonem właśnie na stawach milickich i rozmawiał z panią ornitolog, więc to będzie coś nieprawdopodobnego. On był tak podekscytowany tym spotkaniem, więc sam z przyjemnością posłucham jego raportu. To już niedługo, w poranku, a od godziny 13 jesteśmy też połączeni. Będziemy w KOMie, czyli w tym ośrodku multimedialnym, w tej słynnej szkole Astrid Lindgren. Tam dziś nadanie imienia Drucha Bolka Hufcowi lokalnemu harcerskiemu, oczywiście meta rajdu, start i meta rajdu rowerowego Drucha Bolka, więc będziemy nadawać wszystko wszędzie teraz. Będziemy się słyszeć jeszcze z Milicza.
3: A przypomnijmy, że do szkoły imienia Astrid Lindgren trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk wylicytowany na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A to Darek Urbanowicz prosto z Milicza i kogut, który gdzieś tam w tle jeszcze zapiał. Dzięki.
4: Dziękuję bardzo.

0: Ironic, Alanis Morissette w trójce. Do godziny siódmej zostało nam jeszcze 6,5 minuty. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do Państwa dyspozycji w sprawie każdej, na przykład takiej, co Państwo o poranku w sobotę robią przed siódmą.
1: My tutaj dwie pary jedziemy dzisiaj w ten piękny sobotni poranek pojeździć jakimiś sportowymi samochodami na torze. I jest elegancko po prostu.
0: No i to brzmi na piękny początek dnia i właściwie na piękny plan na cały dzień. 2 2 7 3. Pytam dzisiaj po pierwsze, co Państwo robią o tej wczesnej, sobotniej porze? A po drugie, co Państwo robią dla przełamywania schematów? To też jest jakaś myśl, którą mogą się Państwo z nami podzielić. A to Inhaler? Już niecałe 6 do 7.

0: autopromocja.
1: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
2: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
1: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. Jutro po 9:00. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7.30 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
6: Fala krytyki w Polsce po nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA. Ostra reprymenda pod adresem Rosji za wlot drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. Zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach, już wkrótce rząd na finiszu prac. Gloryfikacja ukraińskiej powstańczej armii jest nie do przyjęcia, mówi prezydent Karol Nawrocki, oburzony decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Za tę decyzję prezydent chce pozbawić ukraińskiego przywódcę Orderu Orła Białego.
7: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować. Wielkim smutkiem to przyjąłem.
6: Wołodymyr Zełenski nie uwzględnił polskiej wrażliwości historycznej. Tak sprawę komentuje szef polskiej dyplomacji, jednak według Radosława Sikorskiego Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość.
8: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
6: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z kolei wyraziło żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego. Rumunia udzieliła ostrej reprymendy Rosji za eksplozję drona w mieście Gałacz. W rozmowie z ambasadorem Rosji szefowa rumuńskiej dyplomacji Łana Toju poinformowała o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Konstancy i konsekwencjach dla konsula. Uznaliśmy go za personę non grata w Rumunii i ma on 72 godziny na opuszczenie naszego kraju. Minister dodała, że bardzo prawdopodobne jest, że Rumunia uruchomi czwarty artykuł traktatu NATO, który przewiduje sojusznicze konsultacje w przypadku zagrożenia jednego z państw członkowskich. Rumunia jest krajem z najdłuższą granicą, na której toczy się wojna. Oznacza to, że jesteśmy dostawcami bezpieczeństwa, jednocześnie jesteśmy częścią wspólnego wysiłku i wspólnej odpowiedzialności za obronę wschodniej flanki. W czasie ataku Rosjan na ukraiński okręg Odeski jeden z dronów wleciał na terytorium Rumunii i wybuchł na bloku mieszkalnym w Gałaczu. Dwie osoby zostały ranne. Rząd na finiszu prac o zakazie używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Podczas konsultacji ekspertów i młodzieży w kancelarii premiera Donald Tusk podkreślał, że nad rozwiązaniami prawnymi muszą wspólnie pracować instytucje państwowe, nauczyciele, rodzice i młodzież.
9: Zaczyna to wyglądać groźnie, jeśli tak sobie robimy analizę. I nam wychodzi 5, 6, 7 godzin dziennie przed telefonem, no to przecież wszyscy czujemy, że to jest coś nienormalnego. A do tego dochodzi to, co oglądamy w tym telefonie i to też nie zawsze jest coś, z czego byśmy mieli powód.

0: się cieszyć.
1: Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach ma wejść w życie z początkiem nowego roku szkolnego. Po tragedii w Kutnie, gdzie zginął 52-letni mężczyzna, w mieście zostanie wprowadzony zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią. W środę właśnie tam zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne.
2: W najbliższym czasie bezwzględny zakaz ruchu hulajnogami elektrycznymi od ulicy Troczewskiego do ulicy Sienkiewicza. Nie będzie można tutaj w całym tym parku poruszać się elektrycznymi hulajnogami.
1: Mówił prezydent Kutna Mariusz Sikora. Z kolei podinspektor Rafał Towalski dodaje, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych będą dodatkowe patrole piesze.
3: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
1: Od najbliższej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych dla dzieci do 16 roku życia. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 7, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
6: Na początek French Open. W polskim meczu na kortach w Paryżu Iga Świątek pokonała Magdalinet 6-4, 6-4. W spotkaniu o ćwierćfinał Polka zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Mimo porażki Linet wciąż gra na kortach Rolanda Garrosa, ale już tylko w turnieju Debla. Jeszcze wczoraj awansowała do drugiej rundy gry podwójnej. Linet i Ukrainka Julia Starodubcewa wygrały z reprezentantkami gospodarzy Elzą Jacquemot i Sarą Rakatomangu 3-6, 6-4, 6-3. Do sensacji doszło w turnieju panów. Rozstawiony z trójką Nowak Dżokowicz odpadł niespodziewanie w trzeciej rundzie. Serb przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Ogromne uznanie dla João. Naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Myślę, że był lepszym zawodnikiem w ważnych momentach, w tych kluczowych zagraniach w czwartym i piątym secie. Kilka niesamowitych wymian i punktów. Tak po prostu znajdował niesamowite zagrania i linie. To było niesamowite z jego strony. Oczywiście nie jest to dla mnie miłe, ale nie sądzę, żebym popełniał jakieś wielkie błędy w swojej grze. On był po prostu lepszy. W 1/8 finału Fonseca zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem. Koszykarze Legii Warszawa są o krok od awansu do finału. Po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa, tym razem 78-76. Najwięcej punktów dla Legii, 26, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek. Na koniec przenosimy się za ocean. Hokeiści Carolina Hurricanes awansowali do finału Pucharu Stanleya. W 5. spotkaniu finału strefy wschodniej ligi NHL wygrali z Montreal Canadiens 6-1 i zakończyli serię do 4 zwycięstw wynikiem 4-1.
5: Dzisiaj raczej dużo chmur, ale będą i przejaśnienia. Przelotny deszcz od Dolnego Śląska przez centrum aż do wschodu. Bez opadów właściwie tylko północno-wschodnie krańce Polski. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie, najchłodniej na północnym wschodzie Polski.
7: Autopromocja.
8: Taki ze mnie zakamuflowany agent.
9: To już za 3 tygodnie rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
10: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
11: Oczywiście dla ciebie wszystko.
12: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie.
9: Na scenie teatralnej Trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. Dzisiaj po 19:00, Barbara Marcinik. Polecam.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 8 minut po godzinie 7:00. Tu program Trzeci. Audycję przygotował Kuba Witkowski, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna i dla Państwa jest ten numer. 2 2 7 3 w sprawie każdej. Komentarze, opinie, coś, czym Państwo chcą się podzielić z nami i innymi słuchaczami, to wszystko mile widziane.
4: Zapraszamy do Trójki.
5: A co Państwo robią o poranku?
13: Ja przy sobocie szykuję się do jarmarku.

0: Tumskiego i przy okazji chciałem serdecznie Państwa zaprosić do Płocka na jarmark Tumski, sobota, niedziela. Robię właśnie magnesy, bo się skończyły po piątku. Zapowiada się całkiem piękna pogoda. Zapraszamy serdecznie do Płocka i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.
1: Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś propozycje, dokąd Państwo by słuchaczy Trójki chcieli zaprosić, albo jakiś pomysł na plany na ten weekend, dwie dwójki, siedem trójek, bardzo chętnie posłuchamy, a wkrótce w audycji porannej Zapraszamy do Trójki porozmawiamy o pożarach i tym, jak sprawdza się, co było przyczyną pożaru, a to wszystko związane jest z tym sporym pożarem na wschód od Warszawy, o którym w serwisie Państwo słyszeli, że jest już opanowany, ale wciąż jeszcze nie jest dogaszony tak na 100%, a ponieważ jest sucho i wietrznie, to trzeba mieć się na baczności.

0: się w końcu. Wiecznie niedokończone studia, mam nadzieję, dokończyć jadę na wykłady z konstrukcji murowych. W ten sobotni poranek wszyscy w domu śpią, a ja jadę. I słucham trójki.
1: Pięknie taki poranek brzmi. 2 2 7 3 w sprawie tego, jak państwu poranek mija. A my teraz o pożarze pomówimy. Według służb potężny pożar na wschód od Warszawy jest opanowany, ale wciąż może wymknąć się spod kontroli. Jest spore zagrożenie poprzez suszę i wiatr. Ogień przeszedł przez około 300 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim, 300 hektarów lasów. Łączymy się teraz z Tomaszem Wiśniewskim, strażakiem i prezesem Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Pożarowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
1: O tym pożarze już mówi się, że mogli go wywołać ludzie, że było to podpalenie. Z jaką pewnością da się to w ogóle powiedzieć, zanim jeszcze skończy się akcja gaśnicza?
2: No byłbym tu ostrożny. Nawet jeżeli są takie podejrzenia, to proszę mi wierzyć, że zanim to udowodnimy, to jeszcze długa droga do wszystkich tych czynności związanych z badaniem przyczyny pożaru.
1: A czy to jest tak, że da się na przykład już ze śmigłowców, patrząc tylko jak ten ogień się układa, już podejrzewać, że to mogło być podpalenie, czy tam jednak trzeba...
2: Nie. To są już bardziej złożone kwestie. Ja zacznę może troszeczkę od początku, bo przystępując do ustalenia przyczyny pożaru, ekspert biegły wyprowadza katalog hipotez, najbardziej prawdopodobnych. On musi przyjąć te również mniej i te bardziej prawdopodobne, a następnie je zweryfikować w drodze eliminacji podczas prowadzonych szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia. Jeżeli ma wyodrębniony obszar, w którym mogło dojść do zapoczątkowania tego zjawiska, no to wtedy tam skupia się na szczegółowych oględzinach.
1: To może zacznijmy jeszcze od tego, jak się w ogóle taki obszar wyznacza, w którym mogło dojść do powstania pożaru. Skąd eksperci wiedzą, że to mogło być mniej więcej to miejsce?
2: Przede wszystkim trzeba, bo jeżeli mówimy o obszarze otwartym, leśnym, musimy jak gdyby przede wszystkim skorzystać z informacji, które były początkowe, czyli zgłoszenie zdarzenia do straży pożarnej. Są świadkowie, którzy to zauważyli, są leśnicy, którzy to zauważyli i powiadomili odpowiednie służby ratownicze. Tak więc to miejsce jest dość precyzyjnie określone. One może nie będzie aż tak małe, ale ten obszar może się ograniczyć powiedzmy do kilkuset metrów kwadratowych. To już jest dużo przy tak dużym obszarze. I wtedy na tym mniejszym kwadracie następują szczegółowe oględziny. Tam dokonuje się oceny głębokości wypaleń, ocenia się kierunek wiatru, ocenia się sposób tworzenia się śladów ognia, ponieważ ogień to taka bestia, która żywi się tym materiałem. On go zjada, doprowadzając do określonych głębokości zwęgleń. Następnie również widzimy, jak wysoko on ze źródła wychodził. Czyli on tworzy pewnego rodzaju tak zwane stożki ognia, które następują po sobie. Im dalej od źródła ognia, te stożki są coraz wyżej umiejscowione. Ponieważ ogień to takie zjawisko fizyczne, którego no, nie zmienimy. Fizyki nie będziemy prostować, więc te ślady będą tworzyć się albo w charakterze takiej litery V lub też kropli wody. My jako eksperci uczymy się tego cały czas, doskonalimy te umiejętności, badamy ten ogień, dlatego potrafimy ten język rozpoznać.
1: Ale czy to jest tak, że bardziej bada się jaki obszar, na jakiej wysokości, co zostało spalone, czy tam bada się na przykład jakieś pozostałości chemikaliów, jeżeli badana jest hipoteza dotycząca podpalenia?
2: To jest dalszy etap. Tak jak powiedziałem, musimy doprecyzować miejsce zapoczątkowania pożaru. Właśnie poprzez te ślady, o których wcześniej teraz wspomniałem, dalszą częścią będzie zabezpieczenie śladów. No w tym przypadku, jeżeli mamy podejrzenie, że mógł sprawca zadziałać jakąś substancją, my to nazywamy akceleratorami, czyli coś, co przyspieszy nam proces spalania. Najczęściej są to prymitywne metody z użyciem jakiejś cieczy palnej. Proszę mi wierzyć, że to pozostaje. Trzeba tylko umiejętnie znaleźć to miejsce i pobrać odpowiednie próbki, a dalej

0: nauka zrobi swoje, ponieważ...
1: A jeżeli ktoś na przykład podpalił las w taki, powiedzmy, sposób bez żadnej benzyny, korzystając wyłącznie, nie wiem, z zapalniczki albo jakichś resztek ogniska, to czym się taki pożar, czy raczej takie pogorzelisko różni od tego pożaru, który powstał sam z siebie? Jak to da się rozróżnić?
0: No, będzie różnica z tym, że te ślady mogą być zacierane w czasie samego zjawiska. Będzie to bardzo trudne. Proszę mi wierzyć, że nie zawsze się da odpowiedzieć jednoznacznie. Tak więc możliwe, że pozostaje wtedy odpowiedź z wyszczególnieniem hipotezy najbardziej prawdopodobnej. Natomiast w dalszej części również prowadzonych czynności śledczych wykonuje się tak zwane jeszcze działania ze śladami pośrednimi. Tymi działaniami pośrednimi są przede wszystkim zeznania świadków, jak również relacje osób. Być może jest jakiś film nagrany, bo dziś każdy jest operatorem kamery, mając komórkę w kieszeni. Być może są inne jakieś okoliczności, które czasami leśnicy może i nawet fotopułapki zakładają, bo ktoś wywozi śmieci do lasu i trzeba tego łobuza złapać. To są różne przypadki, więc możliwe, że jest jakiś materiał, którym będzie można takie rzeczy zweryfikować. Ponadto, żeby wejść do lasu, również dana osoba musi się poruszać w określonym obszarze, również miejskim, zurbanizowanym, czy gdzieś, gdzie być może znajduje się monitoring. Ten obszar, ten czas, który poprzedził to zjawisko, będzie szczegółowo analizowany w danym obszarze. Tak więc tu jest bardzo mrówcza praca, bardzo dokładna, ale ona jak gdyby, to są takie puzzle, które my układamy. Ten element nam brakuje, więc musimy go sprawdzić. Czasami się zdarzy, że do tego obrazu, tego puzzla zabraknie. Ale to wszystko wynika jak gdyby już z samego zjawiska.
1: Mówi pan, że to jest taka mrówcza praca. Że jak słucham tego wszystkiego, to zakres tych działań, które trzeba przeprowadzić, jest bardzo duży. To jest no, właściwie z rozmachem prowadzone takie śledztwo, zarówno i na samym miejscu ewentualnego podpalenia, jak i wokół w poszukiwaniu tych, którzy mogli się do tego podpalenia przyczynić. To znaczy, że to ustalenie przyczyny pożaru jest bardzo ważne. Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, żeby wiedzieć, co spowodowało pożar, w jakim miejscu, jak do tego doszło?
0: Przede wszystkim ustalenie jak gdyby, no, mechanizmu, dlaczego do tego pożaru doszło. No, musimy wyjaśnić. Społeczeństwo tym bardziej chciałoby wiedzieć, czy może się czuć bezpieczne, czy ktoś rzeczywiście jest tutaj zagrożeniem. Miałem wiele razy do czynienia z podpalaczami, o różnym stopniu, można powiedzieć, upośledzenia, bo to jest choroba. Piromania jest chorobą. Zdarzało się, że również osoby chore na schizofrenię paranoidalną w bardzo inteligentny sposób opowiadały o samym życiu, o tym, co wykonywały, a następnie przychodziły w rozmowie do podpowiadania, że no, słyszały te głosy, że ktoś tam posunął ich do tych czynów. To jest bardzo istotne. Daleki jestem od spekulowania, że mamy tutaj jakieś działanie innych jak gdyby osób, które zależało im na takim zdarzeniu. Oby nie. Natomiast no, sama Marywilska pokazała, że jednak można wykryć tę przyczynę. Pomimo tak rozległego zdarzenia, tam były bardzo zaawansowane, rozległe czynności śledcze. Znam to bardzo dokładnie. Poza tym zostały ujawnione ślady i przedmioty, które to potwierdziły. No i dalsza część już pozostaje jak gdyby dla służb kryminalnych, dla służb wywiadowczych, które potrafią również przyczynić się do wykrycia sprawcy. Jest to bardzo trudne, ale jednak się okazuje, że bardzo możliwe.
1: Tomasz Wiśniewski, strażak i prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Foo Fighters i Window w Trójce, 30, już prawie 32 minuty. Po godzinie 7 zaglądamy do Milicza na Dolnym Śląsku, gdzie za sprawą Fundacji KOM trafił złoty mikrofon naszej koleżanki Kasi Stoparczyk, wylicytowany na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Słyszą państwo te śpiewy ptaków? To właśnie z okolic Milicza, miasta położonego nieopodal Doliny Baryczy. Milickie stawy słyną z karpi. Te zbudowane przez człowieka akweny to jest też schronienie dla ponad 300 gatunków ptaków. Część z tych gatunków, jeżeli państwo wytężą słuch, usłyszą właśnie. Bo łączymy się teraz z Józefem Niewiarowskim, który jest na miejscu i na razie milczy, dając śpiewać ptakom.
1: Dzień
0: ale...
1: dobry.
0: O, już zaczął mówić. Zdecydował się na specjalną ptasią wyprawę po okolicy. Dzień dobry. Co tam dostrzegłeś w Dolinie Baryczy?
1: Dzień dobry. Właśnie mimo, że pada delikatnie deszcz, to tak czy siak słychać te ptaki. One tutaj cały czas grają, a ja wypatrzyłem między innymi dudka, żurawie, dwie bijące się o terytorium odmiany łabędzi. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś taką walkę dwóch łabędzi o terytorium.
0: Walkę dwóch łabędzi? Nie, nie widziałem walki dwóch łabędzi. W ogóle łabędzie są przerażającymi stworami, ale bo nie wiem, czy ptak
1: może i są przerażające, ale są przepiękne i wyobraź sobie, że taki nie niemy łabędź, bo no, są dwa gatunki. Niemy łabędź się tak napina, podnosi skrzydła, taki osiłek, robi się większy i krąży dookoła łabędzia krzykliwego, czyli drugiej odmiany, a krzykliwy w tym czasie niby nigdy nic, udaje, że tego nie widzi, nurkuje sobie, zrywa roślinki, zajada i nagle jak chapsnie z zaskoczenia, no to może być pozamiatane.
0: Aż po
1: no, i to są
0: ciarki.
1: Dwie zupełnie... dwie zupełnie różne strategie walki tych dwóch różnych gatunków łabędzia. No i mi się taką walkę udało zobaczyć.
0: Ale powiedz
1: ogólnie
0: mi, czy,
1: ptaków...
0: czy jak oglądałeś tę walkę, to rzeczywiście to, jak te łabędzie się nazywają, było w tej walce odzwierciedlone. Czy jeden był taki cichutki?
1: Nie, na odwrót. Na odwrót. Właśnie niemy się tak
0: głośny.
1: Napinał. No, no, bo milczały, to się nie oszukujmy, ale niemy się napinał, niemy był taki raczej bardziej takiej krzykliwej natury, a krzykliwy właśnie udawał, że nic go nie obchodzi, że spływa to po nim jak po teflonie, bo ogólnie...
0: Bo nie po, jak po karce przecież nie można użyć takiego sformułowania w stosunku do łabędzia, to nie są brzydkie kaczątki.
1: Może i powinniśmy, bo ogólnie taką walkę można to zauważyć, ponieważ ptaków jest tutaj cała masa. Jak wspomniałeś, około 300 gatunków tutaj żyje, ale około 170 ma tutaj swoje stanowiska lęgowe. I ciekawostką jest to, o czym też już wspominałeś, że to...

0: że ptaki wybrały to miejsce, mimo że to są nienaturalne stawy. W średniowieczu wydobywano tutaj żelazo, później w XIII wieku dziury, które powstały po wykopkach, zakon cystersów zmienił na stawy rybne. I ta gospodarka rybna tutaj jest do tej pory, ale to już też pewnie wiesz, bo można tutaj zjeść najlepszego karpia na świecie, ale z tego co kojarzę, to chyba nie jesz mięsa rybnego.
1: Ani rybnego, ani nierybnego, ale Darek się już zachwycał, że tych ryb próbował, więc wierzę na słowo.
0: No i ptaki też jedzą, tak jak Darek, więc okazało się, że te płytkie stawy pełne ryb to jest dla ptaków raj. I tutaj ptaków się nie tropi, tylko się z samego rana jedzie rowerem, siada się na ławce z kawą i się po prostu przygląda. No albo można też skorzystać z wycieczki Mnie po stawach milickich w Dolinie Baryczy. Oprowadzała przyrodniczka i ornitolożka, swoją drogą dobra koleżanka Staszka Ługińskiego, którego pozdrawiam, Zuzanna Pestka. I tak sobie razem spacerowaliśmy.
2: Idziemy już od 45 minut po takiej drodze, która jest pomiędzy jednym stawem a drugim. Jak to się nazywa?
3: To się nazywa Grobla w Stawnie. Jest niesamowita, bo znajduje się dosłownie pomiędzy dwoma dużymi stawami. Jest porośnięta drzewami, krzewami, ale tam, słuchaj, lata bielik. Ten duży, taki masywny ptak, ten, który jest nazywany orłem, ale jest orłanem tak naprawdę.
2: Naprawdę?
3: On nie jest takim orłem. Przeleciał teraz obok kolonii kormoranów. Widzisz tam te takie łyse drzewa, tak, obielone? To tam gniazdują kormorany i kormorany gniazdują w koloniach. I one mają bardzo toksyczne odchody, niszczą drzewa, spalają liście, gałęzie i te drzewa.
2: Zawsze tak pięknie.
3: Tak. Dokładnie.
2: Takie drzewa na środku jeziora.
3: Tak, dokładnie. Wyspa kormoranów to jest zwykle taka właśnie obielona, łysa. Tutaj generalnie zawsze wieje. Czujesz ten zapaszek? To jest właśnie zapach przywiany z tej kolonii kormoranów i czapli. Ramis się blisko odzywa. To takie ci, to jest jego śpiew właśnie.
2: Jest takie ci.
3: Remis to jest taki malutki ptaszek, który buduje bardzo misterne gniazdka. Nie wiem, czy kojarzysz, takie zwisające z cienkiej gałązki wierzby albo olchy nad wodą właśnie. O, jest!
2: Taki koszyczek.
3: To
2: już jest
3: całe gniazdo, czyli on to dobudowuje.
2: Z czego on to zrobił?
3: Zrobił rusztowanie z suchych traw, ale już później jak on upycha to gniazdo, to puchem z pałki i puchem z wierzby. A ludzie w ogóle przez setki lat wykorzystywali te gniazda i właśnie po sezonie lęgowym zbierali je i używali jako skarpetek dla dzieci.
2: Naprawdę?
3: Dosłownie, tak. Dla takich po prostu małych dzieci, takich wiesz, roczniaków czy półtora roczniaków, które niedawno się nauczyły chodzić i one po prostu używali ich jako skarpetek. Jak chcesz, to spójrz sobie przez lunetę, widać jak on tka to gniazdeczko.
2: Ptasi raj.
3: Dolina Baryczy zdecydowanie rozpieszcza obserwatorów ptaków. Osoby, które tutaj zaczynają, jadą później gdzieś indziej i odzywają się do mnie i mówią: Zuza, ale gdzie te ptaki? U nas jest tyle tych ptaków w Dolinie Baryczy, a ja pojechałem gdzieś tam i prawie nic nie widziałem. Jak blisko nas przeleciał łabędź. To jest niesamowite.
1: Józef Niewiarowski na spacerze z ptakami. Mam nadzieję, że nie przymierzałeś tych skarpetek.
0: Nie przymierzałem. Zapytałem, czy to jest higieniczne i Zuza Pestko odpowiedziała mi, że jest. Nie wiem, ale ja nie testowałem i tego chyba nie polecam, chociaż bardzo polecam wybrać się do Doliny Baryczy na Dolnym Śląsku, bo faktycznie tutaj się z Zuzanną zgadzam, to jest po prostu niesamowite miejsce. Ty, Michale, byłeś tutaj w Miliczu?
1: Nie, niestety w Miliczu nie byłem, ale jak słucham o tych śpiewach ptaków, to myślę, że dużo wody w Wiśle nie upłynie, zanim się tam pojawi.
0: No to zapraszam. Możemy pojechać. No dobra, to się jeszcze umówimy. Poza anteną.
1: Z Doliny Baryczy, z okolic Milicza na Dolnym Śląsku, gdzie są piękne stawy rybne, wielki kompleks, tak jak państwo słyszeli, ze średniowiecznej cała masa ptaków. No i Józef Niewiarowski jeszcze jest. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to Piżama Porno. Nikt tak pięknie nie mówił. Nikt tak pięknie nie mówił.

ty. Nikt tak pięknie nie mówił o ptakach jak Józef Niewiarowski prosto z Milicza. Z tego miejsca dzisiaj też audycja Wszystko, Wszędzie, Teraz, a to w związku z tym, że do Milicza, do szkoły imienia Astrid Lindgren, trafił złoty mikrofon naszej koleżanki Kasi Stoparczyk, wylicytowany na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do godziny 8 zostało nam jeszcze 16 minut. Przypominam o naszej porannej zabawie, w której do zdobycia są dwa loty w tunelu aerodynamicznym o wartości 339 zł brutto. Trzeba napisać SMS pod numer 73533 z odpowiedzią na pytanie, co zaparło Państwu dech w piersiach. Im kreatywniej

dowcipniej. Im dowcipniej, tym większa szansa na zdobycie tej nagrody. 73533 to jest numer, pod którym czekamy na SMS-a. Kosztują one 3,69 zł.

0: Because the Night, Patti Smith w Trójce, 13 minut do godziny 8. Jak w każdą sobotę o tej porze, Krzysztof Łoniewski z jasno wyznaczonym celem.
1: Kierunek długowieczność.
2: Profesorze, zaraz damy kolejny dowód na to, że palenie papierosów, że ci, którzy palą papierosy, powinni je rzucić natychmiast.
3: No ja myślę, że nie musimy nikogo przekonywać, że palenie to jest nauk bardzo szkodliwy. No jestem kardiologiem i rzeczywiście jak patrzę na skalę ryzyka, to palenie jest takim najmocniejszym czynnikiem ryzyka modyfikowalnym, jeśli chodzi o ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym przede wszystkim ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru, bo zwiększa to ryzyko mniej więcej dwu, a nawet trzykrotnie w zależności od populacji, której się przyglądamy. I takim najłatwiejszym, najbardziej osiągalnym sposobem na redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego u osób palących papierosy no jest właśnie rozstanie się z tym nałogiem.
2: Rozstanie się z papierosami może też w jakiejś mierze zapobiec demencji, której tak bardzo się boisz.
3: No właśnie, bo to się okazuje, że tych danych mamy coraz więcej. Rzeczywiście osoby palące papierosy mają zdecydowanie wyższe ryzyko demencji, szczególnie tej demencji związanej z uszkodzeniem naczyń, bo to jest tak, że palenie papierosów wpływa na mózg starzejąco, czyli przyspiesza procesy starzenia i mamy badania, które wykazują, że chociażby badanie rezonansem magnetycznym, czyli najdoskonalszą metodą badania obrazowego u wieloletnich palaczy, pokazuje, że objętość chociażby tkanki mózgowej jest zdecydowanie mniejsza. Pamiętasz, mówiliśmy o takiej strukturze hipokamp,
2: oczywiście,
3: czyli ta struktura odpowiedzialna za pamięć. No i okazuje się, że u osób, które nałogowo palą papierosy, ta struktura jest

0: zdecydowanie gorzej rozwinięte.
1: Powołujemy się jak zwykle na konkretne badanie. Tym razem to badanie pochodzi z Chin. Badano w tym badaniu osoby w wieku średnim i starszym. Tytułem wprowadzenia.
0: W tym badaniu jednoznacznie wykazano, że rzucenie palenia po uwzględnieniu zmiennych, jak chociażby właśnie wiek, aktywność fizyczna, to takie ogólne zdrowie sercowo-naczyniowe, to rzucenie palenia zmniejsza ryzyko rozwoju demencji, czyli zaburzeń pamięci występujących w późniejszym wieku, aż o 16%. I to się okazuje bardzo ciekawe, to potwierdza wcześniejsze badania, które pokazują, że największe ryzyko demencji rozwija się u osób, czy ono zdecydowanie wzrasta u osób, które palą w wieku średnim, czyli tych 40-60-latków. I to te osoby, które palą papierosy, w jakiś sposób te błędy młodości u nich przetrwały do tego wieku średniego, powinny się zastanowić i rzucić palenie. Okazuje się, że to jest najlepszy moment, żeby z tym nałogiem się rozstać.
1: Po 7 latach resetuje się ten system. Ci, którzy rzucą palenie, po 7 latach mają tak samo niskie ryzyko zachorowania na demencję, jak ci, którzy nie palą. Natomiast tam jest bardzo ciekawa korelacja z rzuceniem palenia i ewentualnym przybraniem na wadze.
0: No, o tym, Krzysztofie, piszemy w naszej książce. Chciałbym Ci przypomnieć, bo rzeczywiście te mechanizmy są doskonale wytłumaczone w naszej książce W stronę długowieczności, gdzie pokazujemy, że za to odpowiada ten mityczny mTOR, czyli szlak związany z procesami starzenia, i tam naszych słuchaczy odsyłam. Natomiast powiedziałeś o tych 7 latach związanych ze zmniejszeniem ryzyka demencji, czy też powrotem do stanu pierwotnego.
1: O
0: No
1: tak.
0: tutaj trochę gorzej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nasz układ sercowo-naczyniowy, bo ten okres takiego resetu trwa aż 15 lat. Także zobacz, że osoby palące, oczywiście one odnoszą korzyści bardzo szybko, bo już kilka godzin po wypaleniu ostatniego papierosa, ten trujący tlenek węgla, który powoduje bezpośrednio niedotlenienie tkanki mózgowej, praktycznie znika, ale pełny powrót do funkcjonowania wielu narządów trwa kilka, a jak słyszymy, nawet kilkanaście lat.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 8 zostało jeszcze 9 minut.

0: Autopromocja.
1: Skoro dziś sobota, to jesteśmy w Miliczu.
2: Odwiedzamy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
3: Co? Najpiękniej, tak jak Kasia nas uczyła, i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
1: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb,
2: raczej ichtiolog amator,
1: opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
2: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
1: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Tu mieści się nasze przenośne studio,
2: z którego dziś nadajemy.
1: Wszystko wszędzie teraz od 13 do 15 na żywo z Milicza.
2: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: A, B, C, D, E, F,
12: G, H, I,
11: J, K. Kolorowy Dzień Dziecka.
13: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie,

0: każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8.30 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
6: Pożar w Międzylesiu na Mazowszu mógł być celowym podpaleniem. Ruszył wielki zbrojeniowy maraton finansowy z unijnych pieniędzy. Na boisku dają z siebie wszystko. W Warszawie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. Strażacy gaszący pożar w Międzylesiu na Mazowszu wiedzą już, że ogień pojawił się w kilku miejscach jednocześnie, co może wskazywać na celowe podpalenie. Na miejscu nadal trwa dogaszanie ognia. Spłonęło ponad 300 hektarów lasu.
7: Strażacy wczoraj po krótkim odpoczynku, gdy wiatr ucichł, wieczorem znów mieli pełne ręce roboty, ale udało się opanować kolejne zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
8: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
7: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Dziś akcja będzie skupiała się na dogaszaniu pożaru, a kierownictwo MSWiA przy tej okazji po raz kolejny przypomina, jak trudna jest sytuacja w lasach z powodu suszy.
9: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
7: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie we wszystkich lasach w kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: 40 kontraktów na sumę ponad 100 miliardów złotych dla polskiej zbrojeniówki ma zostać podpisanych do końca maja. Pierwsze pieniądze z SAFE dotarły już do Polski. Chodzi o zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro.
10: Fundusz pożyczkowy na dozbrojenie SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma otrzymać prawie 1/3. Według zapowiedzi rządu z tych pożyczek skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Wczoraj rząd rozpoczął podpisywanie umów na realizację projektów. Czas odgrywa tu kluczową rolę, bo umowy muszą być podpisane przed końcem maja. Polska wynegocjowała, że do tego czasu może samodzielnie realizować projekty obronne. Zatem uporała się z biurokratycznymi wymogami i może otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na inwestycje. Od 1 czerwca projekty finansowane z funduszu SAFE muszą być realizowane przez co najmniej dwa kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, co ma zapewnić, że osoby pozostające ze sobą w relacji będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, którą potem będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tyle teoria, bo na końcu i tak projekt trafi do prezydenta. Ale pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula ma nadzieję, że Karol Nawrocki ustawę podpisze.
11: Słyszę ten głos, nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem, czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania, czy któryś z innych zapisów tej ustawy. Żebyśmy mogli rozmawiać, trzeba usłyszeć konkretny kontrargument. Dzisiaj ten argument nie pada.
6: Ustawa umożliwia osobom w nieformalnych związkach wspólne rozliczenie się z podatków, dziedziczenie i dostęp do informacji medycznej. Wrocław przeprowadził ćwiczenia na osiedlu nad Odrze na wypadek ataku drona. Symulowano uderzenie w obiekt infrastruktury krytycznej, po którym doszło do skażenia. W mieście zawyły syreny alarmowe.
12: Słyszałem.
13: I wiedział pan, z jakiego powodu wyje?
12: Wiedziałem, bo w radio mówili.
14: Czy słyszałyśmy?
13: Mhm.
14: Tak.
13: Wiedziała pani, jak zareagować?
14: Tak, bo już wczoraj czytałam komunikat na ten temat, więc byłam przygotowana.
15: Kapitan Krzysztof Krupa, oficer operacyjny Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W nieodległym budynku doszło do skażenia osób znajdujących się w tym obiekcie. Skażenie skórne, te osoby muszą być zdekontaminowane.
6: Tego typu szkolenia mają ujawnić najsłabsze punkty i poprawić bezpieczeństwo. Podobne ćwiczenia mają odbywać się w innych częściach miasta. To jedna z największych tego typu imprez na świecie. Za godzinę w Warszawie startują międzynarodowe

0: Narodowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci z domów dziecka. W trakcie turnieju zostanie wybranych 10 najlepszych uczestników, którzy będą reprezentowali Polskę na mistrzostwach w Portugalii, a powoła ich Krzysztof Kot, który swoją przygodę z turniejem sam zaczynał jako zawodnik.
1: Głównym marzeniem to oczywiście jest złoty medal Mistrzostw Świata. Mam nadzieję, że doczekam tego dnia i zrobimy to wspólnie z polskimi dziećmi z domów dziecka, które pokazują, że Polacy w piłkę nożną nie są tacy słabi, że potrafią zdobywać medale na turniejach europejskich, światowych.
0: Zawody zostaną rozegrane na stadionie na Bemowie. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5:05 w Trójce Sport i Norbert Michalak.
4: Maja Chwalińska powalczy dziś o sprawienie kolejnej niespodzianki na tenisowych kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka zagra o awans do 1/8 finału z Greczynką Marią Sakkari. Chwalińska liczy na dobry mecz i mówi o swoich metodach na radzenie sobie z wysokimi temperaturami w Paryżu.
5: Zmęczenie jest oczywiście, ale myślę, że każdy takie zmęczenie odczuwa. Myślę, że przede wszystkim radość z tego, co już osiągnęłam, ale gut tak samo. Na pewno chcę więcej i te emocje się nie wykluczają. Każdy jest inny i u każdego, myślę, sprawdza się coś innego. Dla mnie na przykład ice bath uwielbiam i w sumie nigdy nie miałam problemu z zimną wodą, więc chętnie jeszcze tym bardziej w taką pogodę korzystam.
4: Mecz Chwalińska-Sakkari zaplanowany jest na godzinę 11. Wczoraj kibice w Polsce emocjonowali się spotkaniem Igi Świątek z Magdą Linet. Wygrała Świątek 6-4-6-4. Wygrali też żużlowcy GKM-u Grudziądz. W meczu 7. kolejki Ekstraligi pokonali w Lublinie Motor 46-44. Z wygranej cieszy się trener GKM-u Robert Kościecha.
6: Wygrać w Lublinie to jest naprawdę wielka rzecz. Pokonać wielokrotnego ostatnio mistrza czy wicemistrza Polski. Nie pamiętam, kiedy Lublin u siebie przegrał. Teraz się bardzo cieszę. My już w tamtym roku w play-offa pokazaliśmy, że tutaj dobrze się czujemy, a dzisiaj to potwierdziliśmy. Wiadomo, no każdy się rozwija. Mam zawodników, którzy co mecz wyciągają bardzo dobre wnioski i to widać, że z meczu na mecz się rozpędzamy.
4: A w drugim meczu Sparta Wrocław, osłabiona kontuzjami, wygrała w Częstochowie z miejscowym Włókniarzem 48-42. W Budapeszcie wszystko gotowe, chodzi o finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś o 19:00 Paris Saint-Germain powalczy o obronę trofeum, a Arsenal Londyn o pierwszy w historii klubu triumf w finale Champions League. Więcej o tym wydarzeniu w serwisie kilka minut po 9:00.
3: To będzie weekend z drobnym deszczem miejscami. Wprawdzie będą i przejaśnienia, ale jednak ten przelotny deszcz może dziś pojawić się od Dolnego Śląska przez centrum po południe, ale też wschód. Bez opadów ma być tylko na północno-wschodnich krańcach Polski. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 24 stopni, najcieplej na zachodzie. Jutro ma być od 16 do 24, podobnie i też przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju przede wszystkim.
7: Autopromocja.
8: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
9: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
8: Dziś wielki finał.
9: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
8: W audycji wywiady z artystami.
9: I relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
8: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Ania Lalka
9: i Maciej Jankowski.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
14: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
13: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
15: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.

0: Fit.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
4: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: Już 12 minut po godzinie 8. Audycję przygotował Kuba Witkowski. Realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach Stanisław Perzyna.
16: Zapraszamy do trójki.
15: Dla Państwa numer telefonu 2 2 7 3 w sprawie każdej. Przed nami jeszcze w poranku trójki przed godziną 9 akcja Zielony Weekend Polskiego Radia Kierowców, czyli spotkanie z ekspertami i możliwość przetestowania kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych. Będzie też opowieść o Korei Południowej jako azjatyckiej mekce kosmetyki turystycznej. Powiemy też o seansach Festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej pod patronatem trójki. To 40. jubileuszowa edycja tego konkursu, który ma swój finał właśnie w ten weekend. Przypominam, że dla Państwa mamy też dwa loty w tunelu aerodynamicznym Flyspot o wartości 339 zł brutto. Czekamy na SMS-y pod numerem 73533 z odpowiedzią na pytanie, co zaparło Państwu dech w piersiach. Im kreatywniej, im zabawniej, tym większa szansa na zdobycie tej nagrody. 73533. A to Myslowic i długość dźwięku samotności o 8.13 w programie trzecim Polskiego Radia.

0: Szykuje się dzisiaj Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. To jest wyjątkowe wydarzenie, które o godzinie 10 ma się zacząć. My już teraz łączymy się z Robertem Kilenem z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy ten parking przed siedzibą Polskiego Radia już jest pełen? Już jest na 100% wszystko pozapinane na ostatni guzik? Czy jeszcze się wszystko...
1: Jeszcze się wszystko dzieje, oczywiście parafrazując to, co słyszeliśmy przed momentem w wykonaniu grupy Mysłowic. Mam nadzieję, że wszyscy znają drogę na parking pod Polskie Radio. Dzisiaj tutaj naprawdę dużo samochodów. Żeby było jakoś tak, no powiem, nie powiem śmieszniej, ale żeby było zaskakujące, to pierwsi przyjechali producenci chińskich samochodów. Jest już XPeng albo XPeng, jak kto woli, po chińsku tak się wymawia tę nazwę, jest BYD. Właśnie teraz wjeżdża mały Fiacik 500. Nie wiem, czy to jest wersja hybrydowa, czyli najnowsze dzieło włoskiej inżynierii, czy to jest ten samochód elektryczny, który już z nami jest. O, za nim 600, więc samochody powoli wjeżdżają na parking Polskiego Radia. Przy skrzyżowaniu, przypominam, Alei Niepodległości Malczewskiego. Jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, chciałby odwiedzić nas, to zapraszamy. Oczywiście, jeżeli jesteście z Warszawy, to dokładnie wiecie, gdzie jest parking Polskiego Radia, gdzie się znajduje. Co tu u nas dzisiaj? Otóż będzie można testować te samochody. Wszystkie samochody, które przyjadą, a będzie ich myślę, że kilkadziesiąt, to będzie można je sobie wziąć na przejażdżkę. Nie trzeba chodzić po salonach samochodowych, jeżeli ktoś chce zmienić samochód, albo jeżeli chce ktoś poznać technologię hybrydową plug-in, czyli taką ładowaną z gniazdka, albo samochody elektryczne, jak te samochody się zachowują. Jak wchodzą w zakręty, jak przyspieszają, jak mają położony środek ciężkości. Niżej, wiadomo, samochody elektryczne, więc wydają się pewniejsze na drodze, ale jeżeli ktoś tego nie spróbował, to tego nie wie. Zachęcamy do tych prób. Polskie Radio Kierowców cały czas jest blisko was, blisko słuchaczy, którzy interesują się motoryzacją, i namawiamy do tego, żeby tak naprawdę tę nową motoryzację poznać. Będzie można samemu ocenić, ale jeżeli ktoś będzie miał jakieś wątpliwości, będą również eksperci, najlepsi eksperci od motoryzacji w Polsce, którzy będą opowiadać o tej technologii. Technologii hybrydowej, technologii plug-in, technologii elektrycznej. Nie ma co ukrywać, każda technologia ma swoje wady, swoje zalety, i my jak najobiektywniej staramy się to wszystko

0: go przedstawić. Dzisiaj tutaj będzie można namacalnie przekonać się, jak to wszystko wygląda, jak te samochody wyglądają i jak te samochody jeżdżą, więc zabierzcie prawo jazdy ze sobą i zapraszam na parking Polskiego Radia i Polskiego Radia Kierowców. Cóż można jeszcze dodać? Zapraszamy całymi rodzinami, bo dla dzieci też będą atrakcje, będzie minigolf, będą takie mobilne, że tak powiem, zabawy, no i oczywiście program na antenie Polskiego Radia Kierowców całkiem na żywo od godziny 11. Z parkingu Polskiego Radia.
1: Zastanawiam się tak nad taką jedną sprawą, że jeśli chodzi o te samochody spalinowe, no to mamy te, no powiedzmy 100 lat doświadczenia. W rodzinach są ludzie, tak, którzy jest. Interesują się tymi samochodami, wiedzą jak one działają, zawsze można kogoś podpytać o radę. A jeśli chodzi o te samochody elektryczne, tutaj no tych ekspertów takich rodzinnych brakuje, więc myślę, że to jest takie dobre
0: Dokładnie
1: miejsce, żeby
0: tak.
1: o takie doświadczenia zwykłej jazdy i codziennego używania ich podpytać.
0: Naturalnie, że tak. Oczywiście, że tak, bo są krążą mity już tak naprawdę o tym, jakie to samochody elektryczne są dobre, albo jakie te samochody elektryczne są złe, jak to trzeba ładować, jak to trzeba pamiętać i tak dalej, i tak dalej. I dlatego, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, natomiast interesuje się tym i widział, nie wiem, sąsiad już ma samochód elektryczny i sobie chwali, albo samochód hybrydowy plug-in, no to zapraszam. Oczywiście, że tak. Wszystkie wątpliwości, mam nadzieję, zostaną dzisiaj rozwiane wśród tych, pośród tych, którzy tutaj odwiedzą nas i będą rozmawiać sobie z ekspertami. Nie ma co się opierać na doświadczeniu, to oczywiście, że można się opierać, ale na opiniach innych, zwłaszcza tych, którzy nie mieli do czynienia, tylko coś tam poczytali, czy ktoś im coś powiedział. Przekonajcie się sami, jak to jest z tą technologią. A jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś na początku, mianowicie, że samochody spalinowe to 100 lat tradycji. Nie wiem, czy wiesz, ale większość taksówek, a nawet zaryzykowałbym prawie wszystkie taksówki w Nowym Jorku w 1900 roku były elektryczne. Naprawdę. To jest tak samo stary, chciałem powiedzieć. No, tak samo znany napęd jak napęd spalinowy, tylko wymyślenie elektrycznego rozrusznika wówczas dało bodziec do rozwoju technologii spalinowej, a technologia elektryczna, ponieważ nie było przełomu w dziedzinie baterii, jakoś tak... No się skończyła na parę dziesiąt lat.
1: No ale teraz się odrodziła, mamy nieco lepsze baterie niż te 100 lat temu, więc
0: tak jest, tak
1: można
0: jest.
1: Przetestować, jak Oczywiście. One działają podczas Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Dzisiaj od 10 do 18. A to był Robert Kilen z Polskiego Radia Kierowców. Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję.

Warhouse. Love's a Stranger w Trójce. 29 minut po godzinie 8. Czy fascynacja kulturą kraju może doprowadzić też do tego, że ludzie z tej fascynacji zaczną robić sobie operacje plastyczne? Rosnąca popularność południowo-koreańskiej kultury, to jest fenomen ostatnich

0: Radio. O tym opowie dzisiaj Tomasz Sajewicz. O tym, że Koreańczycy mają nie tylko K-pop, ale także K-beauty. Cały przemysł od kosmetyków po procedury medyczne, które do Korei Południowej przyciągają równie mocno, co tamtejsza muzyka.
1: Tomek w Azji.
2: Z europejskiego punktu widzenia południowo-koreańskie czy też ogólnie azjatyckie ideały piękna nie do końca współgrają z naszym jego postrzeganiem. Tam i tu w cenie jest smukła figura. W Azji cera w odcieniu papieru kredowego to sprawia, że istnieje cały segment wybielających kremów do twarzy. Koreańskie kosmetyki, często będące połączeniem znanych od tysiącleci składników i nowoczesnych technologii, są coraz bardziej popularne także w Polsce. Ale jak pokazuje przykład Cindy Gu, Amerykanki chińskiego pochodzenia, od fascynacji K-popem do K-beauty jest tylko jeden mały krok. Zaczęło się od słuchania K-popu, potem były południowo-koreańskie seriale, programy rozrywkowe, potem jedzenie, a teraz zabiegi kosmetyczne. Powoli wszystko to łączyło się, aż doprowadziło do mojego przyjazdu do Korei Południowej. Prócz egzotycznych dla Europejek procedur wybielania cery, południowo-koreańska medycyna estetyczna to korekcja nosów, zmiana owalu twarzy czy popularne wśród Azjatek nacinanie górnej powieki i tworzenie fałdy, której natura akurat Azjatki pozbawiła. Podoba mi się, że jest tak wiele zabiegów, niektóre nie są nawet oferowane w Stanach Zjednoczonych i są one dwu lub nawet trzykrotnie tańsze niż w USA. Jest wiele państw będących kierunkiem podróży medycznych, od przeszczepu włosów po powiększanie piersi. Są różne relacje na ich temat. Korea Południowa ma na razie nad nimi tę przewagę, że budzi zaufanie. Uważam, że Korea robi naprawdę świetną robotę w wielu dziedzinach, nie tylko pielęgnacji skóry. Koreańczycy pokazują, że jako społeczność ciężko pracują. Przyjeżdżając tu, czuję się bezpiecznie. Nie można powierzać piękna byle komu. Trzeba być w najlepszych rękach. Mówi jedna z pacjentek południowo-koreańskiej kliniki. Dr Lee Se-rin z jednej z klinik medycyny estetycznej w Seulu tłumaczy zaś, że ogromne zapotrzebowanie na procedury medycyny estetycznej w ostatnich latach sprawiło, że Korea Południowa stała się numerem jeden rynku. Koreańscy lekarze mają większą wiedzę w porównaniu z wieloma innymi krajami. Chociaż Korea jest konkurencyjna cenowo, uważam, że jest również bardziej konkurencyjna pod względem techniki medycznej i wiedzy specjalistycznej. Oferty wycieczek do Korei Południowej to już nie tylko wyjazdy mające ubogacić nas wewnętrznie, ale także upiększyć od zewnątrz. Koncepcja turystyki przyjazdowej do Korei przesunęła się w kierunku czerpania przyjemności z koreańskiego stylu życia. W tym trendzie obserwujemy również duże zainteresowanie koreańską kosmetologią, a zapotrzebowanie na łączenie podróży z zabiegami dermatologicznymi stało się już kluczową formą oferty, mówi analityczka rynku Kim Ji-young.
0: Do godziny 9 zostało jeszcze 28 minut. To Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing.

23 minuty do godziny 9. To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w naszej zabawie, w której do zdobycia są loty w tunelu aerodynamicznym Flyspot. Trzeba wysłać SMS na numer 73533, SMS, który kosztuje 3,69 zł z VAT-em. I odpowiedzieć na pytanie, co zaparło Państwu dech w piersiach. Im kreatywniej, im zabawniej, tym lepiej. 73533. Może Adel Państwa natchnie jakoś.

Tu program trzeci Polskiego Radia. Jeśli państwo chcą, to mogą zagłosować na Kieckę Reniusis na liście przebojów programu trzeciego. A jeżeli nie wiedzą państwo, czy warto, to mogą się państwo teraz przekonać.

0: 16:09, pora na rozwiązanie naszej zabawy, w której do zdobycia są loty w tunelu aerodynamicznym o wartości 339 zł brutto.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: Wysłali Państwo SMS-y z odpowiedziami na pytanie, co zaparło Państwu dech w piersiach. No i wygrywa pan Robert Zmysłowic, który napisał, że dech

W piersiach zaparł mu klocek Lego, zaatakowany boso dzisiejszej nocy, gdy poszedł do kuchni po wodę dla dziecka. Za ten SMS i za zaparty dech, czy może i za powstrzymany krzyk, by nikogo nie obudzić w środku nocy, do pana Roberta powędruje voucher na loty w tunelu aerodynamicznym.

0: Fajny film.
1: W Trójce teraz południe Polski i coś dla kinomanów.
2: W studio Trójki w Tarnowie. Dziś ze mną Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury. Sobota to właściwie ostatni dzień festiwalu, chociaż festiwal ma też swój epilog, ale zacznijmy od tego, co dzisiaj.
3: Dzisiaj

0: Od rana zapraszam Państwa na filmowy rynek, gdzie mamy wspaniały namiot sferyczny. Będzie tutaj możliwość spotkania się z jury profesjonalnym 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. To jest wielka gratka dla wszystkich tych, którzy interesują się filmem, muzyką filmową, zawodami filmowymi. Zapraszamy serdecznie. Około 14 będzie to spotkanie. Wcześniej oczywiście mamy tam warsztaty aktorskie dla wszystkich chętnych, którzy się zgłoszą. Oczywiście zapraszam też na wystawy, które towarzyszą Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, zarówno te w rynku Piotra Jaksy, Remembering Kieślowski, poświęcona właśnie Krzysztofowi Kieślowskiemu, wspaniała wystawa Piotra Jaksy i wystawa plakatu artystycznego Aleksandra Walijewskiego, która z kolei znajduje się w Biurze Wystaw Artystycznych na dworcu PKP w Tarnowie. No, wieczorem zapraszamy na galę wręczenia nagród w Kinie Marzenie o godzinie 19 w sobotę. To dla nas najważniejsze wydarzenie.
1: No właśnie, bo przecież poznamy laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a tych będzie wielu.
0: No, tych będzie wielu. I oczywiście na koniec, już po zapoznaniu się z werdyktem jury i po, mam nadzieję, szczęśliwym odbiorze nagród, wystąpi wspaniały zespół Andrzeja Jagodzińskiego, Jagodziński Trio, powiększony o Piotra Wojtasika na trąbce i Agnieszkę Wilczyńską, która zaśpiewa słynne tematy muzyczne z filmu Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, bo tak właściwie zatytułowany jest ten koncert, Jerzy Duduś Matuszkiewicz.
1: No i to jest oficjalne zakończenie 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, ale tak jak wspominałem, festiwal ma jeszcze swój epilog. To jest niedziela i to jest właśnie ważny też dzień dla mieszkańców Tarnowa i wszystkich gości, którzy tutaj przyjeżdżają, bo można zobaczyć wszystkie tegoroczne nagrodzone filmy, tak?
0: Tak, rzeczywiście. Mamy już od wielu lat taką praktykę, że w epilogu pokazujemy wszystkie nagrodzone filmy, począwszy od godzin przedpołudniowych, gdzie mamy zestaw bajek dla najmłodszych wraz z nagrodzonym filmem w tegorocznej edycji. O 15:00 film laureata Nagrody Jury Młodzieżowego, o 17:30 laureata publiczności i o 20:00 film laureata Nagrody Grand Prix 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
1: No to może powiedzmy już konkretnie, które filmy będzie można zobaczyć w niedzielę?
0: Po tytule?
1: To było pytanie podchwytliwe i byłem ciekaw, jak z tego wybrniesz.
0: Nie, rzeczywiście, poczułem się trochę onieśmielony, a nawet zawstydzony. Rzeczywiście, no, trzymamy kciuki, przeglądaliśmy się wszystkim filmom, wszystkie są ważne. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo trudny wybór. Trzymam kciuki, zdarzało się tak w ubiegłych latach, że te nagrody się powtarzały i wtedy pokrywały się nagrody publiczności z nagrodami na przykład jury młodzieżowego lub nagrodą Grand Prix. Jak będzie w tym roku, zobaczymy.
1: A będziemy to już wiedzieć w sobotę wieczorem, więc na pewno już wtedy będzie można sobie zaplanować wyjście do kina w niedzielę na konkretny nagrodzony film. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Gościem Trójki w Tarnowie był Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Kina Marzenia.
2: Tarnów i Festiwal 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej pod patronatem Trójki kończy dzisiejszą audycję poranną. Przygotował ją Kuba Witkowski, realizowała Elżbieta Malinowska, przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna, Michał Matus. Dziękujemy i dobrego weekendu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania, tutaj jest stokrotka.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert
4: żegnamy reklamy.
5: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Trwa dogaszanie pożaru lasów pod Warszawą, służby nie wykluczają podpalenia. Słowa solidarności z Rumunią płyną z całej Europy po uderzeniu rosyjskiego drona. Od dziś można już korzystać z drogi do Morskiego Oka, skończył się remont. To mogło być podpalenie, tak o pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były w lesie na terenie prywatnym, mówi Tomasz Jóźwiak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
6: Podczas oblotu nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
5: Akcja dogaszenia może potrwać jeszcze kilka dni. Z Europy i z całego świata płyną do Rumunii wyrazy wsparcia po uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w mieście Gałacz. Po tym incydencie władze Rumunii zdecydowały o wydaleniu rosyjskiego konsula i likwidacji placówki w Konstancy. Solidarność z Rumunią wyraził sekretarz generalny ONZ, o czym mówił jego rzecznik Stefan Dujarcic. Sekretarz generalny ostrzegł Radę Bezpieczeństwa ONZ przed niebezpieczeństwem dalszej eskalacji wojny na Ukrainie. Zdecydowanie potępiamy wszelkie ataki na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną, gdziekolwiek by one nie miały miejsca. Zdaniem wojskowych ekspertów Rosja w ten sposób testuje NATO, a takich zdarzeń jak w Rumunii będzie więcej. Łotwa też stawia na obronę i w tym celu montuje na granicę tak zwane zęby smoka. To pierwsze zapory przeciwpancerne powstające przy granicy z Rosją i Białorusią w ramach Bałtyckiej Linii Obrony.
7: Chodzi o tak zwane zęby smoka, które mają utrudnić przemieszczanie się pojazdów wojskowych. Betonowe przeszkody ustawiane są w trzech rzędach o szerokości około 10 metrów. Każdy z elementów waży 1,5 tony. Według wojska celem powstającej infrastruktury jest nie tylko odstraszanie potencjalnego przeciwnika, ale też możliwość zatrzymania go jeszcze przy granicy. Portal łotewskiego nadawcy publicznego cytuje oficera odpowiedzialnego za projekt Bałtyckiej Linii Obrony, pułkownika Andrisa Rieksca, który powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała, jak trudno odzyskać jest utracone na terytorium. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
5: W Polsce odpowiednikiem Bałtyckiej Linii Obrony jest program Tarcza Wschód. Koniec remontu drogi do Morskiego Oka. Od dziś turyści mogą znowu z niej korzystać. Po pięciodniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu drogi. Na trasę wrócą przewozy konne oraz elektryczne busy. Jednak jeden z czterech pojazdów pozostanie wyłączony z ruchu z powodu awarii, ale nie wpłynie to na realizację kursów zgodnie z rozkładem jazdy.
8: Klimat.
5: Jakość powietrza jest w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 40% energii elektrycznej. W lasach niemal całego kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport i Norbert Michalak.
10: Paryż nie zwalnia tempa. Kolejne emocje związane z polskimi tenisistami. Dziś o 1/8 finału French Open powalczy Maja Chwalińska. Polka, która do turnieju głównego przebiła się z kwalifikacji, do tej pory spisuje się znakomicie. Udało się pokonać mistrzynię olimpijską w pierwszej rundzie. To teraz czas na doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari. Chwalińska ma szansę po raz pierwszy w karierze awansować do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Początek o 11:00. W Budapeszcie czas na piłkarskie emocje, czyli finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem Londyn. Dla PSG będzie to obrona trofeum, a Arsenal powalczy o pierwszy w historii klubu triumf w finale Champions League. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Tomasza Kłosa faworyt w tym meczu jest jeden.
11: Paris Saint-Germain. To jest drużyna, która potrafi i jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces z poprzedniego roku. Myślę, że w konfrontacji z Paryżem doświadczenie trenera Enrique jest troszkę większe. On ma jeszcze bardziej głodnych zawodników, którzy chcieliby ten sukces sprzed roku poprawić.
10: Finał rozpocznie się o 18:00. Koszykarze Legii Warszawa są już bardzo blisko tego, żeby zagrać w finale. Po raz drugi we własnej hali pokonali Dziki Warszawa, tym razem 78-76. W rywalizacji do trzech zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek na terenie Dzików.

0: Sobota pod znakiem chmur, ale z szansami na przejaśnienia. Na początku na wschodzie, a potem na południu i zachodzie jest szansa nawet na rozpogodzenia, ale bez opadów tylko na północno-wschodnich krańcach. Temperatura od 19 do 24 stopni.
1: Autopromocja. Dzień dziecka przypada w poniedziałek, ale trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
2: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
1: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół trójki nową Pisią Gongoliną.
3: Cześć, jestem Pisia.
4: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
1: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w trójce.
5: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I najwyższa pora, by przenieść się do studia obok. Tam czeka już Renata Grochal i jej goście.
7: Śniadanie w Trójce.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Robert Biedroń, Nowa Lewica.
9: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
8: Ewa Szedler, Polska 2050.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska.
11: Witam Panią Redaktor, witam Radio Słuchacz.
8: I Słuchaczki.
11: I Radio Słuchaczki.
8: Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
12: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
8: Dominik Mazur, Konfederacja.
13: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
8: I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta.
14: Kłaniam się.
8: Dzisiejszą dyskusję zaczniemy od kwestii, która kładzie się cieniem na relacjach polsko-ukraińskich, czyli decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który elitarną jednostkę wojskową Centrum Operacji Specjalnych Północ nazwał imieniem bohaterów UPA, czyli organizacji, która jest odpowiedzialna za wymordowanie według różnych szacunków od kilkudziesięciu tysięcy do 120 tysięcy Polaków. 8 czerwca ma być posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki proponuje za Konfederacją odebranie tego odznaczenia prezydentowi Zełenskiemu. Krzysztof Kwiatkowski, jak pan ocenia nazwanie elitarnej jednostki ukraińskiego wojska imieniem bohaterów UPA?
11: To jest wypowiedź, która nigdy nie powinna mieć miejsca. To jest wypowiedź skandaliczna.
8: Decyzja.
11: W Polsce, przepraszam, wypowiedź i decyzja, no bo oczywiście uzasadnienie ze strony prezydenta Żołyńskiego tej decyzji. My nigdy nie zapomnimy tragedii rzezi wołyńskiej, tych około 100 tysięcy ofiar krwawej niedzieli, tych stu kilkudziesięciu miejscowości, których ludność cywilna została wymordowana. I to jest rzecz, która w polskiej historii będzie niezapomniana i niezmienna. Polska zawsze i Polacy w sposób szczególny pamiętają tych, którzy odeszli, a tych, którzy odeszli w tak tragicznych okolicznościach, musimy pamiętać także jako naród. Dlatego wypowiedź prezydenta Żołyńskiego była, decyzja była absolutnie kuriozalna. Jestem zaskoczony, bo w ostatnim czasie wydawało się, że także decyzja o odblokowaniu na przykład ekshumacji na razie w jednym miejscu, ale były deklaracje, że będą kolejne, sprawiała wrażenie, że strona ukraińska ewoluuje, zaczyna rozumieć polską sytuację. Jestem tym bardziej zaskoczony, że przecież prezydent Zełenski mógł podjąć decyzję o nadaniu nazwy, symbolu dowolnej jednostce wojskowej, nie wiem, obrońców Azowstalu, ludności cywilnej w Buczy, która została wymordowana. Ukraina ma bardzo wielu bohaterów i to nie muszą być bohaterowie związani z rzezią polskiej ludności cywilnej. Co do samego też odznaczenia, bo oczywiście mamy już wypowiedź prezydenta Nawrockiego, kiedy prezydent Duda i mamy ministra z kancelarii prezydenta, który jest
8: Przepraszam bardzo, bo pan powołał się na wypowiedź prezydenta. Prezydent Nawrocki

0: powiedział, że prezydent Ukrainy nadaniem jednostce imienia bohaterów UPA dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie, udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z UPA nie jest gotowa, by być częścią rodziny europejskiej.
1: Uważam, że wypowiedź premiera Tuska jest bardziej adekwatna do sytuacji, bo premier powiedział, że dzisiaj spory o przeszłość będą rzutować i kłaść się cieniem na przyszłość i w sposób szczególny będą cieszyć je wyłącznie tych, którzy są zainteresowani oczywiście sporami między Polską a Ukrainą, czyli nazywając rzeczy po imieniu Rosją. I to jest kolejna rzecz, która budzi zdumienie w tej całej sytuacji, że w momencie, kiedy Ukraina broni się przed agresją rosyjską i Polska za poprzedniego rządu i za tego rządu tą obronę Ukrainy przed agresją rosyjską wspiera, ta wypowiedź prezydenta z naturalnych względów budzi emocje, uruchamia pewne wspomnienia historyczne dla nas niezwykle bolesne i może być wykorzystywana przez propagandę rosyjską, żeby psuć te relacje między narodem polskim i ukraińskim. Dlatego ta decyzja jest także błędna w wymiarze politycznym, ale zacząłem oczywiście od tego czysto ludzkiego, historycznego, nieakceptowalnego przez Polskę.
0: To zanim oddam głos kolejnym gościom, zacytuję premiera Donalda Tuska, który powiedział, jeżeli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości. Przecież to, że prezydent Zełenski nadał imię bohaterom UPA, jednostce wojskowej, bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki grozi, że odbierze order prezydentowi. Musi budzić zachwyt Putina. Robert Biedroń, czy Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego?
2: Nie, no oczywiście.
0: Najwyższe polskie odznaczenie.
2: Ta reakcja jest nieproporcjonalna do sytuacji. Oczywiście sytuacja jest skandaliczna. Polska powinna się domagać zmiany tej decyzji. Decyzji, która jest motywowana nacjonalistycznie. Zawsze, kiedy nacjonalizmy dochodzą do głosu, pojawiają się tego typu właśnie sytuacje. Dialog jest wtedy utrudniony, jakakolwiek jest rozmowa utrudniona. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ ja się wychowałem w regionie, który był dotknięty przez działalność band UPA. Chodziłem do szkoły w Ustrzykach Dolnych, także z Ukraińcami. Wiem, jak to jest, jaka to jest rana i wiem, jak ciężko ją też zabliźnić, zagoić. I rozdrapywanie tych ran na pewno nie służy temu dialogowi, tylko trzeba znaleźć w tym wszystkim proporcje. I myślę, że pan prezydent, ze względu być może na brak doświadczenia, być może ze względu na brak wiedzy, nie wiem, słabych doradców, przesadził z tą wypowiedzią. Ja przypomnę, że order Orła Białego, przyznawany jest od ponad 300 lat, otrzymał go na przykład Benito Mussolini. Nie słyszałem, żeby pan prezydent Nawrocki domagał się pośmiertnie odebrania tego orderu. Na pewno osobie, która zdecydowanie, i tu chyba wszyscy się zgodzimy, nie jest godna tego orderu, więc trzeba znaleźć w tym wszystkim proporcje, trzeba szukać jakiegoś rozsądnego wyjścia. Wyjściem jest zmiana tej decyzji i dialog. Taki dialog prowadził na przykład Lech Kaczyński. I myślę, że jak patrzy Lech Kaczyński na to, co wyprawia pan prezydent Nawrocki, to się w grobie przewraca, bo Lech Kaczyński, ja się mogłem nie zgadzać z Lechem Kaczyńskim i w wielu sprawach się nie zgadzałem politycznie z Lechem Kaczyńskim. Ale jednak to był propaństwowiec. On rozumiał rację stanu. On wiedział, że dobre relacje z Ukrainą, trudne, ale dobre, są w naszym interesie. A dzisiaj, szczególnie w obliczu tej wojny, tego, co się dzieje w Ukrainie, tym bardziej musimy uważać na słowa. I kiedy prezydent Nawrocki popełnia tego typu błędy, a uważam, że jest to bardzo poważny błąd, to kubeł zimnej wody, opamiętanie i zmiana tej decyzji także ze strony prezydenta Nawrockiego, a nie eskalowanie niepotrzebnego konfliktu.
0: Ja tylko przypomnę, że Roman Szuchewicz, dowódca bezpośrednio odpowiedzialny za rzeź wołyńską w 2007 roku, został pośmiertnie odznaczony tytułem bohatera Ukrainy przez Wiktora Juszczenkę. Decyzję uchylił najpierw Sąd Administracyjny w Doniecku, później Naczelny Sąd Administracyjny Ukrainy, a w 2015 roku w trakcie wizyty Bronisława Komorowskiego w Werchownej Radzie, czyli w parlamencie ukraińskim, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę uznającą bojowników UPA oraz OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, za bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy. Pamiętam,

wtedy ostre reakcje w polskim parlamencie. Pytanie do Ewy Szedler. Polska jest liderem, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Trwają ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Dlaczego ukraińska strona polityczna rządząca dzisiaj państwem nie rozumie naszej wrażliwości, tego, że no jednak

0: że podczas wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie Karol Polejowski, pełniący obowiązki prezesa IPN-u, wręczył taką bardzo ciekawą publikację dwutomową na temat rzezi wołyńskiej panu prezydentowi, więc może dobrze, żeby przestudiował. Ewa Szedler.
1: No chyba pani redaktor odpowiedziała sobie na to pytanie w ostatnim zdaniu. Chyba po prostu pan Zełenski nie przestudiował historii, która między nami niestety nie jest tylko i wyłącznie piękna i serdeczna. Między sąsiadami bywają spory. I tutaj akurat kwestia rzezi wołyńskiej jest jednoznacznie oceniana. Panowie, którzy się wypowiadali, szeroko już to poruszyli. Wiemy dobrze, że UPA była jest widziana oczyma niektórych Ukraińców jako organizacja, która walczyła z Rosjanami. I myślę, że to jest absolutnie nietłumaczące tego faktu, który się kładzie cieniem na naszych relacjach. Ale my dzisiaj powinniśmy skupić się na sprawach bieżących i te podkreślać. Historia jest bardzo ważna, nie wolno nam o niej zapominać, a w Polsce potrzeba namysłu i również potrzeba namysłu w Ukrainie, aby stworzyć sensowną politykę na dzień dzisiejszy i tak, abyśmy potrafili z taką zimną głową, o czym tutaj mój przedmówca mówił, że czasami może należy kubeł zimnej wody sobie na głowę wylać i zastanowić się również nad tymi trudnymi sprawami, ale musimy mieć świadomość, że często wymaga czasu pewien proces i tutaj akurat również pani redaktor zwrócił uwagę na ekshumacje, które się zaczęły i bardzo dobrze i długi czas były one nieskuteczne, ale na pewno owocem tego rządu i działalności Ministerstwa Kultury dochodzi do nich i z tego się powinniśmy cieszyć. Rozdzielenie spraw bieżących międzyhistoryczne i dbałość o historię. Ale nie ulega wątpliwości, że tak jak za szybko prezydent Duda nadał ten order, czyli najwyższe odznaczenie polskie panu Zełenskiemu, tak teraz pochopna decyzja pana prezydenta Nawrockiego jest równie niewłaściwa. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeśli ktoś jeszcze żyje, czyli pan Zełenski, może się okazać właśnie, że zrobi ogromny błąd, który cieniem kładzie się na nasze relacje, ale takie dawanie i odbieranie to stawia pod względem wiarygodności rangę tego wyróżnienia i naprawdę tutaj, tak jak mój przedmówca mówił, kubeł zimnej wody, bo to wszystko napędza narrację putinowską. To daje zarówno to, co zrobił pan prezydent Zełenski, jak i to, co powiedział pan prezydent Nawrocki, daje narracji proputinowskiej przestrzeń i motywację. Cicho uważam, że powinna nasza dyplomacja zająć się wyjaśnieniem tego, bo myślę, że dyplomaci mają swoje narzędzia, które może nie są tak widoczne, ale bardzo bolesne.
0: Karol Karski.
1: Więc zachęcam do tego.
0: Czy powinien prezydent Zełenski stracić order Orła Białego? Przypomnę tylko, że musi być kontrasygnata premiera do tej decyzji.
2: Czy musimy pamiętać, czym była rzeź wołyńska, tak jak pani redaktor mówiła, to około 100 tysięcy Polaków w sposób bardzo okrutny zostało zamordowanych, w sposób niezwykle okrutny, jak nawet na czasy II wojny światowej. Kilkuletnie dzieci nabijane na widły, kobiety rozcinane piłami. To wszystko oprawcy w wielu przypadkach sami uwieczniali na zdjęciach, które dzisiaj nawet się w domenie publicznej nadal znajdują. I my jako Polacy nie możemy o tym zapominać, to jest oczywiste i musimy w sposób adekwatny reagować w takich sytuacjach, gdy ktoś próbuje upamiętniać, chwalić, gloryfikować sprawców tych zbrodni.
0: Ale to trwa od lat.
2: Dlatego
0: przytoczyłam te daty tutaj, 2007, 2015. A teraz mamy 2026.
2: Znaczy, na Kremlu strzelały korki od szampana, gdy prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z elitarnych jednostek armii ukraińskiej. To jest mniej więcej tak, jakby jednej z dywizji niemieckich nadać imię bohaterów Waffen-SS. I w tej sytuacji z Polski musi wyjść adekwatny sygnał, że my tego nie akceptujemy. Nie wiem, czy takie rozwiązanie inne, natomiast z pewnością nie powinniśmy się dzielić.

0: Tutaj pan premier Tusk jakimś takim symetryzmem się wykazał i prezydenta Ukrainy gloryfikującego oprawców, zabójców postawił na jednej szali z prezydentem Polski, który chce jakiś wysłać jasny, wyraźny sygnał do strony ukraińskiej, że my tego w sposób całkowity nie akceptujemy, że tutaj nie ma żadnych niuansów. Może właśnie to, że myśmy przez tyle lat mówili o tym, że nie, że Ukraińcy powinni się zmienić, powinni wybierać sobie innych bohaterów. Okazuje się, że to jakoś nie przemówiło do świadomości włodarzy tamtego państwa. Może czas na jakiś silniejszy sygnał. Też przecież nie w zakresie, nie wiem, osłabiania zdolności obronnych Ukrainy, tylko w zakresie symbolicznym. Tak jak ten miał charakter symboliczny, tak również taki sygnał może mieć charakter symboliczny. Możliwe, że on uświadomi stronie ukraińskiej, jak delikatnej materii się dotknęli i jak wpisali się w ogóle w propagandę putinowską. Ja na miejscu prezydenta Ukrainy bym na przykład zaczął się zastanawiać w tym momencie, oczywiście on ma swoje własne jakby procesy myślowe w tym zakresie, to zacząłbym się zastanawiać, skąd ta propozycja wyszła i czy to przypadkiem nie jest jakby jakiś element działania rosyjskiej agentury na Ukrainie, dlatego że Ukraina od roku 2000...
1: Wszyscy dobrze wiemy.
0: To się może pokrywać.
2: Szanowni Państwo, Władimir Wiatrowicz, były szef ukraińskiego IPN-u, w rozmowie z Magdaleną Rigamonti wczoraj w Onecie powiedział tak. Nie uważam, że uhonorowanie w Ukrainie tych, którzy walczyli o niezależność Ukrainy, jest działaniem antypolskim. Ukraińska Powstańcza Armia, czyli UPA, jest w naszym kraju szanowana za walkę z nazistami i Sowietami. Niczego antypolskiego w upamiętnianiu UPA w Ukrainie nie ma. Dominik Mazur.
0: Może jeszcze niczego antypolskiego nie było w rzezi wołyńskiej.
3: Pani redaktor, to znaczy ja jestem po pierwsze zdumiony, że tutaj fajnie, że padły w końcu jakieś fakty historyczne, bo jeszcze rok temu, jak na przykład świętowaliśmy w Ruchu Narodowym, tak de facto obchody rzezi wołyńskiej i rozdawaliśmy kwiaty i edukowaliśmy mieszkańców na przykład Pomorza, zresztą w całej Polsce te akcje były organizowane, a to dosyć duża część ludzi była bardzo mocno zainteresowana tym, co to w ogóle jest, kiedy się to wydarzyło, jakie to były fakty. I dobrze, że my to w końcu podnosimy i mówimy o tym wprost. Niemniej jednak teraz mam taki trochę dylemat, no bo słuchając wypowiedzi na przykład słów pana Tuska, premiera Tuska, mówi z jednej strony nie sprzeczajmy się o historię, okej, pełna zgoda, nie sprzeczajmy się o historię i nie rozważajmy tej historii w taki sposób. Niemniej jednak ma on tendencję do popełniania tego samego, co mówi, czyli sam sobie zaprzecza. No bo z jednej strony pamiętam jeszcze rok temu, dwa lata temu, jak przecież zostało mówione, a co tam z Wołyniem? I było to bardzo, bardzo nisko kwalifikowane.
2: No nie, wie pan, dzięki działaniom między innymi MSZ-u teraz ruszyły ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.
1: O co pan opowiada w ogóle?
3: Ale proszę państwa, dajcie mi proszę dokończyć i wtedy wytłumaczę, tak? Generalnie chodzi mi o to, że jeżeli była na początku rozmowa o Wołyniu, to zawsze się właśnie mówiło, nie sprzeczajmy się teraz o historię, bo teraz mamy rzeczy ważniejsze, tak? I tą rzeczą ważniejszą był konflikt na Rosji. Na Ukrainie, przepraszam, wojna rosyjsko-ukraińska. Okej, pełna zgoda, tylko problem polega na tym, że my musimy w pewnym momencie też stawiać naszą politykę w takim stopniu, że musimy pewne rzeczy zacząć rozwiązywać i rozwiązywać te właśnie konflikty historyczne. Pan powiedział właśnie o tym, że to jest pewna blizna. Tylko teraz problem polega
1: na... Blizny nadal nie ma niestety.
3: No właśnie, rana. I to jest właśnie ten problem. I my musimy z tym zacząć w końcu pracować. Jako odpowiedni politycy w kraju polskim musimy komunikować w jasny i precyzyjny sposób stronie ukraińskiej, że właśnie nadanie takiego imienia jednostce to jest dla nas bolesne. I ta rana będzie powstawała z powrotem. tą ranę będziemy rozdrapywać. To ona będzie spowoduje to, że ten konflikt będzie cały czas narastać.
2: No, ale proszę pana, ja sobie przypominam, wtedy ten 2015 rok, wizyta Bronisława Komorowskiego w Ukrainie i podczas tej wizyty

0: Rada Werchowna nadaje właśnie czci bohaterów specjalną ustawą bohaterów UPA. I też mówiliśmy wtedy, że to jest dla nas rana, że Ukraińcy powinni to rozumieć. I co? I nic. Pan Wojciech Kolarski. Czy to nie była przedwczesna decyzja, że Andrzej Duda dał odznaczenie Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi Zełenskiemu, to raz, a dwa, czy decyzja o odebraniu, no tak naprawdę po pierwsze nie wywoła w Polsce awantury, bo pytanie jest takie, czy premier Donald Tusk zgodzi się kontrasygnować tę decyzję, bez kontrasygnaty nie będzie ważna od strony prawnej, no i nie pogorszy naszych relacji z Ukrainą.
1: No decyzja, podkreślam, to decyzja, to nie wypowiedź, tylko to decyzja o nadaniu takiego patronatu nad jednostką specjalną wojsk ukraińskich, tytułowanie tej jednostki tytułem bohaterów UPA, no, to był czarny dzień dla relacji polsko-ukraińskich. I to myślę, że każdy Polak to odczuł osobiście. Jak nawet tutaj siedzimy, prawda? Wszyscy myślimy w sposób taki sam. W naszej podzielonej rzeczywistości politycznej jakby reakcja jakby całej klasy politycznej chyba i wszystkich Polaków pokazuje, że no właśnie są rzeczy, co do których tutaj nie ma zgody w relacjach między Polską a Ukrainą. Decyzja prezydenta Nawrockiego zostanie podjęta po posiedzeniu kapituły. Prezydent z własnej inicjatywy ten punkt o odebraniu wpisał zgodnie z artykułem 144 Konstytucji Rzeczpospolitej. Premier taką decyzję o odebraniu orderu musi kontrasygnować. Jaka będzie decyzja premiera Tuska, nie wiem, natomiast wiem, że decyzja prezydenta Zełenskiego jakby kończy taki piękny okres definitywnie relacji polsko-ukraińskich, których liczyliśmy na to, że jesteśmy w stanie na prawdzie historycznej budować nasze relacje i budować przyszłość. Odznaczenie przyznane przez poprzedniego prezydenta, przez prezydenta Andrzeja Dudę jest właśnie tego takim, było tego wyrazem, tej wielkiej nadziei, bo to był czas, w którym 2 miliony uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski. Byliśmy fenomenem w skali świata, chwalonym przez wszystkich, że Polska jest krajem przyjmującym miliony uchodźców, gdzie nie ma obozów dla uchodźców, gdzie Polacy, prawda, otworzyli domy, serca dla uchodźców z Ukrainy. Byliśmy największym adwokatem i wsparciem dla Ukrainy.
0: A czy to nie było odznaczenie na wyrost? Ponieważ wtedy, kiedy ono było przyznawane, kwestia ofiar, ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej nie była rozstrzygnięta, bo byliśmy jeszcze dalej od rozwiązania tej kwestii niż jesteśmy dzisiaj.
1: No to był moment, w którym wydawało się, że idziemy razem w tym samym kierunku. No, wydawało się, że jesteśmy w stanie pokonać te demony przeszłości. Znakiem tego były wspólne wizyty, wspólne deklaracje i ogólny nastrój, który panował w Polsce i na Ukrainie. Przecież Polacy właśnie sami pokazali swój stosunek do Ukrainy właśnie udzielając pomocy ukraińskim uchodźcom, a nad Dnieprem Polska była oceniana jako najbliższe państwo. Więc w tych kategoriach należy patrzeć na odznaczenie przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej, prezydentowi Ukrainy, ale też myślę, że to był taki właśnie taki gest, takie przekonanie, że właśnie wchodzimy w nowy czas naszych relacji. W uzasadnieniu, natomiast w uzasadnieniu, no, nie słyszałem pani wtedy komentarzy w 2023 roku i takich słów, że to jest na wyrost. Nie słyszałem państwa, nie słyszałem
2: nie
1: w ogóle żadnych takich głosów. Nie słyszałem w ogóle wtedy głosów ani wśród opinii publicznej, ani wśród klasy politycznej, które by krytykowały. Wręcz odwrotnie, to były głosy uznania i poparcia dla tamtej decyzji. Bo tamta decyzja w swoim uzasadnieniu miała właśnie budowanie przyjaznych relacji. Natomiast to, co zrobił teraz prezydent Zełenski, teraz, ale też to, co robił,
0: to jest budowanie
1: wrogości.
2: Pan jest rozsądnym człowiekiem. Odrobinę proporcji w tym wszystkim. Nie, naszym wrogiem jest Rosja.
1: To jest oczywiste, że naszym wrogiem
2: walce z

0: Rosja, Ukraina niestety największą cenę.
1: Ale momencik, ale nie, panowie, ale nie, nie wszyscy naraz.
2: Niech pan znajdzie proporcje w tym wszystkim.
0: Wspieramy Ukrainę w walce z Rosją.
1: Panie pośle, kończy Wojciech Kolarski i zaraz robię.
0: Nie bez przyczyny ponad 90% pomocy militarnej przechodzi przez Polskę. Natomiast są jakieś sprawy, które są po prostu naszym non possumus. Znaczy, no nie możemy akceptować, żeby...
2: I co pan zamierza? Wsadzić Zełenskiego do więzienia? Odbierze mu pan order? I co pan myśli, że nagle wszystkie problemy się rozwiążą? No naprawdę, ludzie, wyście w tej kancelarii prezydenta chyba postradali wszystkie rozumy.
0: Czy pan uważa, że nic się nie stało?
1: Proszę nie przerywać, Robert
0: Biedroń
1: mówi.
0: Panowie.
2: Słuchał mnie pan? Panie, ja jestem... Ja chodziłem do szkoły w Bieszczadach. Ja znam tych ludzi, którzy tracili rodziny, których UPA nabijało właśnie na ten pal, o którym pan mówił.
0: Jaka jest pańska reakcja?
2: Znam tę historię.
0: No dobrze, no jak pan reaguje teraz na decyzję o gloryfikacji UPA?
2: To są moi przyjaciele, no dobrze, to są bliscy mi ludzie.
0: Dobrze, ale jaka jest pańska reakcja na decyzję o gloryfikacji morderców polskiej ludności?
2: Ja uważam, że trzeba nie tylko zmienić tę decyzję, ale przeprosić. Ale kiedy pan mówi takie słowa, że dzisiaj no już nic nas nie łączy z tą Ukrainą,
0: ale ja tak nie
2: że trzeba spalić
0: nie,
2: wszelkie mosty, to Putin
0: nie,
2: otwiera szampana.
1: Dobrze, panowie, kwestia, będziemy jeszcze...
3: Już ustaliliśmy, że Putin otworzył szampana, jak Zełenski nadał
2: Polska wspierze Ukrainę. I jak Nawrocki zabierze order, to też otworzy drugiego szampana. Polska bo to też się wpisuje w tą
1: kropkę stawiamy tutaj.
3: A rzeczniczka Zacharowa pewnie się cieszy.
1: Pan Wojciech Kolarski kończy tę radę i przechodzimy, szanowni państwo. Pokłócicie się, za chwilę się pokłócicie o kolejną kwestię, o której będziemy rozmawiać. Sejm przyjął wczoraj ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu. I już mamy zapowiedzi z kancelarii prezydenta, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisze tej ustawy. Ale ja bym chciała, żebyśmy na początek posłuchali prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
4: I zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm? No, żadne państwo nie ma w tym interesie.
1: Przepraszam, ale nie słyszymy tutaj w studiu goście, nie słyszą tej wypowiedzi.
4: Pewnego rodzaju anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią po prostu trzeba zdecydowanie bronić. Ja nie mówię tu o obronie przed homoseksualistami, o prześladowaniu ich, ale też trzeba pamiętać, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Właściwa rodzina, właściwe warunki wychowania dzieci to jest rodzina, gdzie jest matka, gdzie jest ojciec, etc., etc. I krótko mówiąc, to jest postawa, która zostanie przyjęta jako dużo jaśniej i twardziej niż dzisiaj sformułowane prawo. No jeżeli my wrócimy do rządu, bo po prostu no, nie możemy się zgodzić na to, żeby coś takiego w Polsce, użyję słowo, wyprawiało się, bo to jest wyprawiane nie to, że to się dzieje, tylko że się wyprawia. I to wszystkie odpowiedzi.
1: Karol Karski, czy te osoby homoseksualne, związki jednopłciowe, to jest patologia?
5: Czy mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat w trakcie wyborów mówił, że byłby w stanie zaakceptować rozwiązania, które by dotyczyły konkretnych uprawnień, prawda? Możliwości dowiadywania się o stan zdrowia, ewentualnie kwestie jakby rozliczeń majątkowych. Natomiast...
1: No i wszystko to mamy w tej ustawie.
5: Natomiast ta ustawa jest o wiele dalej idąca.
2: Przykład?
5: Ona wprowadza instytucję prawa rodzinnego, instytucję prawa cywilnego, jaką jest związek. Związek osób tej samej płci. I po raz pierwszy ta nazwa tej instytucji pada już w ustawie, czyli to jest kluczowa formuła w tej ustawie.
2: A pan wie, że to już jest w polskim prawie. Ustawie o opiece społecznej ma pan między innymi osoby żyjące, prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe. To już jest w polskim prawie.
5: Natomiast tutaj mamy formułę związku. Nowej instytucji prawa rodzinnego, nowej instytucji prawa cywilnego. I teraz tak, zgodnie z artykułem 8.

0: Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tam nie ma definicji rodziny, tam nie ma definicji małżeństwa, nie ma definicji związku, jest definicja rodziny. I zgodnie z tymi regulacjami każde państwo samodzielnie ustala, co jest małżeństwem, co jest rodziną w danym państwie. Ale kiedy już taką instytucję zaakceptuje, to ta komórka społeczna, tak to nazwijmy, ta instytucja prawa rodzinnego i cywilnego musi mieć wszystkie uprawnienia, które są przypisane rodzinie, łącznie z prawem do wychowywania dzieci. I w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdy ten projekt poszedł zdaniem dużej części polskiego społeczeństwa, bo przecież tutaj nie mamy zgody. Polacy nie są zgodni. Gdybyśmy wszyscy byli zgodni co do tego, jaki ma być model, to byśmy o tym nie dyskutowali. Byłoby tak albo inaczej.
1: Ale większość badanych w różnych sondażach opowiada się za wprowadzeniem związków partnerskich, czyli pójściem jeszcze dalej, bo ten status osoby najbliższej to nie jest związek partnerski. Te osoby nie będą miały statusu takiego usankcjonowanego prawnie związku, wbrew temu, co pan mówi.
0: Tam jest nazwa związek. Związek, nowa instytucja, związek osób tej samej płci, który będzie wpisywany w pojęcie rodziny definiowanej przez artykuł 8
1: Europejskiej
0: Konwencji Praw Człowieka.
1: Na przykład dwie kobiety, które wychowują razem dziecko, są w związku, ale mają dziecko z wcześniejszego małżeństwa.
0: Jeszcze
1: raz, to nie jest rodzina? Pytam pana, to nie jest rodzina?
0: Jeszcze raz, to nawet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest różnie ujmowane pojęcie rodziny, natomiast jest ono generalnie pozostawiane ustawodawstwu krajowemu. Natomiast jeśli coś już przez ustawodawstwo krajowe zostanie uznane za rodzinę, musi mieć wszystkie uprawnienia, wszystkie, które są przypisane do tej komórki społecznej.
1: Kropka, Krzysztof Kwiatkowski.
0: W związku z tym jeszcze raz powiem.
1: Ale to już nie trzeba jeszcze raz.
0: Idźmy po prostu tą drogą, którą zarysował prezydent Karol Nawrocki.
2: To konkretne uprawnienia, nie tworzenia nowych instytucji prawa rodzinnego. Mówił o uprawnieniach dla osób najbliższych, teraz się z tego wycofuje. Kilka danych. W Polsce jest, jak są podawane dane, między 1,5 miliona a 2 miliony osób w związkach nieformalnych. Z tego związków osób tej samej płci jest około 200 tysięcy. Ta ustawa jest dla wszystkich. Nie sprowadzajmy jej tylko dla osób w związkach jednopłciowych. Jest absolutnym fejkiem i nieprawdą mówienie, że ta ustawa nadaje uprawnienia, które są podobne do małżeństw. Tam nie ma zmienionego stanu cywilnego, tam nie ma dziedziczenia ustawowego, tam nie ma zachowku, tam nie ma możliwości adopcji dzieci, a nawet adopcji dzieci partnera. Tam jest cały szereg różnych instytucji absolutnie wyłączonych, tych, które są przypisane małżeństwu. Co tam jest? Informacja medyczna. Co chcecie zabraniać, żeby partner się dowiedział w szpitalu, kiedy nie ma pełnomocnictwa, nie uzyska informacji, w jakim stanie zdrowia jest jego partner? Co chcecie zabronić? Możliwości wspólnego rozliczenia podatkowego, jeżeli mówimy o ludziach, którzy czasami mieszkają 20 lat. Co chcecie zabronić? Możliwości podpisania umowy o wspólności majątkowej, gdzie dzisiaj dochodzi do sytuacji, że są związki czasami 20-letnie i jeżeli partner jeden jest właścicielem mieszkania, to jeżeli umiera, to tą drugą osobę wyrzuca się z mieszkania, bo ona nie ma absolutnie żadnych praw do tego mieszkania. Państwo polskie nie może udawać, że nie widzi 2 milionów Polaków, Polek i Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych. I to są zarówno związki jednopłciowe, jak i czy, których jest zdecydowanie więcej, związki kobiety i mężczyzny. I my dzisiaj, tak jak w innych państwach Unii Europejskiej, państwo musi pomagać im żyć, a nie utrudniać i udawać, że ich w ogóle nie widzi. Dlatego uważam, że cała ta propaganda PiS-u, ta stygmatyzacja tych związków jednopłciowych, jakby to byli obywatele drugiej kategorii, nigdy nie powinna mieć miejsca i my tą ustawę powinniśmy przyjąć. Mam nadzieję, że prezydent się zreflektuje zgodnie ze swoimi własnymi słowami, że jeżeli będzie to wąsko zakreślone, to on jest otwarty na jakieś uregulowanie statusu osoby najbliższej, bo dokładnie to powiedział w kampanii prezydenckiej, tą ustawę podpisze, bo trzeba ostatecznie to zamknąć. I ostatnie zdanie.
1: To już było ostatnie
2: zdanie.
1: We wszystkich
2: państwach, w których to rozwiązanie przyjęto, te emocje bardzo szybko się wygaszały.
1: Ewa Szydler.
3: Mój kolega zaczął od pewnych danych. Ja chciałabym się do tego odwołać, że to wczoraj się naprawdę historyczna rzecz w polskim Sejmie wydarzyła.

A to ósma próba od 2003 roku zauważenia tych osób, oddania im godności, potraktowania jak Polaków tej samej kategorii, a nie stawiania ich ciągle w pozycji drugiej kategorii. Ja muszę tutaj być troszkę osobista, ponieważ słyszałam pana Biedronia wczoraj i jego wypowiedź i naprawdę bardzo mi się przykro zrobiło, kiedy pan Biedroń, tak po ludzku przykro, że żyjemy w kraju, gdzie takie osoby jak pan Biedroń, który też zastanawia się na temat właśnie najbardziej ludzki, tych pytań ostatecznych, jak on w

0: Nie widziałam, nie rozumiałam par jednopłciowych, ale w momencie, kiedy stałam się matką, zadałam sobie takie pytanie i odpowiedź moja jest jednoznaczna. Nikt w naszym kraju nie powinien być traktowany jako osoba drugiej kategorii. I naprawdę ta ustawa weszła za późno i osobiście uważam, że absolutnie nie ma to żadnego związku z małżeństwem. Bo jeśli chcemy ich pielęgnować, związki małżeńskie, to żyjmy tak, jak powinniśmy żyć w małżeństwach. A tutaj też pozostawia rzeczywistość dużo do życzenia.
1: Pani posłanko, ja tylko przypomnę, że w tej ustawie to nie jest tak, że ona zrównuje podatników, bo ja na to patrzę od kwestii tego, że po prostu podatnicy, którzy łożą na to państwo, na kancelarię prezydenta, na etaty poselskie i tak dalej, podatnicy powinni mieć takie same prawa, a tutaj tym ludziom odmówiono nawet możliwości przeprowadzenia uroczystości zawarcia związków w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo chyba według części polskiej sceny politycznej powinni siedzieć w szafie. Robert Biedroń.
0: Tylko nie mam tak dużej szafy.
2: Pani, po pierwsze dziękuję za miłe słowa, ale pani posłanki, ale pani redaktor, znaczy ja... Ja już ćwierć wieku rozmawiam na ten temat. Pani pamięta tę dyskusję, większość z państwa pamięta tę dyskusję. I naprawdę mam takie wrażenie, że politycy prawicy czerpią jakąś satysfakcję z tego traktowania części obywateli, sporej części obywateli, żyjących w różnych związkach przecież, bo i jednopłciowych, i różnopłciowych, że czerpią z tego satysfakcję. Jak słuchałem tej debaty po raz kolejny, to przypominała mi się ta debata sprzed 25 lat. Prezes Kaczyński mówił podobne słowa. Naprawdę, samotny facet, żyjący z kotem, nazywający mnie patologią, ja żyję ćwierć wieku ze Śmiszkiem. Ćwierć wieku. I kiedy Śmiszek trafia do szpitala, a tak się ostatnio stało, państwo słyszeliście tą historię, przechodzi bardzo poważną sytuację, mieliśmy zdrowotną, ja mu nie mogłem koszuli podać, nie mogłem mu piżamy podać, ponieważ byłem dla niego obcą osobą. Państwo być może tego nie rozumiecie, bo państwo jesteście w stanie zabezpieczyć taką sytuację, ale ja każdego dnia przechodzę ten test i na koniec dnia okazuje się, że znów jestem obywatelem gorszej kategorii. I nie rozumiem tego. Naprawdę. W wielu krajach, tutaj część z nas ma doświadczenia na przykład z Belgii. Żyliśmy w Belgii. No naprawdę, tam jest równość małżeńska. Tam kury nadal znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy prawicy się rozwodzą, zostawiają żony i dzieci, tak jak w Polsce. I związki partnerskie nie rozbiły żadnych małżeństw heteroseksualnych, nie doprowadziły do żadnych rozwodów. Ludzie żyją tak, jak żyli. I nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie mielibyśmy mieć podobnej sytuacji. To jest jakaś, nie tylko jakaś głęboka hipokryzja, ale także po prostu zła wola. Zła wola, żeby ludziom żyło się lepiej. I pan prezydent Nawrocki może zawetować tą ustawę. I pewnie ją zawetuje. Ja zresztą chciałbym się spotkać z panem prezydentem. Chciałbym porozmawiać z panem prezydentem i proszę pana prezydenta o takie spotkanie. Bo uważam, że póki jest ta dyskusja, póki jest ten projekt, to trzeba o nim rozmawiać, nawet jeśli prezydent tak mówi. Więc prezydent może zawetować ten projekt ustawy, ale nie zawetuje naszej miłości, nie zawetuje naszych związków. One nawet jeśli nie będą sformalizowane, to ja tak samo będę kochał swojego partnera, a ludzie tak samo będą starali się żyć w tej trudnej sytuacji, będą traktowani jak obywatele drugiej kategorii.
1: Wojciech Kolarski, spotka się prezydent z Robertem Biedroniem?
3: No, zaraz przekażę prezydentowi, że jest taka prośba ze strony pana posła. Odpowiadam na pytanie, czy się prezydent spotka. Więc...
1: A co się takiego zmieniło? Bo przypominam sobie wypowiedź pana prezydenta Karola Nawrockiego, jeszcze wtedy kandydata z kampanii wyborczej, kiedy przy okazji afery z mieszkaniem pana Jerzego, on mówił, że gdyby był, że taki status osoby najbliższej, to on by podpisał, bo gdyby była taka ustawa, to on by podpisał z panem Jerzym taki status. Nie wiem, czy to by było możliwe, bo bigamia jest w Polsce zakazana, a pan prezydent ma małżonkę już przecież, ale nie byłoby wtedy całej afery. To co się teraz zmieniło, że jest ustawa w formie bardzo okrojonej, tak jak mówił pan senator Kwiatkowski, no nawet nie zmienia stanu cywilnego osób, które podpiszą tę ustawę i prezydent mówi, że, znaczy z jego pałacu płyną sygnały, szef jego gabinetu powiedział, że nie podpisze ustawy, a sam prezydent powiedział, że nie podpisze żadnej, która by przypominała uprawnienia małżeństwa.
3: Tak, to, ale tu ten złośliwy żart wobec prezydenta kieruje panią w stronę, znaczy wyjaśniła pani, mówiąc o bigami, że traktuje pani

0: Myślę, że jak ktoś ma żonę, to nie może już mieć drugiego związku.
1: Rzeczywiście ten przykład, o którym powiedział pan poseł Biedroń o informacji medycznej czy o odwiedzinach w szpitalu i tak dalej, no to właśnie dlatego potrzebna jest ustawa o statusie osoby najbliższej. Prezydent tutaj podtrzymuje gotowość poważnej rozmowy.
0: Ale to jest ta ustawa. Czyli co z tej ustawy, panie ministrze, musiałoby wypaść, żeby prezydent ją podpisał?
1: Ta ustawa zmienia prawie 200 ustaw.
2: Nie da się inaczej.
1: Znaczy, to nie jest ustawa o statusie osoby najbliższej, to jest tak naprawdę ustawa, która... Używając tego określenia, tak naprawdę wprowadza związki partnerskie, a związki partnerskie mają osłabić w rozumieniu tej ustawy, osłabiają instytucję rodziny,
3: mamy 2 miliony Polaków w tych związkach. No i to nie osłabia, że w ogóle to nie jest uregulowane.
1: Dobrze, ale nie, czy my mówimy o wymiarze sentymentalnym,
4: o rozwiązaniach prawnych,
1: a małżeństwo jest
0: rozwiązaniem. Panie Karol, proszę, nie. Szanowni Państwo, nie wszyscy na raz.
1: Jeden do jednego.
0: Jak
2: mój związek osłabia pana małżeństwo? Czy pan jak na mnie patrzy, to pan jest tak zauroczony moją osobą, że pan nagle porzuci swoją małżonkę i pan wejdzie ze mną w związek? Co pan opowiada? Niech pan mi poda przykład. Jak ja pana małżeństwo osłabiam? Co pan? No niech pan mi powie.
4: Panie pośle, Krzysztof
1: Nie odpowiada. W 1997 roku zadbał o to, żeby w artykule 18 wpisać, że Rzeczpospolita chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzinę, macierzyństwo. Dlaczego?
2: Dlatego, że ta instytucja, która ma parę tysięcy lat, ostatniego wywiadu pani redaktor Grochal z prezydentem Kwaśniewskim, który jest ojcem tej konstytucji, panu wyjaśni, jakie było ratio legis w tej sprawie. Nie chodziło o to, żeby zablokować związki tej samej płci, ale żeby inaczej traktować małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny.
0: Przepraszam, teraz chciałabym, żeby pan Wojciech Kolarski odpowiedział na jedno pytanie. Co musiałoby się w tej ustawie zmienić, żeby prezydent ją podpisał? To znaczy, jakie uprawnienia tam są według prezydenta zbyt szerokie?
1: Mówimy tak naprawdę o dwóch ustawach, bo są dwie ustawy.
0: Jedna dotyczy definicji,
1: a druga to wprowadzenie zmian w ponad 200 ustawach. To nie jest techniczna zmiana, tylko to jest zmiana ustrojowa. Ona właśnie tworzy instytucję, która ma zastąpić, albo ma być równoważna z instytucją rodziny.
3: To które z tych uprawnień byście wyrzucili? Prawo do informacji medycznej, czy zwolnienie z podatków, spadków i darowizn? To konkretnie.
0: Ale wspólne opodatkowanie, nie powiedział pan, czego tam nie powinno być. Opodatkowanie,
1: no to są rozwiązania, które zastępują instytucje... Na przykład, tak, wymiar
0: czyli finansowy, to oczywiście, na przykład,
1: tak, no to jest faworyzowanie w wielu sytuacjach związków partnerskich,
4: tworzenie instytucji
1: równoległej do...
0: Dobrze, szanowni państwo, teraz pan Dominik Mazur, już wszyscy zabrali głos, pan Dominik Mazur nie.
5: Szanowni państwo, ja myślę, że tu nie chodzi o stygmatyzację.
1: Ale właśnie, przepraszam, ja jeszcze jedną rzecz muszę tutaj, przepraszam, bo w ogóle gdyby ktoś słyszał naszą rozmowę, to pomyślałby sobie, a nie wiedział jak Polska wygląda, że Polska jest krajem, gdzie są prześladowane osoby homoseksualne i zdziwiłby się, dlaczego pan poseł Biedroń jest w studiu i tak miło sobie rozmawiamy.
0: Proszę państwa, ja tylko przypomnę, że za czasów Prawa i Sprawiedliwości, za poprzedniego rządu były strefy wolne od LGBT. I to no, niestety było prześladowanie.
2: Pan Kaczyński nazywa mnie patologiem.
0: Pan Dominik Mazur. Wszystko się zaczyna od języka. Dominik Mazur.
5: Szanowni państwo, ja nie myślę, że tutaj chodzi o stygmatyzację, tak? Bo mnie jako narodowca, ja nie chcę zaglądać komuś do sypialni. Ja nie chcę na ten temat dyskutować.
0: Ale my nie zaglądamy do sypialni, tylko rozmawiamy o uprawnieniach dla konkretnych podatników.
5: Oczywiście,

0: Tylko teraz tu zostało powiedziane, że trzeba wysłuchać ten głos tych ponad 2 milionów osób, tak? Okej, ja się z tym zgodzę, ale też trzeba wysłuchać głos tych pozostałych 36 milionów, które się po prostu obawiają, że ta ustawa...
1: Ale sondaże mówią, proszę pana, że ponad połowa jest za związkami partnerskimi, 60%.
2: Na koniec kończy pan z piątką Konfederacji, gdzie było nie dla homoseksualistów.
0: Ale szanowni państwo, bardzo się cieszę, że państwo chcecie mi w taki sposób przerywać. Niemniej jednak, chciałbym powiedzieć tu w jasny i precyzyjny sposób, że nadal nie zmienia to faktu, że społeczeństwo boi się, że to będzie substytut małżeństwa.
2: Kto się boi? Jakie badania to pokazują?
0: Ale panie pośle.
1: No bo pan manipuluje. Ale proszę nie przerywać. Panie pośle, mówi Dominik Mazur. Ja już zareagowałam. Powiedziałam, że według sondaży większość respondentów jest za związkami partnerskimi.
0: Ale, szanowni państwo, sondaże są z jednej strony. Czyli cytujecie teraz jedną stronę,
2: która... Z drugiej pan zacytuje. Ale... Pan zacytuje z drugiej.
1: No to mamy 40 osób, które jest przeciwko.
3: Nie 40, bo część nie ma
0: znaczenia. Szanowni państwo, wchodzimy tutaj w kwestię prawa naturalnego. Prawo naturalne tutaj już od filozofii greckiej jest bardzo jasne i precyzyjne, jak związek może być tworzony, tak? I proszę zobaczyć, ja na przykład nie stygmatyzuję, tak? Zgodnie z moją opinią jako chrześcijańską, tak, ja nie widzę przeciwwskazań, żeby pan, w jakimkolwiek pan związku jest, dostał informację lub miał uprawnienia. Niemniej jednak ja uważam, momencik, ja jednak uważam, że ta ustawa, bo jest obszerna, bo wchodzi w bardzo wiele kwestii prawnych, powinna być bardzo mocno sprawdzona, doprecyzowana i dopracowana pod punktem prawnym, bo nie może być to substytut małżeństwa.
1: Ale pan wie, że 3 lata trwały prace nad tą ustawą?
0: Ja to rozumiem, że 3 lata to trwa, ale jeżeli część społeczeństwa wykazuje też pewne obawy, tak, no to zapytajmy się tą część społeczeństwa, dlaczego te obawy są jednak podnoszone. Jeżeli prezydent mówi, że chce tą ustawę zawetować, no to wysłuchajmy w takim razie prezydenta i dajmy mu głos w tej sprawie. I w tym momencie poprowadźmy adekwatną rozmowę do sytuacji.
1: Ale prezydent, przepraszam bardzo, prezydent nawet ma inicjatywę ustawodawczą, tylko nie wystąpił z żadną inicjatywą ustawodawczą, wiedząc, że trwają prace. Przecież pani Urszula Pasławska, która przygotowywała ten projekt razem z Katarzyną Kotulą z Lewicy, jest nawet w takiej radzie parlamentarnej przy prezydencie. Mówi, że rozmawiała na ten temat z ośrodkiem prezydenckim na temat tej ustawy, więc no, to jest dziwne. Karol Karski prosił o głos, ale zmierzamy do końca, więc proszę o krótką wypowiedź.
4: Znaczy ja się zgadzam ze wszystkimi tutaj w studio, że mówimy o uprawnieniach i to o konkretnych uprawnieniach. I teraz jakby... Filozofia tej ustawy jakby wychodzi nie z tego właściwego kierunku. To znaczy to nie jest podejście od strony uprawnień konkretnych, tylko to jest podejście od strony ustanowienia związku jako nowej instytucji prawa rodzinnego i cywilnego w Polsce. I następnie, proszę państwa, to się wpisuje w treść Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, artykułu 8. I jeśli ten związek traktowany jako rodzina w tym kontekście, nie będzie miał dokładnie takich samych uprawnień jak małżeństwo, to za chwilę będziemy mieli wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które będą mówiły o tym, że niezgodne z konwencją jest nieprzyznanie prawa do
1: wychowania dzieci w takim związku.
3: Dzisiaj mamy sytuację, w której mamy wyroki nie tylko sądów europejskich, ale i krajowych,
4: akurat Europejski Trybunał Praw Człowieka jest bardzo konsekwentny w tym, że uznaje,
1: Krzysztof Kwiatkowski.
3: Szanowni Państwo, dzisiaj mamy sytuację, że polskie sądy administracyjne i europejskie trybunały mówią, państwo polskie ma obowiązek dokonać transkrypcji małżeństw, czyli daleko już dalej idące rozwiązanie. My mówimy, sekundę, panie pośle, pan chce do bigami tu doprowadzić, bo jeżeli za chwilę będzie transkrypcja związku małżeńskiego, a ktoś tego nie dogodzi, zaraz podam, do jakich absurdów prawnych doprowadzacie. Ktoś zawiera związek małżeński w państwie Europy Zachodniej, go tu nie rejestruje, a tu zawiera związek małżeński inny. A czy prowadzicie do takiego bałaganu prawnego? Bo cała Europa już to unormowała. Nie udaje, że nie ma takich ludzi, którzy żyją w związkach nieformalnych. Mówi w przypadku polskiego ustawodawcy precyzyjnie zakreślone uprawnienia, dużo mniejsze niż małżeństwa. prezydent mówił, że jest na to otwarty. Jak dzisiaj mówi, że nie, to prosimy prezydenta.

0: precyzyjnie powiedzieć, czego chce pozbawić tych ludzi. Prawa do informacji medycznej, prawa do tego, żeby nie płacili
1: wyjdźcie
0: podatku.
1: Od uprawnień, nie. A nie tworzenia
0: nie
1: związku.
0: Nie opowiadajcie o porównaniu o statusu osoby najbliższej ze związkiem małżeńskim, bo on absolutnie jest nieporównywalny w przepisach prawa. A jeżeli macie inne propozycje, to podajcie jakie.
2: Szanowni Państwo, to było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę słuchaczom radiowej Trójki. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej.
3: To ciekawa merytoryczna dyskusja.
2: Trójki, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Mam nadzieję, że też będzie merytorycznie. Będziemy rozmawiać o Zbigniewie Kapińskim, nowym pierwszym prezesie Sądu Najwyższego. Ja tylko powiem, że jak Francja wprowadziła paksy, czyli te ustawy o związkach partnerskich, to okazało się, że 90%, to było wiele, wiele lat temu, 90% to były pary heteroseksualne.
1: Zacznijmy rozmawiać od strony konkretnej.
2: I według badań naukowych chciałabym tylko dodać, że w każdej populacji jest 5% osób homoseksualnych, także w Prawie i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy pan prezes o tym wie. A ja...
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
12: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
11: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
13: Cicho, wiem.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Zatrzymano w sumie 5 osób. Trzecia doba walki strażaków z żywiołem w Międzylesiu na Mazowszu. Polska turystka zginęła w słowackich Tatrach. Kolejne osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów poinformował w serwisie X szef MSWiA. Łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają, planowane są kolejne zatrzymania. Zero tolerancji dla przestępców, napisał minister Kierwiński. Komenda Stołeczna informuje, że zatrzymano 29-letniego mieszkańca powiatu otwockiego. Jest podejrzany o wykonanie 2 połączeń na numer 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Strażacy trzeci dzień walczą z pożarem na Mazowszu, który wybuchł na terenie powiatu wołomińskiego i mińskiego. Pożar jest opanowany, ogień się nie rozprzestrzenia. Strażacy sprawdzają teraz każdy metr.

0: metr kwadratowy gruntu i polewają go wodą. Na miejscu akcję strażaków obserwuje Dagmara Kędzior. Dagmaro, powiedz, jak strażakom minęła noc.
1: Była dość spokojna w jej trakcie. Podobnie zresztą jak teraz strażacy skupiali się na dogaszaniu terenu. No i w praktyce wygląda to tak, że metr po metrze przekopują ziemię, szukają potencjalnych zarzewi ognia, no i przelewają je wodą. Nad ranem do pracy włączyły się ponownie samoloty gaśnicze Dromader i helikoptery, które dosłownie co kilka minut zrzucają wodę. Strażacy obawiają się jednak warunków pogodowych, bo po południu prognozowany jest tutaj silny wiatr, a to może miejscami na nowo wzniecić ogień. W lasach wciąż jest bardzo sucho, wilgotność nie przekracza 10%. Dlatego brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej apeluje o ostrożność.
2: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, o wszelką ostrożność, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace związane z ogniem, czy pożarowo niebezpieczne, szlifowanie. No już nie mówimy tutaj o paleniu papierosów, czy ogniska w środku lasu przy tak wiecznej pogodzie, kiedy mamy do czynienia z tak straszną suszą.
1: Bo w takich warunkach ogień naprawdę szybko się rozprzestrzenia, co zresztą widzieliśmy nie tylko tutaj na Mazowszu, ale też parę tygodni temu w Puszczy Solskiej.
0: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Historia znów podgrzała emocje na linii Warszawa-Kijów po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał specjalnej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Za tę decyzję prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił w Śniadaniu w Trójce, że prezydent Zełenski dopuścił się skandalicznego kroku.
3: My nigdy nie zapomnimy tragedii rzezi wołyńskiej, dlatego decyzja była absolutnie kuriozalna. Jestem zaskoczony, bo w ostatnim czasie wydawało się, że także decyzja o odblokowaniu na przykład ekshumacji sprawiała wrażenie, że strona ukraińska zaczyna rozumieć polską sytuację.
0: Decyzja prezydenta Zełenskiego skończyła piękny okres w relacjach polsko-ukraińskich, dodał w Trójce podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski.
4: Liczyliśmy na to, że jesteśmy w stanie na prawdzie historycznej budować nasze relacje i budować przyszłość. Odznaczenie przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę było tego wyrazem, tej wielkiej nadziei, bo to był czas, w którym 2 miliony uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski. Byliśmy fenomenem w skali świata, chwalonym przez wszystkich.
0: Do tej pory order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie. Był to Wincenty Witos, pozbawiony orderu na mocy wyroku sądowego w procesie brzeskim. Po klęsce wrześniowej order mu zwrócono. Tragedia w słowackich Tatrach. Polska turystka odłączyła się od grupy podczas przejścia wąwozem na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj.
5: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej wielkiego wodospadu. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Mogłyby mieć dom, ale zamiast tego nadal są w domach dziecka. 17 tysięcy dzieci czeka na rodzinę zastępczą. Tych brakuje. Dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja, by ten trend odwrócić, mówi Agnieszka Oracz-Zawistowska. Z tej okazji organizowany jest rodzinny piknik w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
6: Będzie bardzo dużo zabawy, będą różne występy, będą ciekawe konkursy dla dzieciaków, będzie można wygrać różne nagrody i oczywiście też będzie można się dowiedzieć, jak zostać rodziną zastępczą.
0: Piknik startuje za godzinę przy Alei Zjednoczenia 34 i potrwa do 15. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pod znakiem chmury, ale z szansami na przejaśnienia. Przelotnie może padać wszędzie, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich. Temperatura od 19 do 24 stopni.
8: Autopromocja.
9: Jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
10: No cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
11: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
10: Grający zabawne piosenki.
11: Czasem na poważniejsze tematy.
10: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
11: Mnie z The Car Is On Fire i Nerwowych Wakacji.
10: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
11: Koncert w tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
10: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
11: I Jacek Szabrański.
8: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancji

0: lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
15: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
16: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: Już po 10:00, 10 minut po 10:00.
19: Trójkowy Ekspres.
18: Elżbieta Malinowska, Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy w sobotnie przedpołudnie i zapraszamy na 3-godzinny przejazd Trójkowym Ekspresem. Dziś zaczynamy od przedziału ze specjalnymi potrzebami. Jesteśmy na to przygotowani i gotowi, ja zaczynam sprawdzać bilety. Drugą dziesiątkę otwierają Placebo.

Jak panowie zabrzmieli na początek naszego dzisiejszego spotkania, proszę nam dać znać. Czekamy na profilu Trójki na Facebooku. facebook.com/trójka. Czekam również na moim oficjalnym profilu na Facebooku. Jestem dostępny również na mailu, użyję takiego sformułowania. Proszę pisać paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. 30 lat mija od debiutu zespołu Placebo. My sięgnęliśmy po nie pierwszą płytę, a kolejną z nich. Pospaliśmy z duchami w jednym z przedziałów, Special Needs. Na, jak sobie pomyślałem, na dobry początek naszego spotkania. Dziś będzie dużo więcej nowszej muzyki niż starszej. Taki pomysł na drugą dziesiątkę. Dlaczego druga dziesiątka? Bo to już nasze 11 spotkanie w trzecim sezonie i sięgamy po nowość już teraz. Nie czekać będziemy długo. The Haunted Youth, Coming Home, jedziemy do domu. Niektórzy z państwa podróżują do domu. Pozdrawiamy Jelenią Górę, Strzyżów, Londyn, Warszawę. Warszawa dzisiaj stacjonarna, bo jakaś pochorowana na Woli. Deszczowa Łódź, deszczowy Pruszków. Nam deszcz niestraszny.

Międzynarodowy skład w dzisiejszym wydaniu Trójkowego Ekspresu. Będziemy w Wielkiej Brytanii, będziemy w Australii, Kanadzie, u naszych zachodnich sąsiadów. To belgijska grupa The Haunted Youth, Coming Home. Taki dream pop, taki shoegaze. Proszę sprawdzić więcej, jeśli spodobało się to nagranie. Jest już cała nowa płyta zespołu. Wydaje mi się, że może być to coś na miarę naszych takich wynalazków sprzed lat, które potem zostały z nami na bardzo długo. Zanim kolejne nowości, zanim nagrania w nowym cyklu 20 lat, a może mniej, na Państwa życzenie oczywiście, to zagrajmy coś, co znamy, lubimy, zanucimy, a potem przeniesiemy się do Australii.

Na motywach pewnego znanego nagrania, jedna z piosenek zespołu Coldplay, Talk, w trakcie naszej dzisiejszej podróży trójkowym ekspresem w Nowej Soli, na wygnaniu, dzisiaj jest słuchanie, to wygnanie jest w Zielonej Górze, pozdrawiamy Wasilków, pozdrawiamy Warszawę Wschodnią, wszędzie tam, gdzie Państwo są z nami i słuchają trójkowego ekspresu, my też właśnie jesteśmy tam po to, żeby Państwo mieli nas zawsze pod ręką, jeśli nie przez tradycyjne radio, to na przykład przez zupełnie tradycyjny od wielu lat komputer, jak kto sobie to wymyśli. No to teraz zaczynamy ten cykl, o którym już mówiłem i który zapowiadałem przed tygodniem. Wspólnie ze słuchaczem, jednym ze słuchaczy uzgodniliśmy, że on zrobi listę taką 20 z 20 lat, a może mniej nagrań, które powinny się tutaj pojawić. Listy jeszcze nie dostałem, ale okazało się, że jednocześnie pracujemy nad takim pomysłem i ja z tej listy dziś wybieram zespół, który powstał, kiedy już nie było Trójkowego Ekspresu, czyli w 2015 roku i rozpadł się, zanim Trójkowy Ekspres powrócił. Zostały po nich 3 płyty, a to dziwne, bo zespół grał na festiwalach, miał swoje trasy, wszystko układało się znakomicie, a jednak rozpadł się. Są z Melbourne, właściwie byli z Melbourne, z Australii, nazywają się City Calm Down i dziś wybieram jedno z nagrań z ich debiutu, Border on Control.

kto lubi New Order, no może Joy Division, Editors, to na pewno ta muzyka również przypadnie do gustu. Border on Control to australijska grupa City, Calm Down. Nagrali 3 albumy, ta piosenka z debiutu, moim zdaniem najbardziej udanego, In a Restless House, ale jest bardzo dobre zdanie w informacji od zespołu, która właściwie kończy działalność, że oni definitywnie się nie rozwiązali, tylko po prostu zawiesili działalność. Minęło od tego momentu 7 lat, kto wie, powrócił Trójkowy Ekspres, to może i powrócą City Calm Down. Bo wszystko mija tak niepostrzeżenie. Ten tydzień minął mi bardzo szybko, miesiąc, nie wiem jak państwo, ale mi też ten maj minął niepostrzeżenie. Coraz mniej miejsca na piosenki z majem w tytule, w przedziałach i wagonach Trójkowego Ekspresu. Tu pójdziemy jeszcze głębiej, bo to jest piosenka z majem w tekście. No i trzeba cieszyć się tym majem, bo to jeszcze zostały nam tylko ledwie 2-3 dni.

0: Bielsko-Biała w deszczu, Gdańsk w deszczu. Miał być piękny, słoneczny, majowy weekend. Musimy sobie jakoś z tym koniecznie poradzić. Przecież mamy maj, drzewa całe w pąkach, te sprawy. A tego maja niewiele, bo to ledwie no dwa dni, nawet nie trzy, jak mówiłem, bo w poniedziałek już Dzień Dziecka, który zapowiadamy w Trójkowym Ekspresie od poprzedniej soboty.
1: I speak in the microphone. Hello! Hello! Hello!
0: Co tu się będzie działo? Ja jestem tak lekko wtajemniczony w to wszystko, co ma się wydarzyć w poniedziałek, ale proszę oczekiwać niespodziewanego.

Maja coraz mniej, pierwszy dzień czerwca coraz bliżej, dlatego piosenek z Majem w tytule jeszcze więcej. Set My Baby Free, Ian Brown. Znakomite, znakomite i dawno niesłyszane. Mam nadzieję, że Państwu też tak dobrze zabrzmiało przez radio jak mi. Tak samo jak dobrze smakują coraz bardziej truskawki na bazarku w bardzo dobrej cenie. Po ile u Państwa? U nas ciągle drogie, no jak nie zjeść polskiej, słodkiej, pysznej truskawki. Teraz proszę zrobić głośniej, niech nas usłyszą.

Oni też tam na takiej szklaneczce sobie pogrywali. Tak mi się wydaje. Daft Punk is playing at my house. Jeszcze jeden maj w tytule. Oni grali nie tylko w domu, grali w piwnicy, grali tu w naszym studiu przy Myśliwieckiej 357. Wszędzie LCD Sound System. Wczoraj ukazało się wiele nowych nagrań, wiele nowych płyt, jak na taki tradycyjny piątek, kiedy ukazuje się w ogóle bardzo dużo nowej premierowej muzyki, to tych dużych nazwisk pojawiło się naprawdę sporo, by powiedzieć choćby o Paulu McCartneyu i jego nowej płycie, by powiedzieć o nowej piosence grupy Perfect Circle. Z tych dużych nazwisk mamy odświeżoną płytę Nila Younga i Pearl Jam, Mirrorball. No i mamy nową płytę zespołu Smashing Pumpkins. W tych dniach mija rocznica wydania pięknej płyty Ava Adora. My sięgamy dziś po nagranie zamykające tę nową płytę Smashing Pumpkins, The Bad.

To nie jest najlepsza płyta zespołu Smashing Pumpkins, ale za to jakbym mógł sobie odmówić prezentacji nowej płyty Smashing Pumpkins, skoro ona jest. Wrócimy na pewno do Ava na najbliższym spotkaniu, bo myślę, że tam jest kopalnia nagrań, do których można wracać i one nie straciły nic na swojej niezwykłej wartości. Po co oni wszyscy używają tego autotuna? I McCartney, i Billy Corgan. Naprawdę można swoim prawdziwym głosem zaśpiewać nawet trochę krzywo. Będzie brzmiało.

Yoshimi Battles the Pink Robots, The Flaming Lips. Nigdy nie rozmawialiśmy o tekście tego nagrania. On oczywiście jest zawariowany, jak to zawsze w wypadku The Flaming Lips. Ona ma na imię Yoshimi i ma czarny pas w karate. Ja już się trochę boję. Noel Gallagher ma dziś urodziny. To świetna okazja, aby posłuchać jego muzyki.

0: No, Gallagher 59. Dobry rocznik. Proszę nie odchodzić od radia. Słyszymy się tuż po wiadomościach.
1: Autopromocja.
2: Taki ze mnie zakamuflowany agent.
3: To już za 3 tygodnie rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
4: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
5: Oczywiście dla ciebie wszystko.
6: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie.
3: Na scenie teatralnej Trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik. Polecam.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V.

0: 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 5 osób zatrzymano w sprawie serii fałszywych alarmów, 3 trafiły już do aresztu. Izrael na czarnej liście ONZ za przemoc seksualną żołnierzy. To ostatni weekend nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Stołeczni policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-latek z powiatu otwockiego.
16: Jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja tego roku 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci

0: zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
1: Mówiła podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej. To już 5. osoba zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów pod numer 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiS-u. Pożar w Międzylesiu na Mazowszu mógł być celowym podpaleniem. Mają o tym świadczyć źródła ognia, które pojawiły się jednocześnie w kilku miejscach. Strażacy całą noc dogaszali zarzewia ognia. Dziś kontynuują pracę.
2: Dzisiejsze działania będą się koncentrować przede wszystkim na gaszeniu zarzewi ognia, przelewaniu pożarzyska, monitorowaniu miejsc o podwyższonej temperaturze oraz kontynuowaniu prac związanych z wykonywaniem przecinek i obworywaniem terenu.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Mieszkańcy prewencyjnie ewakuowani ze wsi Żądza i Ołdakowizna wrócili już do swoich domów. Organizacja Narodów Zjednoczonych umieściła Izrael na liście państw, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie. Na czarnej liście ONZ znalazły się także palestyński Hamas, Armia Rosyjska za przemoc seksualną w Ukrainie, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. To ostatni taki weekend w stolicy, kiedy nocą można kupić alkohol. Od czerwca w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży mocnych trunków między 22 a 6 rano. Sprzedawca, który złamie zakaz, może zapłacić nawet 5000 zł grzywny, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
3: Poza tym nieprzestrzeganie ograniczenia sprzedaży alkoholu będzie skutkowało cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ponownie wystąpić o jego wydanie dopiero po upływie 3 lat od cofnięcia zezwolenia.
1: W Śródmieściu zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od listopada i widać to w statystykach, mówi Jakub Paceniak ze stołecznej policji.
4: Jest to na pewno dobre narzędzie profilaktyczne i prewencyjne. Tak mówią też mieszkańcy, którzy na spotkaniach z dzielnicowymi chwalą sobie. W niektórych miejscach mówią, że sytuacja się poprawiła.
1: Od 1 czerwca po 22 alkohol będzie można legalnie sprzedawać w barach, klubach i restauracjach. Przez turniej Rolanda Garrosa idzie jak burza i tym razem nie mówimy o Idze Świątek, ale o Mai Chwalińskiej, która gra w trzeciej rundzie i to wcale nie musi być koniec. Ze mną w studiu Norbert Michalak. Norbert, teraz poprzeczka dla Mai idzie w górę, dziś po drugiej stronie siatki Greczynka Maria Sakkari. No swego czasu zawodniczka pierwszej dziesiątki światowego rankingu, ale trzeba powiedzieć, dawne to czas.
5: Mimo to trzeba też powiedzieć, że po raz pierwszy w karierze Chwalińska naprawdę ma dużą szansę, żeby awansować do czwartej rundy Wielkiego Szlema, no ale najpierw musi pokonać właśnie doświadczoną Marii Sakkari. Greczynka jednak w ostatnim czasie miała swoje problemy. Mimo to wciąż jest niebezpieczną rywalką, mówi trener Chwaliński Czech Jarosław Machowski.
6: Oni już w przeszłym roku spolu grali w Rzymie, tam Maja przegrała w 3 setach, gdy prowadziła, a pak i doszli trochę sily, tak zobaczymy jak będę w tomto roku. Maria bardzo doświadczona zawodniczka, a zobaczymy jak sobie poradzi z grą Majki.
5: Maja Chwalińska w pierwszej rundzie, przypomnijmy, pokonała mistrzynię olimpijską Qiwen Chen, a następnie wygrała z Elise Mertens. W tej chwili obie zawodniczki pojawiły się już na korcie, za chwilę rozpoczną rozgrzewkę przed spotkaniem trzeciej rundy French Open.
1: No i oby ta piękna paryska przygoda Mai Chwalińskiej trwała jak najdłużej. Norbert Michalak, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
1: I tą relacją z kortów Rolanda Garrosa kończymy ten serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur w sobotę, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. W Zakopanem 16 stopni, w Augustowie 19, w Szczecinie 22, we Wrocławiu nawet 24.
8: Autopromocja.
9: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
10: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
9: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. Jutro po 9:00. Maja Sołtysik.
8: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy. w akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Media Markt.
13: Tylko teraz chłodziarki.

0: Tuni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Choć to trójkowy ekspres, to nie chcę Państwa pospieszać, mówiąc, że już po, dopiero po 11, 8 minut po 11.
11: Trójkowy ekspres.
10: Jeśli Państwo są z nami, to proszę nie odchodzić. Jak będzie dobrze, to będziemy podawać wynik z kortów Rolanda Garrosa. A coś czuję, że będzie dobrze.

Poster the People, Pumped Up Kids. Dla tych, którzy nawet nie mają biletów, ich też wprowadzamy w dobry nastrój. 20 lat, a może mniej. Tych piosenek jest dużo więcej, ja nie o każdej będę zawsze tak więcej opowiadał, ale to jest dobry przykład, aby powiedzieć dwa słowa więcej o zespole z Dublina. Skupina z Dublina, Inhale, koncertowali z Noelem Gallagherem, który grał przed 11 przy okazji swoich kolejnych urodzin. Oni istnieją, oni mają się dobrze i wygląda na to, że z tego może być nawet jakaś większa kariera. Ja sięgam po pierwszy singiel z ich pierwszej płyty My Honest Face, Inhaler.

Elijah Hewson, lider zespołu Inhaler, mówi, że lubi The Strokes, Echo and the Bunnymen, Stone Roses, J Division, Happy Mondays. Drogi Elijah, wszystko to słyszeliśmy w tej muzyce. My Honest Face, Inhaler. Jeszcze jeden maj, ten piosenki z majem w tytule, widzę ten napis na wagonach, które niestety powoli już odczepiamy.

0: Wszystko, co w życiu złego uczyniłem, zrobiłem dla ciebie. My mistakes were made for you, to The Last Shadow Puppets. Jeszcze jeden maj w tytule, jeszcze raz nam się udało. Zanim dwa razy zajrzymy do Kanady, zanim powiem państwu, co tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, zanim posłuchamy dziewczyny, o której istnieniu mało kto wie, a napisała jeden z największych przebojów dla Eminema, posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia lider zespołu The North, naszych nowych ulubieńców.
1: Hello, this is Billy from the North. You are listening to Channel 3. Mwah.

Blisko są drogi The Last Shadow Puppets i The North i Arctic Monkeys, tak? To zawsze tak się układa, gdzieś jak słyszę głos, który jest podobny do kogoś, to gdzieś nawet jak nie myślę o tym, to te utwory tak się układają. Mam nadzieję, że w zgrabną całość. No to teraz jeszcze jedno nagranie. Kończymy już zabawy z tymi słowami, ale w tym utworze są, w tytule tego utworu są dwa polskie słowa. I maj, i most.

Na różne sposoby zawsze bawiliśmy się tytułem tego nagrania. Dziś pozwolę sobie go nie tłumaczyć. At My Most Beautiful, grupa R.E.M. Już jesteśmy na amerykańskich bezdrożach z domieszką Kanady. Powiem tak, tej płyty nie trzymałem w ręku naprawdę wiele długich lat i z tej płyty nie będziemy odtwarzać nagrania, bo ono pojawiło się w nowej, zremasterowanej wersji. Wydaje mi się, że cała płyta brzmi nieco świeżej niż ta nagrana na początku lat 2000. Neil Young, Pearl Jam, który z racji kontraktowych nie mógł być opisany na tej płycie jako zespół Pearl Jam, album Mirror Ball, dziś wybieram nagranie Throw Your Hatred Down.

Ponad 30 lat minęło od wydania tego albumu Mirrorball, Neil Young i Pearl Jam. Wtedy to było wydarzenie. Ruszyli razem w trasę koncertową i grali nawet u naszych południowych sąsiadów. Wtedy była okazja zobaczyć ich razem na żywo. Na Pearl Jam przy okazji wydania albumu Mirrorball wydał swoją epkę zatytułowaną Merkin Ball i tu już tę historię mamy zamkniętą od A do Z. Arcade Fire to jest jeden z tych zespołów, który nagrywał, kiedy nas nie było. Jakkolwiek to brzmi. Suburbs.

My byliśmy w wagonie restauracyjnym, a oni nagrali swój najlepszy album The Suburbs, 2010 rok, Arcade Fire. Nie znam się na sporcie, chyba kompletnie, jak to mówią komentatorzy, albo jakby powiedzieli. Na razie Maja Chwalińska jest na autostradzie do tego, by przegrać swojego pierwszego seta, ale gra się do dwóch wygranych, więc cała nadzieja jeszcze w nas oczywiście jest. A co by było, gdybym teraz Państwu powiedział, że mamy nową piosenkę ukochanej trójkowej artystki, Suzanne Wegi?

Próbuję, właściwie nie. Gdybym powiedział, że to jest nowa piosenka Susan Vega, to oczywiście kłamałbym. To Skylar Grey. Od 20 lat próbuje nagrać płytę, która będzie wielkim przebojem. To jest szóste podejście zatytułowane Wasted Potential. No i wygląda na to, że ciągle nie, no ale proszę sprawdzić, jak sobie poradziła. Zresztą po co sprawdzać, państwo to doskonale znają. Ona współnapisała z Eminemem przebój Love the Way You Lie, który on wykonał z kolei z Rihanną. No, a sama próbuje na swoich solowych płytach, ma piękny głos. Te piosenki bardzo są ładne. Szkoda, że wszystkie trochę tak bardzo do siebie podobne. I to chyba z tego powodu Skylar Grey jednak nie odnosi tego wielkiego sukcesu, ale ma w sobie ten pierwiastek przyciągania i ten pierwiastek przyciągnął ją do jednego z przedziałów w Trójkowym Ekspresie.

The Fratellis i Chelsea Dagger. Chelsea to sobie nie poradziła w tym sezonie, ale fani sportu dzisiaj mają sporo radości, bo nie dość, że tenisowy turniej French Open to jeszcze dziś wieczorem, a właściwie dużo wcześniej niż zwykle, bo zwykle te finały były rozgrywane o 21, a dziś o 18 po raz pierwszy o tej porze finał, a tam Arsenal Londyn zmierzy się z PSG. Ciekawe, co to będzie za widowisko. Tymczasem my sięgamy po kolejną nowość. Nazywają się Kyo. Oto nowy singiel. That's Me.

Przesłuchiwałem poprzednie single zespołu Kio, czekałem, a tu okazało się nagle bum i jest nowa piosenka i już pojawiła się wśród nowości w Trójkowym Ekspresie. That's Me, Kio, to zostajmy w tym przedziale z nowościami. Trio Jungle z Londynu, bardzo nowoczesna, choć starobrzmiąca muzyka, która na sobotnie przedpołudnie, które powoli dobiega końca, idealnie nam pasuje. The Wave.

Londyńskie kluby tętnią muzyką Jungle, The Wave, ich nowy singiel. Również tętni przedział z napisem Disco w trójkowym ekspresie. No to teraz, żeby stało się zadość tym, którzy uwielbiają gitary, tak będzie brzmieć muzyka do samej 12. The Black Keys, kiedy prezentowałem kilka tygodni temu nową muzykę z nowej płyty, mówiłem, że na tej poprzedniej to oni świetnie grają. To jest właśnie przykład.

0: Autopromocja.
1: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
2: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
1: Dziś wielki finał.
2: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
1: W audycji wywiady z artystami.
2: I relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
1: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Ania Lalka
2: i Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
14: Game over.
15: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzeci dzień walki z ogromnym pożarem pod Warszawą, są sygnały o podpaleniu. Ustawa o statusie osoby najbliższej dzieli polityków, prezydent zapowiada weto. Kafka, Kundera i Dan Brown, czeska Praga kusi turystów literacką kampanią. Mamy sygnały o możliwym podpaleniu, tak wojewoda mazowiecki mówił o pożarze lasu na terenach powiatów wołomińskiego i mińskiego. Strażacy dogaszają go już trzeci dzień. Wybuchł w czwartek po południu i szybko się rozprzestrzeniał. Objął ponad 300 hektarów. Na miejscu jest Dagmara Kędzior.
19: Są dość powściągliwe w słowach służby, jeśli chodzi o kwestię tego możliwego podpalenia, no bo ta teoria pojawiała się tak naprawdę od początku pożaru, bo w trakcie akcji gaśniczej okazało się, że jest nie jedno, a kilka zarzewi ognia. Pytany o to dziś zastępca komendanta stołecznego policji inspektor Robert Frąckowiak powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
20: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
19: Co do samej akcji gaśniczej,

0: To względem poprzedniego dnia zwiększyła się liczba strażaków pracujących w terenie. Wczoraj było ich ponad 800, dziś to prawie 1300, mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
1: Dodatkowo inne służby, policja i też służby lasów państwowych, no i też 120 WOT-owców. 3 śmigłowce teraz, plus będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne śmigłowce, przede wszystkim Black Hawk i być może dromadery.
0: Sytuacja pozostaje stabilna, a strażacy skupiają się głównie na dogaszaniu pogorzeliska i zabezpieczaniu terenu.
2: Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów. To 29-latek z powiatu otwockiego. Jest piątym zatrzymanym w związku z serią fałszywych alarmów pod numer 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiS-u. Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o osobie najbliższej komentowali w śniadaniu w Trójce politycy. Prezydent Karol Nawrocki już zadeklarował, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta przyznał, że powinny istnieć rozwiązania pozwalające partnerom uzyskać informacje o bliskiej osobie, na przykład podczas pobytu w szpitalu. Jednocześnie zaznaczył, że nowe przepisy nie mogą podważać fundamentalnych wartości i obowiązującego porządku konstytucyjnego.
3: Używając tego określenia, tak naprawdę wprowadza związki partnerskie, a związki partnerskie mają osłabić w rozumieniu tej ustawy, osłabiają instytucje rodziny.
2: Robert Biedroń z Lewicy stwierdził natomiast, że zapowiedzi ewentualnego weta są przejawem hipokryzji i złej woli części polityków prawicy.
4: Okazuje się, że znów jestem obywatelem gorszej kategorii i nie rozumiem tego. W wielu krajach, tutaj część z nas ma doświadczenia na przykład z Belgii. Żyliśmy w Belgii, no naprawdę, tam jest równość małżeńska. Tam kury nadal znoszą jajka, krowy dają mleko, politycy prawicy się rozwodzą, zostawiają żony i dzieci, tak jak w Polsce. I związki partnerskie nie rozbiły żadnych małżeństw, nie doprowadziły do żadnych rozwodów. Ludzie żyją tak, jak żyli. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie mielibyśmy mieć podobnej sytuacji.
2: Przyjęty przez Sejm rządowy projekt umożliwia zawarcie umowy notarialnej osobom pozostającym w związku lub objętym umową o wspólnym pożyciu, regulując część ich wzajemnych praw. Praga w swojej letniej kampanii przedstawi się turystom jako miasto literatury. W promocji pomoże m.in. najnowsza powieść Dana Browna, której akcja została osadzona w czeskiej stolicy. Materiały promujące miasto nawiążą też do twórczości Franza Kawki czy Milana Kundery.
5: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki Dana Browna. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolicę Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi ponad 60%. Do 17 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. W części województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Od zachodu w głąb kraju przemieszcza się strefa opadów, deszczu i burz. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
8: Autopromocja.
9: Skoro dziś sobota, to jesteśmy w Miliczu.
10: Odwiedzamy szkołę, do której trafił złoty mikrofon Kasi Stoparczyk.
11: Co? No i pięknie, tak jak Kasia nas uczyła i chcę was zapewnić, że on trafia w dobre ręce.
12: To były wielkie emocje. Teraz też będą. Darek, koneser ryb.
10: Raczej ichtiolog, amator.
12: Opowie o największych w Europie stawach hodowlanych.
10: Sprawdzimy też inne atrakcje regionu.
12: Dla nas jedną z nich jest szkoła podstawowa imienia Astrid Lindgren w Miliczu. Tu mieści się nasze przenośne studio.
10: Z którego dziś nadajemy.
12: Wszystko wszędzie teraz od 13 do 15 na żywo z Milicza.
10: Do usłyszenia i do zobaczenia.
12: Katarzyna Borowiecka
10: i Dariusz Urbanowicz.
8: Autopromocja.
13: Zapraszamy. Dorek.

0: Linki do Media Markt.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź.

0: mamy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Sobota się dopiero rozpędza. Dopiero po 12:00. 10 minut po 12:00.
6: Trójkowy ekspres.
5: Trzecią tercję naszego dzisiejszego meczu, trzymając się sportowej semantyki, to rozpoczynamy od nagrania, które zagubiło nam się przed tygodniem, ale szczęśliwie się znalazło, więc w wagonie rzeczy znalezionych, Gin Loves Jezebel.

Klasyka muzyki rockowej, połowa lat 80. zespół Jim Loves Jezebel Desire. A teraz w cyklu 20 lat, a może mniej, płyta z roku 2007 roku. Trójka braci, trzecia płyta, czasami z nimi nagrywał Johnny Mars, The Smiths. Tę płytę wyprodukował Alex Capranos z Franz Ferdinand. Trzyelementowy tytuł tego nagrania, ale nam się potroiło. Men's Needs, Women's Needs, Whatever. Nazywają się The Crips.

Krótko, zwięźle i na temat. Piątka, The Creeps, Men's Needs z albumu Men's Needs, Women's Needs, whatever. W tej godzinie jeszcze między innymi proszę spodziewać się nowego nagrania grupy Broken Social Scene. Oni nagrali nowy album po...

edycji, która odbyła się dokładnie 24 lata temu i nazywała się Trójkowy Ekspres i wyjątkowo tego dnia miała 3 godziny. Dlaczego? Skoro zawsze była dwugodzinna. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Wszystko wyjaśni się w ostatnim kwadransie. Tymczasem Death Cab for Cutie, też z takiego, powiedziałbym, półżelaznego rozkładu jazdy Trójkowego Ekspresu, zawsze gdzieś na drugiej linii, ale istnieją do dziś, wydają właśnie 11 album, on ukaże się 5 czerwca, ale my w tym wypadku skorzystamy z czegoś, co nas ominęło. A moim zdaniem powinno zostać wpisane na listę dziedzictwa ekspresowego. You are a tourist, Death Cab for Cutie.

nadchodzącym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę 6 czerwca. Skoro audycja jest 6 czerwca, 6 miesiąca 2026 roku, proszę spodziewać się audycji na szóstkę, tak to ja planuję. Wracając do sportu, no wychodzi na to, że może jednak trochę mam racji. W siódmym gemie po dwóch asach na 5-2 wychodzi Maja Chwalińska i jest ona z kolei na autostradzie do wygrania drugiego seta. Zobaczymy, co tam będzie się działo dalej. Tymczasem u nas w rozkładzie jazdy wokalista zespołu Supergrass. Nigdy bym nie pomyślał, że on nagra tyle niezłych płyt, na których będzie tyle dobrych nagrań. Gas Coombs, oto jedno z nich. Sonny the Strong.

Death Cab for Cutie, you're a tourist. Jesteś turystą, czyli jesteś w dobrym miejscu, podróżujesz trójkowym ekspresem. 5 czerwca ukaże się ich nowy album I Built You a Tower i myślę, że wybiorę coś z niego.

Z autostrady zrobiła się ekspresówka, ale ciągle jest nadzieja. Tu myślę o meczu Marii Chwalińskiej. A za nami Gus Coombs i Sonny the Strong. Jeśli państwo znajdą miejsce i czas w swoich kalendarzach, to warto posłuchać ich, jego płyt. Wszystkie oczywiście są łatwo dostępne i można sobie wybrać z tego, co artysta zaproponował.

przez tych długich kilkanaście lat. To może jeszcze jedno nowe nagranie. Broken Social Scene, Only Good I Keep. To jest jedna z nowych piosenek na nowej wyczekanej płycie przez wielu.

0: Broken Social Scene i nowe nagranie z nowej płyty Only Good I Keep. Dzisiaj podróżujemy nie tylko Ameryka, Wielka Brytania. Mówiłem, że dzisiaj międzynarodowy skład i jesteśmy często w Kanadzie, jesteśmy w Australii i tak będzie przez najbliższe chwile, bo z Kanady jedziemy właśnie do Australii. On nazywa się Angus John Stone. Ukrywa się ostatnio pod pseudonimem Dope Lemon. Posłuchajmy jednego z nagrań.
1: Burning behind me is 8.5 tons of heroin, opium, hashish and other narcotics.

Niemal równo rok temu ukazała się płyta Golden Wolf 2 maja 2025 roku. Tak otwiera się ten album. John Belushi, Lemon Dope. Trochę przypadkowo trafiłem na tę płytę, a zauroczyła mnie i postanowiłem podzielić się jednym nagraniem z tego albumu. Tam na świecie też mają dziwne kategorie, dziwne nagrody dla artystów, którym te nagrody przyznają. Nie tylko są kontrowersje w Polsce po Fryderykach, że nagle jeden dziwny zespół w dziwnej kategorii dostaje nagrodę, w której kompletnie tej nagrody nie powinien otrzymać. Ta płyta otrzymała nominację w kategorii Muzyka Blues

Towa i korzenie. No, niech tak będzie. No, wszystko gdzieś wywodzi się przecież od bluesa, bo on był pierwszy. A zanim był powrót Trójkowego Ekspresu i trzeci sezon, to regularnie spotykaliśmy się i 30 maja 2002 roku było 3-godzinne wydanie Trójkowego Ekspresu. Powód był dosyć prozaiczny. Wtedy to był czwartek i wtedy wypadało Boże Ciało. I chciałbym posłuchać razem z Państwem muzyki tylko 3-4 nagrań z tamtego wydania Trójkowego Ekspresu, aby przypomnieć sobie, czy ta muzyka nie brzmiała wtedy inaczej, czy to brzmiało zupełnie podobnie. Chciałbym o tym podyskutować. Gdyby ktoś chciał napisać to po wysłuchaniu tych nagrań, proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło, czy to cały czas gra tak samo?

pociągach. Takimi słowami rozpoczyna się Pilot, The No Twist ze słynnej płyty Neon Golden. Minęło ponad 20 lat, a ciągle myślę, że to jedna z najpiękniejszych płyt 25-lecia tego nowego wieku. I tak brzmiała muzyka wtedy, w 2002, 30 maja. Czego jeszcze wtedy słuchaliśmy?

Tak, mają państwo rację. To była dużo bardziej wąskotorowa podróż wtedy niż ekspresowa, no ale to taki dzień. 30 dzień maja 2002 roku, Boże Ciało. My słuchaliśmy Counting Crows, Butterfly in Reverse. Kiedyś były takie czasy, że jedni artyści nagrywali swoje wersje piosenek na płytach innych artystów. I przydarzył się taki singiel zespołowi Pulp zatytułowany Common People, a tam pod numerem drugim schowana piosenka, którą niespodziewanie śpiewa Nick Cave.

Nick Cave śpiewa Pulp, Common People. To był 2002 rok, niespełna rok po zburzeniu dwóch wież w Nowym Jorku. Tak przeskanowałem sobie szybko te dwie dekady, ale nie chcę Państwa zostawiać w takim rozmyśleniu. Jest rok 2026, 30 dzień maja, za kilkanaście minut Wszystko Wszędzie Teraz, za dwie godziny i kilkanaście minut Sobotnia Tonacja Trójki. Ja już nie znalazłem miejsca dla Paula McCartneya. Sir, wybacz mi, ale Piotr Kaczkowski na pewno będzie kosztował tę nową płytę Paula McCartneya. I to nagranie będzie takim pomostem między dzisiejszym Trójkowym Ekspresem a Sobotnią Tonacją Trójki. Tak wtedy też, nie pamiętam, czy kończył się ten program, to wydanie Trójkowego Ekspresu w 2002 roku, ale na pewno w tym programie się znalazło. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia, dobrego życia i do usłyszenia w czerwcu.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
13: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
15: Mediamarkt.
16: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899, teraz za 1749 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach Mediamarkt.
3: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ponad 1200 strażaków w akcji, trzeci dzień gaszenia pożaru lasu na Mazowszu. Tylko dziś 29 kontraktów w ramach SAFE. Miliardy złotych popłyną do polskiej zbrojeniówki. Tłumy na Stadionie Narodowym, trwają tam międzynarodowe targi książki. Trwa dogaszenie pożaru lasu na styku powiatów wołomińskiego i miejskiego. W akcji bierze udział ponad 1200 strażaków, a wspiera ich ponad 130 policjantów oraz inne służby. Pojawiają się drobne zarzewia ognia. W związku z akcją gaśniczą nadal zamknięta jest droga numer 50, mówi Robert Frąckowiak, zastępca stołecznego komendanta policji.
18: Nasza rola to zabezpieczenie, aby Straż Pożarna mogła wykonywać swoje czynności. Cały czas droga krajowa numer 50 jest zablokowana, także ona będzie cały czas zablokowana do czasu zakończenia czynności przez Straż Pożarną.
17: Pożar wybuchł w czwartek po południu na terenie lasów prywatnych i szybko rozprzestrzenił się na lasy państwowe. W sumie spłonęło ponad 300 hektarów. Wojewoda mazowiecki mówi, że są sygnały o możliwym podpaleniu. Podpisanie umów finansowanych ze środków programu SAFE jest przełomem dla Polski i dla polskiego wojska, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort Obrony Narodowej ma dziś podpisać w sumie 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę ponad 78 miliardów złotych. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że te umowy to gwarancja rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa dla naszego kraju. Odniósł się również do krytyki programu SAFE ze strony opozycji.
19: W logice partii politycznej, w logice opozycji można być przeciwko rządowi.

0: W logice prezydenta Rzeczpospolitej, w logice opozycji, w logice jakiejkolwiek partii politycznej nie można być przeciwko bezpieczeństwu Polski. Wszyscy ci, którzy rzucali nam kłody pod nogi, wszyscy ci, którzy nie chcieli tych 60 miliardów dla polskich zakładów zbrojeniowych, oni nie są anonimowi. Oni są znani. To są posłowie PiSu i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem.
1: O 14 w zakładach w Siemianowicach Śląskich podpisane zostaną kolejne umowy w ramach SAFE na dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała Izrael i Rosję do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
2: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na czarnej liście ONZ znalazły się także palestyński Hamas, a także armia rosyjska, armia i bojówki w Demokratycznej Republice Konga, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. Czterech kolejnych mężczyzn zostało uratowanych z zalanej jaskini w środkowym Laosie, w której byli uwięzieni przez 10 dni. Wczoraj uwolniono pierwszą osobę, dwie kolejne nadal są zaginione. 8 mężczyzn weszło do jaskini 20 maja, szukali złota. W akcji ratunkowej uczestniczyły zespoły z Laosu i sąsiedniej Tajlandii, a także Japonii i Malezji. Tłumy czytelników na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa. Odwiedzający targi szukają nowości, uczestniczą w spotkaniach z autorami lub po prostu przyglądają się ofercie wydawniczej.
3: Bardzo chętnie zaglądam, patrzę, bo oczywiście ceny też są bardzo konkurencyjne i dobre. No i różne wydarzenia się dzieją, także staram się być na bieżąco.
4: Co roku przychodzę tak, żeby się rozjrzeć, zobaczyć, co jest ciekawego. Tacy wydawcy są nowi, nowsi, klasyczni. No i oczywiście, żeby kupić to, czego w biblioteczce faktycznie brakuje.
5: Będzie Przemysław Piotrowski, Marcel Moss, Adrian Bednarek i to jest taka moja trójca kryminału, więc na pewno pójdę. No i chcę kupić nowości. No i może coś innego mnie też zainteresuje. W ogóle jestem pierwszy raz i to jest dla mnie bardzo takie ekscytujące.
1: Swoje stoisko na targach ma także Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Można na nim kupić m.in. najnowsze wydanie płyty z kompozycjami Mieczysława Kosza i płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Targi potrwają do jutra. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i burze w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Ustce 15, w Warszawie 19, w Legnicy 22.
7: Autopromocja. Dzień dziecka przypada w poniedziałek, ale trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
8: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
7: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół trójki nową Pisią Gongoliną.
9: Cześć, jestem Pisia.
10: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
7: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w trójce.
11: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: kiedy stres zagłusza

0: Twój spokój. Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: 8 minut po 13.
11: Wszystko, wszędzie, teraz.
10: Przyjęliśmy to zaproszenie z radością i jesteśmy w Miniczu wciąż. Można to potraktować jako wstęp do obchodów Dnia Dziecka dzisiaj. Oczywiście przy Szkole Podstawowej imienia Astrid Lindgren dużo się będzie działo. Przed nami skok Alicji do Króliczej Nory. Ale filmowe i serialowe tematy też się pojawią, proszę się nie obawiać. Elżbieta Malinowska, Romuald Wrzodak, Katarzyna Borowiecka. Witamy, zapraszamy. Dzień dobry. Na początek wiosna w formie piosenki.

0: Wprawdzie z Norwegii, ale po włosku La Prima Estate i Erlend Oje, a my jesteśmy w Miniczu. Od wczoraj, bo wczoraj także popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki tutaj. Dziś rano słyszeli Państwo Darka Urbanowicza, Józefa Niewiarowskiego. W porannej audycji zapraszamy do trójki. A ja zacznę od cytatu z przewodnika, który przeglądam od wczoraj właśnie, bo wczoraj złapałam go w swoje ręce. I z punktu widzenia obserwatora przyrody, tak będzie w tej okolicy wyglądał czerwiec. Proszę posłuchać. Wśród dębów rozpoczyna się rójka chronionego chrząszcza kozioroga dębosza. Nad stawami i rzekami słychać śpiew dziwoni, jednego z najpóźniej przylatujących ptaków. Rozpoczyna się okres aktywności dorosłych form husarza władcy, największej ważki. Na łąkach chroniona paproć nasiężał pospolity wytwarza swój charakterystyczny kłos zarodnionośny. Dykcyjne ćwiczenia. Stawy pokrywają się różowymi kwiatami rdestu ziemnowodnego. Pięknie to brzmi, pięknie to wygląda. Kiedy się tu przyjedzie, to człowiek gdziekolwiek spojrzy, znajduje coś ciekawego, coś wspaniałego, coś, co zachwyca. A ja z wielką przyjemnością witam moją pierwszą gościnię, Inga Demianiuk-Ozga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Partnerstwo dla Doliny Baryczy. To od ciebie dostałam ten przewodnik.
1: Tak.
0: I naprawdę siedziałam wczoraj zanurzona weń, choć oczywiście nie wszystkie wątki z przewodnika da się poruszyć, z przewodnika Odkryj Dolinę Baryczy, ale... Rozmawiałyśmy też wczoraj o różnych filmowych okolicznościach, które tutaj mogą się pojawić. Kiedy mijaliśmy wczoraj stawy milickie, to było bardzo dużo fotografów, także fotografujących przyrodę. Ale to ty mi powiedziałaś o tym, że tutaj polski przyrodnik, filmowiec i twórca filmów przyrodniczych nagrywał swój pierwszy powojenny film, czyli Ptasia Wyspa, Włodzimierz Puchalski. 47 rok to był.
1: Tak jest, i odkrycie tego miejsca, myślę, że... które trwa cały czas, odkrywanie tego miejsca jest fantastycznym doświadczeniem, i te filmy, które się można znaleźć w internecie, fragmenty, no oddają jego charakter i unikatowość, i też cudowne jest to, że można te miejsca odnaleźć po prostu dzisiaj, i one oprócz wyższych drzew, trochę bardziej zarośniętych wysp, chciałabym powiedzieć trochę mniejszej ilości wody, ale tak niestety jest, no tak. Pozostają bez zmian, więc przyroda trwa i to jest piękne.
0: Partnerstwo do Doliny Baryczy to też już jest tradycja, dwie dekady czy więcej?
1: Tak, 20 lat działamy tutaj wspólnie z samorządami, z biznesem, z organizacjami pozarządowymi. No i mamy taką misję, wizję i chyba jednak nie halucynacje, żeby zmieniać ten obszar.
0: Mam wrażenie, że nie, to jest realne.
1: Albo wszyscy jej doświadczamy.
0: Tak.
1: Natomiast tak, czasami to jest tak pięknie, że wydaje się, że halucynacja, i cieszymy się, że ludzie chcą to sprawdzić, i słyszę, że też tego doświadczyliście.
0: Tak,
1: tak, to miejsce jest wyjątkowe, i też współpraca ludzi, których tutaj można spotkać, którzy zdecydowali się tu zamieszkać, zainwestować, jest, wydaje mi się, unikatowa, i dla mnie to jest absolutnie bardzo ciekawe doświadczenie życiowe.
0: Wiem, że odpowiedź na to pytanie będzie trudna, bo mnóstwo przyjdzie ci przykładów i odpowiedzi tak naprawdę na myśl, ale dlaczego, ja nie powiem warto, dlaczego trzeba tu przyjechać?
1: Ojej, dlaczego trzeba? Żeby doświadczyć, co to znaczy takie naprawdę współistnienie człowieka i przyrody, i że to jest możliwe. Chciałabym powiedzieć, że oczywiście jest możliwe, jeśli ludzie są świadomi tego, że można rozwijać swoje biznesy, można funkcjonować, żyć, nawet jeśli przyroda dookoła jest chroniona, i można też mieć wpływ na to. I wydaje mi się, że to jest jedno z nielicznych takich miejsc w Polsce, a może nawet na świecie, gdzie przez 800 lat, bo tak naprawdę tyle trwa tradycja karpiarstwa, można powiedzieć, tak, na tych terenach, one ukształtowały ten teren, człowiek ukształtował ten teren, a jednocześnie ten teren, można powiedzieć, przygotował i przygotowuje i chroni również dla wyjątkowej przyrody.
0: Z karpiarstwem jeszcze jedno mam wspomnienie związane z miejscem, w którym mieszkaliśmy. Tam nawet hasło do Wi-Fi hotelowego brzmiało Karp Milicki z dużych liter, więc to jest jeszcze jeden argument, żeby przyjechać. Niewiele

Tyle czasu, ale bardzo dużo wątków, więc chciałabym cię jeszcze zapytać o bohatera uroczystości, która przed kilkunastoma minutami tu się odbyła, bo to było niezwykle wzruszające i wszyscy, myślę, że Darek Urbanowicz, który za chwilę do mnie dołączy w audycji, też o tym opowie, że właściwie gula w gardle się pojawiła.

0: Ojej, to bardzo dla mnie sentymentalne wspomnienia, dlatego że miałam okazję, no można powiedzieć, wzrastać i nasiąkać jego duchem, dlatego że był bardzo bliskim przyjacielem mojej wychowawczyni w szkole podstawowej. I właściwie całą szkołę podstawową zjeździłam razem z nimi na wyjazdy i obozy harcerskie. Pierwsze zuchowe, no właśnie, obozy, pikniki, spotkania. Sama też miałam, przez wiele lat działałam w harcerstwie. Więc postać bardzo mi bliska, osoba bardzo charyzmatyczna, z bardzo dużym poczuciem humoru, ale też przede wszystkim absolutnie no, wolna od wszelkich barier i zachęcająca no, wszystkich nas, i dorosłych, i dzieciaki, i młodzież do tego, żeby działać aktywnie, poznawać, iść do przodu, po prostu iść do przodu.
1: No właśnie, Bolesław Zajczek, druh Bolek, zjechał cały świat, objechał na rowerze dookoła, prawda? Był taki rajd.
0: Tak, brał udział w rajdzie dookoła świata i chyba nawet mu się to udało.
1: Chyba mu się nawet to udało, jego rower i sala jemu poświęcona jest tutaj w Muzeum Bombki. Ja z wielkim wzruszeniem i z wielkim szacunkiem odkrywam takie legendy, których może nazwiska nie są znane na całą Polskę, ale w lokalnych społecznościach cały czas żyją i cały czas są punktem odniesienia i cały czas inspirują. To jeszcze powiedzmy, że postać niezwykła, ale też człowiek, który no, mimo pewnej niepełnosprawności, która wynikała z wypadku, bo stracił, to była tuż powojenna sytuacja, tak, chyba, w wybuchu granatu obie dłonie, jako bardzo młody człowiek, no, działał dalej.
0: Nie było dla niego żadnych, prawda, barier. No to właśnie. Było też cudowne obserwować to, jak po prostu żył. I nie była ta niepełnosprawność dla niego absolutnie żadną przeszkodą czy wymówką.
1: Ja jeszcze chciałam poruszyć wątek tego mobilizowania od najmłodszych lat właściwie do aktywności, do poznawania regionu, bo jedną z waszych form działalności jest także współpraca ze szkołami, współpraca z pedagogami, z nauczycielami, nauczycielkami, którzy no właśnie szukają materiałów do tego, żeby się i siebie samych regionem zainteresować i swoich uczniów. Opowiedz o tym aspekcie pracy waszej w partnerstwie dla Doliny Baryczy.
0: Tak, te działania, które podejmujemy, to oprócz tego, że są to działania promujące obszar na zewnątrz, można powiedzieć, więc przewodniki, strona, tak, internetowa, czy kalendarze wydarzeń jesiennych, czy wiosennych, to bardzo istotnym elementem jest również ta, można powiedzieć, edukacja albo wzmocnienie tożsamości. No i oczywiście dzieciaki, które chcemy, żeby poznawały ten obszar, ale również osoby dorosłe i seniorzy. I paręnaście lat temu, jak zaczęliśmy, właściwie zapytaliśmy nauczycieli, czy uczą w ogóle o Dolinie Baryczy, mimo tego, że edukacja regionalna, przyrodnicza jest elementem podstawy programowej, więc wydawałoby się, że to oczywiste, ale powiedzieli, no chętnie, ale nie mamy materiałów, więc zaprosiliśmy ich do tego, żeby te materiały opracować, przygotować. Okazało się, że są strzałem w dziesiątkę i są świetną pamiątką turystyczną, natomiast staramy się, żeby ta wiedza cały czas, że tak powiem, była aktualizowana i żeby, no właśnie, dzieci, młodzież, ale również dorośli poznawali obszar. Ja myślę, że coraz liczniejsze grona rodzin właśnie na rowerach.
1: Tutaj to widać dzisiaj w okolice szkoły imienia Astrid Lindgren na terenie kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, bo tutaj rzeczywiście to jest rodzinne spotkanie, myślę, bardzo dużej rodziny.
0: Tak, i taką rodziną chyba myślę, że mieszkańcy Doliny Baryczy się coraz bardziej czują. My też badamy to, jak się czują i czy się czują częścią. I coraz częściej to komunikują. To, że firmy zaczynają mieć nazwę, to, że właściwie każdy pod tą markę Doliny Baryczy chce się podpiąć, to jest chyba tylko efekt i absolutny sukces. Budowanie tej tożsamości lokalnej jest ważne, a też edukowanie o tym jest ważne, bo przecież tak naprawdę jak wyjeżdżamy gdziekolwiek później w świat, to pierwsze pytanie, które pada, skąd jesteś? I to, żeby ważne jest, żeby potrafić powiedzieć i też wrócić albo zaprosić ludzi do tego swojego domu.
1: Piękne słowa i byłyby piękną puentą, ale pomyślałam, że jeszcze warto może podać adresy stron internetowych albo jakiejś jednej, na której można znaleźć informacje, na przykład o karpiach mielickich i o różnych aktywnościach. Tutaj koło nas jest taki piękny okaz pomalowany na biało, czerwono, czarno w kolorach szkoły dominujących tutaj, ale ich jest więcej w regionie.
0: Tak, zapraszam serdecznie na stronę Dolina Baryczy Travel. To jest główna strona turystyczna, ale mamy też strony, powiedzmy, naszych produktów turystycznych, między innymi kolorowego szlaku karpia, czyli całorocznej oferty. I gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany poznaniem Doliny Baryczy, no to właśnie jest to okazja, żeby podążać szlakiem karpia i na pewno traficie Państwo we wszystkie wyjątkowe miejsca, na pewno traficie również tutaj. A wiosną, teraz jeszcze trwa cykl wydarzeń wiosennych, wiosna naturalnie w Dolinie Baryczy, rajdy, spotkania, aktywności, które dzieją się w przyrodzie, spotkania z przyrodnikami.

0: A szczególnie zapraszamy jesienią. Od 20 lat przygotowujemy cykl wydarzeń jesiennych, Dni Karpia w Dolinie Baryczy. No i tam naprawdę
1: czego dużo
0: oferta
1: zapragnie.
0: Ponad 130 wydarzeń. Przede wszystkim to, co mnie najbardziej cieszy, że to są też wydarzenia bardzo kameralne, gdzie właśnie rodziny z dziećmi, zainteresowane osoby uczymy, ale również zachęcamy do tego, żeby doświadczały przyrody w ciszy, spokoju, w uważności. Też żeby no nie wchodziły wszędzie, gdzie się tylko da, dlatego że ta przyroda potrzebuje przestrzeni, a my możemy ją tylko dyskretnie podglądać. I do tego oczywiście Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
1: Z szacunkiem do przyrody to jeszcze polecę przy okazji zdjęcia i to, w jaki sposób tę przyrodę obserwuje tutejszy fotograf Jakub Węcek. Być może kiedyś przyjdzie okazja, żeby się spotkać także z Jakubem. Inga Demianiuk-Ozga, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie dzisiejsze w Trójce.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Partnerstwo dla Doliny Baryczy, a my teraz sięgamy muzycznie po ścieżkę dźwiękową jednego z filmów Guya Ritchiego, nie tego najnowszego, który od wczoraj w kinach, Zawodowcy, tylko takiego, który miał absolutnie znakomitą ścieżkę dźwiękową. Ten film to Kryptonim Uncle, a tę piosenkę śpiewa Roberta Flack.

0: Roberta Flack, Compared to What? Kryptonim Uncle na ścieżce dźwiękowej tego filmu Guya Ritchiego znalazła się ta piosenka. Już parę ładnych lat temu czekaliśmy na kontynuację tej szpiegowskiej komedii, ale ta kontynuacja raczej nie nastąpi. Tymczasem najnowszy film Guya Ritchie, Zawodowcy, od wczoraj w kinach. Henry Cavill, Jake Gyllenhaal w rolach głównych. No i świetna zabawa. Jeszcze będziemy wracać do muzyki z filmów Guya Ritchiego, a tymczasem dołączył do mnie Darek Urbanowicz.
1: Ja tu byłem cały czas na rewizie.
0: Cały czas, no właśnie. Opowiedz o tym, co się wydarzyło, bo jesteśmy tutaj w związku z tym, że zapowiedzieliśmy się już w styczniu w szkole podstawowej imienia Astrid Lindgren, bo tutaj właśnie znalazł swój dom honorowy złoty mikrofon Kasi Stoparczyk, który licytowaliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w połowie stycznia. No i jesteśmy. Ty dzisiaj miałeś szczególny, miły obowiązek.
1: Tak, powiem tylko, że zanim, bo jest świetny news z Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska pokonała Marię Sakkari.
0: Yes.
1: I jest już w czwartej rundzie. Jeszcze nie wiadomo, z kim zagra. Albo zagra z francuską Paris, albo z Anisimową Amerykanką, ale pięknie w trzech setach wracała po przegranym secie, dwa kolejne wygrane. Maja jest wielka, choć nie wysoka.
0: No to teraz
1: już tak,
0: bo wiem, ale bardzo się ucieszyliśmy.
1: Sport dopiero chwilę po 17, więc na szybko. Tak, miałem okazję wygłosić referat, w którym po prostu doszło do...
0: Dlaczego tak to nazwałeś?
1: Po prostu miałem okazję chwalić się przez 45 minut, opowiadać o swoich przygodach. O tym, o czosnku mówić, nie?
0: Nie, nie będę.
1: Tak, bo to jest taki przepis tajemny. Opowiadałem, tak troszeczkę chciałem motywacyjnie dla młodzieży to przekuć, że warto marzyć, że warto wykorzystywać to, że się ludzi poznaje, poznawać ludzi w ogóle, zadawać im pytania, być otwartym na znajomości, bo nigdy nie wiadomo, z kim się nam drogi przetną.
0: Czy ty namawiałeś do uprawiania sportu, czy namawiałeś do przystąpienia do zawodu dziennikarskiego? Mam tutaj wątpliwości.
1: Ponieważ u mnie ten sport z dziennikarstwem od pewnego momentu w życiu zaczął się bardzo mocno przeplatać, więc jakby trochę opowiadałem, co zawdzięczam czemu, czyli co zawdzięczam sportowi, bo wiele przygód w swoim życiu zawodowym przeżyłem dzięki temu, że uprawiałem kiedyś sport, no ale także doświadczyłem fantastycznego przeżycia.
0: Latają owady wokół Darka.
1: A ja jestem uczulony na osy, więc ja tutaj po prostu czasem wierzgam.
0: Będziemy cię bronić.
1: A wiele rzeczy zawdzięczam dzięki w sporcie, dzięki temu, że byłem, że jestem dziennikarzem, więc jakby to nie jest nierozłączne, są naczynia połączone. Więc chciałem po prostu namówić dzieci, aby marzyły, żeby się nie bały marzyć i zadawały pytania, bo tutaj w tej szkole właśnie to jest takie motto wynikające z przyjaźni z Kasią Stoparczyk, że dzieci też mają głos, mimo że to jest Królestwo Karpia, a wiadomo, że ryby głosu nie mają, ale to dzieci mają.
0: Ale tutaj właśnie ryby też prawie mają głos, ale dzieci na pewno mają. A jeśli chodzi o... Bo pokazywałeś też bardzo dużo zdjęć ze swojej drogi i zawodowej, i sportowej, więc która z przygód spotkała się z największym zainteresowaniem?
1: No, to było tylko 45 minut, więc...
0: Wiem, musiano ci pokazywać, że już musisz kończyć, bo są kolejne atrakcje.
1: Bo był apel tutaj właśnie pamięci Drucha Bolka i nadanie chówcowi lokalnemu Milickiemu imienia Drucha Bolka. Opowiadałem o Sydney Hobart, bo to są takie regaty, w których brałem udział 25 lat temu, coś nieprawdopodobnego. I to też się przełożyło na wiele takich wynikających z tego spraw. Potem przez wiele lat żeglowałem na łódce klasy Star, w której zdobywałem medale Mistrzostw Polski. Ścigałem się z Mateuszem Kusznierewiczem, jednym z najwybitniejszych polskich żeglarzy. No,

0: trudno powiedzieć.
1: No, wiem, więc
0: ogniem
1: to są...
0: i mieczem. No, tych przygód,
1: te wszystkie wątki się pojawiły.
0: Przygód życia mam mnóstwo, więc mogę o tym opowiadać w nieskończoność.
1: Proszę Państwa, ewentualnie proszę do Dariusza pisać maile i będzie opowiadał o swoich przygodach. dariusz.urbanowicz@polskieradio.pl.
0: A my dzisiaj mamy 4 godziny powrót do Warszawy.
1: A właśnie, będę natomiast na to właśnie liczę. Ale powiedz mi jeszcze, już, i to już krótko, ostatnie zdanie, puenta, twoje największe zaskoczenie z wizyty tutaj w Dolinie Baryczy.
0: Jak to jest fajnie. To jest takie miejsce, w którym się chce być. I cały ten kompleks jako taki, ale ta szkoła, która jest, po prostu wydaje się być magnetyczna. Tym bardziej, że ona jest w kształcie litery L, T lub E.
1: Tak, ustaliliśmy wczoraj. Litera jeszcze jest do weryfikacji, do gadania, tak. Ale na pewno nie jest to szkoła w kształcie prostokąta. Dariusz Urbanowicz, bardzo ci
0: dziękuję bardzo
1: za tę szybką wizytę. I właściwie dobierałam utwór, który nastąpi po naszej rozmowie do twojej osobowości. I to jest piosenka, która zapowiada przyszłotygodniową premierę filmową. Film Mistrzowie Wszechświata, Masters of the Universe. Wiesz, kto jest bohaterem tego filmu?
0: No ja.
1: He-Man.
0: A, to prawie ja.
1: Na potęgę posępnego czerepu.
0: Tak,
1: zespół The Darkness.

The Darkness, Masters of the Universe, z filmu Mistrzowie Wszechświata. Ten film za tydzień w kinach i to jest film o He-Manie, więc wszyscy, którzy animację he-mańską, sama stworzyłam ten przymiotnik, oglądali w dzieciństwie, z pewnością będą czekać na te słynne słowa, na potęgę posępnego czerepu. No i oczywiście Szkieletor również się pojawi. Może wrócimy do tego filmu za tydzień w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Ja przypomnę jeszcze o zeszłotygodniowym naszym temacie, czyli filmie Desolation Center, który od 1 czerwca będzie dostępny w serwisie ninateka.pl za darmo, bez żadnych opłat. Przez 2 tygodnie ta opowieść o koncertach na pustyni Mojave w okolicach Los Angeles, koncertach punkowych organizowanych przez Stewarta Sweezy, który w zeszłym tygodniu o tym opowiadał. I oczywiście w podcastach trójkowych tę opowieść Państwo znajdą. W podcastach znajdą Państwo także opowieść o serii.

Jalach, nowy podcast Trójki Polskiego Radia, odcinek po odcinku. Zapraszam w imieniu swoim i Radosława Czyża. No i przypominam Państwu także, że w Warszawie trwa festiwal Komiksowa Warszawa przy okazji Międzynarodowych Targów Książki, więc to, co najważniejsze w polskim i nie tylko polskim komiksie, można tam znaleźć. I w takich sytuacjach bardzo się cieszę, że tytuł mojej audycji to Wszystko Wszędzie Teraz, bo rzeczywiście jesteśmy w Miliczu, ale właściwie jesteśmy wszędzie, bo teraz przenosimy się do Tarnowa, gdzie trwa jubileuszowa 40. Tarnowska Nagroda Filmowa. O tym Państwo doskonale wiedzą, bo od tygodnia o festiwalu opowiada na naszej antenie Ryszard Jaźwiński. Festiwal oczywiście odbywa się pod patronatem Trójki. Dziś wyjątkowy gość obok Ryszarda.

0: Tak, stopniujemy napięcie, bo z pewnością Państwo już się domyślają, kto tym gościem Ryszarda Jaźmińskiego dzisiaj jest w Tarnowie. Muzyka Jerzego Satanowskiego z serialu Ekstradycja i za chwilę wszystko będzie jasne.
1: W Studio Trójki, oczywiście ciągle w Tarnowie, gość specjalny 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, Marek Kondrat. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I bardzo się cieszymy, panie Marku, że pan do nas tutaj dojechał, ale mówię gość specjalny, bo też specjalna nagroda tutaj została panu na tym festiwalu przyznana. I to jest ta jedyna nagroda, o której wiedzieliśmy wcześniej. Jak pan przyjął tę wiadomość?
2: Jakby to powiedzieć, nagroda cieszy zawsze. Jeżeli jest to nagroda za całokształt, to też można mieć wyobraźnię na temat tego, że jest nagrodą podsumowującą, czyli mamy z czapki, że tak powiem. Za całokształt to znaczy, no, zrobiliśmy i należy to odhaczyć po prostu.
1: No i muszę powiedzieć, że tutaj na taką prezentację z pana przecież ogromnego aktorskiego dorobku organizatorzy wybrali film Dzień Świra. Zresztą ten film tutaj w Tarnowie prezentuje reżyser Marek Koterski. No właśnie, myślę, że doskonale pan wie, że to jest film kultowy dla właściwie wielu już nawet pokoleń Polaków, ale czy dla pana samego wśród tak wielu ważnych na pewno ról ten film też zajmuje jakąś szczególną pozycję, szczególne miejsce?
2: Tak, zdecydowanie tak. To jest film poruszający, to jest film, który kosztował mnie wiele, ale nie w takim wydaniu, że praca jakaś szczególna, aczkolwiek łatwa nie była. Natomiast rzadko się zdarza, że aktor ma do czynienia z dziełem, które sam przeżywa, zanim je zobaczy. W związku z tym scenariusz już przysporzył mi wrażeń, że tak powiem. Nie byłem zaskoczony, bo z Markiem spłodziliśmy tego bohatera w Domu Wariatów, nomen omen, parę dziesiąt lat wcześniej. Więc tego bohatera noszę w sobie od dawna. I on ze mną pozostaje, mimo wszystkich moich decyzji podjętych w życiu. Adaś jest człowiekiem, który mi siedzi w garbie leśmianowskim na plecach. Od czasu do czasu puka przez drzwi i się odzywa. To jest film znaczący także przez to, jaką wywołał reakcję u moich ziomków po prostu. Jest trafieniem w nasze serca, w nasze myśli, w naszą wrażliwość.

0: doskonale zrozumiany i jest przyswojony przez ludzi. Nie mieliśmy tej świadomości z Markiem. Pierwsza premiera krakowska przed laty uświadomiła nam mniej więcej, co zrobiliśmy. Potem już to szło lawinowo. Mam codziennie właściwie do czynienia z reakcjami na ten film. Jeżeli nie bezpośrednimi, to takimi, które są zawarte w języku. Bo Marek stworzył język tego filmu. Stworzył bohatera, który posługuje się specjalną mową i ona weszła w obieg. My się nią posługujemy. Mam to w domu, ponieważ moi synowie cytują to, zaśmiewając się zresztą cały czas. Ale mam też do czynienia z ludźmi postronnymi, którzy nawet zapominając, z kim mają do czynienia, a w tym wypadku no, posługują się tym, dam panu znak sygnału na przykład w poniedziałek. Kiedy pytam, dlaczego pan to powiedział, mówi, a no my tak wszyscy mówimy.
1: No właśnie, to absolutnie mogę tylko potwierdzić wiele z tych powiedzeń. No tak jak mówiłem, kultowy absolutnie film, kultowy bohater Adaś Miałczyński. Co ciekawe, grany w całej długiej filmografii Marka Kotarskiego przez kilku aktorów, ale ja wydaje mi się, że właśnie, no choćby nawet przez film Dzień Świra. Czy Dom Wariatów wspomniany, od tego się zaczęło, no chyba jednak ta kreacja w pana wykonaniu najmocniej, najsilniej, to jest ten stempel, najmocniej się naznaczyła.
0: Dzięki, miło to słyszeć. Ja nie komentuję tego. Naszym założeniem było, mówiłem Markowi, że dobrze by było, żeby ten bohater, mówiłem to przy okazji zdjęć do Domu Wariatów, żeby ten bohater miał kilka wcieleń po prostu, żeby był uniwersalny, żeby człowiek nie przyzwyczaił się do jednej twarzy, żeby był jednym z nas. Czyli za każdym rogiem wychodzi na nas jakiś Adaś Miałczyński, z tym samym niepogodzeniem, z tym samym buntem, z tym samym miałczeniem na codzienność. I on powinien mieć inne oblicze za każdym razem. I Wojtek Wysocki, i Czarek Pazura, i Zbyszek Rola. To są bohaterowie, to są twarze tego samego bohatera. I dobrze, że tak się stało. Bo Świr jest jakby sumą. Jest taką sumą, której Marek się bardzo bał. Dzisiaj jak czytam, Czarek Pazura strasznie jęczy z tego powodu, że nie przyjął tej propozycji. No pewnie się nie spodziewał sukcesu tego filmu, ale ja się cieszę mimo obaw, bo ten bohater zawsze przynosił mi obawy, bo to jest łzy, krew i pot. To nie jest śrucik. Ale satysfakcja jest kolosalna. Także dobrze jest zamknąć ten rozdział i fajnie, że dzisiaj się to zdarza w Tarnowie. Ogromnie się cieszę z tej nagrody, podsumowując to, co mówię, bowiem Świr jest zwieńczeniem. Nie mógłbym powiedzieć, że jest w tym moim dorobku ponad 100 filmów coś takiego, co lubię najbardziej, albo co wspominam najbardziej. Wspomina się różne rzeczy. Młodość się wspomina w Zaklętych rewirach, wspomina się Bizurmaństwo i Wspaniałe koleżeństwo w CK Dezerterach i dziesiątki innych brawurowych postaci obok mnie, chociażby w Pułkowniku Kwiatkowskim i innych. Natomiast Świr ma jeszcze przesłanie do tego. Jest czymś mi niesłychanie bliskim. Jest człowiekiem, który ma moje ciało i duszę.
1: Oczywiście to ogromny aktorski dorobek i tutaj moglibyśmy długo, czego nie możemy zrobić, wspominać tytuły twórców, no ale o jednym musimy wspomnieć. Janusz Majewski, bo to dla niego zrobił pan ten wyjątek już po wycofaniu się na dłużej z aktorstwa i zagrał, mam na myśli oczywiście, Małą Maturę.
0: Tak, Janusz jest w moim życiu człowiekiem niesłychanie ważnym. Tam w Zaklętych rewirach w Pradze czeskiej, kiedy poszliśmy na jakiś koncert, zadzierzgnęliśmy więzy krwi nieomalże. Czułem, że jeden trafił na drugiego, mimo różnicy wieku. Bardzo sobie odpowiadaliśmy takim relacją z przeszłością. Ja zawsze byłem na krawędzi, poza tym wychowywany przez bardzo dojrzałych rodziców, którzy czasy, w których Majewski się dopiero rodził.

0: chodziło, oni już byli dojrzałymi ludźmi i pamiętali ten sam Lwów, ten sam czas, że tak powiem, tę samą stylistykę, estetykę i tak dalej. I pewną, no taki schemat kumplowania się i porozumiewania, który był nam obu niesłychanie bliski. A Janusz odszedł w sędziwym, chwała Bogu, wieku i mieliśmy okazję uściskać się wielokrotnie i nie musieliśmy za dużo mówić do siebie, żeby rozumieć, jak świat się starzeje razem z nami. Także to właściwie Janusz naznaczył moją drogę filmową. Dzięki niemu stałem się w filmie tym, kim jestem. Dzięki niemu odebrałem pierwszą nagrodę na festiwalu w Panamie, która dotarła do mnie po pół roku i na dyplomie było napisane dla najlepszego aktora festiwalu Romana Boryczko. Więc to jest moja odpowiedź na relację do nagród.
1: To rzeczywiście piękna historia. Jeszcze słówko o współczesności, a właściwie przyszłości. Miesiąc temu spotkaliśmy się przy okazji Lalki i tak pięknie pan opowiadał nam, słuchacze Trójki to już słyszeli, o Ignacym Rzeckim. No to właśnie, jakiego filmu mamy się już niedługo spodziewać? Jakiej pana roli? Bo to piękny powrót, myślę.
0: Tak, i muszę powiedzieć, że wymarzony w zasadzie, bo Lalka będzie pięknym filmem, pięknym, wielkoekranowym, kostiumowym filmem, takim, jakie ja pamiętam z młodości, kiedy wchodziłem do kina Moskwa albo kina Skarpa i oglądałem ogromne filmy jak Wojna i pokój czy Anna Karenina. I
1: to... A pamięta pan, co stało przed kinem Moskwa?
0: No, pamiętam, że stał transporter wojskowy.
1: To też, mam na myśli te dwa lwy kamienne.
0: A pamiętam, tak, rzeczywiście, dwa lwy kamienne, tak. Transporter wojskowy też pamiętam z 80 roku i 81 ze stanu wojennego i zdjęcie Chrisa Nidentala, które upamiętniło, że tak powiem, ten czas razem z przesłaniem apokalipsy, bo czas apokalipsy był na afiszu wtedy. Bardzo to zabawne. Nie ma kina Moskwa, nie ma kina Skarpa, ale jest wielkoekranowy film Lalka z naszej najlepszej, jaką można sobie wyobrazić, literatury. Powstaje jako takie przypomnienie dla człowieka po prostu, czym jest kino, czym jest wielki film wielkoekranowy i że trzeba ruszyć zadek z domu, wybrać się do kina, usiąść i przeżyć coś w warunkach, których nie spotkamy ani w wannie, ani w toalecie, tam gdzie zwykle dzisiaj przyszło nam oglądać filmy na telefonach i różnych innych urządzeniach, bo one nie oddają fantazji tego zjawiska, jakim jest kino. Więc zapraszam już dziś na Lalkę, która będzie miała premierę 30 września, na przepiękny film z wspaniałymi moimi kolegami, z przepięknymi kostiumami, z niegasnącym przesłaniem tego filmu, które do nas Polaków co 25, co 30 lat trafia, bowiem ta powieść jest niezniszczalna i nieprzemijająca z tym, co ma nam do powiedzenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za wszystkie piękne słowa. Gratulacje od całej Trójki Radiowej i dziękuję też za tą dzisiejszą rozmowę. Gość specjalny w studiu Trójki w Tarnowie, bo też laureat Nagrody Specjalnej za Całokształt Twórczości na 40. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, Marek Kondrat. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję i pozdrawiam kochaną Trójkę i jej słuchaczy.
2: Laureat Nagrody Specjalnej na 40. Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, Marek Kondrat. Bardzo dziękujemy za miłe pozdrowienia i także serdecznie pozdrawiamy. A Ryszard Jaźwiński przenosi się teraz do Krakowa, gdzie jutro rozpoczyna się 63. Krakowski Festiwal Filmowy. O festiwalu wspomnimy jeszcze po 14, zapowiadając jeden z filmów, które będzie można tam zobaczyć. A propos, czy ja mówiłam, że film o Himenie ma tytuł Władcy Wszechświata? Chyba się rozemocjonowałam milickimi wydarzeniami i powrotem Szkieletora na ekran i tą fantastyczną piosenką The Darkness, Masters of the Universe, i pomyliłam ten tytuł, więc powtarzam dla porządku. Władcy Wszechświata. Władcy Wszechświata za tydzień w kinach, a od wczoraj w kinach Zawodowcy, nowy film Guya Ritchie, który natchnął mnie do tego, żeby dzisiaj wrócić na ścieżkę dźwiękową jednego z jego poprzednich filmów,

na ścieżkę dźwiękową kryptonimu Uncle. To była taka szpiegowska komedia z Henrym Cavillem, z Alicją Vikander, z Hugh Grantem w rolach głównych. No, a muzykę do tego filmu napisał znakomitą zresztą Daniel Pemberton, więc zachęcam do tego, żeby do tej muzyki wracać i do tego filmu wracać. A do ścieżek dźwiękowych z filmów Guya Ritchie wrócimy jeszcze po 14, bo to są zawsze wspaniałe ścieżki dźwiękowe. A teraz Daniel Pemberton, Escape from East Berlin. 7 minut pozostało do 14.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów po

0: przywitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska wyeliminowała Marię Sakkari i jest w 1/8 finału French Open. Trwa dogaszanie pożarów w powiatach miejskim i wołomińskim. Krajowa 50 wciąż zablokowana. Robert Biedroń chce rozmawiać z prezydentem. Liczy na zmianę stanowiska w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Wielki sukces Maji Chwalińskiej. Polka awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W trzeciej rundzie pokonała sensacyjnie Greczynkę Marię Sakkari. O szczegółach Norbert Michalak.
15: Początek spotkania nie zapowiadał takiego happy endu. Greczynka zdominowała naszą tenisistkę w pierwszym secie, wygrywając gładko 6-1. Od drugiej partii na korcie rządziła już jednak Chwalińska. Polka przetrwała napór faworytki, odwróciła losy seta, wygrywając go 6-3, a w decydującej odsłonie całkowicie zdominowała bezradną i zdenerwowaną Sakkari, oddając jej zaledwie 2 gemy. Chwalińska wygrywa ostatecznie 1-6, 6-3, 6-2 i melduje się w najlepszej 16 French Open.
14: W 1/8 finału jest także Iga Świątek, która jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Policjanci zatrzymali 5 osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
16: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
14: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. To 3. osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów. Wciąż zamknięta jest Krajowa 50 na Mazowszu między Stanisławowem a Łochowem. To przez akcję gaśniczą prowadzoną przez strażaków w powiatach wołomińskim i mińskim. Wskutek pożaru, który wybuchł w czwartek, spłonęło ponad 300 hektarów lasu. W Międzylesiu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Powiedz, czy wiadomo już, kiedy ta Krajowa 50 zostanie odblokowana? I jakie działania prowadzą teraz służby?
17: Policja zapowiedziała, że ta droga będzie zablokowana do czasu zakończenia akcji gaśniczej prowadzonej przez strażaków.

0: praktyce to oznacza, że najprawdopodobniej tych utrudnień trzeba się spodziewać jeszcze w najbliższych dniach. Mówił o tym zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak.
1: Nasza rola to zabezpieczenie, aby Straż Pożarna mogła wykonywać swoje czynności. W tej chwili udział w zabezpieczeniu bierze 133 policjantów, do tego śmigłowiec Black Hawk.
0: Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślił, że działania straży w dużej mierze będą zależały od pogody w najbliższych godzinach.
2: Sytuacja jest cały czas pod kątem pogodowym dynamiczna. No mamy zapowiedzi burzy z wiatrem. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożaru wzniecić na nowo.
0: Strażakom pomaga ponad 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, które korzystają m.in. z wojskowego pojazdu taktycznego przypominającego czołg.
3: Dagmara Kędzior, o tym wszystkim dziękuję za relację. Robert Biedroń chce spotkać się z prezydentem. Europoseł Lewicy zamierza przekonać Karola Nawrockiego do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, którą wczoraj uchwalił Sejm.
4: Ciekaw jestem uwag pana prezydenta do tej ustawy. Jeżeli one są, to zrobię wszystko, że jeżeli są racjonalne, jeżeli będą przydatne dla tego rozwiązania, żeby znalazły swoje odzwierciedlenie w Senacie. Dlatego proszę pana prezydenta o takie spotkanie. Porozmawiajmy, ja chętnie opowiem swoją historię. Ja ćwierć wieku nie tylko walczę o tę sprawę, ale także żyję w takim związku.
3: Ustawa trafi teraz do Senatu. Przewiduje, że dwoje dorosłych ludzi będzie mogło zawrzeć umowę u notariusza, którą następnie będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Otoczenie prezydenta zapowiada, że Karol Nawrocki nie podpisze. Kilkadziesiąt najnowszych modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych można dziś bezpłatnie przetestować przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie. Przy Alei Niepodległości trwa zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców.
5: Oglądam po prostu, jakie są marki, jakie wielkość i na razie wygląd w pierwszej chwili mnie interesuje.
6: Elektrykiem jeżdżę już od 2 lat, w związku z tym znam charakterystykę, wiem jak to się jeździ, jestem bardzo zadowolony.
7: Z wyglądu nie widzę różnicy. Widzę zielone tablice i wiem, że można jeździć bus pasami.
5: Ze względów po prostu ekonomicznych, no i to jest teraz, jak to się mówi, trend, a przede wszystkim też dla środowiska dobre.
6: Cudowna charakterystyka jazdy, ten moment obrotowy od razu, gdzie jest dobre przyspieszenie, gdzie płynnie można jeździć. Poza tym no, są zalety, tak? Jeździmy bus pasami po mieście, parkujemy za darmo.
3: Piknik przed gmachem Polskiego Radia potrwa do 18:00. Wstęp jest wolny. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 24 stopni, w centrum 22, nad morzem 17, na Podhalu tylko 16.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: A co tam w Carrefourze?
20: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 9 minut po 14.
9: Wszystko wszędzie teraz.
8: Jesteśmy w Miniczu, jesteśmy na terenie kreatywnego obiektu multifunkcyjnego, a przed moimi oczami teraz przygotowany na herbatkę u kapelusznika stół. Tak, proszę Państwa, za chwilę będziemy wskakiwać do króliczej nory, ale na początek Alabama Shakes z filmu Poradnik pozytywnego myślenia. Elżbieta Malinowska, Romuald Żodak, Katarzyna Borowiecka. Jesteśmy.

0: Ta gitara Brittany Howard, Alabama Shakes i Always Alright. Ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Poradnik pozytywnego myślenia. A ja przypominam, że dzisiaj audycja Wszystko Wszędzie teraz prosto z Milicza, z terenu kreatywnego obiektu multifunkcyjnego. Jesteśmy tuż przy szkole podstawowej imienia Astrid Lindgren. Mówiłam, że będziemy wskakiwać do króliczej nory za moment. No to najpierw poproszę Igę Załęczną, która do mnie dołączyła, żeby powiedziała, kim jesteś w tej przestrzeni dzisiaj.
1: Dzień dobry. Dzisiaj występuję w roli króliczycy. I
2: w tym momencie jesteśmy tuż przed finałem naszego wydarzenia wraz z grupą uczniów, nauczycieli. Za moment rozpocznie się performance przy naszym stole.
0: Tak, o tym stole mówiłam właśnie, że
2: tak,
0: że coś tam się będzie
2: tak
0: działo.
2: Tak, tam się będzie działo, więc do dźwięków Bolera Ravela mamy swoją propozycję interpretacji Szalonego Podwieczorku wraz z młodymi ludźmi, którzy w bardzo zaskakujący, precyzyjny i uważny sposób wchodzą w świat nie tylko Alicji w Krainie Czarów, ale też muzyki poważnej. Więc...
0: Tak, ja widziałam wczoraj próbę mniej więcej, jak to wygląda, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten, bo to będzie finał dzisiejszego wydarzenia. Iga Załęczna, to jeszcze dodajmy, animatorka, choreografka, pedagogzka, trenerka dramy, członkini i założycielka Teatru Chorea, ale od 2021 roku tutaj właśnie w Miliczu, twoim rodzinnym, o ile dobrze wyczytałam, jesteś też trenerką, reżyserką warsztatów teatralnych w KOMie i w szkole imienia Astrid Lindgren.
2: Wróciłam parę lat temu tutaj w rodzinne strony pracuję głównie z młodzieżą i z dziećmi, ale też z nauczycielami, z rodzicami i wspólnie tworzymy, pracujemy nad budowaniem społeczności naszej szkolnej, poszerzając wymiar szkoły na wspólne bycie razem, spędzanie wspólnie czasu, ale też poszukiwaniu miejsc, jakiegoś styku z miejsca wartości, które nas łączą.
0: Mhm. Jakie to są wartości?
2: Więc to są wartości bardzo, zawsze to jest uniwersalne, ale mówienie i wracanie do tych podstawowych treści dotyczących tego, jak ważne jest być razem, jak ważna jest uważność na drugą osobę, jak ważna jest różnorodność i akceptowanie i przyjmowanie tego innego jako swojego, z bogactwem tego, co wnosi, a nie z perspektywy raczej zadziwienia, a nie zdziwienia. I tak samo nasze spektakle bożonarodzeniowe, one nie mają charakteru świątecznego w tradycyjnym sensie, tylko świątecznego, bo to jest święto spotkania. I historie, do których zapraszamy, przygodowe zupełnie, o przedziwnych stworzeniach, miejscach i one, ta anegdota, ta historia służy temu, żebyśmy z dziećmi, właśnie z rodzicami, z nauczycielami mogli się spotkać w czymś, co robimy razem, co współtworzymy razem, ale też co czyni nas jakoś bliższymi ludźmi na takim ważnym dla nas poziomie rozumienia siebie.
0: No, zupełnie inny sposób można się spotkać i poznać niż na przykład na wywiadówce albo na lekcji,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, kiedy jest to szaleństwo przedpremierowe, kiedy są próby, kiedy jest dużo, czasem są frustracje, czasem jest napięcie, jest jakiś stres, ale

wszyscy do końca jesteśmy w tym samym. I, no i później niesie nas to, że nie chodzi o ten sam finał, który jest, ale o to, że przechodzimy razem jakąś drogę. Tak się składa, że na te zajęcia do mnie przychodzą i zawsze

0: realnie wykorzystuje właśnie w takiej twórczej, kreatywnej, no, artystycznej pracy, tak, zwłaszcza w ruchu.
1: To znaczy właśnie, żeby zobaczyć, co wnosi osoba. Mhm. Znaczy ja nie mam nigdy założenia, że my będziemy robić na ten czy na ten temat. Spotykamy się, rozmawiamy, pracujemy, wrzucam jakieś tematy, a potem to wszystko rodzi się z nich.
0: A ta Alicja w Krainie Czarów dzisiejsza skąd się wzięła?
1: A Alicja...
0: Bo królików się tu namnożyło. Nie tylko ty jesteś królikiem.
1: Są króliki, Alicje, kapelusznicy i kapelusznice. No to przyszło do mnie już jakiś czas temu, ale w zeszłym roku te tematy jakoś wirują i bajkowość i zanurzenie się w swobodnej wyobraźni, chyba tej przestrzeni wyobraźni, takiej swobodnej zabawy, z tego to przyszło. To a gdyby tak, najpierw była konferencja, której to hasło przyświecało, a gdyby tak, a ja mówię do Ani, a gdyby tak właśnie, no, być jak Alicja w Krainie Czarów, że możemy wszystko, że w ogóle nie mamy żadnych ograniczeń. I dzisiaj próbujemy, badamy sobie te przestrzenie.
0: Dzisiaj to już wielki finał, a wczoraj trochę obserwowaliśmy też, jak powstają kostiumy, jak powstają rekwizyty, wielkie kwiaty. I z tego, co słyszałam od właśnie Anny Przybyło, czyli dyrektorki szkoły, która dzisiaj jest królową kier, że uczniowie i uczennice pracowali w ogóle na przerwie albo już po lekcjach, więc to jest też... bardzo inspirujące.
1: No, i takie są bardzo
0: długie, bardzo królicze uszy także widziałam, więc tutaj się będą jeszcze rzeczy działy wspaniałe, prawda?
1: Tak, tak. Królik jest tak wielki, że wystają tylko jego uszy z naszego ogrodu. Reszta jest gdzieś schowana w norce, do której można wskoczyć, podoświadczać, jak to jest być w króliczej norze, jak się odważymy zaufać swojej wyobraźni, swojej intuicji i sprawdzić, gdy nie wiem. Co się dzieje, gdy pozwalam sobie nie wiedzieć?
0: Myślę, że będziemy kiedyś tę rozmowę kontynuować, bo to są fascynujące spotkania, takie międzypokoleniowe z twórczością, z kreatywnością, z pomysłowością. Iga, bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
1: Bardzo.
0: No i trzymam kciuki za wielki finał. Iga Załęczna.
1: Będę dalej. Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy. Muzycznie teraz, no to jest właściwie też pewne przygotowanie do Dnia Dziecka i do nawiązania do tego, co tutaj się dzieje. Ta piosenka nosi tytuł All is Love. Śpiewają Karen O, ale z dzieciakami, bo to z filmu Gdzie mieszkają dzikie stwory. Okay.

0: Is Love, gdzie mieszkają dzikie stwory, film Spike'a Jonesa. Polecamy. No i właśnie teraz patrzymy na to, co na ekranie. Mówiłam już o Zawodowcach Guya Ritchie, ale od wczoraj także na ekranach klasyka sprzed 50 lat. Film Mikey i Nikki w reżyserii Elaine May. Kilka dni temu spotkałam się przy Myśliwieckiej z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym z Past Perfect Films. To dzięki Past Perfect właśnie ten kolejny film sprzed lat będzie można zobaczyć na dużym ekranie w Polsce. A Mikey i Nikki to film gangsterski, ale zanim o film, to musiałam zapytać o jego twórczynię, Elaine May. Warto ją poznać. Zaczynała w komediowym duecie z późniejszym reżyserem absolwenta Mike'iem Nicholsem, Sebastian Smoliński.
1: Zaczynała od improwizacji. Niesamowita postać, jedna z żyjących legend amerykańskiego kina, ale też scenariopisarstwa i właśnie występów na żywo. I ich duet Elaine May i Nicholsa, oni się przyjaźnili bardzo i też ciekawe jest to, jak ich ścieżki potem odrębnie poszły. Ona zajęła się reżyserią, on oczywiście też. Cóż, legendarny, dzięki absolwentowi kilku innym filmom. Elaine May ciągle trochę nieodkryta, ale faktycznie to, co oni robili w latach 50. i 60. na scenie w Nowym Jorku na Broadwayu, to był wielki hit. Naprawdę wszyscy Amerykanie i wszyscy, powiedzmy, miłośnicy amerykańskiej komedii znali ten duet, bo ich skecze były rewelacyjne, podszyte często żydowskim humorem, takim bardzo złośliwym, wbijającym szpile.
2: Powielane oczywiście na winylach, więc
1: tak,
2: to było na płytach.
1: Więc to było coś niesamowitego, więc ona była postacią bardzo znaną, ale jak doskonale wiesz i państwo wiedzą, no szklany sufit w Hollywood był wtedy dosyć mocny i takie hasło kobieta reżyserka było traktowane jako coś jeszcze dziwnego.
2: Tak, to może oczywiście tłumaczyć, dlaczego osoby... No, nie będziemy mierzyć talentów oczywiście. Mike Nichols, wspaniały twórca. Ja zawsze zresztą będę pamiętać, po jego śmierci Natalie Portman powiedziała, że był jedynym z tych reżyserów, z którymi pracowała, który jej jako nastolatki nie seksualizował. Więc pracowali razem przy filmie Bliżej, więc ona też już nawet nie była dzieckiem. Była dorosłą aktorką, ale bardzo młodą wciąż. I wydaje mi się, że to należy podkreślać w kontekście Mike'a Nicholsa również, bo to jest raczej taka jasna postać, jeśli chodzi o Hollywood. Natomiast Elaine May poszła oczywiście swoją drogą. Ten film, o którym mówimy i z powodu którego się spotykamy, który w piątek wszedł na ekrany, czyli Mikey i Nikki, to jest zresztą film, który miał swoje kłopoty i zaważył bardzo mocno na tym, jak kariera czy praca zawodowa Elaine May się potoczyła. Ale zanim do Mikey'ego i Nikiego przejdziemy, to powiedz jeszcze trochę o tym, jakie ona kino uprawiała.
1: Jej kino jest zakorzenione w komedii i właściwie każdy z tych filmów, łącznie z Mikey i Nikki, który jest trochę właściwie dramatem gangsterskim, ale jeśli się do niego podejdzie z odpowiedniego punktu widzenia, to jest też bardzo śmieszny na pewnym poziomie. Jest to oczywiście smutny śmiech, jak to w żydowskim humorze. Powtórzę to, bo mi się to wydaje dosyć istotnym wątkiem. Zresztą tam bohaterowie Kadysz mówią w tym filmie i inny jej film, Kid Złamane Serce, to jest komedia romantyczna w sumie trochę o młodym żydowskim mężczyźnie, który marzy, mimo że ma żonę i miał ślub żydowski, to poznaje Sybil Shepard, blond włosą, mieszkankę środkowego zachodu, zupełnie innego pochodzenia i się w niej totalnie zakochuje, więc taka fantazja właśnie o należeniu do tej białej
2: fantazja o Sybil
1: Ameryki.
2: Shepard w kinie
1: tak.
2: lat 70.
1: Zdecydowanie, no to jest wspaniały film, niestety prawie, że niedostępny, więc ona wyreżyserowała 4 filmy. Każdy z nich jest właśnie, tak jak wspomniałem, w jakimś sensie komedią. W pierwszym Bogata, wolna, samotna, ona zagrała też główną rolę i napisała ten film. Walter Matthau tam występuje. Kid Złamane Serce był jej największym sukcesem, jej kolejny film. Niestety przez to, że prawa do filmu ma koncern farmaceutyczny, który nie bardzo się interesuje losami tego filmu, to nie można go kupić nawet na Blu-rayu. Więc to jest wielka strata. Ale masz rację, no ona też była zawsze reżyserką dosyć nieznośną. To znaczy, czy myślę, że ja jako taki człowiek raczej ułożony...
2: Nie dogadałbym się.
1: Myślę, że bym bardzo cierpiał pracując z Elaine May, która właśnie lubiła improwizację, przeciągała zdjęcia, kręciła więcej materiału, była trochę niezdecydowana. Tak, szalona postać.
2: I co się nie podobało studiu, kiedy pracowała nad Mikey i Nikim, prawda?
1: Zdecydowanie to był trochę koszmar. Ona była otoczona zawsze przyjaciółmi, na przykład producent Julian Schlossberg, który jest do dzisiaj przyjacielem i właśnie od którego mamy prawa do tego filmu. No ale tak, no, trudno kręcić film fabularny, kiedy przede wszystkim chce się improwizować na planie. To jest trochę niemożliwe, więc ilość taśmy zużytej na Mikey i Nikki, który jest nie

0: jakby niepozornym, dosyć kameralnym filmem o dwóch facetach, prawda? Była niesamowita. Bardzo długo też trwał montaż. Elaine May w ogóle ukradła negatyw i montowała go gdzieś tam po drugiej stronie Stanów, czyli w Nowym Jorku, po kryjomu. Szalone historie, żeby w ogóle ten film się urodził, powstał. Potem zrobi tylko jeden film, wspaniały, tak między nami, bardzo państwu polecam film Isztar, bo to jest komedia o Amerykanach i polityce na Bliskim Wschodzie. Myślę o tym filmie tak średnio co tydzień, czytając newsy
1: to
0: o,
1: też jest film,
0: o prezydencie Trumpie.
1: Bo to jest też tak, że ta fama, która się pewnie poniosła za nią, poprawnie jeśli się mylę, tak to intuicyjnie czuję, bo przecież po Majkim i Nikim nie pracowała 10 lat, prawda? I Isztar to też nie był hit komercyjny, ani też, że tak powiem, krytycy nie zareagowali na niego pozytywnie. Tymczasem po latach ten film ma swoją wagę.
0: Ma swoją wagę, ma swoich fanów. Jest dokładnie tak, jak mówisz. Majki i Niki był przynajmniej sukcesem, powiedzmy, artystycznym. Mm-hmm. Jeśli chodzi o recepcję, no to był środek lat 70. John Cassavetes, Peter Falk, no po prostu legendy. Niektórzy mówią tak, moim zdaniem trochę niesłusznie, że to jest taki Cassavetes z spódnicy, ten film. Ale jest oddech tego kina, więc to przynajmniej zostało docenione. Natomiast jest coś takiego, wiesz, mówi się czasem o na przykład kobietach reżyserkach, które dostają duży budżet i na przykład jest klapa. To jest wtedy dużo bardziej widoczne, dużo bardziej komentowane niż mężczyzna, który wyda 150 milionów i mu nie pójdzie, tak? On ma zawsze drugą szansę, ale jest dokładnie tak, jak mówisz, Isztar jest wręcz legendarną klapą. Znaczy jest mnóstwo artykułów, mnóstwo opowieści. Ona nigdy potem nie dostała możliwości albo nie przyjęła, żeby zrobić kolejny film, więc to jest reżyserka, która od 40 lat, mimo że pracuje ciągle, robi różne rzeczy, filmu nie zrobiła i tak, to była jedna z legendarnych klap lat 80. Wielka szkoda, no ale też znów film powstawał w sposób nieortodoksyjny. Nie wszystkim ten typ poczucia humoru przypadł do gustu. Ja uważam, że to jest wspaniały film, bo tam też mamy duet, tak jak w Majki i Niki, tylko tam mamy Dustina Hoffmana i Warrena Beattiego. No, też fantastyczny duet, tak. Można się pokroić, więc... Ale dokładnie tak było, jak mówisz. Dodam tylko, że to nie jest tak, że ona jakby nie pracowała, powiedzmy, bo była skrypt-doktorką, często zakulisowo. I na przykład ostateczny kształt Tutsi, zdaniem wielu arcydzieła komedii, zgadzam się z tym, ten ostateczny kształt zawdzięczamy Elaine May, która ponoć tak podreperowała ten scenariusz, dodając jakieś takie fantastyczne elementy, dzięki którym on po prostu działa jak świetna maszyna komediowa.
1: 50-lecie filmu Majki i Niki, powiedziałeś już, John Cassavetes, Peter Falk, obie role znakomite. Co to jest za historia? Powiedziałeś już gangsterska i to jest też ten czas, kiedy to kino gangsterskie no, robili Scorsese, Coppola i tak dalej, i tak dalej. Elaine May wchodzi w ten sam świat i jak się państwo przekonają, w kinach odnosi sukces. Mm-hmm. Ale no...
0: Inaczej, oczywiście inaczej. No to jest historia przyjaźni, która w ujęciu May się może zawsze obrócić w swoje przeciwieństwo. Taka historia zdrady tak właściwie, czy pewnych podejrzeń, paranoi. Prosta sytuacja. John Cassavetes gra gangstera, który boi się, wie, że jest na niego wyrok i boi się, że po prostu go tej nocy, nawet tej nocy go odstrzelą. To się wszystko dzieje w ciągu jednego dnia. No i dzwoni do swojego przyjaciela Petera Falka, który do niego przyjeżdża i stara się nim jakoś zaopiekować, ale jak się niebawem dowiemy, Peter Falk nie jest bez...
1: Nie jest
0: ma coś za uszami w tej relacji, więc to jest tak. Cała ta dynamika, z której ten film się rozwija. Oni sobie chodzą po Filadelfii, kłócą się.
1: Właśnie, bo akcja toczy się w Filadelfii,
0: tak.
1: To też jest nieortodoksyjne.
0: Dokładnie, i to był moment, kiedy amerykańskie miasta były chyba najbrzydsze w historii. Większość z nich była jakby w stanie bankructwa lub po prostu było pełno osób uzależnionych czy przestępców na ulicach. Naprawdę w latach 70. lepiej było po zmroku nie wychodzić i to widać w tym filmie. To jest bardzo fajne.
1: Majki i Niki, Elaine May od wczoraj w kinach. Sebastian, ale chciałam cię jeszcze zapytać o najbliższe plany, bo to przecież nie jest pierwszy film, który przywracacie polskiej widowni. Zresztą opowiadałeś w Klubie Trójki. Nie jesteś też jedyny, ale polecam państwu w podcastach Klub Trójki właśnie o przywracaniu klasyki na duże ekrany. No więc jakie najbliższe jeszcze plany?
0: To jest, Majki i Niki, to jest nasza, powiedzmy, mała premiera, mhm. Więc tym bardziej się cieszę, że tu możemy porozmawiać o tym filmie, bo to jest perełka mało znana.
1: Ale też podkreślam to nazwisko Elaine May, żeby zapamiętać,
0: Elaine May,
1: i żeby
0: tak.
1: Sprawdzić tę osobę.
0: Googlać. Natomiast w lipcu, 10 lipca, wprowadzamy film, który dużo osób kocha, wiele

0: dziewczyn, kobiet, ale nie tylko, czyli Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli i bardzo czekam na tę premierę. To jest nasza propozycja na lato i mam nadzieję, że to będzie coś pięknego. Hmm. Potem w sierpniu wracamy do Godarda, do Utraty tchu, w związku z premierą nowej fali Linklatera i mam nadzieję, że też państwo się skuszą w sierpniu na Godarda.
1: Taki seans do Utraty tchu i nowa fala, taki podwójny seans, double feature, to by było coś ciekawego, bo Linklater odtworzył gest po geście bardzo wiele scen w tym filmie.
0: Prawda, dobrze je oglądać obok siebie. Tak. No wiesz, na wrzesień, nie wiem, może zostawimy na później, czy...
1: Na pewno się spotkamy do tej pory, super, więc z pewnością będziemy przypominać.
0: Ale coś bardzo wyjątkowego szykujemy na wrzesień.
1: No to dobrze, to będę w takim razie oczekiwać, a na razie Majki i Niki, jest to z pewnością bardzo ciekawe filmowe doświadczenie. Sebastian Smoliński, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

to oczywiście R i muzyka z filmu Przekleństwa niewinności Sophie Coppoli. Film powraca na ekrany w lipcu, potem Jean-Luc Godard i Do utraty tchu to będzie filmowa uczta. No a teraz o filmie, który można było już zobaczyć na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, który jeszcze przypomnę w online'owej wersji do 1 czerwca, a teraz znalazł się w programie krakowskiego festiwalu filmowego, który, przypomnę, rozpoczyna się jutro, czyli 31 maja. Siri Husfet i Wspomnienie przyszłości. To jest opowieść o pisarce, a o poszukiwanie klucza do tej opowieści, do znalezienia obrazów, żeby opowiedzieć o życiu Siri, Kinga Kurysia rozmawiała

0: z reżyserką filmu Sabine Lidl, ale ta opowieść u nas zaczyna się od głosu pisarki.
1: When I was 13, I decided that I wanted to be a writer.
2: Siri Husvedt to współczesna amerykańska pisarka o norweskich korzeniach.
1: And then you write, and you write, and you write.
2: Film śledzi trajektorię awansu społecznego dziewczyny wychowanej w Minnesocie. Tworzy szkatułkową opowieść, która odzwierciedla migotliwe życie pisarki.
1: In my little white world in Minnesota, girls were supposed to be good. I have worked for many years to throw that off.
3: I was looking for images. If you portray a writer, you really look for it.
4: O tym, jak mogę powołać dzieła pisarki do życia na ekranie, myślałam już od samego początku, kiedy szukałam obrazów i formy dla naszej historii. Siri bardzo wcześnie pokazała mi swoje rysunki, które gromadzi od wczesnego dzieciństwa. Na początku filmu pojawia się figura długonogiej dziewczyny, która wielkimi krokami zanurza się w życie. Przypomniała mi się historia z jej powieści Wspomnienia z przyszłości, gdzie mamy dwie narratorki. Ta długonoga pożera wszystko, co zostało napisane przed nią, żeby stać się literackim gigantem. To dziewczyna z Minnesoty, która z jedną walizką i kilkoma książkami przeprowadziła się do Nowego Jorku.
3: Siri, or the young narrator, comes from Minnesota to New York.
1: Years ago, I left the wide, flat fields of rural Minnesota for the island of Manhattan to find the hero of my first novel.
2: Drugi obraz to rysunek z dzieciństwa. Tron z korzeni drzewa nad rzeką, na którym jako dziewczynka mogła przesiadywać godzinami, zanurzać się w naturze i odcinać od świata zewnętrznego. To druga figura, o której piszę w The Shaking Woman or a History of My Nerves. Studiuję tam dokładnie epizod drgawek, który po raz pierwszy przydarzył jej się na uroczystości poświęconej pamięci ojca. To osobisty pamiętnik neurologiczny. Ta figura hiperwrażliwości, która jest połączona z jej trudnym dorastaniem w Minnesocie i nieodnajdywaniem się w środowisku rówieśników, jest dla mnie bardzo ważna. Siri żyła wokół nich jak duch. Te obrazy wracały do mnie podczas montażu. Maxine Gedick bardzo pomogła mi w procesie poszukiwania figur wizualnych do filmu. A dzięki animacjom, które współtworzyła moja córka Hannah ze swoim zespołem rysowników, w procesie montażu mogłyśmy bawić się formą.
3: To use animation in my film, so that helped me a lot, that we could play a little bit in the editing room.
1: Life is a fluid movement from birth to death.
5: Siri opowiada o fascynacji neuronaukami i psychoanalizą. Tropi ślady niewidzialnych kobiet, rzeźbiarki Louise Bourgeois, poetki i filozofki Margaret Cavendish, a także prekursorki dadaizmu w USA, czyli baronesy Elsy von Freytag Loringhoven.
3: I mean, Louise Bourgeois was seen, but she was very old, and I think that was what's kind of...
2: Louise Bourgeois została oczywiście dostrzeżona dopiero, kiedy jej twarz była pełna zmarszczek, a jej piękno nie mogło już przerazić mężczyzn w świecie sztuki. Te trzy kobiety to był pomysł, który pojawił się we mnie dość wcześnie. Siri w swoich dociekaniach buduje pomosty z twórczością innych artystek. Używa baronesy jako postaci z powieści Wspomnienia z przyszłości. W książce Świat w płomieniach pojawia się Harriet Burden, która również cytuje Cavendish i Bourgeois. Czuję tę siłę, którą ona czerpała z ich twórczości. To trochę jak kamyk w kieszeni na szczęście. Historie tych kobiet stają się talizmanem, dodają siły. Baronessa jest przeciekawą postacią. Przeczytałam o niej wszystko, co mogłam. Dzięki niej podejmujemy dialog z twórczością kobiet z wczesnego XX wieku. Cavendish to wiek XVII. W swojej wyobraźni Siri operuje non-stop perspektywą 300 lat wstecz.
3: It
1: was a time of my life of tremendous possibility. The possibility was inward, an expansion through reading.
2: Siri mówi często, co jest mi bliskie, że szuka przestrzeni pomiędzy. Podobnie jest w naszym filmie. To przestrzeń pomiędzy mną a nią, która jest współdzielona z widzami, którzy rozpoznają coś ważnego dla siebie.

0: look at the problem through multiple disciplines, you do not end up with a single answer. That's where the humor and the pleasure comes from, is that dance around the self.
1: Siri Husvet i wspomnienia przyszłości, film Sabiny Lidl. Do zobaczenia na krakowskim festiwalu filmowym, który rozpoczyna się jutro.

0: El Michael's Affair, Shimmy Shimmy Ya, tę piosenkę wykorzystał Guy Ritchie w swoim filmie z 2019 roku, Gentlemani, który później stał się inspiracją do kolejnej produkcji, tym razem serialowej, a my dzisiaj wracamy do muzyki z filmów Guy'a Ritchiego, bo jego najnowszy film Zawodowcy od wczoraj w kinach, ale też ta dziecięca obecność tego w tym utworze bardzo ujmująca, prawda?
1: Tak jest, mi się
0: podobało. Ci się. Józef Niewiarowski tańczyłem obok mnie. Wracamy do Milicza, wracamy myślą, duchem, bo ciałem cały czas tu jesteśmy, do tych wydarzeń, które dzisiaj już prawie za nami. Ty obserwowałeś rajd Drucha Bolka.
1: Tak, i chciałem mówić o dzisiejszych wszystkich wydarzeniach, które się tutaj odbywają, o zjeździe rowerowym, o przedstawieniu Alicji w Krainie Czarów, ale bohaterem tego wydarzenia okazał się harcmistrz Bolesław Zajczek, czyli właśnie Druch Bolek. No właśnie, Druch Bolek to harcerz w wieku 21 lat, w wyniku wybuchu granatu stracił dwie ręce i oko i stał się najważniejszą osobą dla dwóch pokoleń Miliczan i właśnie staje się wzorem dla kolejnego pokolenia. Już od 15 lat Miliczanie urządzają na jego cześć rowerowy rajd Drucha Bolka.
2: Robimy tą trasę rodziną 20-kilometrową. Trzeba zrobić sobie zdjęcie w trzech punktach, żeby potwierdzić tą trasę. Wiata, później też jest wieża widokowa Ptaków Niebieskich, także startujemy, bo do 13 musimy wrócić. Dobrze.
3: Po trasie już państwo?
4: Tak, po trasie.
3: Jak było?
4: Bomba.
5: To jest piękna trasa przy stawach.
6: To oprócz tego, że jest trasa rowerowa przepiękna, to jeszcze ten rajd odbywa się z pewną ideą, prawda?
5: Tak, tak.
6: Ja
5: tak
6: się dowiedziałem już trochę o Druchu Bolku. Jaka była historia tego człowieka?
5: Trochę taka niezwykła, bo on był człowiekiem niepełnosprawnym, który utracił ręce na skutek wybuchu granatu jakiegoś.
7: Załamał się chłopak, 17 lat, życie przed nim. Załamał się, matka do niego do szpitala poszła. Synu, nie możesz się załamywać. Ty wiesz, co on potrafi, on wszystko potrafił tymi rękami zrobić.
8: Rower miał na kierownicy takie obejmy na te jego resztki rąk, tak? Tam były dostosowane hamulce.
5: Mimo tej swojej niepełnosprawności, to po prostu był bardzo aktywny.
9: Organizował fantastyczne rajdy pieszem. Wszyscy, którzy byli w jego drużynie, dzisiaj są takimi 50-latkami, 50+, powiedzmy.
10: Druch Bolek to był moim wychowawcą. Dzięki niemu poznałem wszystkie

0: góry pieszo?
1: Na pana rowerze jest przyczepiona plakietka z rajdu w 2018 roku.
0: Tak, dosłownie. Po prostu przejechałem wszystkie rajdy rowerowe Ducha Bolka.
2: Niesamowita postać, taka nasza ikona.
1: To jest taka legenda tutaj.
3: Tak, bo to on nie tylko, że tutaj po naszych terenach, bo on za granicę wyjeżdżał i tam kupę no masę kilometrów po różnych terenach robił.
0: Duch Bolek też miał swój żart taki. Taki był kolega, który on umie wszystko i jechał, a narka. I wisie by wrócił, a Duch Bolek mówi, patrz, śniegowy bałwan.
4: Za mną! Marsz!
5: Jesteśmy z 11 drużyny harcerskiej Antares. Jest to drużyna z Krośnic. Chcemy, żeby był bohaterem naszego chówca, tak? O to walczymy w tej chwili.
1: Dzisiaj byliśmy świadkami też niesamowitej rzeczy, czyli chówiec harcerski, który tutaj działa, został właśnie nazwany imieniem Drucha Bolka.
2: Aż ciary! To jest niesamowite, bo właśnie ci harcerze, którzy teraz są w szczepie naszym tutaj, czy w chówcu milickim, no oni już go nie mieli szansy poznać, bo on zmarł w roku 2010. W związku z tym oni jakby żyją tą legendą, próbują powtarzać jego osiągnięcia.
1: To jest taka historia o tym, że
6: można sobie znaleźć miejsce w naszym świecie. I w 120% wykorzystać to, co się ma.
7: A od dzisiaj milicki chówiec nosi imię Drucha Bolka, czyli Bolesława Zaiczka. Ja teraz wpatrzona w milicką młodzież przygotowującą się do szalonego podwieczorku u kapelusznika. Przypominam, że w czerwcu czeka nas premiera filmu Toy Story 5. To wróćmy do tej piosenki, która od początku temu filmowi towarzyszy.

Toy Story. Ta przygoda trwa. Piąta część serii w czerwcu pojawi się w kinach. A my żegnamy Milicz, chociaż z pewnością będziemy tu wracać, ale też z przyjemnością będziemy odkrywać kolejne wspaniałe miejsca. W Polsce Agnieszka Laskowska, Józef Niewiarowski, Dariusz Urbanowicz byli z nami tutaj. Byliśmy tu razem. Elżbieta Malinowska czuwała nad wszystkim dzisiaj w studiu przy Myśliwieckiej. Romuald Wrzodak, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, żegnamy się piosenką z serialu Testamenty. Jego pierwszy sezon zakończył się w tym tygodniu. No i to jest bardzo udany pierwszy sezon. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.

0: panie Sułku, z całych sił!
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
2: Cicho, wiem.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wielki sukces Mai Chwalińskiej. Wyeliminowała Marię Sakkari i zagra w 1/8 finału French Open. Pożar na Mazowszu opanowany, ale akcja trwa. Strażacy walczą z zarzewiami ognia. W serwisie także Budapeszt przed finałem Ligi Mistrzów. Maja Chwalińska pisze historię. Polka awansowała do 1/8 finału French Open. W trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. O występie swojej podopiecznej mówi czeski trener Jarosław Machowski.
11: Nie wiem, co mam powiedzieć. Super. A zobaczymy, co będzie dalej. No, niesamowite, co się udało. No, ten pierwszy set był tak z jej strony taki wolny, nie miała energii, a pak gdy sobie zmotywowała jaką silę, moc, aby to zwróciła. Po prostu niesamowite, co się udało. Musi zregenerować, a zobaczymy, jak będzie następny mecz. Już nie ma być tak gorąco, tak trzeba będzie trochę lepiej, ale nie wiadomo. No, dużo tych meczów.
10: W 1/8 finału jest także Iga Świątek, 4-krotna triumfatorka tych zawodów. Jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ogień pojawił się w czwartek po południu. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko.
12: Działania strażaków polegają również na dostarczaniu wody do rozstawionych w terenie zbiorników, które wykorzystywane są przez moduły DFFF. Na chwilę obecną prowadzona jest także cykliczna podmiana ratowników oraz bieżąca podmiana pododdziału centralnego odwodu operacyjnego celem regeneracji ratowników.
10: Powiedział nam rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Ogień objął w sumie około 300 hektarów lasu. Polak Krzysztof Michalski wśród najlepszych wiolonczelistów świata znalazł się w finałowej 12 Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. 23-letni Polak zachwycił belgijską publiczność. Zaraz po występie podzielił się wrażeniami z naszą brukselską korespondentką.
13: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy, naprawdę.
10: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. To skrzypce, fortepian, kompozycja, śpiew i wiolonczela. W nocy będzie wiadomo, kto zwyciężył w tym prestiżowym konkursie dla młodych talentów. W Budapeszcie dziś finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. O puchar zagrają Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain. Sam mecz budzi wiele emocji jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
14: Z powodu finału Ligi Mistrzów spodziewanych jest nawet 250 000 kibiców. Oznacza to komunikacyjny paraliż, wszechobecną drożyznę i inne niedogodności. Tegoroczne zakończenie najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich budzi sporo kontrowersji. Głośna jest sprawa węgierskiej firmy odpowiedzialnej m.in. za koordynację części usług finału należącej do Julii Bolasiego, pupila poprzedniego.

0: Poprzedniej władzy. Po zablokowaniu kont firmy przez Urząd Skarbowy spółka ma problemy z płatnościami dla podwykonawców. Część z nich groziła wstrzymaniem usług. Rząd w Budapeszcie zapewnił jednak, że pokryje należności, aby uniknąć kompromitacji organizacyjnej. Budapesztowi groził też strajk taksówkarzy. Ci domagali się podwyżki cen o ponad 1/4. Budapeszteńskie Zgromadzenie Radnych odrzuciło jednak tę propozycję. Strajk nie odbędzie się w sobotę, bo policja nie wyraziła na niego zgody. Niewykluczone, że kierowcy będą protestować w inny dzień. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 80%. Do 18 obowiązują tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest więcej energii niż wynosi zapotrzebowanie. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu i burze w górach i w czasie burz porywisty wiatr. W Zakopanem 16 stopni, w Łebie 17, w Krośnie 21, w Łodzi i Korzowie 22, w Opolu 24.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki.

53 lata minęły, a to nadal idealny utwór na rozpoczęcie audycji. Niestety dziś ze smutnego powodu. David Gilmour poinformował, że zmarł jego serdeczny przyjaciel, saksofonista Dick Parry. To solo z utworu Us and Them z płyty Dark Side of the Moon jest nadal niedoścignione, a przecież wielu próbowało, bo to obowiązkowy utwór koncertowy. Na jednym takim koncercie byliśmy razem 20 lat temu w Gdańsku, z tym, że ja byłem trochę za płotem, bo nadawałem wtedy na żywo na Myśliwiecką, ale słyszałem i widziałem. I ten niesamowity wstęp do Shine On You, Crazy Diamond, wyczarowany przez Dicka Parry'ego na kieliszkach czerwonego wina. To wielka strata. Ale pomyślałem, słuchając razem z Państwem tego utworu, że jeśli zostają nam takie ponadczasowe perły, to jest odrobinę łatwiej. W tym tygodniu zostaliśmy solidnie zasileni, a ja wybrałem dla Państwa najważniejsze, przy których moje ucho zastrzygło. Zaczynajmy więc.

0: Z najbardziej wyczekiwanej płyty ostatnich miesięcy, nowy album Paula McCartneya ukazał się wczoraj. Artysta oprócz utworów postanowił też zaoferować dziennikarzom radiowym krótkie opowieści. O genezie płyty mówił tak. 5 lat temu zaproponowano mi, bym spotkał się z producentem Andrew Wattem. Wiedziałem, kto to jest. Jego studio mieściło się w domu, w którym kiedyś mieszkał Charlie Chaplin. Powiedziałem mu, że mam pomysł na piosenkę, ale z taką przedziwną progresją akordów.
1: 5 years ago, Scott said to me, do you want to meet this guy? So, I said, yeah, you know, I'd heard about him. I went down to his little studio, which he had in Charlie Chaplin's old house. And we got talking and I said, well, you know, sometimes I said, I like to start a song by just getting like a really crazy little chord that I've never done before. I don't know what it is even, you know. And I said, I'd show you if I had a guitar. He said, well, I've got one.
0: Zagrałbym ci te akordy, ale nie mam gitary. Na to Andrew Watt, gitarę to ja mam. Na to McCartney, no tak, ale ja jestem leworęczny. No ale próbuję na tej gitarze, tylko wychodzi bez sensu. Taki mniej więcej dźwięk.
1: And played a chord that I didn't know what it was. And I changed one note in it. And then it became a 3-chord sequence anyway. And so we thought, well, that's quite good. So we had the cup of tea and then continued this sequence into a song over the next couple of days. So that started the album. And this is the 3-chord sequence.
0: Ale w końcu się udało. Zmieniłem jedną nutę, a Watt mówi, to całkiem dobre. Wypiliśmy herbatę i popracowaliśmy trochę, a po 2 dniach utwór był gotowy. I okazał się początkiem nowego albumu. A te 3 akordy, mówi Paul McCartney, brzmiały tak.

fantastyczna, odmładzająca płyta 83-letniego Paula McCartneya. Następnego utworu nie zapowiadam, spotkamy się za podręcznikowe 190 sekund.

I znowu zapachniało Beatlesami. Ciekaw jestem, jak szybko się państwo zorientowali, że zmieniłem płytę i że to nie Paul McCartney, tylko Bryan Adams. On miał 5 lat, gdy do Kanady dotarła muzyka czterech znakomitości z Liverpoolu i podobno znał na pamięć i wyśpiewywał wszystkie pojawiające się kolejno przeboje. Taką perłę znalazłem na jego wydanej przed chwilą płycie Tough Town. W sobotniej tonacji trójki dyskretne spojrzenie na zegar. Tak jest. Pora na Roberta Planta.

Co niezwykłe móc powiedzieć w 2026 roku, że to utwór z najnowszej płyty Roberta Planta, chociaż kompozycję znał od czasów szkolnych. W sobotniej tonacji trójki rozpoczyna się druga część audycji. Rozmawialiśmy wcześniej o idealnych utworach na rozpoczęcie programu. Prezenterzy rozglądają się za nimi nieustannie. Taki mi się trafił właśnie. Niesamowita pierwsza minuta, a gdy się wydaje, że już się nic nie ukryje, następuje druga i wcale nie prowadząca prostą ścieżką. Warto nadstawić ucha.

Najnowsze nagranie zespołu Muse. Gdzieś tu czuję zapowiedź 7-milowych butów. No ale poczekamy jeszcze. Wśród kolejnych nowości trafiło do mnie nagranie zespołu stworzonego przez 4 legendy polskiej sceny muzycznej. Oto zdecydowali się nagrać wspólną płytę. Stefan Machel z TSA, Tomasz Olejnik z Proletariatu, Darek Budkiewicz z Armii i Marcin Papior z Piersi. Album nazywa się Nie ma nas. Proszę posłuchać utworu Dom.

Tak brzmi zespół Kosmici, który tworzą Stefan Machel z TSA, Tomasz Olejnik z Proletariatu, Darek Budkiewicz z Armii i Marcin Papior z Piersi. Album nazywa się Nie ma nas. Zanim wrócimy do Paula McCartneya, mam jeszcze dwie nowości. Trio God Street Park z Leeds z gościnnym udziałem wokalisty Matta Maltese. Utwór nazywa się Nielotne ptaki.

ciepły, delikatny zespół God Street Park z gościnnym udziałem wokalisty Matta Maltese. Następny utwór. Przed tygodniem odtworzyłem dla Państwa bardzo różniastą muzykę z Francji, ale z odcieniami koreańskimi i kubańskimi. Tak się spodobała, że mogę zaproponować kolejne nagranie Oana Kima. Tym razem w studiu towarzyszyła mu znana wokalistka Melody Gardot.

On Kim. Przypomnę, Francuz o koreańskich korzeniach, fotografik i muzyk. On zamyka przegląd muzycznych nowości w dzisiejszej tonacji i zostawia nas z płytą Paula McCartneya i jego opowieściami. Gdy urodziłem się, trwała II wojna światowa. Wiecie, jak trudne jest wychowanie małego dziecka dziś,

The Boys of Dungeon Lane to zbiór rzadkich i odkrywczych wspomnień, które nigdy wcześniej nie były udostępniane. Tak napisał wydawca albumu. Zostaniemy z tymi nutkami, a ja podziękuję.

Dziękuję za dziś i przypomnę, że do przyszłej soboty będę pod adresem stt@polskieradio, to pisane razem, lub na Facebooku. Dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
2: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
1: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
3: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Barbara?
5: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rekordowe inwestycje w bezpieczeństwo dzięki SAFE. Minister Kośniak-Kamysz odpowiada krytykom programu. Ulicami Wrocławia idzie Marsz Równości, jest też kontrmanifestacja. Jazz, rock i literatura. Agencja Muzyczna Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. 29 umów na łączną kwotę 78 miliardów złotych zostało dziś podpisanych w ramach programu SAFE. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz w Hucie Stalowa Wola skrytykował przeciwników politycznych obecnej koalicji za, jak się wyraził, rzucanie kłód pod nogi przy wprowadzaniu w życie tego programu.
11: Oni są znani, bo są publicznymi osobami. To są posłowie PiSu i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem. Mówię o tym wprost, bo nie wolno dłużej milczeć. 30 maja to jest absolutnie przełomowy dzień dla budowy zdolności Wojska Polskiego.
10: Szef MON dodał, że kłamstwem okazała się narracja mówiąca, że w ramach SAFE pieniądze trafią do niemieckich przedsiębiorstw bądź firm wydmuszek z niemieckim kapitałem.
11: Wóz towarzyszący, wóz dowodzenia wyprodukowany tutaj w KSW to jest niemiecki produkt. Krab. To jest niemiecki produkt. Baobab, ten na końcu, to jest niemiecki produkt. Borsuk, niemiecki produkt, czy Rosomak? Który to jest niemiecki produkt? Powiedzcie mi, który to jest niemiecki produkt?
10: Szef MON odniósł się też do wypowiedzi polityków opozycji o sądzie i więzieniu dla członków rządu wprowadzających SAFE. Ja jestem polskim ministrem obrony narodowej, mnie się zastraszyć i przestraszyć nie da, powiedział. Ulicami Wrocławia idzie 18. Marsz Równości. Rozpoczął się o 15.00 na Placu Wolności. Uczestnicy przejdą m.in. ulicami Krupniczą, Piłsudskiego, Kołłątaja, by ostatecznie wrócić na miejsce startu.
12: Od rana na Placu Wolności działa Miasteczko Równości. Można tam skorzystać z porad prawnych, porozmawiać z przedstawicielami organizacji społecznych. Przemarsz będzie zabezpieczany przez policjantów, strażników miejskich i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. To m.in. dlatego, że środowiska narodowe zapowiedziały kontrmanifestacje w pobliżu trasy przemarszu. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami na czas przejścia uczestników. Kolejne ulice będą wyłączane z ruchu. Ja przypomnę, że to jest ścisłe centrum, dlatego warto w tym czasie wybrać komunikację miejską. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: Jako produktywne ocenia rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem, amerykański sekretarz wojny. W Białym Domu nie zapadły wiążące decyzje w sprawie negocjacji pokojowych z Teheranem. Pete Hegseth powiedział dziennikarzom w czasie wizyty w Singapurze, że prezydent Donald Trump robi wszystko, aby Iran nie miał dostępu do broni atomowej. Rozmowy przebiegają konstruktywnie, jest postęp. Sądzę, że Irańczycy zdają sobie sprawę z kierunku, w którym powinny zmierzać negocjacje. Wierzę, że ostateczny rezultat będzie powodem do dumy. Donald Trump dopilnuje, aby Iran, który jak wszyscy wiedzą nie powinien posiadać broni jądrowej, nigdy jej nie zdobył. Biały Dom rozważa propozycję 60-dniowych rozmów z Iranem dotyczących programu nuklearnego. Samodzielne zbieranie butelek to nie jest działalność gospodarcza, zapewnia szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Dodaje, że rejestrować działalność i płacić podatki muszą dopiero ci, którzy zbieraniem opakowań po napojach zajmują się w sposób zorganizowany.
13: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już

0: ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane.
1: Marcin Łoboda podkreślił, że zbieranie butelek przez ludzi jest pozytywnym efektem wprowadzonych zmian. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu i historią polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
2: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
3: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premiera będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
2: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
3: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
4: Proszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
5: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki, a jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
2: Kupuje pan?
5: Oczywiście.
2: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
5: No właśnie Borowicza, Kosza, kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze, a uwielbiam tego pianistę, no i Tomasza Stańko.
2: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
8: Młody polski jazz jest obecny w Trójce.
9: I w Gliwicach na festiwalu True Tone pod naszym patronatem.
8: Dziś wielki finał.
9: Dlatego młody polski jazz wypełni tygodnik muzyczny prosto z True Tone.
8: W audycji wywiady z artystami.
9: I relacje z najbardziej emocjonujących wydarzeń festiwalu.
8: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Ania Lalka
9: i Maciej Jankowski.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Lacium?
3: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: 8 minut po godzinie 16.
4: Audycja międzynarodowa.
6: A dziś w audycji międzynarodowej wspaniałe człowieczeństwo, Magnifica Humanitas, czyli pierwsza encyklika papieża Leona XIV. To jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła, ale nie tylko, bo też jeden z najciekawszych i ważniejszych dokumentów dla wszystkich na temat wyzwań, jakie dla ludzkości przynosi tak zwana sztuczna inteligencja. A na froncie irańskim dzień swistaka, więc będziemy w audycji próbować ustalać, czy Stany Zjednoczone i Iran są rzeczywiście bliżej porozumienia.

0: Będziemy też rozmawiać o tym, co kryje się za ostrzeżeniami władz ukraińskich, że Rosja może zaatakować teraz z terytorium Białorusi. A na koniec, dlaczego refleksje Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z podróży do Birmy 70 lat temu są wciąż inspirujące. Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję, którą wydaje Paweł Turski, a realizuje Krzysztof Sagan. Skoro będziemy rozmawiać o tak zwanej sztucznej inteligencji, po prostu dużych modelach językowych i o poświęconej im encyklice papieża, to Państwa gościnią jest Sylwia Czubkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sylwia Czubkowska, czyli współautorka podcastu Techstorie i autorka książek poświęconych nowym technologiom, a szczególnie przywołam Bóg Techy, bo to książka ostatnia i dopiero co w tym tygodniu nagrodzona nagrodą imienia Marcina Króla. Gratulacje.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dla wszystkich, którzy nie czytali, wydaje się, że bardzo, bardzo warto. Ale przechodząc do rzeczy, papież Leon XIV ogłosił pierwszą encyklikę i jest to Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wspaniałe człowieczeństwo ogłosił ją 135 lat po tym, jak Leon XIII ogłosił z kolei Rerum Novarum, encyklikę, która odpowiadała na ówczesną rewolucję przemysłową. Teraz papież odpowiada na nam właściwą, naszym czasem właściwą rewolucję technologiczną. Dlaczego to jest ważny dokument? Bo się nie mogłyście nachwalić w tych historiach.
1: Nawet nie tyle, że nie mogłyśmy się nachwalić, bo tam można oczywiście dyskutować z pewnymi szczegółami encykliki albo z doborem, powiedzmy, osób, które były przy ogłaszaniu tejże encykliki, o czym być może jeszcze chwilę dzisiaj porozmawiamy. O tyle byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone tym, że papież...
0: Tolkiena cytuje.
1: Papież cytuje Tolkiena, to jest po pierwsze, to już w ogóle plus 1000 do wszystkiego, bo jest to nie tylko bardzo dobry cytat, ale przede wszystkim jest to mocny policzek w stronę tych oligarchów, szczególnie Petera Thiela, ale szczególnie to, co nam zwróciło uwagę, czy te encykliki, to to, że Watykan bardzo sprawnie, krok po kroku, podszedł do największych wyzwań, jakie są związane z rozwojem technologii dzisiaj. To znaczy nie skupił się tylko na tematach, które są oczywiście stricte religijne, czyli rzeczywiście tej pozycji człowieka, człowieka, który no, zgodnie z teologią chrześcijaństwa jest wzorowany na Bogu, tak? I do tej boskości tak naprawdę powinien w sobie dążyć. Co jest bardzo mocno rozszyfrowywane. Tam, no, rozszyfrowane są tematy związane ze, z kwestiami społecznymi, z kwestiami pracy, z kwestiami wykluczeń, z kwestiami nierówności, również tej takiej globalnej.
0: Wojna.
1: Wojny oczywiście, dokładnie. I to, co na moją uwagę najbardziej zwróciło i co oceniam bardzo pozytywnie, to podnoszony przez Leona XIV aspekt rozbrajania AI. Nie tylko w kwestiach militarnych.
0: Zaraz przejdziemy do rozwiązań. Tylko tak. Jeszcze ta jego perspektywa. On nie jest oczywiście przeciwko tak zwanej sztucznej inteligencji, tylko zwraca uwagę na to, że to jest po prostu narzędzie. Pytanie, w czyich rękach i komu służy. I ta obawa, jak rozumiem, jest taka, że wszyscy staniemy się maszynami.
1: No to jest jedno. Jedno, czyli ta ciągła optymalizacja posunięta do granic tak naprawdę możliwości optymalizacja człowieka. Dwa, to co też Leon XIV pisze wyraźnie, nazwijmy monopole AI po imieniu. Czyli nie ma ucieczki od wskazywania, że są konkretne grupy, konkretne osoby, które przejmują tutaj władzę i nie przejmują jej oczywiście dla dobra ludzkości, tylko dla własnego dobra. I to jest już jednak odwaga polityczna. Po prostu polityczna odwaga.
0: Wielu władz i polityków nie stać na nią.
1: Dokładnie.
0: Nawet
1: dokładnie.
0: Większości chyba.
1: Migają się, używają okrągłych słów, a tutaj jest, wiesz, no jak w Biblii, tak, tak, nie, nie, prawda? Więc to podejście takie polityczno-społeczne jest zaskakująco mocniejsze niż się spodziewałam, bo my się wszyscy, każdy w sensie, kto obserwuje technologię, spodziewał się tej encykliki, było wiadomo właściwie od samego początku tego papieża, że będzie taka encyklika dotycząca człowieka w świecie sztucznej inteligencji.
0: Wy szczególnie, ale no, wielu też dziennikarzy zwraca uwagę na te wszystkie zagrożenia, wyzwania związane ze sztuczną inteligencją. Czy myślisz, że no właśnie, jako też osoba, która bardzo dużo temu poświęca uwagi, czy ta encyklika jakby wzmacnia ten głos? Znaczy masz poczucie, że ta krytyka nada ton dyskusji mocniej?
1: Może nadać. Bo można oczywiście mieć dystans do encykliki i do Kościoła katolickiego, ale pamiętajmy, to jest Kościół, który jest kościołem.
0: Miliard 300 milionów.
1: Dokładnie chciałam to powiedzieć. Tak naprawdę jakby to złączyć największego państwa świata, tam konkurującego tylko z Chinami. I no dla wielu ludzi

0: to jest po prostu ważny głos, który może nie tylko ich obawy, ich takie trochę roztrzęsienie w tym świecie uprawomocnić, że to nie jest indywidualny lęk, tak? Tylko, że to są rzeczywiście poważne wyzwania, które stoją przed całym światem, ale może być też właśnie takim jednak kierunkowskazem, jak sobie z tym radzić, albo właściwie jak z tym nawigować, bo my sobie pojedynczo nie damy rady i na to też papież wskazuje, mówiąc, pisząc o solidarności, odbudowie wspólnoty. No, przeciwstawiać tutaj bardzo mocno temu takiemu anarcholiberalnemu, ultraliberalnemu kierunkowi atomizacji społecznej.
1: No właśnie, co on proponuje, tak? Bo wydaje mi się ważne, bo ty się w ogóle dobrze czyta, też chyba powinnyśmy powiedzieć, tak mi się wydaje.
0: Encyklikę?
1: Tak.
0: Znaczy szczególnie, jeżeli się kiedyś czytał jakieś encykliki, wiesz, o czego tam nie trzeba czytać.
1: Tak, więc jest to tekst, w którym papież przypomina, że jednak centrum jest człowiek i że te systemy nigdy nie będą miały dylematów, emocji, nie uczą się z takiego doświadczenia świata nie tylko właśnie poprzez język, mówiąc wprost, więc że człowiek ma być w samym centrum. I co on proponuje?
0: No przede wszystkim wspomniane przeze mnie rozbrojenie AI. I to jest nie tylko w tym aspekcie militarnym, w sensie wojskowym, gdzie pojawia się bardzo duży fragment, jest dotyczący rzeczywiście wykorzystania algorytmów w wojnie, zrzucenia odpowiedzialności z człowieka.
1: Tak, że jest przeciwko wojnom.
0: Tak, znaczy jest przeciwko wojnom jako takim, wiadomo, tam jest w ogóle podnoszony ten aspekt wojny sprawiedliwej, tak, o jego jedynej, która jest uzasadniona, no ale też wykorzystanie sztucznej inteligencji, algorytmizacji pola walki od lat jest przez Kościół wskazywane jako bardzo niebezpieczny kierunek.
1: Ale dzieje się niezatrzymane, bo nie ma żadnych regulacji międzynarodowych, nic.
0: A nawet jakby było, to i tak by się działo, taka jest prawda, regulacje,
1: no,
0: jak widzimy, działają.
1: Trochę nie.
0: Widzimy, jak to działa.
1: Stara dyskusja.
0: Tak? No niestety. Ale to rozbrojenie jest tak naprawdę też ucieczką od tych narracji militarnych.
1: Co to jest rozbrojenie?
0: No właśnie, to jest ucieczka od tego ciągłego i językowego, i narracyjnego, ale także faktycznego pędu pod tytułem walka o dominację w AI, wyścig o AI, wyścig o generalną sztuczną inteligencję, bitwa algorytmów, czyli wprowadzenie rozwoju technologii, która ma służyć człowiekowi, w jakieś takie kolejny walki. Że ktoś przeciwko komuś, że ktoś tu musi wygrać, ktoś musi być pierwszy, ktoś będzie pierwszy na mecie. Nie wiadomo jeszcze, co na tej mecie ma być do końca, tak chyba, że panowanie nad światem, prawda? I nad ludzkością. Więc ucieczka od zmilitaryzowania w rozumieniu zamiast skupienia się na człowieku i społeczeństwie jako zaoferowaniu mu tej właśnie takiej dobrej, odpowiedzialnej technologii.
1: To jest wyścig dla wyścigu.
0: Tak, to mamy wyścig, tak?
1: Tylko i dla władzy, i dla pieniędzy.
0: I jeszcze się pojawia oczywiście to ciągłe porównywanie do projektu Manhattan, do broni nuklearnej. No dobrze, w czasie zimnej wojny wyścig nuklearny prowadził po prostu do tego, że ci, którzy mieli możliwości na potęgę, się zbroili i to uzbrojenie przeciwko drugiemu imperium miało być gwarantem bezpieczeństwa. Ale czy dzisiaj chcemy technologii, którą się będziemy zbroić, żeby być gwarantem, że po drugiej stronie ktoś będzie równie uzbrojony, ale co ja z tego będę miała, tak? W sensie ja jako konsument, ja jako obywatel lub ja w obliczu encykliki jako wierny, wierna, tak?
1: Dla mnie bardzo ciekawe jest to, jak wydaje mi się, że w ogóle kościoły, w tym katolicki, są w dobrej pozycji, żeby komentować rozwój sztucznej inteligencji, bo są tu fundamentalne pytania dotyczące, nie?
0: Ale inne wielkie religie niespecjalnie się tutaj wypowiadają na razie, co też jest dosyć ciekawe, że zrobił to Kościół katolicki.
1: Ale za to jest ogromny wysiłek. To nie jest przypadkowe, to był cały proces. Jestem ciekawa, jak choćby w Polsce katoliczki i katolicy się do tego odniosą, na ile się w to wsłuchają. Ale powiedzmy, że niestety to jest drugorzędne, ma mniejszy wpływ niż to, co zrobi J.D. Vance. Czy J.D. Vance...
0: O, to jest przeciekawe, co się zadziało, bo J.D. Vance po ogłoszeniu tej encykliki, przypomnijmy, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który sam jest katolikiem.
1: A z drugiej strony bardzo związany z tym...
0: środowiskiem technologicznym, no, wychowanych Petera Thiela, on stworzony jest przez Petera Thiela z Palantira. Więc J.D. Vance po ogłoszeniu encykliki sam się przyznał, ogłosił, ujawnił, że skasował na czas Wielkiego Postu swoje konto na Twitterze, żeby się wyciszyć i od tamtej pory do niego nie wrócił. Więc też tak jakby wskazał kierunek pewnego rodzaju wyciszenia się trochę w tym świecie właśnie tej walki,
1: to jest
0: tak, technologicznej.
1: Optymalna wersja, bo wydaje mi się, że
0: oczywiście
1: nie powiedział, wsłuchuje się w papieża.
0: To jest taka jednostkowa wersja, trochę na zasadzie, no dobrze, to może uważajmy na to, co się dzieje tak w tych starych już mediach społecznościowych, które są już takie wyświechtane, my wiemy, że tam się dużo złego dzieje. Ale ja oczywiście sobie obserwuję, jakie pojawiają się też głosy krytyki wokół papieża Leona XIV i encykliki. I

0: z nich naprawdę ma super uzasadnienie, to są te głosy związane z jednak dużym dopuszczeniem ludzi technologii, szczególnie oczywiście Antropika, bo tam był Christopher Ola.
1: Antropika, czyli jedna z tych korporacji, która ma pewien, podejmuje wysiłek, a już z pewnością ma duży PR, że jest taka bardziej etyczna.
0: Tak, tak, tak, tak. Ale one wszystkie tak mają na początku. Google, don't be evil, OpenAI, przeciwieństwo Google, teraz mamy Antropika, przeciwieństwo OpenAI. Jednak to może być wilk w owczej skórze, jak już trzymamy się tych biblijnych nawiązań, więc warto obserwować

0: Tak, Watykanu z Doliną Krzemową, tak? Tym bardziej, że one są dosyć intensywne, tak od 10 ponad lat Dolina się próbowała zbliżać do Watykanu. Były...
1: Zbliżać to lobbing, tak?
0: Lobbing, lobbing, ale też taki, powiedzmy, intelektualny ferment. Na przykład były organizowane słynne dyskusje Minerwy, tak? Takie spotkania w kościele Minerwy w Rzymie między takimi postaciami jak Erich Schmidt czy Reid Hoffman, a wysoko postawionymi ludźmi Watykanu. No i zobaczymy, czy dalej nie będzie trochę jednak takiego washingowania się przy tej encyklice, że my tutaj jednak etyczni, bo my się słuchamy, a w rzeczywistości biznes jest biznes, nie?
1: Ale jednak papież, już kończąc, mówi tam twardo, związki zawodowe, tak, regulacje, tak. To jest jakby...
0: Mówi nawet spowalnianie i mówi nawet wspieranie tych, którzy się sprzeciwiają, czyli de facto luddystów, nie? Jest decelem, spowalniaczem i proluddystów. Co jest pewnie dla dużej części tych takich mocno konserwatywnych,
1: wolnorynkowych.
0: Tak, zaskakujące.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Więcej oczywiście w encyklice, ale też w BookTechach Sylwii Czubkowskiej. Sylwia Czubkowska jest też współautorką podcastu Tech Story. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A w audycji... W audycji międzynarodowej teraz czas na rozmowę z profesorem Łukaszem Fyderkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiać będziemy za chwilę o tym, co się dzieje w rozmowach między Teheranem a Waszyngtonem. To dlatego, że no właśnie, ukradłam to sformułowanie New York Timesowi. Pisze o tym, że dzień świstaka, ale mam informację, że tę rozmowę odbędziemy w dalszej części dzisiejszej audycji międzynarodowej, bo teraz czas w takim razie na to, co dzieje się niedaleko nas w Europie, gdzie trwa największa od wojny, II wojny światowej wojna. I to, co dzieje się w ostatnim czasie, to jest to, że władze w Kijowie alarmują, że Rosja przygotowuje się do kolejnego ataku i tym razem miałby to być atak z strony Białorusi. I właśnie na ten temat teraz będziemy rozmawiać, dlatego też państwa gościem jest Leon Pinczak, analityk Polityki Insight, Ośrodka Analitycznego. Dzień dobry. No właśnie, jak rozumieć te ostrzeżenia, które słyszymy ze strony prezydenta Zełenskiego już 3 tygodnie pewnie jakieś?
2: Znaczy tu najpierw zapewne należałoby wyjaśnić kontekst, bo to eskaluje mniej więcej od 3 tygodni. Zaczęło się, znaczy na dobrą sprawę, jeszcze w lutym, w momencie, w którym Kijów nałożył sankcje personalne na Aleksandra Łukaszenki, z którym no może nie utrzymuje oficjalnych relacji, bo to...
1: Tu zaraz przejdziemy do tych relacji ukraińsko, ale jak rozumieć same ostrzeżenia, czy dosłownie...
2: Nie, to jest gra sygnałów. Tu nie ma żadnej przestrzeni raczej na otwarcie nowego północnego frontu. Nie potwierdzają to ani, znaczy żadne ośrodki analityczne, które obserwują kumulację tak rosyjskich zdolności na Białorusi. No one pozostają na tym samym poziomie, czyli mniej więcej to jest liczba od 5 do 10 tysięcy żołnierzy. Owszem, jest tam, są tam bazy wojskowe, jest infrastruktura wojskowa rosyjska, ale żeby przeprowadzić ofensywę, no potrzebujesz na dobrą sprawę co najmniej 50 tysięcy żołnierzy, żeby zmusić Ukraińców do przerzucenia dużych posiłków z Donbasu czy ze frontu zaporowskiego. Tego nie ma. Więc no, tu wzajemnie się publicznie wysyła sygnały o tym, że chcemy eskalować. Właściwie w celu, żeby do tej eskalacji nie dopuścić.
1: Czyli w tym taki pre-banking, tak? To znaczy prezydent Zełenski mówi, że przygotowuje się Rosja z Białorusią do ataku po to, żeby uniemożliwić taki atak.
2: Żeby uniemożliwić, żeby odstraszyć też Łukaszenkę i mu przypomnieć, że jego wojsko, które od 4,5 roku nie bierze udziału bezpośrednio w wojnie, jest absolutnie, ale to zupełnie nieprzygotowane na warunki, które dziś panują na froncie, tak? Czyli no, głównie myślę oczywiście o droniadzie, która dominuje po prostu linię frontu, ale też najbliższe zaplecze od kilku tygodni. Właściwie w tym tygodniu doszło do wyraźnej eskalacji ukraińskich ataków na rosyjskie zaplecze. W tym także logistykę. Więc w momencie, w którym białoruskie wojsko, tak cały czas żyjące według standardów lat 20., niedostosowane do bieżącego stanu militarnego, no byłoby wielką porażką dla Łukaszenki i zapewne przekreśliłoby jego dalszą, no nie chcę mówić o karierze politycznej, tak, ale władzę, którą utrzymuje na Białorusi od 30 paru lat.
1: W jakim sensie jest uspokajająca interpretacja tego wszystkiego, bo jest to opowieść jednak o polityce i tu przejdźmy do tego, że w tym tym tygodniu w Kijowie gościła Swietłana Cichanouska, czyli liderka, prezydentka Białorusi, ta, której Aleksandr Łukasz

0: Łukaszenka ukradł wybory i to był pierwszy raz od pełnoskalowej rosyjskiej, no w ogóle pewnie, ale od pełnoskalowej rosyjskiej agresji w Ukrainie, bo do tej pory jednak Zełenski utrzymywał, to było trudno zrozumiałe, bardziej relacje z reżimem.
1: To są dwie hipotezy wyjaśniające, dlaczego akurat teraz odmrożono ten stosunek do obozu Swiatłany Cichanouskiej, która zresztą już nie jest samotna tak w tej opozycji, znaczy po wypuszczeniu ponad 400 ludzi przez Łukaszenkę w ramach dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Wyszedł na wolność Wiktor Beberyka, wyszła Maria Kalesnikawa, którzy to tworzą własną myśl polityczną o tym, jak rozmawiać z Łukaszenką. Więc tu są dwie hipotezy. Jedna mówi o tym, że ten dialog blokował Andrii Jermak, tak, były szef biura prezydenta. Druga mówi o tym, że Kijów właściwie wyczekiwał na moment, w którym będzie w stanie zinstrumentalizować białoruską opozycję dla własnego celu. Ja się skłaniam raczej ku tej drugiej. To znaczy to, że wszystko się zbiega w jednym czasie, tak? Czyli z jednej strony eskalacja ze strony Łukaszenki, później ukraińska odpowiedź, właściwie eskalacja odstraszania, że zniszczymy ponad 500 celów na Białorusi i mamy już je wyznaczone.
0: To mówią Ukraińcy, że już zidentyfikowali te 500 celów. Jak tylko by Łukaszenka coś zrobił, to oni od razu
1: dokładnie
0: atakują.
1: I od razu dopraszamy do tego Swiatłanę Cichanouską, która no nie ma może realnej dźwigni wpływów na to, jak wygląda białoruskie społeczeństwo dziś, jak się na Białorusi żyje, ale cały czas zachowuje całkiem duży stopień legitymizacji na Zachodzie. I gdybyśmy połączyli to z wątkiem wojennym, a mianowicie pułkiem Kalinowskiego, tak, który zarządzany przez ukraińskie służby składające się z etnicznych Białorusinów broniących Ukrainy, no to mamy pewien taki polityczny miks, bardzo wyraźny i jasny sygnał, że nie warto do tej Ukrainy leźć, panie Łukaszenko.
0: Czyli to zbliżenie z opozycją ma znów odstraszyć Łukaszenkę. No a to czemu wcześniej nie zbliżał się z Kijów, nie zbliżał się z opozycją białoruską, tylko z reżimem?
1: Bo nie było tego zagrożenia, tak? Znaczy o tym, że Białoruś wejdzie do konfliktu spekulowano od 22 roku właściwie.
0: Tak. To jest w momencie, znaczy, w którym... ona w pewnym sensie jest, bo
1: no jest
0: jednak...
1: współagresorem oczywiście, tak. Tak, bo to przecież rosyjskie jednostki weszli z Białorusi, a później dokonały tak zbrodni masowych pod Kijowem, między innymi w Buczy czy Irpieniu. Natomiast w momencie, w którym front się ustabilizował roku 2023, ciężar konfliktu przeniósł się do Donbasu, no to ta Białoruś zniknęła nam z agendy wojennej. No i tu nagle dochodzimy do tego roku 2026, w którym Rosjanie praktycznie nie zdobywają ziem. W dalszym ciągu jednak posiadają inicjatywę strategiczną, to znaczy wyznaczają kierunki, gdzie zamierzają prowadzić aktywne działania bojowe, ale wszystko nieskutecznie. No i tu powraca ten wątek białoruski, no bo Putin potrzebuje żołnierzy, potrzebuje mięsa armatniego, które trzeba rzucić pod ukraińskie drony i rzucić do tych okopów, więc no, tu wyrasta ten czynnik białoruski. No i momentalnie Kijów się w to włącza, tak, i uruchamia wszystkie swoje instrumenty, które posiada.
0: Żeby ta sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana, ale musimy ją skomplikować. Jednocześnie administracja amerykańska, czyli prezydent Łukaszenka, liberalizuje, zbliża się w jakimś sensie do jakiegoś, może to za mocne słowo, no ale mamy proces negocjacji, w wyniku których reżim Łukaszenki uwalnia ludzi, a z kolei Stany Zjednoczone dążą do zniesienia sankcji. Kluczowy jest potaż, chodzi o ceny nawozów na świecie. Amerykanie znieśli te sankcje, ale mają problem, bo nie da się ich za bardzo wywieźć z Białorusi, dopóki obowiązują europejskie sankcje, zwłaszcza litewskie. I wiemy z nieoficjalnych informacji, że Amerykanie napisali list do Polski, Litwy i Ukrainy, żebyśmy te sankcje znieśli. Jak to się ma do tego wszystkiego?
1: Znaczy, generalnie wizja odblokowania Łukaszenki na arenie międzynarodowej jest raczej wielką mrzonką. Znaczy, z jednej strony to nie są litewskie czy polskie sankcje, tylko unijne, które, żeby je zdjąć, wymagają konsensusu tak 27
0: państw. A jednak do nas napisali.
1: No napisali do nas oczywiście, bo jesteśmy sąsiadami, bo też my byliśmy ofiarami w pewnym sensie białoruskiego reżimu. Ludzi pozostajemy, zwłaszcza litwinistymi balonami zakłócającymi funkcjonowanie lotniska
0: w Mińskie. Naprawdę nie wiadomo, czy się wyleci.
1: Natomiast odblokowanie tranzytu przez Ukrainę w stanie wojny, znajdującą się od prawie 5 lat. Ukraina, która pamięta rok 2022 i pamięta, że właściwie no, nie można ufać Łukaszence, bo tam na kilka dni, przypomnę, przed inwazją Białorusini przekonywali Ukraińców, że nie wiedzą o żadnych, nie są wtajemniczeni w żadne rosyjskie plany dotyczące inwazji. To też wydaje mi się można interpretować jako próbę Kijowa przeszkodzenia temu trójkątowi, tak, czyli Waszyngton, Mińsk, Warszawa czy Wilno. Znaczy Kijów był cały czas nieobecny jednak w tych negocjacjach dotyczących białoruskich więźniów politycznych w zamian za sankcje. Znaczy tylko pośrednio, no bo tam część więźniów wywieziono po prostu przez terytorium Ukrainy. Ale to już rzecz raczej, znaczy specsłużbiska, aniżeli polityczna. Więc w ten sposób być może Kijów bankował Kowal i Zełenski też próbują zasygnalizować, że no, żadne regionalne

0: sprawy nie mogą w tym momencie się odbywać bez Ukrainy, która no, rzeczywiście wyrasta nam na coraz większego aktora, mimo tak całej skali zniszczeń wojennych, no ale próbuje też eksportować swoje rozwiązania i na tym bardzo wyrasta międzynarodowo.
1: To już idziemy do tego, ostatnie to będzie pytanie, ale czyli podsumowując, to napięcie białorusko-ukraińskie jest o tym, że Ukraina próbuje wystraszyć Łukaszenkę, tak? Przed jakąś głębszym zaangażowaniem się w wojnę.
0: To jest wzajemne straszenie, tak? No bo organizując, chociaż one akurat regularnie się odbywają ćwiczenia nuklearne na Białorusi, co jest naturalnym, bo skoro Białoruś posiada rosyjską broń nuklearną, no to te ćwiczenia są też organizowane tak w pewnych cyklach rocznych czy dwurocznych. Natomiast wszystko to się oczywiście przekłada na wielką kampanię straszenia Zachodu przez Rosję i ten białoruski kontekst uważam, że też powinniśmy w to wpisać. No Dmitrij Miedwiediew mówiący o tym, że skończyły się wasze pokojowe noce europejskie, no wprost to sygnalizuje, tak?
1: To na koniec krótko, ale dużo uwagi poświęcamy uderzeniom dalekiego zasięgu Ukrainy w głąb Rosji. Są spektakularne i też przynoszą konkretne efekty, zwłaszcza jeżeli chodzi o rosyjskie finanse, mówiąc w skrócie. Mniej widzimy, a o tym coraz więcej się mówi, ten średni zasięg, kiedy Ukraińcy uderzają w logistykę prowadzenia wojny we wschodniej czy południowej Ukrainie przez Rosję. A ostatnio się mówi, że wręcz mogą zablokować korytarz właśnie dla logistyki do Krymu. To jest realne?
0: No tak, no znaczy teraz mówimy o trendzie właściwie, który się narodził w tym tygodniu. Tak, to mniej więcej od 7 dni obserwujemy rażącą eskalację na tym właśnie południowym kierunku. Natomiast to jest efekt długofalowej kampanii Ukrainy, która niszczyła obronę przeciwlotniczą poziomu taktycznego Rosjan, co trwało mniej więcej od roku. Tak? Te drony poziomu Middle Strike najpierw uderzały w obronę przeciwlotniczą, żeby teraz przystąpić do kampanii niszczenia logistyki. No, logistyka jest królewną tak wojny na wyniszczenie. Niszcząc logistykę, która umożliwia dostarczenie żołnierzom wszystkiego, co jest niezbędne nie tyle co nawet do przeprowadzenia szturmu, ale do przeżycia, no, zakłócasz sam przebieg wojny jako
1: takiej.
0: To jest
1: realne, żeby zablokowali
0: dostawy? Jestem ostrożnym optymistą, tak oglądając dzisiaj filmiki z Krymu, gdzie nie ma paliwa. Znaczy tak. Paliwo w Rosji jest, tylko nie ma gdzie go składować, bo Ukraińcy zniszczyli całą infrastrukturę przechowywania tak paliwa na Krymie, więc bądźmy ostrożnymi optymistami.
1: Bardzo dziękuję. Leon Pinczak z Polityki Insight był państwa gościem, a dziś mija miesiąc od uwolnienia polskiego działacza i dziennikarza na Białorusi Andrzeja Poczobuta. I w najnowszym odcinku podcastu Po prostu Wschód Piotr Pogorzelski rozmawiał właśnie z Andrzejem Poczobutem. Również o tym, o czym rozmawialiśmy z Leonem Pinczakiem, ale opowiadał też o Polakach w Białorusi i o dużej niechęci reżimu Łukaszenki właśnie do Polaków.
2: Korzenia tego należy szukać w tej ideologii, wyznawcą której jest Aleksander Łukaszenka. Aleksander Łukaszenka jest wyznawcą teorii zachodniego rusizmu. No wprost powtarza publicznie te tezy. Przecież według niego on no, to publicznie mówił, że naród ruski jest jeden, to jedno drzewo i trzy gałęzie są, czyli Wielka Rosy, Rosjanie, Mała Rosy, czyli Ukraińcy i Biela Rosy, czyli Białorusini. Będąc w Moskwie mówił, że Moskwa to jest jego stolica. On mówił, że rosyjski język to jest jego język, Puszkin to jego poeta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nawet pytanie się pojawia, a gdzież ta wschodnia granica Białorusi, gdzie się kończy ta Białoruś, gdzie Puszkin jest poetą, a język rosyjski jest... Znaczy, gdzie ta jest wschodnia granica? Gdzie się kończy Białoruś na wschodzie? Bo na zachodzie to jest znane, gdzie się kończy. Jest granica państwowa, która rozdziela dzisiaj, no faktycznie, no geograficznie Białoruś dzisiaj jest w Europie, a politycznie ona jest w Azji, więc ta polsko-białoruska granica dzisiaj jest granicą Azji i Europy de facto. Także tak to jakoś postrzegam.
3: Mi się wydaje, że tutaj chyba chodzi o to, że ponieważ Polska jest państwem wrogim, no to automatycznie ta mniejszość polska jest nielojalna i też jest odmienna, tak? Bo no, większość to są katolicy, trochę inny język i chyba to też jest istotne dla Łukaszenki.
2: No tak, tak, ale mówię, znowu wracamy do zachodniego rusizmu. Twórcą tej ideologii był taki historyk i notabene urodzony w Kuźnicy Białostockiej, Michał Kajalowicz, to syn księdza Unickiego, który przeszedł na prawosławie, jak wszyscy właśnie osoby, które zmieniły radykalnie swoje poglądy w ciągu życia, on był bardziej gorliwy niż taki
3: neofita.
2: Tak, średniostatystyczny Rosjanin. I ten punkt punktu widzenia zachodniego rusizmu na kwestię Polaków, ono postrzega wprost polskość jako największe zagrożenie, a Polaków jako zdrajców Słowian, którzy wyrzekli się prawosławia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ten punkt widzenia

0: moim zdaniem, znaczy biorąc pod uwagę, że Łukaszenko otwarcie wyznaje ten zachodni rusizm, no on wpływa na postrzeganie Polski i na postrzeganie Polaków.
1: A jakie w takim razie on widzi miejsce dla Polaków w państwie białoruskim? To znaczy, co mogą robić ci jego Polacy, żeby on na to pozwalał?
0: No, są w otoczeniu Łukaszenki osoby polskiego pochodzenia. No, najbardziej dzisiaj znaną jest Iwan Tertel, szef KGB.
1: Czyli Churchill.
0: Tak, Tertel, bo myślę, że będziemy po polsku mówić, tak, a nie będziemy białorutynizować jego nazwiska. I na przykład Iwan Eismont, szef telewizji państwowej. Eismont, rod słynny na Grodzieńszczyźnie, znany i tak dalej. No jest Iwan Eismont, który nienawiścią po prostu do Polski, aż z niego to cieknie. No a osoba polskiego pochodzenia i można jeszcze wymienić urzędników mniejszego szczebla. Jeżeli Łukaszenka mówi moje Polacy, to myślę, że chodzi o nich właśnie.
2: To słuchali państwo fragmentu magazynu Piotra Pogorzelskiego Po prostu Wschód, którego gościem był Andrzej Poczobut. Ten odcinek jest już też dostępny na stronie polskieradio.pl i w serwisach streamingowych, a od wtorku na YouTube będzie dostępna jego wersja wideo. A teraz czas już na zapowiadany dzień świstaka na froncie irańskim. Od kilku dni mamy znów wzmożenie i sygnalizowanie ze strony administracji amerykańskiej, że porozumienie z Teheranem jest tuż, ale mamy jednocześnie też bombardowania i bardziej sceptyczne komentarze czy oświadczenia ze strony Teheranu. Łączymy się więc w audycji międzynarodowej z doktorem habilitowanym Łukaszem Fyderkiem, dyrektorem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: To jakby mógł pan powiedzieć, czy jesteśmy tuż, jak to rozumieć, całą tę grę, która się toczy, co jest jej sednem, albo co taki człowiek, który stara się rozumieć choć trochę, co się dzieje na świecie, powinien z tego rozumieć?
3: No więc mamy negocjacje, które to są toczone w sposób inny niż dotychczasowe negocjacje kończące konflikty, bo są toczone nie przez dyplomatów, tylko właściwie bezpośrednio przez administrację i doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych i są toczone w taki sposób, że właściwie toczą się na dwóch planach. Jednym planem są realne negocjacje, a drugim zarządzanie oceną ryzyka, zarządzanie emocjami rynków, przede wszystkim ropy naftowej, rynków finansowych w szerszym planie. Zatem to, co obserwujemy, no, dotyczy tylko w jakimś stopniu istoty negocjacji. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę sądzić po samych wypowiedziach, i czy one są w 50% gotowe, w 95%, bo tak też twierdził prezydent Trump. Tak naprawdę to jest niewiadoma. To jest coś, co pozostaje dla nas zupełnie niejasne. Natomiast widzimy dokładnie, że te wypowiedzi, one nabierają sensu w momencie, jeżeli będziemy je traktować jako zapowiedzi mające na celu wysyłanie sygnałów, które wpływają na oceny ryzyka przez inwestorów. I jak do tej pory, to może być nieco dziwne, ale jak do tej pory ta taktyka działa dość dobrze. To znaczy rynki, mimo działań bardzo takich niestandardowych administracji Stanów Zjednoczonych i nie napływających, można by powiedzieć, wielką otuchą, ale jak do tej pory reagują dość spokojnie. Natomiast pamiętajmy cały czas, że zegar tyka, to znaczy cały czas główną zmienną, która wpływa na pozycję negocjacyjną Stanów Zjednoczonych, jest cena baryłki ropy naftowej na rynkach światowych i rynki wyceniają prawdopodobieństwo sukcesu negocjacji wysoko. I cena baryłki ropy naftowej jest relatywnie niska. Natomiast poza warstwą właśnie zarządzania emocjami, zarządzania oczekiwaniami, mamy fizyczny rynek. I na tym fizycznym rynku nic się nie zmienia, to znaczy wyczerpują się dzień w dzień zapasy, które są zgromadzone przede wszystkim w państwach azjatyckich, w szczególności w największych gospodarkach, czyli poza Chinami, które mają największe w Azji zapasy, a więc Japonia, Korea i Indie to są rynki szczególnie istotne. I tam tej ropy nie przybywa, bo Cieśnina Ormuz jest cały czas zablokowana. Zatem w perspektywie nie dni, ale długich tygodni, a już na pewno miesięcy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia tej umowy, to może dojść do bardzo poważnych zaburzeń na tym rynku ropy, ponieważ, jak powiedziałem, no fizycznie surowca nie przybywa. Ale ponieważ zapasy jeszcze są, do

0: Donald Trump komunikuje coś, co jest odczytywane jako uspokajające komunikaty, no to mamy ten stan rzeczy, który obserwujemy, czyli jakieś negocjacje, zupełnie nie jesteśmy w stanie ocenić na jakim stopniu zaawansowania. I relatywnie spokojne rynki.
1: A tak krótko, panie profesorze, a Teheranu gra, co jest jej sednem?
0: No, wytrzymanie, jak zawsze, prawda? Czyli jak zawsze, czyli nie oddanie tego, co Teheran zyskał w trakcie tej wojny, czyli kontroli nad cieśniną Ormuz, choć to można negocjować jeszcze, w jakim stopniu jest to przedmiotem negocjacji na pewno, ale z całą pewnością nie wycofanie się na pozycję, w której Iran miałby oddać materiał rozszczepialny. Być może Iran zdecyduje się na pewną deklarację, choć na razie zdaje się i od tego stronić, czyli deklarację nieprowadzenia militarnego programu nuklearnego, ale zachowanie tych kart, przetrwanie. To jest cały czas cel i strategia Iranu. Iran ją mimo zniszczenia kraju i dużej eliminacji istotnych postaci reżimu kontynuuje z
1: i czuje się silny. Ja rozumiem, że rozmawia z pozycji siły.
0: No i w jakimś stopniu rozmawia z pozycji siły, w tym sensie, że zyskał, chociaż stracił pewne zasoby, to co powtarza Donald Trump, marynarkę wojenną czy część sił powietrznych, ale zyskał kontrolę nad cieśniną Ormuz, a więc coś, czego nie miał, gdy wojna zaczynała się 28 lutego tego roku. Zatem gdy mówimy, co jest przedmiotem, co jest siłą, prawda, w stosunkach międzynarodowych, no to tak można mówić, no, zdolności, prawda, ilość czołgów, samolotów czy okrętów wojennych, ale realnie, jak mówili klasycy, chociażby Peter Singer, siłę w stosunkach międzynarodowych oceniać możemy po zdolnościach wpływu. I Iran zwiększył swój wpływ na Stany Zjednoczone od lutego, a nie zmniejszył. Tak? Zwiększył, bo zyskał lewar w postaci nerwowych reakcji rynków ropy naftowej i korzysta z tego lewara bardzo wyraźnie.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę i komentarz. Profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego był państwa gościem. A teraz czas na palestyńskiego artystę, ojciec pochodzenia palestyńsko-serbskiego, matka francusko-algierskiego. On sam uważa się przede wszystkim za Palestyńczyka. Urodził w Jerozolimie podczas drugiej intifady, dorastał w Gazie. W wieku 7 lat rodzina uciekła do Jordanii, a potem pojechał na studia do Stanów Zjednoczonych i mieszka w Los Angeles. Saint Levant, który śpiewa w trzech językach, o palestyńskiej tożsamości, o Gazie, ale też, co ciekawe, o tak zwanej toksycznej męskości. Tematem jego piosenek jest tożsamość arabskiego mężczyzny. Or maybe I'm just saying that. Kind of bad little thing من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارساليا. Vas-y fais tes valises et retrouve moi dans le sud de la France où le فريق حواليا. Cause I'm love a boy, love a vamp, back in a building. Viens chez moi, vas-y, oui.

0: Very Few Friends, autorstwa Sound Levant, tak nazywa się, czy Sound Levanta, palestyński artysta. A w audycji międzynarodowej łączymy się teraz z Adamem Balcerem, dyrektorem programowym Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A łączymy się dlatego, że wleciał i właśnie atak to, czy incydent, interpretacja jest polityczna i ma konsekwencje. W każdym razie rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w Gałaczu w Rumunii rosyjski, jak potwierdza NATO, dron. To jest 20 kilometrów od granicy z Ukrainą. Wybuchł pożar, dwie osoby zostały lekko ranne. Drony wlatywały już nie raz do Rumunii, ale teraz są jednak ranni, co stanowi eskalację, wywołuje oburzenie i krytykę ze strony sojuszników Rumunii, ale z perspektywy Rumunii, co tu jest najistotniejsze? Jakie konsekwencje tego incydentu, być może polityczne, będą najistotniejsze? Bo rzeczywiście słychać, że winią mieszkańcy władzę za to, że ich nie obronili.
1: To tak. Po pierwsze, trzeba umieścić jednak ten incydent, który no, trzeba też nazwać aktem agresji, bo to nie ma znaczenia, czy to się stało intencjonalnie, czy nie. To jest tak, że jest przestrzeń powietrzna jakiegoś państwa, no i nie powinien wlatywać w tą przestrzeń jakiś obiekt, który został wysłany przez inne państwo. Jeśli chodzi o całą wschodnią flankę NATO, to po raz pierwszy od początku pełnoskalowej agresji Rosji przeciw Ukrainie mamy taką sytuację, że dron uderzył w mieście, uderzył w blok, bo oprócz tego, że były te dwie osoby lekko ranne, to trzeba było ewakuować blok. Wcześniej takie przypadki na wschodniej flance się zdarzały, no największe to na przykład w Polsce we wrześniu zeszłego roku, ale te drony nie rozbijały się właśnie na takim, powiedzmy, terenie gęsto zabudowanym. Mówimy o chyba już według strony rumuńskiej prawie 30 razy doszło do takich sytuacji, że drony właśnie wlatywały rosyjskie i naruszały w ten sposób granice i przestrzeń powietrzną rumuńską właśnie w tamtej regionie, w tamtej części Rumunii. Oczywiście władze tłumaczą, że on leciał nisko, że generalnie był trudny do wykrycia dla radarów. Tak jak wiemy też z polskiego doświadczenia, no zawsze jest tak, że władza próbuje się tłumaczyć też wojsko, a ludzie są wkurzeni i trzeba ich zrozumieć, bo no, na szczęście ten dron nikogo nie zabił, a mógł to zrobić, żeby było jasne, jakby uderzył inaczej w ten budynek. Gałacz jest portem największym rumuńskim na Dunaju. Mniej więcej jest trochę więcej niż 100 kilometrów od Morza Czarnego. Jest drugim też największym portem morskim Rumunii po Konstancy. I oczywiście oba te porty są ważne ze względu na to, że poprzez nie Ukraina eksportuje produkty rolne do różnych państw świata. I no, nie jest przypadkiem, że właśnie tamte incydenty są częste. W nocy z czwartku na piątek doszło według Ukraińców, no i najprawdopodobniej mówią prawdę, do ataku także na 3 statki handlowe na Morzu Czarnym, niedaleko od wybrzeża rumuńskiego, i że atak ten został dokonany też znowu drony rosyjskie. Więc no generalnie to jest ta część Morza Czarnego, gdzie takie incydenty zdarzają się często i z perspektywy zwykłego Rumuna, no to oczywiście jest to dowód, że nie wszystko najlepiej działa, najdelikatniej mówiąc, jeśli chodzi o obronę powietrzną, i partie opozycyjne, a wiemy, że Rumunia teraz jest w takim momencie przejściowym, ponieważ wyszła partia socjaldemokratyczna i razem ze skrajną prawicą przegłosowała wotum nieufności, no to wiadomo, że partie opozycyjne traktują to jako paliwo, żeby atakować i krytykować władzę.

0: uwadze, że są nieskuteczne.
1: Tylko tak bardzo krótko, ale na koniec właśnie chciałam dopytać, czy taki incydent powoduje mobilizację antyrosyjską, czy poczucie, że o, trzeba się dogadać?
0: Z perspektywy, jak spojrzymy na tę opozycję skrajnie prawicową, no to ona krytykuje wojnę, krytykuje Ukrainę i jest pro-trumpowska, więc tutaj będą głosy, że trzeba wojnę jak najszybciej skończyć.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej był Państwa gościem. Znajdziecie Państwo w podcaście dziękuję. Centrum Świata naszą rozmowę właśnie o tej wewnętrznej dynamice politycznej w Rumunii, która może wpłynąć na wsparcie Rumunii dla Ukrainy, ale już zbliżamy się do końca audycji międzynarodowej, a na koniec niezwykła podróż sprzed ponad 70 lat, odkrywana teraz na nowo. W 1952 roku pisarz, dziennikarz Gustaw Herling-Grudziński, więzień sowieckiego obozu pracy Gułagu, został zaproszony do Birmy, która dopiero co wybiła się na niepodległość i wyrwała z jarzma brytyjskiego kolonializmu. I wrażenia z tej podróży zapisał w książce Podróż do Burmy. Zupełnie niezwykły zapis i niezwykle aktualne intelektualne zmagania i refleksje. Dlatego współczesny badacz, birmanista, postanowił tę książkę przypomnieć i napisać swoją o niej książkę, żeby pokazać też aktualność, a może nie aktualność tych myśli. Państwa gościem jest profesor Michał Lubina, badacz związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, birmanista między innymi, a w kontekście naszej rozmowy przede wszystkim autor książki Słoń a sprawa birmańska o podróży do Burmy Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Książkę wydało wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Minglaba.
1: Co ciekawego dla czytelnika w 2026 roku jest w opowieści o podróży wielkiego Polaka, pisarza, dziennikarza, ofiary sowieckich gułagów, podróży w 1952 roku do Birmy, kraju, który dopiero co odzyskał niepodległość.
2: Po pierwsze, jest to przeciekawy przykład bardzo znanego polskiego pisarza intelektualisty, który przyjechał do bardzo mało znanego kraju globalnie. Nie tylko w Azji, ale bardzo mało znanego, który niestety powoduje, że mało kto wie o tej jego książce, dlatego że jego dziennik birmański został tak naprawdę zapomniany. Więc po pierwsze, przywrócenie do życia tego bardzo nieoczekiwanego połączenia. Polska i Azja, a już Polska i Birma to naprawdę są bardzo rzadkie połączenia, a tutaj mamy prawdziwą perełkę, więc to jest jeden powód. Ale drugi, chyba nawet ważniejszy, jest taki, że ta książka jest w dużej mierze o ideologiach, o ideach, o izmach, o socjalizmie, o komunizmie, o kapitalizmie,
1: o kolonializmie,
2: o poszukiwaniu drogi rozwoju kraju i to się nie zestarzało. Jeżeli spojrzymy na to, jak Herling był odbierany w Birmie, co on im mówił, jak oni reagowali na to, to widzimy, że to jest nadal bardzo aktualne, zwłaszcza w kontekście reakcji globalnego południa na rosyjską inwazję na Ukrainę, bo czytając Herlinga Grudzińskiego, myślę, że jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Azjaci nas nie rozumieją, dlaczego w Azji wciąż jest taka sympatia do Rosji, dlaczego oni kompletnie nie podzielają naszego stanowiska. No i myślę, że to rzadkie źródło sprzed 74 lat nam tu może wiele pomóc, ponieważ pewne rzeczy są uniwersalne, a jeszcze inne się nie zdezaktualizowały.
1: Co to jest komunizm? Jakie jest skojarzenie? Co się kryje za tym pojęciem dla Herlinga Grudzińskiego, a co dla Birmańczyków?
2: Dla Herlinga był przede wszystkim zniewoleniem rosyjskim czy radzieckim, którego osobiście zniewoliło i o mało nie zabiło, bo pamiętajmy, że on ledwo przeżył ten gułag. Natomiast dla Birmańczyków było zupełnie inaczej, dlatego że komunizm był brany trochę w takim pakiecie idei lewicowych. Idei lewicowych, które były traktowane jako z miejsca lepsze niż to, co wcześniej im zafundowali Brytyjczycy. Dlatego, że Birmańczycy wychodzili wtedy właśnie z zaboru brytyjskiego, z kolonializmu brytyjskiego, z okupacji brytyjskiej, która gospodarczo była kapitalistyczna. Ale to może nie brzmi aż tak źle dla nas, a dla nich to był generalnie jeden wielki, straszliwy wyzysk. Efekt tego był taki, że Birmańczycy, odzyskawszy niepodległość, szukali dróg rozwoju kraju, który byłby niekapitalistyczny. No i oczywiście dominował socjalizm. socjalizm różnego odmiany, ale i komunizm też był w tym zbiorze. Więc z tej perspektywy dla Birmańczyków była to jedna z dróg poszukiwania wolności i rozwoju kraju bez zależności zewnętrznej. Ja wiem, że z polskiej perspektywy to źle brzmi.
1: Do dziś, 70 lat później,

0: Te same deliberacje. Na ile Herling Grudziński po 3 tygodniach, to swoją drogą jest fascynująca opowieść o polskim intelektualiście w kraju tak odległym i odmiennym, na ile on zrozumiał istotę tej różnicy, no i jaki był wniosek?
1: W tej swojej książce, w swoich badaniach opieram się na kilku rodzajach źródeł. Jednym jest oczywiście sam dziennik Herlinga Grudzińskiego, ale innym są też te teksty prasowe birmańskie z tamtego czasu. Po pierwsze sam Herling. W książce jego, w dzienniku W podróży do Burmy, jest taki fragment, kiedy zaraz po wykładzie antykomunistycznym, który się odbył w ranguńskim ratuszu, jeden z osób, bo pytania były na kartkach, napisał na tej kartce: jestem biednym urzędnikiem pocztowym. Dlaczego przyjechaliście tu z drugiego końca świata, żeby odebrać mi ostatnią nadzieję? I Herling ten element eksponuje w swoim dzienniku, aczkolwiek się z nim nie zgadza, ale uczciwie go przyznaje. Więc to jest jeden przykład, a drugi z tekstu prasowego w jednej z gazet birmańskich, która opisuje, że Herling Grudziński na sam koniec pobytu, odpowiadawszy na pytanie dziennikarza, powiedział, że komunizm nie jest w Birmie przykładem rosyjskiej broni politycznej, a tak jest w Europie. I że to jest wielka różnica.
0: Jest bardzo dużo fascynujących wątków tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy, ale jeszcze krótko, bo oczywiście jest tu perspektywa postkolonialna, orientalizm. Na ile człowiek z Europy Wschodniej widzi lepiej, co to znaczy być ofiarą kolonializmu, niż widzi to Brytyjczyk? Czyli na ile doświadczenie Europy Wschodniej jest jakoś, pomimo różnic, porównywalnej i mamy jakiś rodzaj rozumienia wzajemnego z doświadczeniem krajów kolonizowanych przez Brytyjczyków?
1: No nie jest to takie łatwe, dlatego że Europa Środkowo-Wschodnia i teoria postkolonialna nie do końca do siebie pasują i mają trudny związek ze sobą. Wielokrotnie różnice przeważają nad podobieństwami. Natomiast są pewne podobieństwa, które są uderzające. Przede wszystkim Herling Grudziński nie przyjeżdża do tej Birmy z perspektywy władzy. On nie jest panem. Tak, on nie jest białym panem, sahibem, który tu w korkowym hełmie pokrzykuje na miejscowych, rozkazując im, co mają robić. On sam jest emigracyjnym tułaczem, którego ojczyzna została zniewolona, więc jakby to jest zupełnie inny punkt wyjścia. I nigdy, w żadnym momencie tego dziennika nie ma na przykład słowa o tym, że im na przykład przeszkadzało ściąganie butów, które jest elementarnym gestem szacunku w Birmie. Nieściągnięcie butów jest jak niepodanie ręki komuś w Europie i nigdzie nie ma słowa, żeby im to przeszkadzało, a Brytyjczykom to przeszkadzało. Jednym z symboli tego kolonializmu brytyjskiego, upokarzania miejscowych, było właśnie nieściąganie butów. Natomiast no, też nie jest zawsze tak, że ich rozumie. To jest bardziej skomplikowane.
0: I z dzisiejszej perspektywy nie wszystkie testy poprawności politycznej przechodzi, co też jest w ogóle ciekawa refleksja, na ile to ma znaczenie, a na ile nie, ale to Państwo już musicie sami tę refleksję swoją zbudować przy lekturze książki Michała Lubiny Słoń a sprawa birmańska o podróży do Burmy Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I to był ostatni element dzisiejszej audycji międzynarodowej. Bardzo Państwu dziękuję. Agnieszka Lichnerowicz, a dzisiejszy program wydawał Paweł Turski, realizował Krzysztof Sagan.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilnej. silną Olioc. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. No.

0: Działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda. Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 17. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Mazowsze po wielkim pożarze lasu. Setki strażaków wciąż na miejscu. Krakowska kampania nabiera tempa, przybywa chętnych do rządzenia miastem. Salman Rushdie przyjedzie do Łodzi, będzie gościem Igrzysk Wolności w październiku. Strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży. Na miejscu jest także nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
5: Czy wiadomo, ile godzin może jeszcze potrwać ta akcja gaśnicza?
6: Godzin raczej powiedziałbym bardziej, że dni. Na ten moment jest to jeszcze bardzo trudne do wskazania, choć widzimy, że pogoda na pewno sprzyja pracy strażaków. Pożar jest już co prawda opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko. Co jednak ważne, zakres działań strażaków się zmniejsza, o czym mówił mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera.
7: No dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Więc kierunek jest dobry.
6: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
8: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas.
6: To, że sytuacja uległa znacznej poprawie, można zaobserwować także na niebie. Służby podjęły decyzję o ograniczeniu działań śmigłowców Black Hawk, które obecnie są coraz mniej potrzebne.
5: O tym wszystkim mówił Krzysztof Kuczyński. Dziękuję za relację. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. Kolejnych 29 umów zostało podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach Piotr Durys.
9: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
10: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
9: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
11: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
9: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: Poszerza się grono kandydatów do fotela prezydenta Krakowa. Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła, że ich kandydatem będzie Michał Klimek. Jak mówi, chciałby się skoncentrować m.in. na kwestiach podatkowych.
12: Obiecuję Państwu, że jako prezydent dołożę wszelkich starań, żeby podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby urzędy w Krakowie były przyjazne mieszkańcom.
5: Dotychczas start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosili m.in. Aleksandra Owca z partii Razem i Marian Banaś, były prezes NIK. Salman Rushdie będzie po wakacjach gościem tegorocznych Igrzysk Wolności w Łodzi. Światowej sławy pisarz, laureat Bookera i symbol walki o wolność słowa 4 lata temu stracił wzrok w jednym oku po próbie zamachu na jego życie. Autora szatańskich wersetów będzie można spotkać w łódzkim EC1, mówi prezydentka miasta Hanna Zdanowska.
13: To jest właśnie to miejsce i ta przestrzeń, w której będziemy mogli wysłuchać jego porządku świata, jak on widzi możliwość dialogu i dlaczego u niego to zamiłowanie do wolności jest takie duże.
5: 13. Igrzyska Wolności odbędą się

0: w Łodzi między 23 a 25 października. Zdjęcia domów na zachodnich terenach Polski opuszczonych przez Niemców po II wojnie światowej można zobaczyć na wystawie w Berlinie. Ekspozycja obejmuje również fotografie Polaków, którzy zasiedlili te opuszczone budynki, a także Niemców zarówno powracających, jak i nielicznych, którzy pozostali w Polsce po powojennym przesunięciu granic.
1: Tata Peta przedstawia takie zwykłe zdjęcie z rodzinnego albumu i od lewej widzimy moją prababcię, pradziadka. Jest też ich wnuczka i prawnuczka, ale reszta osób to jest niemiecka rodzina, która przyjeżdżała odwiedzić swój dawny dom.
2: Ta wystawa ma dla mnie znaczenie także osobiste, bo to jest historia mojego ojca, który jako trzylatek musiał opuścić miasto, w którym się urodził, Złotoryję. Po 50 latach zmierzyłem się pierwszy raz z tematem miasta, z którego on, a w części także ja, pochodzę.
3: Jesteśmy na fotowystawie, ale ty masz taki radiowy kącik.
4: Tak, są słuchawki, gdzie można posłuchać kilku fragmentów rozmów, które przeprowadzałem ze sportretowanymi tutaj osobami.
0: Ze współtwórcami wystawy Ziemie Zachodnie w poszukiwaniu niemiecko-polskich śladów Karoliną Gębarą, Heinrichem Folkelem i Filipem Piotrowiczem rozmawiał Adam Górczewski. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport Adam Malecki.
6: Maja Chwalińska to ona jest sportową bohaterką dnia, a pewnie i całego tygodnia. Polka dzisiaj awansowała do 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego French Open, po tym jak pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2. Jest to oczywiście największy sukces Mai w dotychczasowej karierze. Po pierwszym przegranym secie w głowie tenisistki z Bielska-Białej pojawiło się sporo wątpliwości. Jak udało się je rozwiać?
7: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii. Zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
6: W kolejnej czwartej już rundzie Chwalińska zagra z francuską Diane Parry, która dosłownie przed chwilą ograła Amandę Anisimową. W super tiebreaku było 10-3. Parę żyje dzisiaj tenisem, a także piłką nożną, w końcu za niespełna godzinę. W finale Ligi Mistrzów broniący tytułu Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn. Tym spotkaniem żyją rzecz jasna media nad Sekwaną.
8: Wracam po ciebie, wiedziałem, że czekasz na mnie i że długo bez siebie nie wytrzymamy. Piosenka wykorzystana w jednym z francuskich spotów telewizyjnych zapowiadających finał dobrze oddaje emocje panujące nad Sekwaną. Większość Francuzów, według sondaży aż 2/3, wierzy, że puchar wróci wieczorem do Paryża. W stolicy już na 2 dni przed finałem słychać było świętujących kibiców. Paryżanie wystąpią w najmocniejszym składzie, podbudowani wspomnieniem zeszłorocznego zwycięstwa nad kanonierami w półfinale Ligi Mistrzów. Na papierze Paryżanie są faworytami, ale nie będzie łatwo, choć mówiliśmy tak w zeszłym roku, a wygrali wtedy 5-0. Powiedział radiu RTL legendarny francuski piłkarz Michel Platini. Ubiegły rok był wyjątkiem, uważa jednak trener PSG Luis Enrique. W tym finale myślę, że nie ma faworyta, mówię to szczerze. Tonuje nastroje hiszpański szkoleniowiec. Taktyczne decyzje trenera oraz utrzymanie wysokiego tempa gry. To, zdaniem francuskich obserwatorów, kluczowe elementy, które mogą sprawić, że zabójcze ataki PSG przełamią żelazną obronę Arsenalu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
6: Początek finału w Budapeszcie o godzinie 18. Pozostając przy piłce nożnej na Wyspach Brytyjskich, to mimo zapewnień włodarzy Liverpoolu o nietykalności trenera Arne Slota, to klub złamał obietnicę i podjął decyzję o zwolnieniu Holendra. Rok temu The Reds zdobywali mistrzostwo, w tym sezonie zajęli 5. miejsce w lidze i 47-latek żegna się z Anfield Road. A w kolarstwie tylko wielki pech mógłby odebrać triumf w Giro d'Italia Jonasowi Vingegaardowi. Duńczyk wygrał dzisiejszy etap w Pincavallo i jutro w różowej koszulce wjedzie triumfalnie do Rzymu jako wielki wygrany włoskiej pętli.
0: Do końca dnia sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia, miejscami opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja. Dzień dziecka przypada w poniedziałek, ale trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9.00. koncert ze

0: zespołu No Cześć o 10.
1: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
0: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
2: Cześć, jestem Pisia.
3: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
0: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
15: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
5: Żegnamy reklamy.
22: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
23: Na zegarach 17.12.
24: Tygodnik muzyczny.
25: Minął tydzień, a my w tym samym składzie. Znowu wyjazdowo, tym razem w Gliwicach. Witamy bardzo serdecznie. Ania Lalka.
23: Maciek Jankowski.
25: A realizują nas Marcin Chruścicki tutaj z Gliwic. Na miejscu przy Myśliwieckiej jest Krzysztof Sagan. W tym składzie będziemy do godziny 19. Będą też goście. O nich za chwilę.
23: A teraz już Jungle i The Wave.

0: To zespół Django, który nie po raz pierwszy z tym utworem na antenie Trójki, jedna z nowości, które śledzimy i też w dzisiejszym tygodniku, mimo że jest wyjątkowym wydaniem tej audycji, będziemy zaglądać, będą nowości niezwiązane z miejscem, w którym jesteśmy, a jesteśmy w Gliwicach. Dlaczego?
1: Dlatego, że odbywa się tu festiwal True Tone już od zeszłego tygodnia. Niestety nie byliśmy na tych pierwszych dniach, ale nadrobimy trochę tych relacji, bo za chwilę porozmawiamy z dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Jednym z zespołów, który wystąpił na True Tone w zeszły weekend, było Klawo. I tak się okazuje, że Klawo wypuściło również nową płytę w piątek. I to
0: którą
1: też
0: zapowiadaliśmy zresztą też
1: zapowiadaliśmy
0: w Młodym Polskim
1: oczywiście
0: Jazzie.
1: Oczywiście w naszej audycji. To jest live z Montreux Jazz Festival. A to jeden z ich bardzo charakterystycznych utworów, bo to Bobry.

0: Utwór Bobry i Klawo, czyli live z festiwalu w Montreux. Ja bardzo kocham bobry, a podobno bobry mają mało wody w tym roku, więc trzymam za nie kciuki. Ale przypominam, że przenosimy się na festiwal True Tone w Gliwicach, to stąd cały czas nadajemy. I to jest też zespół, który wystąpił na tym festiwalu w zeszłym tygodniu, a może co nieco powie nam o tym.
1: Nasz pierwszy gość, czyli dyrektor artystyczny festiwalu, Łukasz Kwaśniewski, jest z nami. Witamy cię.
2: Dzień dobry.
1: W naszym mobilnym studiu Trójki. Tutaj zaraz obok miejsca, w którym odbywają się koncerty. No właśnie, bo nie ukrywamy, że przyjechaliśmy dopiero wczoraj, więc przegapiliśmy sporą część festiwalu. No i chcielibyśmy, żebyś opowiedział trochę o tym, co się działo przez te dni minione.
2: W zasadzie od samego początku festiwal był na bardzo wysokim poziomie. Zresztą ci artyści, których zapraszam od 5 lat, prezentują bardzo wysoki poziom wykonawczy i tylko tym, myślę, zawsze się tym kieruję, bo są fantastyczne płyty, fantastyczni artyści, którzy potrafią zrobić świetny album, ale koncertowo wychodzi różnie. Ja często jeżdżę i szukam tych koncertów, jestem na nich, zanim ich zabukuję. I to się sprawdza, więc od pierwszego koncertu Tłustego Majoneza Tymon Tymański wszystkich zaskoczył. Ja się bardzo obawiałem tego koncertu, no bo jednak Tymon od dawna jazzu nie grał. No i drugi dzień...
1: To był Jastet. Jeszcze,
2: to był Jastet, tak.
1: Jeszcze przed nami Kury dzisiaj.
2: Tak. A drugi dzień właśnie wszyscy czekali na Klawo i rzeczywiście ten koncert był świetny. Są mega muzykami, mają fajną energię, widać, że się tym bawią, że się tym cieszą. Świetne jest to połączenie fusion z psychodelą, te lata 70. mocno tam wybrzmiewają, ale wielkim zaskoczeniem festiwalu był jednak koncert Ben Bekele, który jest trudny, to nie jest taka prosta muzyka dla każdego, mocno transowa.
0: Też mało europejska, jeżeli mogę tak powiedzieć.
2: Tak, tak.
0: I dużo afrykańskich.
2: Dużo Afryki, w ogóle Hubert uwielbia rytmy marszowe i to słychać przez całą jego karierę. I to widziałem, że no to było wymagające dla widzów, ale już po koncercie jednym i drugim, po rozmowie wszyscy powiedzieli, że to było jednak fantastyczne, że to było zupełnie dla nich nowe odkrycie, nowe doświadczenie, jednak przywykli do tego takiego bardziej piosenkowego wykonania swoich utworów, a tutaj jednak dostali trans, który tak jak się zaczynał, tak się kończył i to po prostu rosło. Świetne, świetne.
0: Padają tutaj różne nazwy zespołów, ale może powiedzmy wszystkim, czym tak naprawdę jest True Tone, bo to nie jest do końca jazz, to jest jakiś miks gatunkowy i też pewnie miałeś jakąś główną ideę, rozpoczynając ten festiwal.
2: No przede wszystkim miałem taką ideę, bo się zakochałem w wytwórni Lado ABC, która jest dla mnie już nieistniejąca wytwórnia, ale artyści wciąż są na scenie i grają. Ja bardzo lubię, jak ktoś dekonstruuje muzykę i składa ją na nowo. Nawet jeżeli się zabiera za cudzy materiał, tak jak na przykład Marcin Masecki, to on to robi fenomenalnie. Oczywiście bardzo lubiłem, no w ogóle tak naprawdę wróciłem, zaczynałem z jazzem przez Ninja Tune. Trochę od innej strony, ale ja zawsze twierdzę, że lepiej wyjść od końca i wracać do źródła, bo źródło nie zawsze każdego inspiruje od samego początku. No i później mi klapki otworzył i w ogóle mnie mocno otworzył, już zacząłem szukać, no to był EAPS i byłem na Tauron Nowa Muzyka, gdzie grali Komedę i zwariowałem. Zakochałem się w tym zespole, w tym projekcie i już wsiąknąłem na dobre. No i stąd pomysł na festiwal, bo pomyślałem, mówię, no dobrze, ci artyści się pojawiają gdzieś tam na tych festiwalach jazzowych, ale jako taki rodzynek, a że jest coś takiego nowego, powstaje i tam z tymi wszystkimi takimi mainstreamowymi artystami są, a ja mówię, no ale dlaczego nie ma festiwalu tylko dla nich i mainstreamu nie zapraszamy. I tak przejrzałem, mówię, nie ma czegoś takiego, wchodzimy to, robimy to w ten sposób. Zresztą to jest bardzo mi bliska muzyka, więc tak naprawdę

0: zapraszam artystów, których płyty mam w domu i słucham, na których koncerty jeżdżę. No, no początki były wiadomo, jak to początki, no nie było tutaj pełnej sali, a na piątej edycji już tak jest.
1: I to jest temat bardzo bliski naszym sercom, Ani sercu i mojemu sercu, bo poza tygodnikiem dzisiejszym też zapraszamy jutro na audycję Młody Polski Jazz, która właśnie opowiada o tych zespołach, o tej scenie, która króluje.
2: I mieliśmy takie same przemyślenia dotyczące tego, że potrzebne jest to jedno miejsce, żeby tych muzyków ze sobą połączyć.
1: I skoro powiedziałaś miejsce, to może właśnie to jest dobra okazja, żeby zahaczyć się, no właśnie, o fizyczne miejsce, w którym odbywa się festiwal, bo nie jest to zupełnie oczywista scena. Jest raczej spektakularna, bo, ponieważ mówimy o starym spalonym teatrze.
0: Tak, to jest teatr, który powstał w 1890 roku, czyli tam nikt nie myślał o tym, że kiedyś będzie system nagłośniowy, mikrofony, więc ta akustyka jest tutaj przygotowana pod ludzki głos i instrumenty akustyczne. Ta sala troszeczkę jest nośna, ale przez to, że ten teatr został spalony przez Rosjan w 1945 roku, dokładnie dwa tygodnie po zakończeniu tej wojny, i on tak sobie stoi, trochę był podreperowany w latach 90. i dopuszczony do użytkowania, i ta przestrzeń robi totalną magię, bo czujemy się w jakimś takim zamczysku opuszczonym, chociaż jest to teatr. Niektórzy widzą w nim kościół. Niesamowita jest ta przestrzeń, bardzo wysoka, można świetnie grać światłem. Nad dźwiękiem trzeba się troszeczkę pochylić, ale jak już wchodzą ludzie...
1: Dużo echa.
0: Tak, ale jak już wchodzą ludzie do środka, to ta akustyka się zmienia. No, w takich miejscach się gra tak, albo bardzo cicho, albo bardzo głośno. Nie ma nic po środku, nie można wybrać takiego rozwiązania. Czego doświadczyliśmy na przykład z głupim komputerem, no to był to był tylko jeden koncert, bo tak się złożyło, że Masecki i głupi komputer grali sami, ale to był walec. Ja bym nie przeżył chyba już drugiego koncertu tego dnia.
2: A skoro wywołałeś właśnie Marcina Maseckiego, trochę przed tak zwanym wejściem mówiłeś, że trochę się przyczyniłeś do w ogóle rozwoju jego obecnego kierunku. Zdradź nam trochę.
0: To było tak, że no, ja Marcina od dawna śledzę i uwielbiam jego projekty, czy to muzykę klasyczną, czy te jego interpretacje jazzowe. I usłyszałem Domówkę z Dwójką, jak grał w Szlafroku w domu, sobie siedział przy tym swoim rozklekotanym pianinie.
1: Tym pomalowanym?
0: Tak, lekko rozstrojonym, i mówię, kurczę, ale to jest w ogóle piękne. A ja się wtedy właśnie mocno zainteresowałem Brazylianą, muzyką latynoską. I ja mówię, fantastycznie, że on do tego wraca, mimo tego, że on był dzieckiem, jak mieszkał tam w tej Ameryce Południowej, ale fajnie, że sięgnął po ten materiał. No i okazało się, że jestem pierwszą osobą, która zaprosiła go na koncert, taki pełnowymiarowy koncert. Właśnie tutaj na pierwszą edycję Turton Festival w 2022 roku. No i dzisiaj, znaczy w tamtym tygodniu rozmawiałem z Marcinem i on mi powiedział, że nazwał mnie ojcem chrzestnym. Bardzo miło mi się zrobiło. Nawet nie podejrzewałem, że mam jakiś wkład w ogóle w to. I on jest w ogóle bardzo nieśmiałym człowiekiem, co akurat z jego postury, czy tego jak mówi, patrzy, w ogóle tego nie widać. A powiedział, że on tutaj to testował, śpiewanie na żywo, trochę się bał i zostawił te utwory na sam koniec, trzy, więc, ale to strasznie się publiczności spodobało. Ja jeszcze po koncercie wleciałem, kiedy będzie album? On mówi, nie będzie albumu, zrobimy jeden singiel, teledysk na YouTube'a i to będzie koniec tematu, zamykamy to. Ja mówię, absolutnie, tak nie może być.
1: Tymczasem dwie płyty później.
0: Tak, dwie płyty później, trio świetne, ale ten non-tet na żywo jest fantastyczny. Ja potrzebuję czasami odskoczyć od jazgotu i ta płyta mi właśnie daje ukojenie.
2: Będziemy dzisiaj z różnymi artystami rozmawiać. Akurat nie jest to Marcin Masecki, ale już za chwilę go właśnie posłuchamy. Dziękuję ci bardzo. Łukasz Kwaśniewski, dyrektor artystyczny festiwalu, był z nami i zostajemy na festiwalu, więc jeszcze będziemy się do ciebie uśmiechać.
1: Dziękuję. No i oczywiście jak największych sukcesów na tych ostatnich dniach festiwalu, bo przed nami jeszcze koncerty. Dzisiaj Omasta i Kury, a wczoraj jeszcze Nene Heroin i Earth and Bones z Marcinem Rakiem, to żeby dopełnić formalności wszystkich artystów, którzy występują, a przynajmniej większość wymienić. Dziękujemy i do zobaczenia na szlaku.
0: Dziękuję.

0: Dawno nie było takiej międzynarodowej płyty, która zbierałaby tak świetne recenzje, raczej jednogłośnie. For Love of Grace and the Hereafter od Ice Age, czyli Duńczyków zafascynowanych punkiem, shoegazem, czego tam na tej płycie nie ma, ale wszystko w jakiś sposób idealnie się łączy, prawda?
1: Świetne rzeczy się tam dzieją. W ogóle dla mnie osobiście jest to chyba, znaczy jest to jedna z ciekawszych dla mnie płyt tego roku i na pewno będę do niej wracał jeszcze niejednokrotnie. Myślę, że musimy wykorzystać ten czas, póki jeszcze nas słychać, bo taka burza się zaczyna w Gliwicach, przynajmniej tak wszystko na to wskazuje, że może zaraz znikniemy z eteru, kto wie, ale liczymy na to, że jeszcze uda nam się porozmawiać z naszymi gośćmi, bo to już za chwilę dami przedstawiciele tego zespołu.

0: To był drugi singiel zapowiadający płytę, którą już znamy dobrze. Na antenie Trójki pojawiała się niejednokrotnie. I też przed rokiem była bardzo podobna sytuacja, bo na OFF Festiwalu, również w audycji Tygodnik Muzyczny, rozmawialiśmy z nami przedstawiciele zespołu Omasta. Nie wszyscy wprawdzie, ale witamy Was serdecznie. Wojciech Roman, Bruno Sikorski, Paweł Kowalik. Cześć panowie.
1: Cześć. Siema, cześć.
0: Jak się macie przed koncertem? Próba już za Wami. No i spektakularne miejsce do zmierzenia się, bo to też nie jest oczywiste, że żeby dobrze zabrzmieć w takim miejscu.
1: No miejsce jest specyficzne, bo pogłos jest dość spory. Chyba nie graliśmy jeszcze w takim miejscu z tak specyficzną akustyką, ale no brzmienie jest naprawdę fajne i jesteśmy podekscytowani, bo klimat jest naprawdę wyjątkowy, także myślę, że będzie fajne granie.
2: No trzeba trochę ciszej grać, myślę, po prostu, i damy sobie radę, ale jest super, bardzo fajne miejsce, fajnie, że to są ruiny, jest taki klimat rustykalny.
3: Postindustrialny, taki bym powiedziała. Fajnie się to nosiło też wczoraj na koncertach. Też jesteśmy tutaj dzisiaj, no bo na razie macie na koncie jedną płytę, o której wspomniał Maciek, Jazz Report from the Hood. Trochę o ten Hood chcieliśmy Was zapytać. Jakie są te Wasze inspiracje? Jak w ogóle, jaka jest koncepcja tej płyty? Bo myślę, że ona też mocno przyciąga Waszych słuchaczy.
2: Koncepcja jest taka, że kompozycje nagrane na tą płytę to mają tak jakby przekazać przefiltrowane przez nas inspiracje, czyli muzykę, którą w zasadzie się sampluje i tworzy się z niej hip-hop, więc liczymy na to, że może ktoś w przyszłości to sampluje. To jest taka muzyka, która z której po prostu dobrze by się robiło numery hip-hopowe, ale która sama w sobie nie jest do końca hip-hopowa.
0: No i to jest chyba jedna z cech charakterystycznych dla tego, co coraz częściej już się jasno opisuje jako młody polski jazz. Te spotkania z hip-hopem są bardzo istotne. No i w związku z tym ja też trochę wyprzedzam nasze pytanie, ale to mi się dobrze klei z koncepcją płyty, o której mówiliście. Mianowicie chodzi o to spotkanie z Madlibem, bo w zeszłym roku, kiedy na OFF-ie graliście Mad Villainy, też mówiliście o tym, że coś tam się zrodziło na linii Omasta Madlib.
2: Owszem, ten temat na razie stoi w miejscu, mamy masę różnych spraw, aczkolwiek nagraliśmy się na

0: najnowszą płytę jazzową Madliba. Madlib wydał dużo różnych już takich projektów pod różnymi nazwami, Sound Directors, czy tam Yesterday's New Quintet, i teraz wydaje, w sensie jeszcze nie wydaje, nie wiemy dokładnie, kiedy ta płyta wyjdzie, ale zrobił taki projekt i mieliśmy okazję w nim uczestniczyć, nagrać się na poszczególne utwory, a nawet też skomponować jeden pełny numer na tą płytę. Zobaczymy, co dalej.
1: Wszystko jest nagrane, teraz po prostu czekamy na rozwój wydarzeń, bo to też może oczywiście chwilę potrwać. On też pewnie robi kilka projektów na raz, więc...
0: No tak, jeszcze w sumie niedługo się może nawet dowiemy, co dalej z tym, bo w czerwcu gramy 4 koncerty ze specjalnym projektem Block Party, gdzie przyjeżdża do nas Believe, Stacey Epps i Wild Child z Lootpack. I Believe jest współpracownikiem Madliba, jest jego executive producerem i to on pomógł nam nagrać na tą płytę i on też werbuje ludzi do tego i składa to wszystko w jedną całość, więc ta ekipa do nas przyjeżdża w czerwcu i zagramy razem z nimi 4 koncerty, na które zapraszamy.
1: Na pewno jakiś update będzie pewnie wtedy.
2: Czekamy na update, ale tak właśnie słucham i rzuca się nazwiskami i tymi inspiracjami i też wasza płyta po prostu była ogromnym sukcesem, a to jednak debiut. Jak myślicie, co tak zażarło i czy mieliście po prostu bardzo wierną krakowską scenę i to się jakoś, to jakoś poszło dalej, czy w czym widzicie ten sukces i jak to odczuwacie po prostu?
1: Ciężko powiedzieć, w czym widzimy ten sukces. No na pewno tutaj ogromna szansa, którą dostaliśmy od naszego menadżera Łukasza i od Astigmatic, którzy pomogli nam gdzieś tam wejść na tę ścieżkę, na której teraz obecnie jesteśmy. No ale myślę, że na pewno też pamiętam jakiś pierwszy nasz koncert, to dużo naprawdę naszych znajomych, dużo wsparcia, pozjeżdżali się nawet z naszych rodzinnych gdzieś stron, więc to było też miłe, ale tak szczerze ciężko mi powiedzieć. My po prostu zawsze robiliśmy muzę, którą czuliśmy, którą lubiliśmy robić i myślę, że to też samo się broni. Oczywiście nie odbyłoby się to bez pomocy tutaj właśnie, myślę, że przede wszystkim Łukasza i ciężkiej pracy.
0: Wydaje mi się, że siła w tym to jest bezkompromisowość i autentyczność, że jednak od początku stawialiśmy na to, żeby robić coś swojego, żeby tworzyć to, co się nam podoba, nie do końca patrzeć na głosy z zewnątrz i podtrzymujemy to stanowisko, robimy to, co nam się podoba i wyszło na to, że wielu ludziom też się to po prostu podoba.
1: Nic na pewno nie robimy dla, nie wiem, Nie myślimy w ten sposób, że musimy się wstrzelić w jakiś trend czy coś.
0: Nic wbrew sobie.
3: To powiedzcie, bo mówimy o waszej pierwszej płycie, natomiast zakładam, że już gdzieś z tyłu głowy, a może nawet już te myśli są bardziej zaawansowane, pojawiają się pomysły na jakiś kolejny ruch wydawniczy. Czy to, co dostaliśmy na płycie pierwszej, to, co prezentujecie na koncertach, czy to jest taka omasta, jaką będzie już też w przyszłości, czy planujecie jakieś skręty w jakieś strony, jakieś eksperymenty, jakieś nowości na kolejnych płytach?
4: My już nagraliśmy drugą płytę generalnie. Ona się ukaże pewnie jesienią, tak?
0: W październiku.
4: Tak, no. I ja myślę, że jest ona konsekwencją tego, co zrobiliśmy na pierwszym krążku, ale jednak zdecydowanie poszło to dalej. Jest to taki jazz report from the hood na sterydach generalnie.
0: No nie, no płyta druga jest na pewno bardziej odpalona.
4: No tak,
0: zresztą
4: tak,
0: ostatnio
4: tak.
0: Robiliśmy sobie taki finalny odsłuch, bo chyba już można zdradzić, że poszła do tłoczni, została zmiksowana, zmasterowana. No, słychać w tym to, że ograliśmy się przede wszystkim z materiałem Jazz Report from the Hood, otworzyliśmy trochę głowę na to, ten materiał się przekształcił na koncertach i w konsekwencji wpłynął na drugą płytę, ale też myślę, że bardzo na drugą płytę jednak wpłynęła ta współpraca z Madlibem i to, co usłyszeliśmy na nadchodzącej płycie Madliba, wpłynęło też na naszą muzykę, więc myślę, że jak wyjdzie ta nasza płyta druga i też wyjdzie płyta Madliba, to będzie się fajnie słuchało jednej po drugiej.
4: No ja myślę też ogólnie, że mocno też zainspirowały nas po prostu koncerty, które graliśmy.
3: No właśnie.
4: I to, że ten materiał z pierwszej płyty na żadnym koncercie nie został nigdy zagrany.

0: dźwięk tak samo, nie? Bo to jest jednak muzyka mocno jazzowa, nie? My dużo jednak gramy jazzu, to znaczy mocno rozwijamy formy.
1: Improwizacja.
0: Zawsze się tym bawimy, staramy się nie stać jakby w miejscu, nie? I myślę, że też ta płyta właśnie jest tego konsekwencją, nie?
1: No na pewno też ciężko powiedzieć, czy nie wiem, czy my myślimy, żeby poszukać jakichś tutaj innych kierunków, bo to się dzieje naturalnie i naturalnie, jasne, grając muzykę, tworząc swoją muzykę, naturalnie szukamy. Cały czas szukamy czegoś, co będziemy chcieli przekazać, więc nie jesteśmy w stanie za bardzo powiedzieć, jak będzie wyglądać nasza trzecia, czwarta czy piąta płyta. Nie mamy totalnie na to planu, bo to się dzieje naturalnie i...
2: Ale na trzecią, czwartą, piątą płytę ogólnie macie plan, nie?
1: Oczywiście, na jak najwięcej.
2: No to na to czekamy w takim razie i musimy was już wypuścić, bo niewiele ponad godzina dzieli nas od koncertu waszego tutaj w Gliwicach na Truton Festiwalu. Wojciech Roman, Bruno Sikorski, Paweł Kowalik, zespół Omasta, nie w całym składzie, bo jest jeszcze dwójka, których dzisiaj nie ma z nami, ale na koncercie będą. Bardzo wam dziękujemy za wizytę.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy.

0: We Gonna Make It to Omasta, wcześniej Cornerstone z płyty Jazz Report from the Hood. Omasta już niebawem wystąpi za niewiele ponad godzinę na Truton Festiwalu w Gliwicach, a my jeszcze tutaj zostajemy i do 19 w tygodniku będziemy.
1: Ale to jeszcze nie koniec wieści o Omaście, ale szczegóły w naszej audycji autorskiej Młody Polski Jazz już jutro.
0: Za chwilę serwis Trójki, wracamy po 18.

0: Autopromocja.
1: Taki ze mnie zakamuflowany agent.
2: To już za 3 tygodnie rozpocznie się 25. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Najwyższy czas przypomnieć pierwsze z naszych słuchowisk biorących udział w konkursie.
3: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.
4: Oczywiście dla ciebie wszystko.
5: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochanie.
2: Na scenie teatralnej Trójki ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski oraz on, Przemysław Bluszcz. Dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik, polecam.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
17: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
6: Żegnamy reklamę.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 18. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Pożar na Mazowszu. Strażakom pomaga pogoda. Sytuacja stopniowo się poprawia. Piłkarskie święto w Budapeszcie. PSG i Arsenal walczą o Puchar Ligi Mistrzów. Tysiące osób przeszły w Marszu Równości we Wrocławiu. Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Strażakom zaczęła sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia, przekazał mazowiecki komendant Państwowej Straży Artur Gonera. Dodał, że obszar działania strażaków cały czas się zmniejsza.
1: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Więc kierunek jest dobry. Jeżeli pogoda nam trochę pomoże, to też te działania będą zamykały się częściej.
0: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Michał Fabisiak.
2: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
3: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania w tak emocjonalnych krokach.
2: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
4: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
2: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
5: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
2: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Umowy w ramach programu SAFE zawarte. Tylko dziś resort obrony podpisał 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się do Karola Nawrockiego.
6: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE. Z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii. Pieniądze, które zostają w Polsce.
0: W Nowej Dębie na Podkarpaciu podpisano m.in. umowę na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. W Hucie Stalowa Wola na dostawy bojowych wozów piechoty i wozów towarzyszących dla haubic K9. Umowy podpisano również w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. W Budapeszcie rozpoczął się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain grają z Arsenalem Londyn. Połowa świata ogląda dziś Budapeszt. Dziękujemy za pracę organizatorom, policji i wolontariuszom, mówił zapraszając na mecz premier Węgier Peter Modzior. To jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że Węgry są gospodarzem. Przybyło ponad 10 tysięcy zagranicznych kibiców. 17 tysięcy otrzymało bilety. Wiemy jednak, że co najmniej 10 tysięcy kibiców przybyło bez biletów i będzie śledzić finał na Placu Bohaterów i różnych punktach miasta. Mogę powiedzieć, że w gotowości są 4 tysiące funkcjonariuszy węgierskiej policji. Nigdy wcześniej w Budapeszcie nie było wydarzenia, w którym tak wielu policjantów pełniłoby służbę jednocześnie. Węgierskie media mówią o największym i najważniejszym wydarzeniu piłkarskim w historii kraju. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia. Uczestnicy przeszli z Placu Wolności pod Dworzec Główny i przez centrum.
7: Jesteśmy tu, by cieszyć się z małych sukcesów, z transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
8: Dzisiaj właśnie dla nas Święto Równości, Święto Wolności, więc tutaj panuje bardzo radosna, szczęśliwa atmosfera. No co, bo właśnie wreszcie się pokazujemy i chcemy pokazać po prostu, że jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni.
0: Na trasie przemarszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie doszło do żadnych incydentów.
9: Klimat.
0: całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 55% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W lasach wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia chmury z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze. Od 16 stopni na Podhalu do 22 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku.
10: Autopromocja.
11: Jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
12: No, no cześć. Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
13: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
12: Grający zabawne piosenki.
13: Czasem na poważniejsze tematy.
12: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
13: Mnie z The Car Is On Fire i Nerwowych Wakacji.
12: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
13: Koncert w tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
12: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
13: I Jacek Szabraniski.
10: Autopromocja.
14: Zapraszamy do reklamy.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booz & Glory, KSU, T-Love, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
20: 18, 47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24, 34.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Żegnamy reklamy.
24: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
25: 7 minut po 18.
26: Tygodnik muzyczny.
27: I tygodnik z festiwalu True Tone w Gliwicach. Dzisiaj w składzie Maciek Jęgowski.
28: Ania Lalka. Realizują nas oczywiście Marcin tutaj z Gliwic i Krzysztof z Warszawy przy Myśliwieckiej. Taki mamy skład, który do 19 będzie z Państwem. Będziemy mówić o tym, co na festiwalu się dzieje i kolejne rozmowy przed nami będą to goście z wczorajszego line-upu, czyli zespół Nene Heroina, także Marcin Rak, który parę słów również powie o tym, co wczoraj się działo i o Błocie Nowym.
27: A żeby wprowadzić wszystkich w klimat jazzowy, ale akurat nie z Polski, choć ta ekipa na pewno inspiruje wielu polskich artystów, Ezra Collective i zapowiedź najnowszej płyty to utwór On Love z Pasalia.

0: tylko miłość. To właśnie czuję do zespołu Ezra Collective, brytyjska grupa inspirująca się różnymi gatunkami, różnymi krajami. Do współpracy w utworze Only Love zaprosili artystę Pasalie, czyli brytyjsko-gambijskiego rapera. Na tej płycie będzie dużo wpływów kultury afrykańskiej, afrobeatu, grime'u, calypso. Myślę, że jesienią będziemy dużo, dużo tańczyć. Ja tańczę w Gliwicach na festiwalu True Tone. Mamy dość specyficzne studio festiwalowe, bo choć jesteśmy ukryci w pięknej przestrzeni blisko ruin Teatru Wiktoria, to tutaj przed chwilą lało, była wielka burza, no ale humory dopisują. A co po niektórym, nie tylko z powodów muzycznych.
1: No, rzeczywiście, to jest duża rzecz, bo muzycznie nie tylko muzycznie jesteśmy w Londynie, bo ja też sobie podglądam, patrzę sobie na wyniki i tak się składa, że jest dziesiąta minuta finału Ligi Mistrzów i Arsenal prowadzi 1-0. Proszę bardzo, Kai Havertz, bardzo dziękujemy.
0: Proszę
1: Oby
0: bardzo.
1: Tylko do godziny do 90 minuty wytrzymali. Teraz, tak jak mi kolega napisał SMS-a, teraz tylko Mikel Arteta, czyli trenera Arsenalu, musi postawić autobus, żeby nie stracić bramki. Byle do 90 minuty, kanonierzy, łączmy się. Ale nie o tym teraz, bo tak jak zapowiadaliśmy, jeszcze rozmowy w tej godzinie przed nami. Jesteśmy na festiwalu True Tone właśnie. No i też szykujemy się powoli, już przebieramy nóżkami. Na koncert Omasty się wybieramy o 19. O tym jeszcze będziemy przypominać.
0: Ale już teraz wracamy do nowości ze świata. Najnowszy singiel na koncie również ma artystka Willow.

0: Poznaliśmy ją jako nastoletnią gwiazdę z przebojem Whip My Hair. Później skręciła w stronę poszukiwań muzycznych neo-soulowych i takich alternatywnych brzmień R&B. Następnie wystąpiła u niej taka faza na psychodeliczny rock i jakieś takie indie-rockowe rzeczy. Następnie też jazz, funk, eksperymentalny pop. Dużo tego było. Willow Smith, to oczywiście o niej mowa. Ma na koncie nowy utwór, taki już bardziej pop-rockowy. Ciekawa jestem, co z tego będzie. Zawsze ma bardzo dużo pomysłów na eksperymentowanie ze swoim wizerunkiem. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę się to rozwinie.
1: Willow nie tak dawno temu odwiedziła bardzo, bardzo szanowanego producenta, z którym rozmawiała długo w obszernej dyskusji na temat jej muzyki, na temat twórczości. Oczywiście chodzi o Ricka Beato, który prowadzi swój kanał na YouTubie. Jak ktoś jest zainteresowany twórczością Willow, bo ja z wielką radością obejrzałem ten wywiad, to naprawdę polecam. Tymczasem już trochę zmierzając w stronę rozmowy numer jeden w drugiej godzinie, to przypomnę, że odwiedzi nas Marcin Rak, czyli perkusista zespołu EAPS, Błoto, Zima Stulecia, tam też się udziela. I to jest człowiek, który wczoraj wystąpił na Trutą Festiwalu, ale w nieco innym wydaniu niż zwykle, ponieważ razem z zespołem Earth and Bones, czyli duetem właściwie, improwizował na scenie jako ostatni wykonawcy wczorajszego wieczoru. I właśnie z Marcinem między innymi o tym będziemy rozmawiać. A to, co teraz Państwo usłyszą, myślę, że już możemy nawet grać to sygnał do Krzyśka, bo Krzysiek jest w Warszawie i nas nie widzi, więc trzeba w ten sposób. Chodzi o San Ra, czyli o człowieka, który poza tym, że muzyką, to też filozofią i poezją przez lata nas karmił i z tego też skorzystał zespół EAPS.
2: Takes hold of an altered destiny, there's hope for everyone. But otherwise, the death sentence upon this planet still stands. Everyone must die.

0: Discipline 27 z płyty Discipline of Sun Ra, zespołu EAPS. To była druga płyta tego zespołu po rewelacyjnym debiucie Repetitions, w którym reinterpretowali twórczość Krzysztofa Komedy. Później właśnie zafascynowali się Sun Ra.
1: Na festiwalu Truton pojawił się Marcin Rak, który gościnnie u boku Lirana Donina i Idrisa Ramana, znanych z grupy Ill Considered między innymi, wystąpił w formach improwizowanych. Dużo się działo, dużo medytacji, mantry. No i to też nie było takie oczywiste, bo to było ich jedno z pierwszych spotkań, a może nawet pierwsze.
0: Powiedz nam proszę o tym, jak w ogóle doszło do tego jedynego w swoim rodzaju występu na Truton.
2: Dostałem zaproszenie od Łukasza Kwaśniewskiego, dyrektora artystycznego, z zapytaniem, czy chciałbym zagrać z chłopakami takiego seta improwizowanego, ponieważ będą tutaj, na miejscu. Na początku terminy się nie zgodziły, ale coś tam pożonglowałem tym wszystkim i koniec końców udało się i jestem. I super.
0: Znaliście się wcześniej? Jak
2: nie,
0: wyglądało?
2: Nie znaliśmy się wcześniej w ogóle. Nie.
0: Wy też, jak rozumiem, na soundchecku tylko sprawdzacie dźwięk, ale nie ma żadnego dogadywania.

0: Ja właściwie, co tam będzie się działo?
1: Nie, chłopaki właśnie wrzucili taki temat, że chcieli, żeby się to poczuło w ten sposób, że od dołu do góry, w sensie dynamicznie, od piana do góry, typu samolot. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, po prostu trzeba się słuchać nawzajem, reagować na siebie. Jeżeli czujesz, że nie chcesz grać, nie grasz. Jeżeli czujesz, że chcesz grać, to grasz, interujesz z nimi i wtedy coś się zaczyna dziać, jakaś interakcja ciekawa. Albo po prostu słuchać i nie grać, też czasami jest fajnie.
2: A masz jakąś wizję tego, co to może być, znając no i płytę Earth and Bones po pierwsze, a po drugie no swoją też wrażliwość i to co ty grasz, do czego jesteś przyzwyczajony?
1: Ja uwielbiam takie granie etniczno-free jazzowe. Kiedyś grałem więcej takich rzeczy. Teraz gramy inne troszkę rzeczy, bardziej ustalone, jakieś motywy, ale fajnie jest wrócić znowu do tamtych czasów. To jest zupełnie inne myślenie. Zupełnie inna dynamika, artykulacja. Bardziej mantrowo trzeba podejść do tego. Wyciszyć się i mniej bodźców przyjmować i bardziej słuchać kolegów, co oni proponują i iść za tym po prostu.
0: Oni też tworząc swoje różne materiały, na przykład, nie wiem, nagrywali w kościele, ten czas i przestrzeń gdzieś tam grały dużą rolę. Tutaj jesteśmy w ruinach. To trochę ci zwiększa kreatywność?
1: Tak, bardzo magiczne miejsce. Zupełnie inne podejście jest w każdym miejscu. Dlatego trzeba umieć się dopasować jakby mentalnie, to jest raz, i przede wszystkim dynamicznie. Żeby tutaj nie można grać głośno, bo jak jest głośno, od razu robi się magma, wszystko się nakłada, trzeba to umieć wyczuć. Ale na próbie było spoko, także myślę, że teraz będzie jeszcze lepiej, bo ludzie troszkę pochłoną tego ambientu, tych częstotliwości górnych i będzie pewnie tylko lepiej.
0: O czym dużo się mówi, w jazzie jest dużo groove'u i tej dynamiki. Zresztą ty też masz takie mocniejsze brzmienia w swojej perkusji.
2: Za ucha.
1: Chodzi o inspirację. Wywodzę się z muzyki, powiedzmy, słuchałem dużo hip-hopu, jak byłem młody, dużo klasyki, notabene. Poszedłem do szkoły muzycznej, dużo słuchaliśmy tam w pierwszym stopniu, w drugim klasyki. Później już na studiach to już był jazz, zupełnie inny kierunek. Ten groove, jeżeli się pojawia, to się uśmiecham od razu i czuję się jak ryba w wodzie. Groove jest hipnotyzujący. Nie tylko jakieś rzeczy funkowe, ale też ambientalne, jakieś takie rave'owe, wiecie, no. To jest ta szkoła, nie?
2: Groove też jest formą mantry, nie? A propos no, tego, co mówiliśmy przed chwilą.
1: Bo to jest pętla. Jak jest dobry groove, jest dobra pętla, to wtedy możesz to puścić wszystko i poczuć to tak naprawdę, nie? I wejść w to głębiej.
0: Myślisz, że ludzie dzisiaj też potrzebują więcej takiej muzycznej medytacji?
1: Myślę, że tak. Mamy przebodźcowanych ludzi. Jest strasznie dużo bodźców zewsząd. Telefony, informacje, internet. Po prostu trzeba umieć w dzisiejszych czasach sobie radzić z tym wszystkim. Polecam do lasu pojechać, nad rzekę, gdzieś, jeśli tylko jest możliwość, uciekać właśnie z tego tłumu i z tych przebodźcowanych rzeczy. No, to jest ważne.

0: Nowa płyta Błota dopiero co się ukazała. Atmosfera, taki tytuł nosi to wydawnictwo. Błoto i Iondin Dorobanti to jest spotkanie z artystą rumuńskim, co bardzo lubią robić panowie z Błota, właśnie spotykać się z przedstawicielami różnych scen z różnych krajów.
1: No, myślę, że więcej na ten temat będziemy mieli okazję jeszcze powiedzieć jutro w audycji Młody Polski Jazz, bo tam kontynuacja naszej rozmowy z Marcinem Rakiem z tego zespołu. W tym utworze Ekstaza wyraźnie słychać jego perkusyjny styl. O tym też co nieco jeszcze powie, jak i o w ogóle podejściu Błota do swojej twórczości, no i oczywiście tej właśnie międzykulturalnej, międzykulturowej współpracy.
0: Tego stylu bardzo charakterystycznego dla Marcina Raka wcale nie było tak dużo wczoraj podczas koncertu z zespołem, z duetem Earth and Bones, bo były to kompozycje improwizowane. Oczywiście punkt wyjścia jakiś był, natomiast później to, co się działo, to już dzieło przypadku, dzieło trzech fenomenalnych muzyków, którzy stworzyli naprawdę piękną atmosferę, właśnie a propos nowej płyty Błota.
1: O tym więcej jutro, a już teraz podgrywa nam Boards of Canada, którzy wrócili po latach z nową płytą.

0: Inferno. To jest nowa płyta Boards of Canada. Powrót po latach, tak jak już Ania wspomniała. I przedłużenie trochę wątku mantrowego, bo wczoraj na koncercie Marcina Raka i Earth and Bones było mantrowo i taka trochę jest też ta płyta, dużo takich elementów.
1: Ostatnia płyta Boards of Canada wyszła w 2013 roku, to było Tomorrow's Harvest. Pamiętam, jak postapokaliptyczna i mroczna była i chociaż ten tytuł Inferno oznacza piekło i wydawałoby się, że również idziemy w te tony, to powiedziałabym, że to raczej jest jakieś takie wyjście z tego piekła. 18 utworów, takie.
0: Wyjście z mroku może.
1: No tak, chociaż chyba trochę w lepszym.
0: Ale nie pierwszy.
1: I innym przede wszystkim stylu. Boards of Canada, czyli absolutna legenda sceny ambient techno i okolic muzyki IDM. Ta płyta, cóż, recenzje nie kłamią, jeśli takie Państwo będą czytać, oczywiście pochlebne, bo chyba jeszcze nie widziałam złej, chociaż może się to zmienić. Jest to rewelacyjny album i warto przejść przez te 18 utworów w zadumie, ale też myślę, że spokojnie przetrawić to nawet na jakiejś pięknej łące.
0: A u nas za chwilę zarejestrowane wczoraj po koncercie zespołu Nene Heroin spotkanie. Właśnie z nimi dzielili się z nami doświadczeniami z tego wyjątkowego koncertu w wyjątkowym miejscu i opowiedzieli też trochę o tym, jak obecnie im się gra koncerty, no bo sporo się zmieniło, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny na scenie przy Nene Heroin. To teraz coś z ich ostatniej płyty, z czwórki.

0: Michael Zisman, Stan Corazon, Tony Sadecki, Peter Stanley Chester.
1: Dokładnie.
0: Yeah. Nene Heroin Band. Hi guys.
2: Hi, man.
3: How are you?
4: How are you doing? Good?
0: Very good, very good. Great show. Przed chwilą, bo spotykamy się bezpośrednio po koncercie, zespół Nene Heroin oczywiście. No i od razu, na gorąco, chociaż już trochę emocje pewnie opadły, ale jak wam się grało w tym miejscu, bo jest to miejsce nietypowe na pewno do grania, nietypowe do słuchania muzy też.
2: Tak, no jest to miejsce nietypowe i wyjątkowe zarazem. Te ruiny Starego Teatru towarzyszą w ogóle temu festiwalowi już od dłuższego czasu. Jesteśmy jednym z ostatnich zespołów, które po prostu zagrały w tym jeszcze takim dokładnie anturażu starym, który pozostał z tego spalonego teatru. Także ja kocham to miejsce, szczerze mówiąc.
0: No i wrażenia?
5: Nadal się nie zawalił w trakcie koncertu, więc w ogóle super.
4: No ale mega, mega inspirujące miejsce. Ta akustyka jest w ogóle cudowna i też tak dużo powietrza można grać, bo to czuć, że to miejsce oddycha w ogóle. I tak dzisiaj też czuję, że tak zagraliśmy trochę
2: inaczej.
4: Tak.
6: Nie, no miało to wpływ na muzykę. Ja tu grałem pierwszy raz, chłopaki już mieli okazję kilkukrotnie. Ja zapisuję na numer jeden na mapie Polski, naprawdę.
2: To fajnie było,
6: brzmieniowo,
2: nie?
6: Tak, fantastycznie.
7: A jak to się zgrywa właśnie też z koncepcją ostatniej płyty? Bo tak sobie myślałam, że te ruiny i właśnie taka surowa atmosfera trochę pewnie też współgrała z tym po prostu, co przedstawialiście na płycie.
2: To się mega dobrze wpisuje w ogóle w ten cały anturaż, który gdzieś tam pokazujemy ze sceny, czyli te maski, to jak jesteśmy ubrani. Gdzieś tam to jest dla nas ważne, że muzyką możemy porwać ludzi, ale też możemy im dać jakąś taką namiastkę spektaklu, czegoś takiego trochę innego, że jak gdyby ta forma koncertu trochę nabiera innego znaczenia. Też jest jakimś takim rytuałem dla nas w zasadzie.
4: No jest to element tego teatru w sumie w tym występie i zresztą mówiłem chłopakom Tonemu i Michaelowi przed, no bo już tutaj graliśmy wcześniej, że to jest idealne miejsce właśnie dla nas pod względem tym wizualnym też, nie?
6: Zresztą jak robiliśmy identyfikację i robiliśmy foty do tego albumu, zresztą, który można gdzieś tam w insertach znaleźć na naszym long playu, no to on też był właśnie w podobnym miejscu, gdzieś tam na Starej Stoczni. Szukaliśmy tego typu miejsc.
2: Tak, industrialnego, nie? Vibe'u.
6: Tak.
4: No. Więc tak jak klipy były w Teatrze Szekspirowskim i te fotki były właśnie w takich bardziej industrialnych miejscach, a to miejsce jest trochę takim miksem tak naprawdę, tak. Bo jest rozwalonym teatrem, który ma jakieś takie elementy.
6: Także mamy spójność.

0: Ostatni raz was widziałem, to właśnie mówiłem koledze Peterowi, że ostatni raz to było 2 lata temu na Jazz Around, więc to było w ogóle trochę inne nene. Wiadomo, nie było ostatniej płyty, ale też trochę inaczej wyglądaliście, wiadomo. I mam taką refleksję po dzisiejszym koncercie, że jesteście o tyle ciekawym zespołem, że oczywiście poza muzyką samą w sobie, to cała otoczka, to jak jesteście też energiczni, jak dużo jest tego podmuchu ze sceny, sprawia, że moglibyście zagrać na festiwalu jazzowym stricte, na festiwalu, nie wiem, alternatywnym, ale też na przykład, właśnie wyobrażam sobie was, nie wiem, na Mystiku czy gdzieś, czy w takim miejscu, które trochę bardziej o cięższych brzmieniach też traktuje, nie?
1: Tak, my doszliśmy kiedyś do wspólnego wniosku z chłopakami podczas pierwszego koncertu na trasie w Poznaniu w klubie Dwóch Progach, doszliśmy do wniosku, że nene pasuje wszędzie tak naprawdę. I my w ogóle z przyjemnością będziemy grać wszędzie, bo właśnie dzięki temu możemy pozyskiwać w ogóle nowych słuchaczy i ludzi, którzy mogą się o nas

0: wiedzieć, więc dla nas to jest w ogóle super cenne.
1: Żeby... No i w sumie mamy takie tematy też nagrane w tym roku. Na przykład gramy na Jarocinie, więc jakby stricte rockowy fest i w różnych innych miejscach, gdzie jakby tego jazzu w ogóle nie ma, nie? Więc to też nas cieszy, że możemy dla innej publiczności pograć.
2: No i za każdym razem miejsce nas pcha gdzieś w inną stronę też muzyczną, nie? Że w przypadku tego zespołu ma ogromne znaczenie. Jakbyś poszedł na jakiś koncert klubowy mały, po prostu pewnie dostaniesz coś innego. Tak samo jest na dużym festiwalu, więc po prostu to też jakoś tak naturalnie.
3: Dla mnie to jest trochę tak, że z jednej strony Nene pasuje wszędzie, a z drugiej trochę nigdzie nie pasuje. Bo gdzie byśmy nie grali, gramy na jazzowym festiwalu, to jest ale to nie jest jazz. Gramy na rockowym, no to co, to jest rock? Saksofonem w ogóle?
1: Nie wiem, o co wam chodzi. Bo to się wzięło, że za mało jazzowi na jazz, za mało alternatywy na alternatywy, więc tak jak Tony powiedział, niby nigdzie nie pasujemy, tak, ale my to przerobiliśmy na to, że wszędzie.
0: Natomiast to, o czym w ogóle wy mówicie właśnie w kontekście tych miejsc, w których gramy i w ogóle, to wynika z tego, że my strasznie dbamy o brzmienie. Jak gdyby jest dla nas najważniejsze w ogóle. Jesteśmy zespołem, dla nas najcenniejsze jest to, jak ten cały w ogóle baton po prostu wychodzi do ludzi. Więc dlatego te miejsca determinują to, w jaki sposób gramy często na tych koncertach. No.
4: Chciałam jeszcze zapytać o samą czwórkę, no bo jednak dużo materiału graliście właśnie z tej płyty i już trochę ją gracie. I jak to się też zmieniało na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, bo domyślam się, że każdy koncert też wam daje jakieś nowe spojrzenie na ten materiał. Tak jak mówiliście, tutaj też grało się inaczej. Więc jak się grało tutaj i jak to się zmienia też z czasem grania tego na żywo?
2: To były pierwsze koncerty, więc właśnie tak jak mówisz, była jakaś taka jeszcze może niepewność czy coś, a teraz już sobie ograliśmy i swobodnie się tym bawimy, zmieniamy, wpuszczamy jakieś nowe elementy, chociażby tak jak na dzisiejszym koncercie.
1: Dzisiaj, co fajne było, nawet graliśmy też stare numery z pierwszej płyty Soda Panoramy i tam się pojawiły w ogóle totalnie nowe rzeczy. Uważam, że dzisiejszy koncert w ogóle był taki bardzo, bardzo pokręcony, w sensie, że dużo rzeczy się zmieniło, nie? Wiadomo, że zawsze improwizujemy, zawsze każdy koncert jest inny, ale dzisiaj tak jakby szczególnie.
0: Dbamy w ogóle o to, żeby te numery miały formę jakąś. Jak gdyby wiadomo, że mamy możliwości...
5: Temat zawsze jest.
0: Tak, że mamy możliwość do tego, żeby sobie tą żonglować w trakcie, ale jak gdyby fajnie jest w ogóle dawać też ludziom coś takiego, co będą mogli w ogóle złapać, jak gdyby tak
2: no
0: w ogóle okiełznać.
2: Melodię, nie? To
0: takie, dlatego ja w ogóle staram się bardzo często grać takie toporne melodie. Często bywało tak, że graliśmy koncerty jako zespół instrumentalny i ludzie na przykład śpiewali temat Royala, typu na la la la la, albo Janosika, więc jestem totalnym fanem grania topornych melodii.
5: A w Osieckiej jak było w Trójce?
4: O, zaraz porównanie.
0: Kończyliśmy wtedy trasę tym koncertem.
3: To był ostatni koncert w poprzednim roku, więc w ogóle był takim sala, naszym świętem, nie? I w ogóle super sala.
2: Sala marzenie, no po prostu no ja miałem coś tam magicznego, w ogóle się nie stresowałem tym, że gramy, że tak powiem, transmitują to, a zazwyczaj tak mam, a tam to miejsce takie jest magiczne.
0: Agnieszka Osiecka na ciebie spojrzała łagodnym okiem.
2: Tak, dokładnie.
5: Myślę sobie, dobre teksty macie chłopaki, więc na pewno będzie dobrze.
4: Chciałbym do tego coś, no
5: super. No dobrze, panowie, to bardzo wam dziękujemy. Młody Polski Jazz ściska was.
0: Nene Heroin pozdrawia Młody Polski Jazz.
5: Bardzo dziękujemy, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: W związku z tym, że pierwsza płyta oczywiście też pojawiła się koncertowo wczoraj w ramach Trutun Festiwalu, pierwsza płyta Nene Heroin, jak sami panowie mówili, też i te utwory doczekały się jakichś nowych barw. To wszystko na Trutun Festiwalu w Gliwicach. My za chwilę zmykamy na koncert o Masty.
1: A jeszcze później Kury, a my teraz już w tygodniku muzycznym się żegnamy. Na sam koniec Paul McCartney, który już nie raz grał w różnych audycjach dzisiaj i wczoraj i będzie też w następnym tygodniu. Proszę wypatrywać też momentów do zdobycia płyt.
0: Ania Lalka.
1: Maciek Jankowski.
0: Marcin Chruścicki i Krzysztof Sagan nas realizowali z Gliwic i z Warszawy. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: bleszcz.
1: Autopromocja.
2: Ciekawość ludzkiego mózgu, zwłaszcza młodego, nie zna granic. Będziemy pytać, doświadczać, testować, badać własne ciała i odkrywać niesamowite zjawiska w codziennych sprawach.
3: Zagadkowa niedziela w Centrum Nauki Kopernik.
2: Przeniesiemy się do przyszłości i zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja oraz cyfrowe mózgi naprawdę są tak nieomylne, jak mogłoby się wydawać. A co najważniejsze, zadamy trudne pytanie samemu Mikołajowi Kopernikowi i on naprawdę nam odpowie. Na zagadkową niedzielę z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zapraszam tuż przed Dniem Dziecka. Jutro po 9:00. Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Julie Meratu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Wolskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. W sumie w areszcie 5 osób. Policjant zastrzelił uzbrojonego w noże mężczyznę pod Paryżem. Arsenal Londyn bliżej triumfu w elitarnej piłkarskiej Lidze Mistrzów. O tym za chwilę w sporcie. A warszawscy policjanci zatrzymali kolejną osobę w związku z głośną sprawą fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. To

0: 29-latek z powiatu otwockiego.
1: Jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja tego roku dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej z stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
0: Mówi podinspektor Ewelina Gromek-Choćwieja ze stołecznej policji. To już piąta osoba zatrzymana w sprawie serii fałszywych alarmów pod numerem 112. Od połowy maja służby były wzywane m.in. do mieszkania rodziny prezydenta i na posesję prezesa PiS-u. To mogło być podpalenie. Tak o pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były w lesie na terenie prywatnym, mówi Tomasz Jóźwiak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
2: Podczas oblotu nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
0: Akcja do gaszenia trwa. Może potrwać jeszcze kilka dni. Niebezpiecznie zachowujący się mężczyzna z nożami zastrzelony przez policję w Bobigny pod Paryżem. Służby zostały wezwane do kłótni sąsiedzkiej w bloku, w której napastnik miał ranić dwóch sąsiadów. Policjanci na miejscu natrafili na agresywnie zachowującego się mężczyznę, gdy rzucił się w kierunku trzech funkcjonariuszy. Jeden z nich oddał strzał. Mimo interwencji ratowników medycznych mężczyzna zmarł w wyniku postrzału. Generalny Inspektorat Policji w Paryżu wszczął śledztwo w sprawie napaści z użyciem broni, która zakończyła się śmiercią. Bada też, czy użycie broni palnej przez policjanta było zasadne. Niezwykły prezent od maturzystów dla nauczycielki z chorwackiego Zadaru. Uczniowie postanowili podziękować swojej wychowawczyni za lata pracy i sprezentowali jej używany samochód osobowy.
3: Na zdjęciach i filmikach w portalach społecznościowych widać, że nauczycielka nie kryła wzruszenia. Uczniowie pytani przez chorwackie media tłumaczyli, że ich wychowawczyni przez lata wspierała ich nie tylko w nauce, ale także w życiu prywatnym, pomagając rozwiązywać problemy i motywując do dalszego rozwoju. Dlatego postanowili przygotować prezent znacznie wykraczający poza tradycyjne kwiaty czy pamiątkowy upominek. Tymczasem nie tylko w Chorwacji ta sytuacja wywołała sporo dyskusji. Wielu rodziców od lat przyznaje, że prezenty dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego mocno przekraczają granice przyzwoitości. To już niemal tradycja, że chorwaccy uczniowie wręczają swoim pedagogom o wiele cenniejsze prezenty niż kwiaty i bombonierka. Słoweńskie portale przypominają, że w ich kraju taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo nauczyciel może przyjąć prezent nie przekraczający 100 euro wartości. Już podarek połowy tej kwoty powinien zostać zgłoszony odpowiednim władzom. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Po wypadku mogą jeszcze występować utrudnienia na autostradzie A2 w okolicach miejscowości Toczeń w Wielkopolsce. Około 17 między węzłami Nowy Tomyśl i Trzciel ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym na jezdni w kierunku Świecka. W wyniku zderzenia pojazd ciężarowy wjechał na jezdnię w kierunku Warszawy. Tam zderzył się z busem. Ranna została jedna osoba. Autostrada A2 została zablokowana w obu kierunkach. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
5: Trwa finał piłkarski Ligi Mistrzów. W Budapeszcie mierzą się Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn. Do przerwy prowadzi Arsenal 1-0, a gola już w 7 minucie strzelił Kai Havertz. Na naszym krajowym podwórku piłkarskim trenerem Polonii Warszawa nie jest już Mariusz Pawlak. Czarnym koszulom po porażce z Wieczystą Kraków nie udało się awansować do finału baraży. Zagrają w nim jutro Wieczysta z Chrobrym Głogów. Awansować z drugiej do pierwszej ligi udało się za to Warcie Poznań. Wywalczyli promocję na zaplecze Ekstraklasy dzięki remisowi w ostatniej kolejce z Resowią Rzeszów. Było 2-2. Wcześniej awans zapewniła sobie Unia Skierniewice, a trzeciego Benjaminka wyłonił Baraże. W hokeju na lodzie trwają Mistrzostwa Świata Elity. Poznaliśmy pierwszego finalistę, którym została Szwajcaria. Helweci nie dali szans Norwegom i wygrali 6-0. W drugim półfinale od 20 zagrają Kanada z Finlandią. W tenisie po raz kolejny zachwyciła Maja Chwalińska. Polka w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open przegrała w pierwszym secie z Greczynką Sakari 1-6, ale w dwóch kolejnych setach wróciła do gry i swoim sprytem i niekonwencjonalnym stylem pokonała rywalkę. W czwartej rundzie zagra z francuską Paris, która w trzech setach wygrała z Amerykanką Anisimową. Maja wie, co ją czeka, ale cieszy się, że od jutra w Paryżu zelżą upały.
6: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie. No cieszę się, bo już faktycznie no wszystkie tak naprawdę, z tego co kojarzę, mecze już były grane w upale, więc to na pewno też sprawia, że to ciało się jednak męczy szybciej i to się po prostu nakłada, to zmęczenie, więc fajnie, że będziemy miały już troszeczkę przerwę od tego upału.
5: Chwalińska zagra w poniedziałek, jutro o 11 w meczu czwartej rundy. Iga Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk.

0: Jutro w całym kraju sporo chmur, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia, szczególnie rano i pod wieczór. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. I w tych regionach będzie jutro najchłodniej, 18 stopni w centrum, 21 do 24 na południowym zachodzie.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Buzz and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fisze Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Enea Ironman 70.3 Warsaw. Już 7 czerwca oczy triatlonowego świata będą skierowane na Warszawę. W programie weekendu także klimatyczny Night Run w piątkowy wieczór 5 czerwca oraz krótkie biegi dla najmłodszych sportowców. Szczegóły i zapisy na ironmanwarsaw.com. Poleca Radiowa Trójka.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Trwają już przygotowania do 25. jubileuszowego festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.
13: Scena teatralna Trójki.
12: Zamykając maj, przypominamy sztukę, którą dla nas napisał Krzysztof Bizio. Słuchowisko na jej podstawie jury festiwalu zakwalifikowało do konkursu. Posłuchajmy, a później połączymy się z autorem.
14: Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza.

0: Co ty robisz?
1: Nic.
0: Czemu nie śpisz?
1: Śpię.
0: Wiesz, która jest godzina? Co, zwariowałeś?
1: Lunatykuję.
0: Ćwiczysz jogę o drugiej w nocy?
1: Udrażniam autostrady mocy. Czyszczę. Świadomość. Ukojenie dla ciała i umysłu. Jak spanie. A nawet jeszcze lepiej.
0: A nie możesz udrażniać ciszej? I o innej porze?
1: Chciałem ci przypomnieć, że kiedyś rozciągałaś się razem ze mną.
0: Gratuluję ci. Obudziłeś mnie na dobre.
1: Udajmy, że nic się nie stało i śpij dalej.
0: Miałeś się wyspać przed podróżą. Podobno byłeś

0: skonany i marzyłeś o śnie, bo się bałeś, jak zniesiesz tak długą podróż.
1: Ciszej, bo ludzie śpią. Kiedyś podchodziłaś do tych spraw inaczej, z większą radością i uśmiechem. Albo chociaż z akceptacją.

0: Kawa, herbata, żeńszeń.
1: Melisa, dwa razy. Ale nie dla mnie.
0: Muszę uważać, żeby mi się przypadkiem wrzątek nie ulał. Na co się tak patrzysz?
1: Chodź. Tam, po prawej. Nie tam. Dalej tam.
0: Gdzie?
1: Jeszcze dalej. Tu, gdzie? Widzisz?
0: Nie.
1: Światło. Tamten blok.
0: Kto?
1: Nie ten. Ten obok.
0: Ten?
1: Tak. Dobra, trzecie piętro.
0: Tam koło tego zacieku na ścianie?
1: Aha. Obserwuję od miesiąca.
0: Kieślowskiego się bawisz?
1: Facet opiekuje się żoną.
0: A skąd wiesz?
1: W zasadzie jest już podobno martwa, ale on nie może się z nią rozstać. Co byś proponowała?
0: Lekko gazowaną wodę mineralną. Kładź się, nie fantazjuj. Jutro jedziemy.
1: To już dzisiaj.
0: To jeszcze lepiej. Bez przerwy się na coś czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce.

0: nie wierzę.
1: Jak zwykle ty nigdy w nic nie wierzysz.
2: A ja mówiłem. Mówiłem, że w końcu skończę ten robot, skończę i ruszymy.
3: Tyle lat, tak, ale w końcu się uda.
2: Jeśli coś razem zaplanujemy, to...
0: Tak, pamiętam. I pamiętam, że leżały koło lodówki, tam gdzie zawsze.
2: Kupiłem trupa, bo ten kamper był martwy. A w zasadzie kupiliśmy go razem, bo to ty znalazłaś to ogłoszenie. Pistacjowe cud.
0: No nie mam z tym nic wspólnego. Potem, żeby ich nie zapomnieć, położyłam je chyba na stoliku.
2: Wpisuje się w globalny trend. Przede wszystkim utrzymywać przy życiu istniejące byty ruchome i nieruchome, dopiero w ostateczności kupować nowe. To jest prawdziwa ekologia, nie żadne skąpstwo.
0: Czemu zawsze mnie musi się coś przytrafić? Czemu zawsze mnie musi coś zginąć, no?
2: Zarówno w zakresie rozwiązań mechanicznych, jak i komfortu przestrzeni wnętrza ten kamper to po prostu jest idea. Zwróć uwagę na błękit tapicerki, wpadający paradoksalnie w odcieniu różu. Pozornie niemożliwe, a jednak. I do tego te detale. Prawdziwe cudo.
0: Tak. Odkładałam na stolik w kuchni i wtedy wszedłeś ty. To ty za tym stoisz.
2: Ale najważniejsza jest klimatyzacja. Tak, to moja praca, ale i pasja. Czyste powietrze przede wszystkim. Tak, ja pamiętam te wszystkie dni, tygodnie, miesiące, lata. Nie uchylam się od odpowiedzialności i przekroczenia terminu. Ale dzięki temu przeszedłem drogę od ruiny po cud.
0: Nie ścinaj zakrętów, nie jedziesz sam.
2: Tak, ja pamiętam. Pamiętam te całe weekendy, znikałem.
0: Nie.
2: I można było mnie podejrzewać, że zajmuję się czymś innym, czymś zupełnie innym. Tak, ja słyszałem te wszystkie plotki o tym, że... o kochankach. Ale w tym nie było cienia prawdy. Ludzie gotowi są zawsze oczerniać innych z powodu swojej chorej wyobraźni.
0: Przypomnę ci, że kupiliśmy dwie prawie identyczne pary okularów. Ale ty swoją od razu zgniotłeś, a teraz polujesz na moją. Przyznaj się, co z nimi zrobiłeś?
2: Ale nie zgniotłem, tylko gdzieś zostawiłem.
1: Daj mi wreszcie spokój z tymi okularami. Kupimy nowe.
0: Ty przyznajesz się, że te też zgniotłeś. Moje nowe okulary. Ekolog.
2: Kończąc myśl, masz rację. Można to było zrobić szybciej, znacznie szybciej, ale w końcu, jeżeli będziemy się wszędzie śpieszyć, stawiać ptaszki przy wykonaniu zadaniach i iść dalej i dalej, to zapełnimy całą listę. I szybciej umrzemy. Na pewno gdzieś są. Wystarczy jedynie...
0: No. Słucham. Panie mądry, co wystarczy? Wiesz dobrze, jak reaguję na nadmiar słońca. Wiesz dobrze, czym mi to grozi. Ale jak zwykle bagatelizujesz całą sytuację.
2: Tak. Nie dam się wytrącić z ruchu.
0: Wracamy.
2: Co to jest? Zostaw kierownicę. Chcesz nas sam?
0: Bardzo cię proszę, żebyśmy wrócili do domu po moje okulary.
1: Oczywiście, kochani. Oczywiście dla ciebie wszystko.
0: Oczywiście. I nie mów do mnie, kochani. Wiesz, jak tego nie lubię. Bardzo cię proszę, kochanie.
1: Prawie wszystko.
2: Bardzo proszę. Gotowe. Gotowe. Śniadanie jest gotowe. Może wyjdziesz? Serdecznie zapraszam. Dżem pomarańczowy ze skórkami, tak jak lubisz, kupiłem w sklepie koło recepcji. Świat się zmienia, rozumiesz? Na kempingu mają teraz dżem ze skórkami pomarańczowymi. Rozumiem. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera.
4: Nic nie rozumiesz.
2: Materac cudowny, miękki, ale niezbyt miękki, powiedziałbym puszysty. Długo się zastanawiałem, na co się zdecydować. Sprężyny czy pianka? I wybrałem hybrydę. I jestem tego wyboru bardzo zadowolony. Jest jak w niebie. Pieniądze tracą sens.
4: Trumna.
5: Tak, masz absolutną rację. Warunki są wprost niebiańskie.
6: Człowiek spędza w czasie snu średnio 1/3 swojego życia.
5: Przy założeniu, dla prostego rachunku, 75 lat życia wychodzi, że śpisz 25 lat.
4: Zaduch, stęchlizna i komary. To okno się nie zamyka, zrób z tym coś wreszcie.
6: Jeśli jednak założyć, że człowiek żyje 90 lat, to już wychodzi 30 lat spania. Rozumiesz? 30 lat spania.
4: Możesz przestać gadać te bzdury? Boli mnie głowa. I nie krzycz.
6: Tabletka z krzyżykiem. Nie ma tłoku. Ci ludzie, którzy kłócili się wczoraj o pizzę, zwinęli się z samego rana.
4: Widocznie była niestrawna. Pustki. Mówiłam, żeby poczekać do lata.
6: Mówiłaś, że nie znosisz tłoków i upału.
4: Co to za namiot?
6: Młodzi ludzie z dzieckiem. Mili chłopak zmienił pieluchę i śpią dalej.
4: I co? Można?
6: Co masz na myśli?
4: Wszystko zawsze było na mojej głowie. A na widok pieluch dostawałeś ataku trzęsących się nóg.
6: To bardzo ciekawe. Bo ja pamiętam, jak wzorowa matka, nie mogąc poradzić sobie z płaczącym dzieckiem, wystawiła je na balkon. Dodam jedynie, że była zima.
4: Nie konfabuluj. Żałosne.
6: Pamięć doskonała, tylko że nie pamięć jeszcze lepsza. Cud natury i cybernetyki.
4: Nie zmieniłeś żadnej pieluchy ani u Wojtka, ani u Anki. Z tym chyba nie będziesz dyskutował.
6: Nie będę dyskutował z tym, że pracowałem po 12 godzin, a w ekstremalnym momencie byłem zatrudniony na 2,5 etatu.
4: Wszystko było na mojej głowie.
6: Tylko że głowa była na moich ramionach.
4: Tak. Masz rację. Śniadanie jest interesujące. Dżem ze skórkami pomarańczowymi na polu kempingowym.
6: Ale nie tak dobry jak twój.
4: No. Nie podlizuj się.
7: Widzę, że jeszcze rok i buda będzie jak nowa.
6: To nie jest buda, tylko apartament na kołach. A poza tym nowe to już były. A teraz rzecz postarzam.
7: To tak jak moje przetarte dżinsy.

0: Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto i dokłada się do wolumenu produkowanej stali zbrojeniowej na całym świecie. Poza tym ściągam ludzkie troski. Taki ze mnie zakamuflowany agent. Dzięki mnie wieżowce pną się ku górze i produkuje się serię nowych, nikomu niepotrzebnych rzeczy. A do tego ludzie czują się lepsi i szczęśliwsi. Jest też jednak zastrzeżenie. Jestem pacyfistą i nie pozwalam na wykorzystywanie moich znalezisk do celów militarnych. Mam to wpisane w kontrakt z punktem skupu złomu i ludzkich trosk.
1: Przepraszam, nie chciałem urazić.
0: Proszę, proszę, proszę. Nie czuję się urażony.
1: Naprawdę mnie frapujesz. Skąd ty bierzesz te wszystkie ciuchy? Prowadziłeś sklep odzieżowy?
0: Byłem księgowym, który chodził w szarych garniturach, ale marzył o czymś innym. Pewnego dnia rzuciłem gabinety i jestem. To oficjalna, kolorowa wersja. A tak naprawdę to wiesz, człowiek się potknie i leci. Nikt nie poda mu ręki, a potem lądujesz na dole bez zębów. Ty masz szczęście, bo masz żonę, która cię zatrzyma. A?
1: Pracujesz w służbach?
0: W służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów. No, a kiedy skończysz klepać to cudo, no i wreszcie wyjedziecie.
1: Sprawa chwilowa w zawieszeniu. 50-50. Żona jest w szpitalu. Wszystko sprowadza się do liczb. Muszę coś robić, żeby nie zwariować.
0: Tak. Najtrudniej wytrzymać z samym sobą. Znam sprawę.
2: Ej, nie zasypiaj. Wyszłam na chwilę, a ty znowu śpisz. Wstawaj. Idziemy na Stare Miasto. To był twój pomysł. Nie będę siedzieć w lesie.
1: Nie śpię.
2: Co ci się śniło? Przyznaj się. Baby. Gołe baby. Śnią ci się bez przerwy gołe baby.
1: Przyznaję się.
2: Co ci się śni po nocach i dniach? Mam dosyć konfabulacji.
1: Baby, gołe baby. Bez przerwy śnią mi się gołe baby.
3: Wszystkie rynki świata są takie same.
1: Ja bym widział jednak pewne różnice.
3: A co tak stanąłeś?
1: Nie pamiętasz?
3: Pamiętam.
1: Nie pamiętasz. 30 lat temu zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcie.
3: Nie 30, tylko 27.
1: Powtórzymy? Przepraszam. Sorry. Czy można prosić o zdjęcie? Foto.
3: Przestań. Przestań się kompromitować. Daj telefon. Stój prosto i nie zakrywaj łysiny.
1: A ty rozpuść swoje piękne, siwe włosy.
3: Na tym to ma polegać? Będziesz mnie teraz egzaminował? Tu zjadłam lody, tu grał wesoły grajek, a tam ktoś się całował i co z tego? Życie idzie do przodu.
1: Idzie do przodu? Mam wątpliwości, a nawet pewność, że czasem stoi albo się cofa.
3: No tak, teraz się zacznie. Filozofia bez filozofa, teoria wszystkiego i definicja niczego.
1: Nic się nie zacznie. Gdzie dalej?
3: Nie wiesz? Nie pamiętasz? Gdzie jeszcze byliśmy? Naprawdę nie wiesz?
1: Słyszysz?
3: Kolejny wyjedz.
1: Nie pamiętasz? Ten facet śpiewał to samo 30 lat temu.
3: 27. Nie dodawaj mi wieku. Co się tak patrzysz? Pewnie, że pamiętam. Ja wszystko pamiętam.
1: Chodź. Zatańczymy tak jak

0: Nie wyrobisz, oj, nie wyrobisz mnie w ten numer. Dosyć kompromitacji. Nie pamiętasz, co się wtedy stało? Zrozum wreszcie. Ty nie umiesz tańczyć.
1: Brak ruchu powoduje daleko idące skutki. W tym osłabienie mięśni, utratę masy kostnej, a to prosta droga do osteoporozy i złamań. Osobna kwestia to choroby układu krążenia, nadciśnienie, miażdżyca i seria zaburzeń metabolicznych. To jednak dopiero początek.
0: Ja nie wiedziałam, że tak bardzo dbasz o moje zdrowie. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że są inne sposoby wyrażania tej troski. Sen i właściwa dieta. A przede wszystkim, jak się coś robi, to trzeba umieć to robić.
1: Najgorsze są jednak zmiany mentalne i świadomościowe. Odsunięcie się od życia, przyjęcie postawy biernej i ciągłe wypieranie faktów, co prowadzi do mentalnego skarłowacenia.
2: Kogo moje oczy widzą po tylu latach z ziemi polskiej do włoskiej? Ha! Szanowni Państwo, miło mi ich widzieć. Przywitajmy ich razem! Ha! Mroczne fatum przykuło mnie do tego miejsca i kazało czekać na ich powrót. Po latach wreszcie są. Modliłem się, aby wrócili i zwolnili mnie z danego słowa. Od dzisiaj jestem wolnym człowiekiem. Wreszcie mogę robić, co chcę i ruszyć w podróż życia. Konga. Noga do przodu, noga do tyłu, ręce w bok. Zacznijcie tańczyć. Uwolnijcie swój umysł, który może wypełnić każdą przestrzeń. Każdy kształt! Człowiek nie znika. Człowiek tak po prostu nie odchodzi. Zmienia jedynie stan skupienia. Uwierzcie mi. Raz w coś mi uwierzcie.

0: Ale mnie wystraszyłaś.
1: Przepraszam.
0: Co ty tu robisz, moja złota? To jest wiata śmietnikowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a nie sala chorych. No, chyba nie masz zamiaru palić papierosów?
1: No, w żadnym wypadku.
0: No, bo to nie jest duża przerwa w liceum, tylko poważna sprawa. Przypomnę, że czekasz na bardzo ważną operację. Podobno ratującą życie. Stój! Gdzie uciekasz, moja złota? No, chyba nie wystraszyłem cię moim strojem. Są ludzie, na których ten uniform robi bardzo pozytywne wrażenie. Że wymienię tylko twojego męża. No, stój, moja droga, porozmawiaj ze mną chwilę. Gdzie tak lecisz? Nic złego ci nie zrobię. No. Jako pracownik w służbach oczyszczania miasta i ludzkich umysłów, amatorsko zbieram jedynie substancje powtórnego użytku.
1: A tu... Wszystko dobrze. Ja chyba tylko pomyliłam drzwi. A jestem spóźniona.
0: Palić nie można. Ale w ustach można ponętosić i porozmawiać.
1: Przepraszam, ale mam umówione spotkanie.
0: Podstawa w życiu to obserwacja i wykorzystanie nadarzających się możliwości. Trochę jakbyś płynęła na łódce z żaglem i upierała się, że będziesz płynąć w odwrotnym kierunku niż wieje wiatr. Ja wiem, że ty chciałaś zostać neurochirurgiem. Ale uczciwi księgowi są jeszcze cenniejsi. Poza tym zobacz, jak ci lekarze wyglądają. Co to za ubrania?

0: Trzeba pamiętać, żeby mieć plany. Ale i plany mogą mieć ciebie.
1: Słucham?
0: Czemu ludzie mnie tak traktują, jakbym był jakimś wrzodem? Albo jakby mnie nie było? Nikt mnie niby nie zna, nikt mnie nie pamięta. Co ja wam zrobiłem? Przecież jestem kawałkiem każdego z was. Nie pamiętasz mnie? Matwisz, trzecia D.
1: Nie. Nie wiem, pan mnie chyba z kimś mówi. Ja chodziłam do Biolchemu.
0: Z tego, co pamiętam, to w ostatniej klasie przeszłaś do ogólnej, żeby uniknąć chemii na maturze. No, zupełnie zresztą niepotrzebnie.
1: O nie. Nie wkręci mnie pan.
0: Oczywiście. Proszę nie zawracać sobie mną głowy. Przekazać coś mężowi? Chłop się całkiem zakręcił z tą przyczepą. Wróć, to nie jest przyczepa, tylko kąpiel.
1: Tak. Ale pan mnie chyba musi z kimś mylić. Pana tu nie ma, prawda? Proszę powiedzieć, że to tylko sen.
2: Ej, widzę, że ci służy świeże powietrze, ale wstawaj. Jedziemy dzisiaj nocą, to się wyśpisz. Wstawaj.
3: Nie śpię.
2: Co ci się śniło? Znowu jakieś bzdury?
3: No i daj mi spokój.
2: W twoich snach pewnie noszę ciężkie worki i naprawiam cieknące krany, a przypominam ci, że zajmuję się wentylacją i nie jestem hydraulikiem.
3: Tak, nosisz worki i naprawiasz krany. Dokładnie tak. No chodź, nie ma się czego bać. Ona cię kocha.
2: Ja też ją kocham.
3: Dlatego musisz jej to dać po sobie poznać. Zwierzęta czują emocje.
2: Bardzo dobrze, bo ode mnie czuć dobre emocje. Warto by jednak kończyć tę scenę i wracać do samochodu, bo jest środek nocy, a my leżymy na łące obok krowy.
3: Tym problem, że ja leżę, a ty stoisz 2 metry dalej i wysyłasz złe fluidy. To są zwierzęta stadne. Czują się lepiej w swojskim towarzystwie.
2: Na pewno masz rację. Jestem także pewien, że nie jest samotna i gdzieś jest jej stado. Póki nic się jeszcze nie stało i nikt nie oskarżył nas o wtargnięcie na prywatny teren i molestowanie jego krowy, oddalmy się powoli w ciszy.
3: Zobacz, widzisz? Liże mnie. No przytul się do mnie.
2: Jest noc. Co prawda świeci księżyc, ale jest ciemno. Stanąłem, bo mnie prosiłaś, ale samochód jest cały czas na awaryjnych. Tu jest zwężenie drogi i w każdej chwili ktoś może wjechać nam w tył i zrobić nam...
3: A wiesz, że krowy mają dobrą pamięć? U nas była taka jedna i nazywałam ją Helena, ale tylko ja tak do niej mówiłam. Babcia nie uważała za stosowne nadawanie krowom ludzkich imion. No, tak twierdziła, że to niestosowne. A o tym imieniu wiedziałam tylko ja i moja krowa. A teraz ty zostałeś dopuszczony do tej tajemnicy.
2: Proponuję, abyś wstała, pożegnała się z Heleną i abyśmy powoli ruszyli w kierunku samochodu.
3: Nie. Oj nie, jej nie można nazywać Heleną. Trzeba wymyślić jej inne imię. Cicho. Józefina?
4: Cicho.
3: Krowy mają doskonale rozwinięty słuch.
2: Widzisz? Chcę spać. Zbierajmy się po cichu i nie przeszkadzajmy jej w głębokim śnie. Sama dobrze wiesz, jak człowieka denerwuje, kiedy ktoś go bez przerwy budzi, prawda?
3: Chodź bliżej, chodź, podejdź bliżej. No połóż się, proszę cię, połóż się. Raz w życiu zrób coś dla mnie.
2: Oho. Raz w życiu robię coś dla ciebie.

0: Doskonały dowcip.
1: I co?
0: Będę miał brudne ubranie.
1: Czujesz ciepło?
0: Czuję. To dobre słowo.
1: I co więcej?
0: Słyszę, że coś w niej brugocze.
1: Jak tylko wyjdzie słońce i będziemy mieli pewność, że nic złego się jej nie stanie, nie przyjdą do niej żadne wilki, będziemy mogli odejść.
0: Oczywiście żartujesz.

0: Halo? Tam jest taki czerwony przełącznik. Po prawej. Na pewno po prawej. No właśnie. Halo? Nie pamiętam dokładnie, ale w tym modelu powinien się świecić. Nie świeci się? W takim razie proszę wcisnąć przełącznik. Nie, na pewno nic złego się nie stanie. No, a proszę, nie mówiłem? Wpadnę do pana w przyszłym tygodniu, zrobimy przegląd i tym razem wypełnię kartę gwarancyjną. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Oje.
1: Świat się o ciebie upomina?
2: Bądźmy precyzyjni. Facet, który nie rozumie, że klimatyzacja musi być podłączona do prądu. Zamówiłaś coś? Co prawda to stacja benzynowa, ale...
1: Petit déjeuner. W moim stanie nie muszę już słuchać nikogo i wreszcie mogę jeść to, na co mam ochotę. Mówiłam ci, że najważniejsze chwile życia trwonisz w toalecie?
2: Tak, wielokrotnie.
1: No, jak tam siedziałeś, to była tu twoja mama.
2: Gdzie?
1: Przyjechała, zatankowała samochód i odjechała.
2: Moja mama?
1: Mhm. A ją prosiłam, żeby poczekała, bo na pewno chciałbyś z nią porozmawiać. Ale mówiła, że się śpieszy. Obiecała, że wpadnie do ciebie, bo wie, jak się zamartwiasz.
2: Tak, oczywiście, kochanie.
1: Nie mów do mnie, kochanie. Uparła się, że jest umówiona, nie może czekać.
2: Wszystko w porządku?
1: Nie, naprawdę próbowałam ją zatrzymać, ale ona jechała na to swoje spotkanie chóru.
2: Kochanie, moja mama nie żyje od 3 lat. Przecież wiesz.
1: No pewnie, że wiem. Nie zawracałabym ci głowy oczywistymi historiami.
2: Oczywiście, na stacji benzynowej, na której jestem pierwszy i ostatni raz w życiu, po nocy spędzonej na brzuchu krowy, była przed chwilą moja matka. Zatankowała i odjechała na spotkanie chóru. To prawda, że miała prawo jazdy, ale przez całe życie nie widziałem ani razu, żeby kierowała. Zawsze kłóciła się o to z ojcem, który wściekał się i wygłaszał jedną z tych swoich tyrad, kończąc, że każe mu wstać z grobu i zawieźć się na zakupy.
1: Nie mów matka. Mów mama. Mama. Nie musisz mi wierzyć. Po prostu mówię ci, jak się sprawy mają.
2: Ale ja ci we wszystko wierzę. Kochanie, wiem przecież, byłaś po drugiej stronie. Co ja tam wiem? Pętam się cały czas po tych samych ulicach, stoję na czerwonym, rzadko wyjeżdżam z miasta. A co tam dopiero, jeśli chodzi o zaświaty? Wierzę ci we wszystko.
1: Bardzo cię proszę. Zniosę wiele. Ale nie mów do mnie, kochanie.

0: Nie było łatwo,
1: ale proszę. Woda mineralna, lekko gazowana.
2: Nie widzisz? Nie takie problemy pokonywałeś.
1: Słońce spadło w kilka minut, jakby się miało już nigdy nie pojawić.
2: Ale zawsze w końcu się pojawia.
1: Kiedy byłem dzieckiem, bałem

0: Myślę, że świat się zetnie i nie będzie już śniadania.
1: Będzie mi brakowało twojego bajdurzenia.
0: Miałeś rację, za zakrętem cały czas stoi blaszana Buda, tylko sprzedawca jest inny. Młody chłopak i do tego cały wytatuowany.
1: Wtedy nie było jeszcze tylu tatuaży.
0: Jesteś pewna, że to ta sama plaża? Koło się zakręciło. W każdym razie mi się wszystko kręci.
1: A mi się właśnie zatrzymało.
0: Za horyzontem stoją herosi, którzy trzymają wielki dysk, a po ich ramionach spływa morska woda, pieniąca się na muskularnych torsach. Jak byłem dzieckiem, to tak sobie wyobrażałem koniec świata.
1: Przez te wszystkie lata często bywałam na tej plaży. Na chwilę przed zaśnięciem rzucałam się w wodę i płynęłam. A wiesz przecież, że nie umiem pływać.
0: Kochani, masz piasek między palcami.
1: Muszę już iść.
0: Już?
1: Przecież wiesz, tak się umawialiśmy.
0: Ja się tak nie umawiałem. Wszystko miało być inaczej. Od samego początku życia miało być inaczej.
1: Nie zaczynaj. I proszę, nie psuj wszystkiego.
0: Ja psuję wszystko? Proszę cię.
1: Naprawdę muszę.
0: Ja też tu bywałem. Jak wychodziłem z twojej sali w szpitalu. Miałem taki rytuał. Szedłem tym długim korytarzem, okna po lewej, a ja zamykam oczy i jestem tu. Na kilka sekund. Potem otwierałem oczy. Prawie nigdy nie chciało mi się czekać na windę. Klatka schodowa w dół, jak do wody.
1: Sentymentalizm cię kiedyś zabije.
0: Jak ty masz wspomnienia, to jest dobrze. A jak ja, to jest sentymentalizm.
1: Pamiętaj. Gotuj jajka 4 minuty. Nawet 4,5. Po 3 z kawałkiem to za krótko. A 5 to za długo. Zdecydowanie nie można przesadzać.
0: Zaraz rozsadzi mi głowę.
1: Zupełnie niepotrzebnie. Oddychaj. Po prostu oddychaj. Głębiej. Jeszcze głębiej. O tak. Cześć.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie ogłoszenia.
0: Tak, tak, słucham.
1: Chciałem się dowiedzieć o warunki.
0: Oczywiście. Tak, słucham.
1: Przepraszam, czy ja się dobrze dodzwoniłem? W sprawie ogłoszenia chciałem się dowiedzieć o kampera, który stoi na parkingu koło parku. Kamper wystawiony na sprzedaż. Cena, przebieg i takie tam. To, że kolor pistacjowy, to widzę.
0: Kolor to pomysł żony.
1: Według mojej żony i córki podobno gustowny wybór.
0: Czy coś się stało?
1: W jakim sensie?
0: Z kamperem, bo dawno tam nie byłem.
1: Wczoraj jeszcze wszystko było w porządku. Zaglądałem do środka tyle, ile się dało. Chyba po remoncie.
0: 5 lat dłubałem. Prawie 6.
1: Efekt jest.
0: Czekam jeszcze na oryginalną wygładzinę do łazienki, ale włożyłem na razie linoleum. I kilka pociągnięć pędzlem przy wejściu.
1: To już ja się tym zajmę. Też lubię majsterkować.
0: Żona mi zmarła.
1: Przepraszam, idę ulicą i słabo słyszę.

0: Dwa miesiące temu zmarła mi żona. Prosiłem córkę, żeby powiesiła ogłoszenie i zapomniałem.
1: Dzwonię nie w porę?
0: Mieliśmy jechać z żoną na południe.
1: Ale sprawa wciąż jest aktualna.
0: Nie zdążyliśmy.
1: Pytam, bo jestem zainteresowany. Realnie.
0: Jeżdżę z nią.
1: Z kim pan jeździ?
0: Z żoną.
1: Z tą, co nie żyje?
0: Z Natalią.
1: Na południe, tym kamperem z parku?
0: Regularnie. Na plażę. Czasami zmieniamy trasy, żeby się nie nudzić.
1: Nuda to okropna sprawa.
0: Ja nie jestem chory. Po prostu ostatnio dużo sypiam.
1: Rozumiem.
0: Słabo pana słychać.
1: Przepraszam, straszny ruch. Ludzie chyba zwariowali. Nie wiem, co się dzieje. Biegają, krzyczą coś do siebie. No i te samochody.
0: Chyba nie mogę panu tego sprzedać.
1: Rozumiem.
0: Mówię, że nie mogę panu tego sprzedać.
1: Ja też bym wolał hotel. A tak w ogóle to jestem domatorem. Po prostu żona się uparła. Patrzyła ogłoszenie. Czy to w ogóle ma sens?
0: Ma.
1: Jest pan zainteresowany?
0: Nie. Nie jestem.
1: Rozumiem. Gdyby pan zmienił zdanie, wyświetlił się mój telefon.
0: Nieporozumienie. Mam stary telefon. Numery się nie wyświetlają.
1: Rozumiem.
0: Dzisiaj znowu wybieram się w podróż. Tylko muszę trochę zmienić drogę. Rozumie mnie pan?

0: Było to słuchowisko Krzysztofa Bizio na południe. Wystąpili Aleksandra Justa, Mariusz Bonaszewski, Przemysław Bluszcz. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Produkcja Beata Jankowska. Reżyseria i muzyka Romuald Wicza-Pokojski.
1: Dziękujemy. Już połączyliśmy się z autorem, gdyż mieszka i tworzy w Szczecinie.
2: Dzień dobry, Baszka, witam wszystkich.
1: A dziękujemy najpierw za to, że przyjąłeś naszą propozycję, by po niejakiej przerwie napisać dla nas sztukę radiową, kameralną.
2: Wiesz, zawsze jest wielka przyjemność zrobić coś dla programu trzeciego, który jest takim moim ojcowsko-matczynym programem. A że kameralne, tak, ja zawsze się najlepiej czułem gdzieś, gdzie ludzie są blisko siebie. Wtedy wydaje mi się, że to, co ja mam do powiedzenia, przychodzi mi najłatwiej i mam nadzieję, że też jest przez innych jakoś tam odbierane.
1: Nigdy o to nie pytałam, ale czy w tych twoich opowieściach są jakieś wątki autobiograficzne?
2: Ja jestem z takiego rozdania trochę hrabalowskiego, w tym sensie, że chodzisz, nasiąkasz pewnymi rzeczami, a później je przetwarzasz, więc nie tyle może autobiograficzne, co na początku zawsze się wydarza coś, co jest wzięte z rzeczywistości. Akurat w tym słuchowisku punktem wyjścia było to, że ja miałem koleżankę, której tata był pracownikiem stoczni i jak się wchodziło do jej mieszkania, które miało, nie wiem, 40 kilka metrów, to się wchodziło jak do kajuty statku, ponieważ właśnie ten tata wszystko tam tak przystosował, bo było to mieszkanie w wielkiej płycie i tam dosłownie każde miejsce było wykorzystane, więc to był w ogóle punkt wyjścia, jeżeli mnie pytasz o to konkretne słuchowisko, a cała reszta to już takiego bezpośredniego związku z rzeczywistością nie ma.
1: Odpowiednikiem kajuty dramatycznym czy fabularnym jest wnętrze kampera. Mają podobne gabaryty i podobnie można zagospodarować, czy jakoś tę przestrzeń oswoić.
2: Dokładnie tak, a chodzi tutaj też o to, że ludzie mają różne

0: różne pasje i akurat tata tej mojej koleżanki miał taką, a nie inną pasję. Natomiast mieszkam na Pogodnie w Szczecinie. To jest taka dzielnica, gdzie są pojedyncze domy jednorodzinne na ogół sprzed II wojny, czasami sprzed pierwszej. I te ulice są dosyć szerokie i jak się jedzie tymi ulicami, to co jakiś czas stoją całorocznie właśnie takie kampery i tam czekają na moment i one znikają na kilka tygodni. I ja tak z tymi kamperami jestem zaprzyjaźniony na co dzień.
1: My mieliśmy taką z kolei naszą przygodę, ja i Romuald Wicza-Pokojski. Polegała na tym, że on kiedyś odwiedzał mnie na takim kempingu w Sopocie, gdzie stacjonują kampery. A potem się dowiedziałam, że on marzy o tym, żeby mieć własny kamper, że nawet kiedyś miał duży samochód, który jest takim domkiem jeżdżącym. Tak więc ja wiedziałam, że jeżeli kamper pojawia się w słuchowisku, to słuchowisko będzie reżyserował bez żadnych oporów, z przyjemnością życzony Romuald Wicza-Pokojski. On naprawdę ucieszył się, że może to wyreżyserować, jemu się to bardzo podobało. On poczuł to słuchowisko. Myślę, że ty poczułeś, że on poczuł.
0: Tak, tak. Ja jeszcze tylko dopowiem, bo są takie przedmioty, które uruchamiają całą serię ludzkich wypowiedzi i kamper jest czymś takim. Ja dosłownie nie wiem, że 2-3 tygodnie temu rozmawiałem z jakimś dawno niewidzianym znajomym i on troszeczkę się skarżył, że właśnie namówiono go na zakup kampera, ale jest zdenerwowany, bo praktycznie z tego kampera nie korzysta, natomiast cały czas odkłada tę możliwość na potem. To był właśnie jeden z tych przedmiotów, które uruchamiają wyobraźnię. I tak, oczywiście, jeśli chodzi o reżysera, a różne rzeczy się czasami zdarzają z reżyserami. Natomiast tutaj wiem, że to było zrobione z taką dużą ochotą, że to jest coś takiego. Wtedy dzieje się najlepiej, jeśli ja piszę tekst, on uruchamia coś w reżyserze. Czasami to są rzeczy, o których ja bym w życiu nie pomyślał, ale z tego powstaje jego własna opowieść. I tak tutaj tak się stało.
1: Romuald Wicza-Pokojski będzie nam towarzyszył za 3 tygodnie w specjalnym wydaniu Sceny Teatralnej Trójki, które to wydanie nie będzie oczywiście słuchowiskiem, tylko spotkaniem w Sopocie w 2. dniu tego 25. Festiwalu Dwa Teatry. Także wrócimy jeszcze do tej opowieści, a przypomnę, że Krzysztof Bizio debiutował na przełomie wieków, nie on jeden oczywiście, Roman Pawłowski, badacz teatru, wydał w 2003 roku antologię najnowszego dramatu polskiego pod tytułem Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Szybciutko jeszcze zacytuję fragment wstępu. Krytyka używała w latach 90. terminu niesmaczny w stosunku do różnych dzieł sztuki, które przedstawiały nieuszminkowany obraz rzeczywistości. A wiemy, że to, co się działo na przełomie wieków, nie wróżyło dobrze na przyszłość. Bardzo szybko XXI wiek pokazał, na co go stać. Czy miałeś poczucie przynależności do tej grupy właśnie, bo przecież wiesz, o jakich autorów chodzi.
0: Tam byli bardzo różni twórcy. To pokolenie z mojej perspektywy to było raczej publicystycznym chwytem, ale z drugiej strony też jestem badaczem architektury. I wiem, że czasami bywa tak, że aby pewne zjawiska opisać, coś gdzieś tam się razem porządkuje. Natomiast jeżeli już o tym wspomniałaś i powiedziałaś o festiwalu, to jeżeli mogę, to ja bym chciał wspomnieć osobę Janusza Kukuły, bo mnie by w Teatrze Polskiego Radia nie było, gdyby nie pan Janusz. To już jest ponad 20 lat. Pan Janusz do mnie zadzwonił, zaproponował współpracę i czułem się, cały czas się czuję gdzieś tam z panem Januszem związanym, z jego wrażliwością i o ile rzeczywiście mieliśmy tutaj pokolenie porno, różne inne inicjatywy, to Teatr Polskiego Radia dla mnie przez wiele, wiele lat miał twarz pana Janusza. I wracając do tego realizmu, on cały czas był, myślę, w tych moich tekstach, natomiast szczególnie właśnie, jeśli chodzi o słuchowiska, ja się z czasem od tego realizmu zacząłem odklejać, ale zacząłem, to nie były jakieś oniryczne teksty. I jak mam szansę i z tobą rozmawiam, to bardzo chętnie bym pana Janusza pozdrowił i uścisnął.
1: Uczynimy to, jak tylko spotkamy się. Wspomniałeś o architekturze, no to ja sobie nie odmówię tej przyjemności, żeby nie przypomnieć, że nie jesteś zawodowym pisarzem, tylko jesteś z zawodu architektem, pedagogiem, człowiekiem, z którym najprzyjemniej jednak rozmawia się o architekturze. Tyle.

0: dzisiaj na 3 tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Chciałoby się powiedzieć do zobaczenia nad morzem, Krzysztofie.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję za to, że ten tekst został powtórzony i mam nadzieję, że dotarł on szczególnie do osób, które miały szansę wysłuchać go po raz pierwszy i może uruchomiło to w nich coś własnego.
0: Krzysztof Bizio, autor sztuki, która znajdzie się w festiwalowym konkursie. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Proszę Państwa, będzie już czerwiec.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcym szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Festiwal Ze Wsię Budzi Wcisnej. Od 26 do 28 czerwca. Międzynarodowy line-up. Zagrają m.in. Too Many Zoos, Booze and Glory, KSU, T-Laf, Pijama Porno, Fiche Made Tworzywo. Scena otoczona lasem i górami. Kup bilet na zewsiebudzi.pl. Wejdź znajomych i przyjeżdżajcie. Muzyka, przygoda, Bieszczady. Poleca Radiowa Trójka.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: No. Działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie minuty wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Arsenal, PSG wciąż 1-1. Coraz lepsza sytuacja pod Wołominem. Mniej Blackhawków bierze udział w akcji gaśniczej. Żandarmeria wojskowa bada sprawę skrzyń na amunicję znalezionych pod Nidzicą. Arsenal, Paris Saint-Germain 1-1. Na zegarze w Budapeszcie 95. minuta i wszystko wskazuje na to, że w finale prestiżowej piłkarskiej Ligi Mistrzów będzie dogrywka. Sędzia doliczył 6 minut, więc w zasadzie do końca regulaminowego czasu gry pozostaje niespełna minuta. Paryżanie bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. Dodajmy, że w historii Ligi Mistrzów tylko jeden klub zdołał obronić trofeum. Real Madryt był najlepszy w 2018 i w 2019 roku. A kanonierzy już przeszli do historii jako pierwsi. W nowym formacie rozgrywek odnieśli komplet zwycięstw w fazie zasadniczej. W 8 spotkaniach, w tym z takimi markami jak Inter, Bayern czy Atletico Madryt, zdobyli 24 punkty i wypracowali imponujący bilans bramek.

0: Strzelili 23, stracili tylko 4. Strażacy dogaszają pożar lasów pod Wołominem na Mazowszu. Sytuacja poprawia się na tyle, że ograniczono liczbę policyjnych śmigłowców Black Hawk wykorzystywanych w akcji.
1: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
0: Mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera. Ogień objął ponad 300 hektarów lasów, a w akcji gaśniczej bierze udział 1300 strażaków. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Służby weryfikują wszystkie pozyskane informacje, także te o celowym podpaleniu. Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie wojsk z baz w Europie. W przyszłym miesiącu przedstawią stosowne propozycje sojusznikom z NATO, podaje niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na źródła w Pentagonie. Waszyngton wcześniej ogłosił zamiar wycofania z Niemiec 5000 żołnierzy. Proces ma potrwać od 6 do 12 miesięcy. Decyzja wiązana z różnicami zdań między prezydentem Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami w sprawie amerykańsko-izraelskiego konfliktu z Iranem. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia sprawę skrzyń na amunicję porzuconych w lesie pod Niedzicą. Skrzynię znalazł spacerowicz i o odkryciu poinformował policję.
2: Tam zostały odnalezione 33 sztuki takich skrzyń wojskowych. Po napisach po prostu uznajemy, że są to wojskowe. Jednakże czynności, które byśmy podjęli, będziemy dalej prowadzić i ustalać źródło pochodzenia, a same skrzynie były puste, nic w nich nie było. Także żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego nie było. Pojechaliśmy na miejsce, wykonaliśmy czynności w trybie artykułu 308. Zostały wykonane oględziny, skrzynie zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.
0: Rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz dodaje, że skrzynie mogły być przez kogoś po prostu kupione.
2: Czy to ktoś gdzieś zakupił i po prostu chciał nie może zutylizować, nie miał gdzie. Na podstawie znaków na tych skrzyniach będziemy próbowali ustalić źródło pochodzenia i właściciela tych skrzyni.
0: Niecodzienne znalezisko zostało zgłoszone policji w czwartek. Na koniec wracamy do piłki nożnej. Mistrzostwa świata, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce, niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja USA. Według szacunków FIFA Mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody, napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i dobrej rozrywki.
3: Dla borykającej się z trudnościami amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Zgodnie z prognozą FIFA, organizacji stojącej za tym wydarzeniem, Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Z kolei całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z opublikowanego w tym tygodniu raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA, głównie z tytułu sprzedaży biletów, gadżetów oraz innych produktów. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają 1000 dolarów, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To będzie za oceanem, a w Budapeszcie dogrywka w finale Ligi Mistrzów. Po 97 minutach gry Arsenal remisuje z Paris Saint-Germain 1-1. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
5: Autopromocja. Dzień dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
6: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
5: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową pisią gongoliną.
7: Cześć, jestem Pisia.
8: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
5: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 35.

0: 1 maja, na 2, 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
1: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Plik tekstowy.
4: Popkultura ze swej istoty służy reprodukcji kapitalizmu. Jednak również w jej polu do głosu dochodzi krytyka wolnorynkowych zasad. Tak właśnie jest w opisanej tu historii, którą można traktować jako opowieść o przystosowywaniu się i odrzucaniu polskiej transformacji, o konsumpcyjnych pragnieniach przeniesionych w sferę kultury i starciu z rzeczywistością, która ich nie zaspokaja. Muzyka disco polo wytworzyła adaptacyjną fantazję, pozwalającą kompensować biedę na prowincji w latach 90. Świat według Kiepskich to antyadaptacyjna satyra na uelastycznienie rynku pracy w momencie ogromnego bezrobocia na początku nowego milenium. Kino Patryka Wegi jest cyniczną próbą dostosowywania się do zdegenerowanego systemu poprzez eksploatację lęku i gniewu wobec elit. Pato Streaming to już dystopijna wersja tego cynizmu, która tworzy śmieciową i spaczoną wersję adaptacji. To fragment tym razem nie ze wstępu, tylko akurat z uwag końcowych, ale syntetyzujących. Książka pod tytułem Bezwstydne obrazy. Zaraz podam też podtytuł Klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku. Jest z nami autorka tej książki, badaczka, pisarka, kulturoznawczyni Monika Borys. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, cześć.
4: To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. A nasza gościnie, oprócz tej nowej książki, która jest atrakcyjna w przekazie i naprawdę się da to czytać, pomimo moich problemów z niektórymi słowami, jest też autorką książki, która parę lat temu poruszyła szczególnie elity inteligenckie w Polsce, Polski Bajer, czyli Disco Polo i lata 90. Wtedy ta książka była wydana przez WAB, a tą nową wydała Fundacja Będ Zmiana, która zresztą zaraz skończy 25 lat dzięki funduszom publicznym. I książka jest też pięknie wydana. Są tutaj też ilustracje i bardzo ciekawy design. Książka zaczyna się od Disco Polo, idzie przez serial o Kiepskich i Patryka Wegę do Pato Streamingu, czyli bardziej jakby współczesnej formy kulturowej, którą się zajmujesz. Więc inaczej niż we wszystkich twoich rozmowach, zacznijmy właśnie od tej współczesności, czyli od Pato Streamingu. I zacznijmy może od samego słowa, bo wskazujesz na to, że samo słowo pato, tak jak w utworach, utworze Maty, pato inteligencja, ono pojawiło się całkiem niedawno i jest dosyć ciekawe kulturowo, powiedziałbym.
5: Tak, ono rzeczywiście, to zwłaszcza językoznawcy tutaj się wypowiadają na ten temat, że to jest słowo, które urodziło się w internecie. I ono opisuje różne zjawiska, nie tylko internetowe. Oczywiście, wiadomo, słynna piosenka Pato Inteligencja Maty, ale mamy też Pato Deweloperkę na przykład, Pato Influencerów i Pato Streamingi, o których napisałam. I to Pato pewnie ma różny wydźwięk. W Pato Deweloperce ono ma wydźwięk krytyczny wobec praktyk rynkowych. Pato też pewnie dotyczy jakoś konkretnej klasy społecznej albo zjawisk z nizin społecznych. Ma być kojarzone negatywnie. I tak też chyba jest w Pato Streamingu. Pato to też jest jakieś przekroczenie. To się też często wiąże z przemocą. To jest przekroczenie pewnych norm, zachowań. I Pato Streaming to jest, żeby już powiedzieć konkretnie, co to jest, to są transmisje na żywo w internecie, które polegają na tym, że osoby w nich występujące dokonują różnych przekroczeń związanych właśnie z przemocą na życzenie swoich widzów. Często widzowie płacą im drobne kwoty, a oni w zamian za to na przykład dopuszczają się przemocy albo piją alkohol na wizji. W pewnym okresie Pato Streaming był uznawany za specyficznie polską formę.
4: No właśnie, ale czy Pato Streaming jest, czy jest specyficznie Polski, bo oczywiście to jest istotne, że ty go traktujesz kulturoznawczo, więc tobie nie chodzi o to, żeby krytykować z punktu widzenia etycznego, patostreamerów i tak dalej, tylko pokazujesz pewną też oddolność w kontrze do tych wcześniejszych historycznych

0: faktycznie form. Więc czy to jest rzeczywiście jakiś polski wyraz, czy też wyraz walki klas, no okej, nazwijmy je na chwilę niższymi, powiedzmy, o jakąś widzialność?
1: Myślę, że intencją nie jest walka klas, ale jest to jakiś rodzaj widzialności grup marginalnych, grup podporządkowanych, które korzystają z tego dobrodziejstwa sieci internetu, która pozwala na oddolne tworzenie treści, więc mogą przekraczać dzięki temu różne obostrzenia, prawo czy wyobrażenie o tym, co w ogóle można zrobić w przestrzeni publicznej. Ja muszę dodać, że to nie jest teraz wyłącznie polska, specyficzna forma kulturowa czy forma obrazu, bo już nawet literatura naukowa pokazuje nam, że są podobne formy w innych krajach. To oczywiście przede wszystkim trzeba powiedzieć o Chinach, gdzie ten rynek live streamingu w ogóle jakby nie tylko chodzi o przemoc, ale w ogóle live streaming jest tam pewną dominującą formą przekazu. Literatura mówi też o trash streamingu w kontekście Rosji. Myślę, że w Stanach Zjednoczonych też by się znalazły pokrewne obrazy o podobnym charakterze.
0: Ja użyłem tego słowa zastanawiając się oczywiście klasy niższe. Też dlatego, że z jednej strony podkreślasz to, że to jest coś jednak oddolnego, że prawdopodobnie samo to słowo się pojawiło nie na inteligenckich salonach, tylko właśnie, że to twórcy tych treści prawdopodobnie zastosowali. Ale z kolei wspominasz o tym, że niektórzy uważają, że określenie patostreaming jest klasistowskie, to znaczy wyraża pogardę klas wyższych wobec niższych.
1: Mm-hmm. Tak, to jest ciekawy paradoks. Wydaje mi się, że ono może być jednocześnie klasistowskie, a może być jednocześnie i jest faktycznie choćby w formie hashtagu używane przez twórców patostreamingu. Oni się po prostu określają jako patostreamerzy, bo korzystają z tego tropu, powiedzmy, w internecie, tak? Oznaczając w ten sposób swoje treści, po prostu łatwiej trafiają do odbiorców. Więc to raczej ma taki dwuznaczny wydźwięk.
0: Kim są patostreamerzy? Wspominasz o tym, że jednak są to głównie mężczyźni i co jest chyba bardzo istotne, co trzeba podkreślić, o czym piszesz, że oni na tym zarabiają. Czyli dlatego można powiedzieć w tym sensie, na pewno to nie jest wykorzystywanie ich, ponieważ to oni sami siebie wykorzystują i każą, czy domagają się, proszą o pieniądze za to.
1: Ja myślę, że specyficzna korzyść płynie i dla widzów, i dla twórców tych streamów. To są głównie mężczyźni, to znaczy ja pisałam to powiedzmy 3 lata temu pewnie ten rozdział, więc być może ten rynek wyglądał troszeczkę inaczej, natomiast wtedy to byli głównie mężczyźni, wydaje mi się, że nadal to są głównie mężczyźni, mężczyźni młodzi albo dojrzali, ale raczej w przeważającej mierze młodzi. Można to ogólnie nazwać taką słabą kondycją, w której oni też są. To znaczy prawdopodobnie są to ludzie, których dotyka bieda, których dotyka choroba alkoholowa, więc w pewnym sensie oni żyją na marginesie i ta forma, z której oni korzystają, to jest rodzaj autowyzysku, można powiedzieć, prawda? Znaczy wydawałoby się, że kto w ten sposób chciałby się wystawić na spojrzenie patrzącego widza, prawda? A mamy jednak takie zjawisko, które pokazuje, że są grupy społeczne, które... grupa społeczna brzmi dosyć szeroko. Myślę, że to nie jest zjawisko masowe, to jest raczej zjawisko niszowe. Natomiast ono pokazuje nam coś bardzo ważnego pewnie, jeżeli chodzi o tak myślę, mainstream polskiej kultury. I to staram się opisać w tym rozdziale. To znaczy, że zazwyczaj w Polsce, w ogóle w Polsce patostreaming jest pewnym tematem. Ostatnio jest tematem medialnym dlatego, że powstało, zdaje się, kilka projektów ustaw, które mają w jakiś sposób przeciwdziałać w polu prawa tym praktykom. I zazwyczaj refleksja na ten temat sprowadza się do takiej moralizującej opinii, że no to źle i to są źli ludzie. I oczywiście moim celem nie jest powiedzieć, że to dobrze, ale myślę, że to za mało, żeby tak powiedzieć. I po drugie jest to też taka perspektywa często bardzo uniwersalizująca.

0: To znaczy sprowadza się ona mniej więcej do takiej obserwacji, że ludzie zawsze mieli tendencję do oglądania przemocy, że walki gladiatorów już wtedy przecież ta przemoc była jakimś rodzajem pragnienia i potrzeby człowieka. I pewnie też tak w tym przypadku jest. Natomiast wydaje mi się, że patostreaming też wiąże się z polską kulturą i z tym, jak ona jest zorganizowana i jakie pragnienia i potrzeby nią rządzą.
1: Mm-hmm. To chyba do tego, jakie to są pragnienia w polskiej kulturze, zaraz dojdziemy, cofając się trochę, ale jest jeszcze jedna ważna cecha patostreamingu, który odróżnia go zdecydowanie od przekazów zarówno z filmów Patryka Wegi, jak i serialu Świat według Kiepskich, to znaczy interaktywność. Bo jednak w wypadku czegokolwiek, co jest po prostu na antenie, może być oglądalność gorsza, lepsza i tak dalej. Natomiast w wypadku patostreamerów wskazujesz na tą interaktywność, czyli na to, że komentarze, datki natychmiast się pojawiają na ekranie, natychmiast stają się jakby częścią tej narracji. I to jest chyba jakby też bardzo ważne dla odróżnienia tej formy wyrazu od tych wcześniejszych, prawda?
0: Tak, to jest bardzo ważna cecha przekazów internetowych. Dlatego nie tylko patostreaming, ale w ogóle streaming, co się ostatnio okazało, że to jest jednak forma, która jakoś działa na Polaków, prawda? I jedną z ważnych cech takiego przekazu jest właśnie ten rodzaj współobecności, którą można osiągnąć za pomocą internetu i technologii, która sprawia, że możemy być razem przed tym ekranem, prawda? Możemy zbudować jakiś rodzaj poczucia połączenia, który nie jest możliwy poprzez telewizję na przykład, natomiast jest możliwy w internecie. I to jest bardzo specyficzne, bo można powiedzieć, że zarazem środki przekazu internetowe nas do siebie zbliżają i nas łączą, ale zarazem nas oddzielają. Oddzielają w sensie właśnie charakteru tego przekazu, przemocy, tak? To nie jest przekaz, który ma za zadanie jakoś właśnie zbudować jakiś rodzaj wspólnoty, tylko ja pokazuję, że to jest rozkład. To jest rozpad wspólnoty budowane za pomocą narzędzi, które deklarują, że tą wspólnotę mogą budować.
1: Pewnie jakąś puentą twojej książki, której już nie mogłaś uwzględnić, jest oczywiście Łatwo Gang, który pokazał, że jednak można to odwrócić. I bardzo ciekawe analizy polityczne na temat tego, że Platforma Obywatelska przegra wybory kolejne, jeżeli nie zrozumie pewnej oddolności treści internetowych, ale to jest inna dyskusja zupełnie. Cały czas z nami Monika Borys, kulturoznawczyni i książka Bezwstydne obrazy. Zaraz wytłumaczymy, dlaczego bezwstydne, ale wspomniałaś, jakby o tym zaznaczyłaś to, co patostreaming mówi o polskiej kulturze. Poprzedni rozdział jest o filmach Patryka Wegi. Zastanawiasz się, i to będzie moje pytanie, czy Patryk Wega jest trybunem ludowego gniewu? I pytanie wobec tego też także, czy w polskiej kulturze brakuje jakby przestrzeni na ludowy gniew, dlatego istnieje Patryk Wega i patostreaming chyba.
0: Myślę, że brakuje gniewu ludowego w polskim życiu publicznym, który by przemieniał się w konkretne działanie albo dawał konkretną zmianę polityczną. Ja myślę, że te zjawiska, które opisuję, one są świadectwem istnienia tych silnych emocji, afektów w przestrzeni publicznej i część z tych twórców korzysta z tego. Jednym z nich jest właśnie Patryk Wega, który w pewnym okresie swojej działalności miał ucho do tego gniewu. Zresztą on robił też przed każdym chyba swoim filmem takie badania rynkowe, badania tego, czego Polacy się boją, czego żądają. I jego filmy, ja akurat opisuję Botox, myślę, że odwołują się do tego gniewu i lęku wobec elit. Natomiast pytanie, co się dzieje w tych filmach? Ja staram się pokazać, że taką bardzo specyficzną cechę jego filmów, bo rzeczywiście on sięga po bardzo silne emocje antyelitarne, natomiast przemienia je w taki rodzaj mrocznej wizji, która sprowadza się do tego, że nie ma możliwości przekroczenia świata złego, świata złych ludzi, którzy chcą zaszkodzić słabszym. I to jest taki rodzaj, i ta refleksja przyszła do

już właściwie później, nihilizmu. Mówi się teraz sporo o nihilizmie, takim specyficznym w kontekście kultury politycznej. To znaczy obserwujemy duże zaangażowanie polityczne zasadniczo ludzi współcześnie. To znaczy frekwencje wyborcze są bardzo wysokie. Od prawa do lewa ludzie biorą udział w strajkach, w protestach, w marszach, w ruchach.

0: że zmiana nie jest możliwa, że trwamy wyłącznie po stronie mroku i to jest bardzo pesymistyczna wizja. I wydaje mi się, że takim punktem dojścia filmów Patryka Wegi jest właśnie taki rodzaj, ten rodzaj emocji.
1: Mhm. Dla ciebie bardzo istotne są kwestie oczywiście estetyki. Przypominam, że ta książka jest książką kulturoznawczą, tak? Przywołujesz między innymi Jakuba Majmurka w paru miejscach, autora świetnych tekstów zarówno politycznych, jak i bardziej właśnie kulturoznawczych, na przykład dla krytyki politycznej. I cytujesz taki jego fragment, że według Majmurka klasa ludowa, która chodzi do kina na Wegę, jest ustanawiana w estetyce. No właśnie, więc jaka jest ta estetyka Wegi i czy to ta estetyka tylko wkurza polskie elity, czy ten mrok wkurza raczej elity, czy jedno i drugie po prostu?
0: Ja myślę, że mrok nie wkurza. Obawiam się, że mrok może być nęcący. Myślę, że może mógł widzów zatrzymywać, bo Wega już nie jest popularnym reżyserem. Natomiast ten mrok był czymś, co myślę, że ludzi przyciągało do tego kina. Natomiast jeżeli chodzi o estetykę, nie wiem, czy można powiedzieć ludową, natomiast jakoś odnoszącą się do różnych ludowych potrzeb, czy przaśnych, niższych, to po pierwsze ona wynika z pewnego takiego gestu antyinteligenckiego, to znaczy Wega odrzuca inteligencką wizję sztuki, kultury, filmu. Nie korzystał właściwie prawie w ogóle z dotacji państwowych na film. Tworzył filmy za pieniądze inwestorów. I schlebiał takim potrzebom bardzo, czy chciałam powiedzieć, że schlebiał potrzebom niskim, to nie do końca o to chodzi. To znaczy on budował filmy, które są bardzo intensywne w różne emocje, często szokujące. Botox jest pełen szokujących obrazów od początku do końca. To są właściwie filmy, które są wypełnione rozmaitymi atrakcjami, które są kontrowersyjne, które szokują widza, które widza obrzydzają, pozwalał sobie na wiele. On też często w swoich filmach umieszczał, zazwyczaj to była bohaterka, która awansowała z niesień społecznych. Albo to była właśnie prowincjuszka, która stawała się gangsterką, która zostawała policjantką, która jakoś uczestniczyła w półświatku. Albo niania, która zamieniała się w po prostu przewodniczkę mafii. Albo mieszkanka Pragi, która nagle stała się konsultantką świata farmaceutów. Więc ten wątek awansu i przekraczania granic tam jest obecny. To jest, wydaje mi się, ciekawe u Wegi, że on w ten sposób buduje świat. Ale to jest zawsze, te bohaterki zawsze muszą zaprzedać duszę złu. One zawsze muszą ponieść ten koszt i też koszt przemocy, której bohaterki Wegi doświadczają. To znaczy, ja obejrzałam prawie wszystkie filmy Wegi. Właściwie chyba w każdym filmie jest scena gwałtu. Więc jest to kino, które jest przesycone przemocą, w tym przemocą seksualną.
1: Pojawia się gdzieś w tle, akurat chyba w patostreamingu, określenie gabinet tortur. I teraz się tak zastanawiam, ponieważ wspominasz, pisząc o filmach Patryka Wegi, że te inwestycje prywatne się skończyły przy filmie o Putinie chyba kłopotami, ponieważ właśnie się okazało, że nie ma tych zysków. Czy to nie jest trochę tak, że kończy się Wega i zaczyna się patostreaming? To znaczy, że po prostu to, co on oferował, gabinet tortur, się okazuje, że może można sobie zrobić na miejscu samemu i że w związku z tym, no jakby gniew ludowy nie potrzebuje Patryka Wegi, bo może zrobić patostreaming.
0: Tak, ja myślę, że to są jakoś tam bliźniacze czy sąsiedzkie formy, że one jakoś współgrają również w tym takim oczywiście niewyrażonym wprost nihilizmie, o którym mówiłam. To znaczy takiej wizji właśnie, że nie możemy przekroczyć przemocy i że czeka nas tylko zła wizja świata. Ale ten gabinet tortur, ja się starałam pokazać, że to nie jest tak, że on się po prostu wziął z internetu. I gabinet tortur jest raczej konsekwencją trwającego procesu budowania pogardy, deprecjonowania i degradacji tak zwanych klas niższych, klas podporządkowanych, klas ludowych. Możemy to różnie nazywać. Natomiast moim zdaniem jest to konsekwencja tego, jak wygląda w Polsce

0: miejsce tych grup w debacie publicznej i to się ściśle wiąże z transformacją ustrojową i ustawieniem pewnego dyskursu na temat tych grup.
1: No właśnie. I ten dyskurs, to ustanawianie było bardzo widoczne w przypadku dwóch tematów, które zajmują tak naprawdę jakąś dużą część twojej książki. Czyli z jednej strony Świat według Kiepskich i nieco wcześniej debata na temat disco polo. No właśnie. I czy to jest tak, że tak naprawdę... Czy w momencie, kiedy dziennikarki i dziennikarze mediów mainstreamowych, różnych gazet piszą zarówno o streamingu Patryku Wedze, ale też o Kiepskich i disco polo, to jest tak naprawdę to, że usiłują ten totem inteligencki, jak to pisał profesor Zarycki, ustanowić, czyli tak naprawdę krytykujemy te różne wydarzenia i formy, i formy kultury, po prostu żeby zaznaczyć granicę pomiędzy elitami a resztą.
0: Tak, ja myślę, że ta krytyka ma głównie to na celu. Mnie nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że krytyka nie ma sensu, wręcz przeciwnie. Ja się staram w tej książce przeprowadzić krytykę, ale krytykę charakteru tych obrazów i ich związku z wolnym rynkiem i z kapitalizmem i z nierównościami społecznymi. Natomiast to, o czym mówisz, czyli ten totem inteligencki, to jest pewien porządek debaty publicznej ustanowiony w ramach transformacji kapitalistycznej, który zwłaszcza w latach 90. to było intensywne. Polega to na tym, że dyskusje o tej kulturze masowej, o różnych jej przejawach tyczą się głównie widzów tych obrazów, a nie cech tych obrazów. To znaczy ja staram się pokazać, że często za tymi ocenami estetycznymi, na przykład tymi, które dotyczyły disco polo, czyli takim właśnie to jest przaśne i ludzie, którzy tego słuchają, nie mają gustu, one często prowadzą do takich diagnoz etycznych. To znaczy za nimi idzie taka ocena moralna, że piosenka jest kiczowata i człowiek, który słucha tej piosenki, jest kiczowaty. Mhm. Często taka figura retoryczna pojawia się zazwyczaj właśnie w kontekście disco polo w okolicach różnych wyborów. Ostatnio przy okazji wyborów prezydenckich. I często w różnych liberalnych dziennikach, opiniach wyrażanych przez liderów i liderki opinii, taka diagnoza o tym, że oto słuchacze disco polo konkretnego, nie wiem, zespołu typu Bayerful stają naprzeciwko, i to jest konkretny cytat, naprzeciwko słuchaczy Ody do Radości, prawda? Więc tutaj gust muzyczny ma pseudonimować nastawienie do demokracji. I oczywiście możesz zgadywać, co oznaczali tutaj słuchacze Ody do Radości i jakich wyborców mieli tutaj, z jakimi wyborcami mieli być skojarzeni.
1: Tylko czy to, co mówisz, ja wiem, że wykraczamy w pewnym sensie trochę poza treść twojej książki, że ja tutaj cię wyprowadzam na jeszcze dalsze wnioski, tylko bo chodzi mi o to, że to ma bardzo poważne konsekwencje polityczne. Znaczy im bardziej mówimy tamci słuchają disco polo, tym bardziej do głosu w Polsce dochodzi już skanalizowany politycznie gniew ludowy, zarówno w postaci prawicy typu Konfederacja, jak i samego PO. Ja mam wrażenie, że nie byłoby PiSu u władzy przez 8 lat, gdybyśmy pod koniec latach 90. i na początku 2000. mówili także o kulturze po prostu innym językiem, nie tak deprecjonującym słuchaczy Bayerful.
0: Brzmi grubo, ale ja się zgadzam. To znaczy, rzeczywiście debata publiczna i debata polityczna w latach 90. była ustawiona wokół dystynkcji. To znaczy, słuchaczy disco polo, ale też widzów kina klasy B, czytelników, czytelniczki, harlekinów nazywano wtedy właśnie ludźmi bez gustu i dowodem na to, że PRL jako misja cywilizacyjna, która miała właśnie ucywilizować polski lud, się nie udała.

0: to jest też związane oczywiście z budowaniem takiego, takiej konieczności aspiracji, to znaczy, żeby stać się Europejczykami, żeby stać się ludźmi Zachodu, musimy odrzucić wszystko, co przaśnie i nie możemy zdradzać swoich niskich, niskich pobudek, nie możemy mówić o, nie wiem, emocjach w programach telewizyjnych. To oczywiście już się zmieniło, natomiast rzeczywiście na początku, zwłaszcza lat 90., te postulaty wobec kultury masowej sprowadzały się do tego, że pewna grupa społeczna, która oglądała te treści, powinna przestać je oglądać. Mhm. I że to jest ich wina. To oni ponoszą winę estetyczną za nieudany PRL, ale za to też, jak wygląda polski kapitalizm. Więc elity nie krytykowały tego, jak wygląda faktycznie kapitalizm i że on tworzy nierówności społeczne, ale skupiały się właśnie na wyborach estetycznych. Mhm. I rzeczywiście myślę, że ten sposób patrzenia na te sprawy był bardzo silny i on wpłynął bezpośrednio na pewne decyzje polityczne Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Zjednoczona Prawica w 2015 roku przejęła władzę i postanowiła w mediach publicznych, nie tylko w mediach publicznych, wspierać disco polo. Mhm. To nie był gest polegający na tym, że no, kochamy disco polo i chcemy, żeby Zenek Martyniuk po prostu teraz śpiewał w telewizji publicznej, dlatego że tak bardzo go lubimy, tylko to był bardzo konkretny gest, który miał polegać na skojarzeniu słuchaczy muzyki disco polo w domyśle pewnie mieszkańców wsi, właśnie klas ludowych, z narodem. Pamiętajmy o tym, że to nie było tak, że za tym skojarzeniem z disco polo szło właśnie jakaś kategoria wspólnotowa, która byłaby inna. To była kategoria narodowa. Pamiętam takie momenty wtedy z telewizji, gdzie to śledziłam, kiedy były relacje właśnie o koncertach disco polo i to było bezpośrednio kojarzone właśnie z takim wątkiem patriotycznym czy narodowym. Podczas gdy disco polo w ogóle nie jest narodowe. Ono jakby nie ma w ogóle związku z patriotycznymi treściami.
1: To zaraz o transgresji w disco polo, ale też sobie teraz pomyślałem, że tak naprawdę to, co już chyba nas, mnie też oczywiście doprowadzało do szału, czyli widok polityków PiSu, jak trzymają się za ręce i śpiewają pieśni religijno-patriotyczne, to była też kontynuacja w pewnym sensie disco polo, które też się zresztą, jak wskazujesz, wywodzi też z takiej piosenki biesiadnej, ale też ma elementy czasami patriotyczne i tak dalej. Więc PiS nie tylko wprowadził ich na scenę, ale sam zamienił się trochę w taki band, boys girl band w pewnym sensie. Prawda?
0: Myślę, że tak. To nie było zbyt wiarygodne moim zdaniem, bo to jest, wiesz, odwrócenie po prostu znaków. To znaczy nagle elity mówią, możecie słuchać tego disco polo i to wam wystarczy. Bo za tym też szła taka wizja kultury właśnie, że wystarczy wam disco polo. Po pierwsze, disco polo w ogóle tego nie potrzebowało. W sensie jakby to jest rynek, zdaje się, że obok hip-hopu to jest najbardziej bogaty, odżywiony rynek muzyczny w Polsce. A sam PiS, myślę, że i w ogóle nie tylko PiS, ale w ogóle potrzebujemy w Polsce jakichś form ludowych.
1: Ale nie cepeliowskich.
0: Ale nie cepeliowskich, to znaczy nie takich, które będą jakoś fałszywie przedstawiały to, czym jest lud. Polska kultura jest bardzo dystynktywna. Ona jest bardzo oceniająca wobec wszystkiego, co codzienne, co przaśne, co niewyrafinowane. Stąd ta prawdopodobnie potrzeba Prawa i Sprawiedliwości, żeby znaleźć jakąś formę, która obsłuży te potrzeby.
1: To byłby temat na kolejne spotkanie, bo to jest też ciekawe, w jaki sposób polska kultura, która wydaje się, że tak naprawdę się nie uwolniła od romantyzmu, który korzystał z ludowości, ale ma problem z ludowością. Ale to na razie zostawmy, bo jeszcze tylko jedna rzecz mi przychodzi cały czas do głowy, bo wspomniałaś o tym, że popularność disco polo w latach 90. traktowano jako porażkę pewnego projektu właśnie cywilizacyjnego, ale myślę, że paradoks jest taki, że można uznać właśnie za zwycięstwo modelu demokratyzacji. Po prostu. To znaczy, jeżeli pomyślimy o PRL-u jednak jako projekcie pewnego awansu społecznego, który oczywiście znowu się wiązał też z różnymi dystynkcjami, wprowadzaniem różnic i tak dalej, ale jednak ten awans się dokonywał, to w pewnym sensie on mógł się dokończyć po 89, właśnie w momencie, w którym disco polo stało się tak wielkim zjawiskiem właśnie.
0: Tak, to zdecydowanie.

0: Zdecydowanie jest zjawisko związane z demokratyzacją oraz z urynkowieniem różnych przejawów kultury jarmarcznej, festyniarskiej, które funkcjonowały w PRL-u w drugim obiegu. Tutaj takim doskonałym przykładem jest postać Janusza Laskowskiego, który wystąpił, zdaje się, w Opolu w 1977 roku z piosenką Kolorowe Jarmarki. I został wyśmiany przez jury. I później w tym samym roku, zdaje się, Maryla Rodowicz wystąpiła z tą piosenką, tylko w takim anturażu bardziej ironicznym. Wzięła to w pewien nawias i to zostało oczywiście zaakceptowane. Wydaje mi się, że ta piosenka jest bardziej znana właśnie w jej wykonaniu. Więc to był taki gest deprecjonowania tej jarmarczności w mainstreamie polskiej kultury PRL-u. Ale te zjawiska funkcjonowały, tak jak mówisz, ta piosenka harcerska, biesiadna, wszystkie właśnie zjawiska związane z jarmarkiem, one wpłynęły do centrum kultury właśnie przez zmiany związane z demokratyzacją, ale też właśnie z wolnym rynkiem, ze zniesieniem cenzury, z prywatyzacją. I to jest przejaw kapitalizmu. I ja staram się też pokazać, że to jest pieśń pochwalna kapitalizmu. To znaczy paradoks polega na tym, że krytycy disco polo oczywiście próbowali zawstydzać ten nurt oraz jego słuchaczy. Ale to, co im nie pasowało w tym, to, że ten kapitalizm w wykonaniu diskopolowców nie wyglądał tak, jak według nich miał wyglądać kapitalizm. To znaczy, rzeczywiście wydaje mi się, że diskopolowcy realizowali postulat właśnie takiego bardzo funkcjonalnego, kapitalistycznego podejścia do twórczości. Mhm. To jest właśnie twórczość nieartystyczna, która w taki funkcjonalny, bardzo praktyczny sposób, użytkowy wręcz, podchodzi do tworzenia muzyki. I w samej w ogóle treści, ale też nie tylko w treści, nawet w sposobie śpiewania, moim zdaniem przejawia się ten rodzaj właśnie pochwały kapitalizmu. To na przykład, że śpiewali wysokimi głosami, cytując jednego z producentów, ładniutkimi głosami, nie wzięło się z niczego. To znaczy, to była świadoma decyzja, żeby odróżniać się od buczących, to też cytat, wykonawców z Jarocina. Więc tych, którzy stawiali w ogóle opór. A tutaj rzeczywiście diskopolowcy chcieli wykonywać muzykę, która będzie przyjemna, która będzie łatwa, która właśnie będzie odpowiadać na takie potrzeby. I w samej w ogóle treści też, to jest marzenie zazwyczaj o bogactwie, to jest oczywiście też marzenie o miłości, więc jest to bardzo, bardzo kapitalistyczny nurt w polskiej kulturze.
1: Swoją drogą, ja zawsze twierdziłem, że nie da się tak naprawdę zrozumieć polskiego punk rocka, nie słuchając go na tle innej muzyki perelowskiej, czyli jakby Jarocin versus Opole, powiedzmy, ale być może rzeczywiście ta jednak wręcz pewna dominacja takiej muzyki już postpunkowej pod koniec lat 80. to może być też ciekawy wątek, jakby tła dla disco polo, ale obiecaliśmy, że powiemy o transgresjach w disco polo, ponieważ pokazuje, że one jednak były, co też może wynika z tego, że kultura ludowa bywa też rubaszna, bywa czasami erotycznie, pozwala sobie na rzeczy, na które już w mieście się sobie nie można pozwolić. Wiele kultur tradycyjnych na świecie też bardzo było w stanie jakby wpuścić jakoś systemowo różne queerowe rzeczy, ale to mówię raczej już o Dalekim Wschodzie, być może w Polsce nie, więc jaka byłaby ta transgresja?
0: Ta transgresja głównie dotyczy seksualności oraz płci, to znaczy, i oczywiście jedno jest związane z drugim, seksualności w tym sensie, że często diskopolowcy z jednej strony wprost mówili o seksie, z drugiej strony często infantylizowali seks, tak, majteczki w kropeczki, wiadomo, to jest ten rodzaj przekazu. Zwłaszcza wykonawczynie disco polo wprost mówiły o swoich pragnieniach. Tu mam na myśli Szazę, choć Szaza może nie do końca wprost, ale były też inne wykonawczynie, raczej na obrzeżach disco polo, które właśnie nie były zawstydzone, jeżeli o to chodzi. Transgresje się też dzieją w tym w ogóle, co oznacza być mężczyzną i być kobietą. Zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn. Oczywiście disco polo jest muzyką seksistowską bardzo często, o takim mizoginicznym przekazie.

0: Ale pod płaszczem tej mizoginii dochodziło do różnych przekroczeń. I na przykład jak sobie spojrzymy na okładki kaset w latach 90. diskopolowych kaset, to zobaczymy taki rodzaj przedstawienia, który kulturoznawczyni by nazwała homospołecznym. To znaczy mamy obejmujących się braci, kolegów, wujków w objęciach. To są zazwyczaj zdjęcia, na których nie ma kobiet. Są za to instrumenty muzyczne, zwłaszcza keyboardy, które były bardzo ważne dla diskopolowców. Więc mamy rodzaj jakiejś bliskości męskiej, która myślę, że dzisiaj w tym nurcie, ale może i szerzej, nie mogłaby się pojawić. Myślę, że te okładki, które miał Bayerful w latach 90., polecam sprawdzić słuchaczom, jak one wyglądały, dzisiaj w ogóle nie mogłyby zaistnieć. Więc mamy jakiś rodzaj przekroczenia tego, co można, co mogą zrobić mężczyźni. Mamy też właśnie ten ładniutki, wysoki głos, który można by powiedzieć, że no jest jednak jakimś rodzajem przekroczenia, na które się decydują diskopolowcy. Znaczy oni faktycznie podejmują decyzję, że będą w ten sposób śpiewać. Mhm. Więc to jest jakiś rodzaj jednak świadomego myślenia o tym, czym jest głos. I on może być właśnie takim głosem nietypowo męskim, prawda? Więc tutaj myślę, że mamy takie przekroczenia. One pewnie nie są queerowe w takim sensie, czym jest tak naprawdę queer, ale jakoś te normy płciowe przekraczają, ale jednocześnie to przekroczenie jest zabezpieczone tym przekazem patriarchalnym, tak? Bo rzeczywiście muzyka disco polo i to, jaką wizję miłości kruje, jest raczej patriarchalna, ale w ramach tego właśnie gdzieś pod tym płaszczem ukrywają się różne przekroczenia i one stanowią pewien potencjał przekraczania norm płciowych. I ja piszę o tym, że w innych krajach, gdzie podobne gatunki muzyczne się pojawiły, na przykład czałga w Bułgarii, właśnie wyewoluowały w takie formy bardziej queerowe. A w Polsce jednak nie.
1: No ale chyba też w ogóle ta opowieść jest trochę opowieścią jednak o tym, jak pewne rzeczy zostają jako formy kampowe, przyswojone. Polecam też naszym słuchaczkom i słuchaczom, a także naszym widzom na YouTubie jeden z ostatnich odcinków Pliku Tekstowego, gdzie z Patrykiem Mogilińskim rozmawialiśmy o jego książce Konam, spółka z OO. Ta wersja na YouTubie jest szczególnie interesująca, ponieważ pokazujemy te różne okładki, którymi nasz gość się zajmował, czyli te przez starych grafików uważane na przełomie lat 80. i 90. za kiczowate właśnie obrazy Konana, barbarzyńcy zresztą z kobietami zazwyczaj u boku, ale też rozmawialiśmy o tym, jak bardzo tego typu estetyki jednak zostały zaabsorbowane, pojawiają się w sztukach wizualnych i tak dalej. Zresztą okładka twojej książki w pewnym sensie jest też tego przykładem, bo jakby widzimy, że ona nawiązuje do tamtych estetyk, ale zarazem ona w ogóle nie odbiega od współczesnej estetyki. I może powiedz, dlaczego bezwstydne obrazy? I możesz się trochę odwołać do teorii, ponieważ ten tytuł jest z nią związany, do teorii naukowych.
0: Tak, to znaczy moim pierwszym pomysłem na tytuł były nędzne obrazy. I tutaj pojawia się ta teoria. Nędzne obrazy to jest takie pojęcie, które stworzyła Hito Steyer, która jest teoretyczką mediów i artystką. I ona opisuje w ten sposób obrazy internetowe, które są niskiej jakości, to znaczy są kompresowane, szerowane, przekazywane, kopiowane. Ona je nazywa wizualnym lumpenproletariuszem i opowiada o tym, że one mają niską jakość, ale ich kapitał polega na czym innym. To znaczy one właśnie mają bardzo szeroki i masowy zasięg. I wszystkie obrazy, które ja opisuję, mocno się inspirując tą teorią, mają właśnie ten charakter. Oczywiście nie mówię tylko o obrazach cyfrowych, ale staram się pokazać, że ta ekspansja tego typu obrazów zaczyna się od telewizji, a właściwie od VHS-ów i ciągnie się do dzisiaj. Więc pomyślałam najpierw o nędznych obrazach, ale wiedziałam, że jeżeli na okładce pojawią się nędzne obrazy, to zbuduje takie przekonanie w czytelniku, osobie, która zobaczyła tę okładkę, że moim celem jest takie wartościowanie tych obrazów, że moim celem jest ocena estetyczna. A tak nie jest. Oczywiście wątek oceny estetycznej jest jednym z głównych tematów tej książki, natomiast nie chciałam rzeczywiście budować na początku takiego przeświadczenia, więc zamieniłam nędzę na bezwstydność czy bezwstyd, dlatego że oprócz tego, że one mają niską jakość, a zarazem są masowe, to one właśnie przekraczają różne

0: normy, w tym normy tego, co jest uznawane za w porządku, za kanoniczne, a co uznawane jest za godne właśnie wstydu. I ja przede wszystkim odnoszę się do, można powiedzieć, pedagogiki wstydu, to znaczy tej narracji, która towarzyszyła transformacji ustrojowej i modernizacji, polegającej na tym, że pewne grupy społeczne miały się wstydzić swojego pochodzenia albo, nie wiem, roszczeniowości, braku gustu i musiały to zmienić samodzielnie, żeby właśnie stać się nowoczesnymi Europejczykami na przykład. Więc odwołuję się do tej narracji, ale jednocześnie pokazuję, że ta bezwstydność ma różne wymiary i staram się zachować jej wieloznaczność. Oczywiście w przypadku Disco Polo ta bezwstydność polega przede wszystkim na uderzeniu w ten inteligencki kanon. To znaczy mimo takich prób cenzury i zakazania Disco Polo w mediach publicznych, Disco Polo znajduje swoje miejsce bezwstydnie. Jeżeli chodzi o Kiepskich i Telewizję Polsat, to rzeczywiście to też był rodzaj budowania bezwstydu. Kiedy powstawała telewizja Polsat, to jej twórcy deklarowali, że to ma być telewizja, która jest nie tak arystokratyczna jak telewizja publiczna, a sam świat według Kiepskich oczywiście też bezwstydnie eksploatuje rodzaj prześności, takiej oddolności i złej jakości na poziomie produkcji. Natomiast to nie oznacza, że jest to złej jakości serial. Ja akurat Kiepskich bardzo lubię i wydaje mi się, że on dzisiaj dosyć ciekawe nam rzeczy mówi o transformacji. W przypadku Wegi bezwstyd to jest pewien rodzaj strategii antyartystycznej, to znaczy właśnie bezwstydnego odrzucenia wyobrażeń inteligenckich o tym, czym jest film. No i w końcu pato streaming. Tutaj bezwstyd jest trochę czymś innym. Jest takim taką bezwstydnym wystawieniem się na oko patrzącego widza, który żąda od tych twórców praktyk przekraczających granice. Więc ten bezwstyd rzeczywiście nabiera, i na tym mi zależało, różnych znaczeń, różnych wymiarów. I starałam się pokazać, że on ma różny wydźwięk. Czasem jest walką z kanonem, czasem imponuje, a czasem jest takim cynicznym zabiegiem.
1: I to wszystko rzeczywiście w książce Bezwstydne obrazy w podtytule Klasy ludowe w polskiej kulturze popularnej po 1989 roku. To wszystko w tej książce jest. Tak jak zaznaczyłem na początku, Monika Borys, pomimo tego, że jest to doktorat przystosowany do druku, pomimo przepisów, które akurat dla mnie są bardzo ważne, bo mogę dalej czytać, to się bardzo dobrze czyta. Pomyślałem, że też taką ważną dystynkcją społeczną właśnie w tym sensie Pierre'a Bourdieu, do którego się też odnosisz oczywiście w książce, w tym sensie to, co oglądamy, to jak wyglądamy, to co ubieramy, ma stworzyć po prostu granice społeczne. I też pomyślałem, że taką sferą, w której również się to dzieje, jest w ogóle jedzenie. Co jest też interesujące. Mamy oczywiście określenie porn foodu na przykład i też wydaje mi się, że tutaj nadal mamy w kwestii jedzenia, to znaczy tego, czy ktoś się sfotografuje przy grillu, czy na tym grillu jest mięso, czy warzywa. To jest istotne kulturowo, prawda? Oczywiście do tego dochodzą knajpy, ale też oczywiście jedzenie może być taką sferą, w której społeczeństwo też znowu z powodu tworzenia pewnych wzorców, granic, też oczywiście wpędza nas w różne kompleksy. I mówię to w kontekście książki Justyny Chrycyk pod tytułem Girl Dinner, ta książka została wydana przez Cyrankę. Autorka tej książki, urodzona w 97, artystka wizualna, animatorka kultury, pisarka, torciara, lekarka i tak dalej. Pisze o ciele i o jedzeniu, więc tutaj jakby tym terenem konfliktu psychicznego, pokoleniowego, konfliktu z rodzicami, konfliktów towarzyskich, oczywiście kwestia kobiecości, dziewczyńskości, prawda? To wszystko tutaj się znajduje, więc razem z Emilią Konwerską i Natalką Suszczyńską, które tę książkę polecają w Blerbach, ja też polecam. A co ty czytasz aktualnie?
0: Ja bym chyba polecił

0: Tak mi teraz przyszło do głowy kilka książek, które mogą być follow-upem do mojej książki. Wspomniałam o nędznych obrazach. Hito Steyerl napisała też książkę ostatnio, która się nazywa Medium Hot, właśnie o obrazach w kontekście kryzysu klimatycznego. Ona pisze w bardzo taki materialistyczny sposób o technologii, która nam się wydaje często właśnie pozbawiona tego kontekstu materialistycznego. I myślę, że to jest ciekawa perspektywa. Wspomniałam o tym rodzaju nihilizmu i o tym, że gniew często nie może się przekuć w zmianę. I tutaj książką, którą bym poleciła, jest książka Hiperpolityka właśnie Antona Jagera, który jest politologiem i myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa diagnoza tego, w jakich czasach żyjemy. I może Naomi Klein Doppelganger, czyli o tym, co się dzieje z życiem publicznym i przestrzenią publiczną po pandemii i jak te media się zmieniają.
1: Razem z Moniką Borys, autorką Bezwstydnych Obrazów, polecamy. To był oczywiście plik tekstowy, który w każdą sobotę o godzinie 20 na żywo na antenie, ale też wszystkie nasze odcinki dostępne jako podcast zarówno na stronach Trójki, jak i na popularnych serwisach streamingowych i także na YouTubie, który jest narzędziem, którego można używać na różne sposoby. Można robić pato streamingi, a można też oglądać plik tekstowy. Dziękuję Ci za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Dzień dziecka w Trójce.
3: Adam Sobieraj,
4: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
5: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
0: Okej. Okay. Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
2: Zapraszamy ludzie Trójki oraz Jagoda,
4: Maksymilian,
3: Basia
4: i Borys.
2: Muzyka
4: Piotr Salaber.
2: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
0: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
4: Koniec.
1: Autopromocja.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Agra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decydują karne. Arsenal i PSG wciąż w walce o elitarną piłkarską Ligę Mistrzów. Wynik zapewne za chwilę w sporcie. Policja weryfikuje informacje o możliwym podpaleniu lasów pod Wołominem. Nawałnice na Opolszczyźnie, najwięcej strażackich interwencji w powiecie strzeleckim. Służby sprawdzają sygnały o możliwym celowym podpaleniu lasów pod Wołominem na Mazowszu. Strażacy dogaszają pożar już trzeci dzień. Ogień wybuchł w czwartek po południu i szybko się rozprzestrzeniał. Zajął ponad 300 hektarów lasów. Na możliwe podpalenie wskazywały m.in. służby leśne. Wiceszef Stołecznej Policji, inspektor Robert Frąckowiak, mówi, że służby weryfikują każdą informację.
9: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikują. Wszelkie informacje.
8: Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia, prawdopodobnie w kilku miejscach jednocześnie, i to, że w ostatnich dniach na terenie powiatu wołomińskiego dochodziło do celowo wywoływanych pożarów. To teraz jeszcze przenieśmy się na chwilę do Budapesztu. Paris Saint-Germain obroniło tytuł i wygrało piłkarską Ligę Mistrzów, pokonało Arsenal w karnych 4-3. Do tego wrócimy w sporcie za chwilę. Tym razem może nie być weta. Mowa o ustawie łańcuchowej, którą zajmą się teraz senatorowie. Poprzednia została zawetowana przez Karola Nawrockiego. Jaką decyzję w sprawie nowej ustawy podejmie prezydent, mówi jeden z jego ministrów, Wojciech Cholarski.
10: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane w trakcie prac z przedstawicielami kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.

0: Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń nie wyobraża sobie, aby Karol Nawrocki ustawy nie podpisał. Tym bardziej, że jak mówi, jest ona testamentem zmarłego posła Łukasza Litewki.
1: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie m.in. ustawę łańcuchową.
0: A Sejm wczoraj przyjął nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Teraz zajmie się nimi Senat. Projekt jest wynikiem kompromisu między rządem, częścią opozycji, a kancelarią prezydenta. Kilkadziesiąt interwencji strażaków po nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. Najgorsza sytuacja była w powiecie strzeleckim.
2: Mamy 5 zgłoszeń uszkodzonych budynków. Pozostałe to uszkodzone, powalone drzewa na jezdnie, linie energetyczne. Głównie to są miejscowość Balcerzowice.
0: Mówi Tomasz Piątek z Opolskiej Straży Pożarnej. Wichura spowodowała także utrudnienia na autostradzie w kierunku Wrocławia między węzłami Łany i Strzelce Opolskie w pobliżu Nogowczyc. Złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia. Wśród nich była pierwsza wrocławska para, która odebrała kilka tygodni temu akt transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą.
3: Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, że zapadł wyrok Trybunału, że mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to jest najważniejsze. Ważne, że wokół nas było tyle osób, ludzi sojuszniczych, ale przede wszystkim, że we Wrocławiu był tak mądry i życzliwy urzędnik człowiek, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który po prostu przestrzegał prawa.
0: Na trasie przy marszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie obyło się bez incydentów.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W lasach wschodniej Polski duże zagrożenie pożarowe, średnie w województwach lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu, Adam Malecki.
6: PSG wygrało Ligę Mistrzów w wielkim finale w Budapeszcie w regulaminowym czasie gry. Po 90 minutach było 1-1. Na gola z 7 minuty Havertza odpowiedział Dembele w 65. Dogrywka niczego nie zmieniła, więc o wszystkim miały rozstrzygnąć rzuty karne, a w nich lepsi okazali się piłkarze Paris Saint-Germain, którzy obronili trofeum. Paryżanie z 11 metrów spudłowali raz, kanonierzy dwukrotnie. W wielkoszlemowym French Open poza turniejem jest obrończyni tytułu Coco Gauff. Amerykanka przegrała z Anastazją Potapową, Rosjanką grającą pod austriacką przykrywką. Dalej gra Aryna Sabalenka oraz Naomi Osaka. Białorusinka z Japonką zmierzą się w czwartej rundzie. Na tym samym etapie rozgrywek jutro Iga Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Jaki może być przebieg tego meczu, przewiduje Magdalinet, którą Świątek ograła w poprzedniej rundzie.
7: Myślę, że to będzie bardzo taki wyrównany mecz. Będzie też kwestia, ile będą dawać sobie czasu, mam wrażenie, bo obie lubią gdzieś tam mieć trochę więcej czasu, grać top spiny, budować te punkty, więc myślę, że od tego będzie dużo zależeć. Będzie to bardzo fizyczny mecz dwóch dziewczyn, które są no, niesamowitymi atletkami tak naprawdę. Jaki dzień serwisowy obie będą mieć tego dnia? Chyba będą też grać w trochę chłodniejszych warunkach, więc może to będzie mieć troszkę wpływ.
6: Linet dzisiaj odpadła także w turnieju deblowym, a do czwartej rundy singla awansowała oczywiście Maja Chwalińska, która w poniedziałek zagra z francuską Paris. A jutrzejszy mecz Świątek z Kostiuk o 11. W kolarskim Giro d'Italia pewnie po zwycięstwo zmierza Duńczyk Vingegaard. Dzisiaj wygrał przez ostatni etap, jest liderem. Jutro w różowej koszulce będzie triumfalnie jechał przez Rzym. Męskie Giro kończy się powoli. Rozpoczęło się żeńskie ściganie po Italii. Pierwszy etap dla Holenderki Lorrainy Wibbs. Karolina Kumienga zajęła 102 miejsce. I jeszcze hokej na lodzie i Mistrzostwa Świata Elity. W finale już są Szwajcarzy, którzy pokonali Norwegów 6-0 i czekają na rywali. W drugim półfinale grają Kanadyjczycy z Finami. Jest 2-2.
0: Jutro spora chmura, ale będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej. 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Tak śpiewał 7 lat temu.
10: Tylko nie wczułem miejsce.
9: Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. Dwa dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia

0: Agnieszki Osieckiej.
1: Ma przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę smutny.
0: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Hi, I'm Vimbai Mango. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show at Polish Radio Channel 3.
5: Jazz and Bass.
6: Dobry wieczór. Tu Polskie Radio Trójka. Nadajemy z Warszawy, dokładnie z ulicy Myśliwieckiej. Program, który rozpoczyna się właśnie teraz, to zgodnie z tym, co ogłosił dżingiel przed momentem, nazywa się Jazz and Bass. Dziś w roli realizatora Krzysztof Sagan, a w rolę prowadzącego i tego, który przygotował audycję, wcielam się ja, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Do 23:00, tak jak piraci statek, przejmujemy antenę Trójki, by zalać ją muzyką. Muzyką sobotnią, wieczorną, czasem relaksacyjną, a czasem też taką do tańca. Wystąpią artyści z Polski, jak i z zagranicy i wszystkich ich łączy zdolność tworzenia interesujących tematów muzycznych. Jeżeli macie czas i ochotę napisać, bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, a jeżeli nie, to zamieniamy się w słuch.

No to już znany z trójkowej anteny temat muzyczny, ale jakże świeży i jakże zaskakujący. Nowa płyta zespołu Ezra Collective, tak, zapowiedziana została nowa płyta zespołu Ezra Collective, Here Because of Hope, tak będzie zatytułowany album, na którym znajdziemy 17 premierowych nagrań. Nie wyobrażałem sobie, że dziś możemy inaczej rozpocząć nasze sobotnie spotkanie w audycji Jazz and Bass. Only Love to pierwszy zwiastun tej płyty, Pa Seliu. Gambijsko-brytyjski wokalista udzielił swojego głosu zespołowi Ezra Collective. Mamy to?

Tradycyjnie powiem, że to Tantfreaky zrobili dla nas jingle Jazz and Bass. No i właśnie, a propos, słuchajcie, sprawa jest absolutnie poważna. Nasi przyjaciele z Wrocławia, czyli formacja Tantfreaky, ma szansę wystąpić na Montreux Jazz Festival. Proszę wpisać hasło Tantfreaky, proszę wpisać hasło Montreux Jazz Festival i tam trzeba na nich oddać głosy. No niech wystąpią, niech tam zagrają tak jak u nas teraz.

Wrocław na antenie Trójki. No i teraz tak, tam Trójki znaleźli się w dziesiątce wyróżnionych zespołów i te zespoły powalczą o wejście do ostatniego etapu zmagań. Jeszcze komisja konkursowa rozstrzygnie, ale naprawdę warto i namawiam do tego z racji tego, że wszyscy jesteśmy jazzem, bassową rodziną. Abyśmy wsparli zespół Tant Freaky. Nie będę mówił, pod jakim adresem można znaleźć link do głosowania, bo to chyba zbyt skomplikowane, aby przedstawiać w audycji radiowej, ale jeżeli wpiszemy Tant Freaky, jeżeli wpiszemy Montreux Jazz Festival, to od razu wyszukiwarka wskaże nam miejsce, gdzie możemy oddać głos, a te głosy można oddać do 31 maja, czyli do jutra.

Nie pamiętam, kiedy dokładnie to było, jak zespół Tant Freaky odezwał się do audycji Jazz and Bass. Kiedy w tej wiadomości zobaczyłem hasła, jakich użyto do opisania muzyki, czyli Psycho Soul, Jungle Jazz i Electro Spiritual, pomyślałem sobie, o, tam może być dobrze. No i od tego momentu przygoda Tant Freaky z audycją Jazz and Bass się rozpoczęła. No ale teraz pora też, nie tracąc tej przygody, na kolejne z nich, Montreux Jazz Festival. Do jutra można oddać głosy. Pan Robert z Jeleniej Góry napisał, że już to zrobił. I polecamy też serdecznie, aby na naszych rodaków zagłosować. Tant Freaky na antenie Jazz and Bass. 21 minut po 21. No to się roztańczyliśmy trochę z naszymi przyjaciółmi z Wrocławia. No to teraz zespół, który pochodzi z Anglii, nazywa się Lakuta. Chyba znamy, prawda?

Wielka Brytania, reprezentacja True Touch i takie wyspiarsko, broken beatowo, taneczne, latino rytmy. Szkoda, że tak mało, bo to jedna płyta, no ale zawsze możemy do niej wracać. Butter Boy to utwór wycięty specjalnie z tego wydawnictwa na potrzeby dzisiejszego wydania audycji Jazz and Bass, do którego piszecie michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nasz stały słuchacz pan Marcin tradycyjnie przesyła zdjęcie z Mikołajek i tradycyjnie jest to zdjęcie z łódki, co mnie jako starego żeglarza bardzo boli, bo trochę zazdroszczę. No, ale wszędzie dobrze, ale w radiu najlepiej. Szczególnie, że teraz na antenie bas.

No i to jest bas. Tego nie skąpił sobie samemu Sattel, nasz reprezentant, jeżeli chodzi o dobrą pierwszą ligę drum and bass na swojej ostatniej epce, która zatytułowana jest Cold Nights. Dzisiaj dwa fragmenty z niej przygotowane. Ten, który właśnie teraz na antenie trójki, zatytułowany jest Closer.

Młody gracz, nazywa się Adrian Rybka, ukrywa się pod pseudonimem Sattl, jest jednym z dwóch Polaków, którzy, zawsze to mówię, grali w legendarnym klubie Fabrik w Londynie. Pisze się o nim, że to nowa generacja drum and bassu. No i rzeczywiście jest to nowa generacja drum and bassu, ale producent nie skręca w swojej twórczości w to, co popularne, w to, co piosenkowe, kolorowe i komercyjne. Ale potrafi wydobyć w swoich produkcjach głębię basu, głębię dobrego bębenka, sprawić, że tempo jest w punkt. Zresztą, co ja będę mówił, oto kolejny przykład z jego epki Cold Nights.

0: Pod numerem 4 Glitch, pod numerem 5 Closer, to przed tym nagraniem, które właśnie na antenie trójki, Subtle Cold Nights. Kwietniowa epka polskiego producenta, który liczy się na arenach europejskich i trzymamy kciuki, żeby wszystko dalej szło w takim kierunku, w jakim to wszystko idzie dotychczas. 21:37 na naszym jazz and bassowym podwórku. Witamy kolejnych zawodników.
1: Cześć, tutaj Nioko. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy audycji Jazz and Bass.

Nioko z Trójmiasta. To Kasia Nowika, Nowicka, powiedziała mi o tym zespole. Mało tego, pakowała płyty do koperty i mi wysłała z racji tego, że na ostatnim albumie, który zatytułowany jest K.O., sama występuje, powiedziała, posłuchaj, to na pewno nada się do twojej audycji. No i rzeczywiście, jeszcze jak sobie poczytałem o tym, że to połączenie jazzu, elektroniki, rocka psychodelicznego, to pomyślałem sobie, a to wszystko, co Grabki lubią najbardziej. No i pięknie się ta płyta K.O. kręci, pięknie, a to polskie.

To druga płyta zespołu Nioko. Ktoś pięknie o niej napisał, że to dźwiękowy osad zawieszony gdzieś między festiwalem jazzowym a berlińskim klubem techno. KO to jazz z odzysku elektronika.

0: kwietniu właściwie pod koniec ukazała się ta płyta K.O. Dzisiaj z niej Tryptamine i Mind Games. Pozdrowienia z Trójmiasta od zespołu Nioko. No proszę, jak to się w Polsce teraz przygrywa. 21.45. A co u pana, panie Jerzy?
1: Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej Trójce.
0: No to miło, miło. Jesteśmy na antenie radiowej Trójki w każdą sobotę, między 21 a 23, czyli taki Saturday Night Fever. No i kto nam zabroni tańczyć o tej porze? Oczywiście, że nikt nam nie zabroni tańczyć o tej porze. No to tańczmy i bawmy się, moi mili.

A w tym tańcu pomogła nam Annie and the Caldwells. To rodzina z West Point w stanie Mississippi. Rodzina z disco taneczną tradycją. No zresztą to chyba słychać. 11 minut do 22. No właśnie, tradycyjne pytania. One pojawiają się, proszę mi wierzyć. Co w drugiej godzinie? Co w drugiej godzinie? A ja tradycyjnie oszczędny jestem w opowiadaniu o tym, co w drugiej godzinie, bo najchętniej powiedziałbym, proszę zostać przy radiu. Mogę powiedzieć, że nie zabraknie naszych ulubionych wokalistów, naszych ulubionych gatunków, nie zabraknie tańca, jazzu i basu. To wszystko między 22 a 23, ale hola hola, tej pierwszej części jeszcze nie kończymy, teraz Grace Jones.

I jakby się ktoś zastanawiał, jaki jest tytuł tego utworu, Pull Up to the Bumper, tak, ten słynny sample i ta słynna Grace Jones w audycji Jazz and Bass w ostatnim wydaniu majowym, jeżeli chodzi o rok 2026. 6,5 minuty pozostało do 22. O 22 serwis informacyjny. Po serwisie informacyjnym wracamy z drugą częścią programu, a póki co Jazz Sabbath, którzy wystąpią w Polsce w 2027 roku.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 30 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowojorska policja bada akt wandalizmu wymierzony w polski konsulat. 5 domów uszkodzonych po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Kafka, Kundera i najnowsza powieść Dana Browna promują Pragę jako miasto literatury. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w polski konsulat generalny. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydent.
7: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: IMGW ostrzega przed burzami w południowej Polsce. Alerty obowiązują do jutrzejszego poranka.
8: W rejonie Opolszczyzny mieliśmy do czynienia z intensywnymi zjawiskami burzy. Tutaj można nawet mówić o superkomórce burzowej, która właśnie przyniosła te intensywne opady deszczu. Tutaj opady około 15-20 mm w 10 minut to są już bardzo duże wartości, bo to jest opad, który w ciągu chwili spada na wysuszony grunt. Tutaj lokalnie może dochodzić do podtopień.
6: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Na Opolszczyźnie strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Nikt nie został poszkodowany. 5 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych w Balcarzowicach. Przeszła tam trąba powietrzna. Uszkodzona jest linia energetyczna. W całej miejscowości nie ma prądu. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Szef MON-u, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówi, że przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego.
9: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. I ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
6: Zakładamy w siebie.

0: Ochojenowicach Śląskich dostarczą armii do 2028 roku 30 wozów ewakuacji medycznej na potrzeby batalionów pancernych. Dwie osoby zostały ranne w zdarzeniu karetki pogotowia z samochodem osobowym w Wiśniewie na Mazowszu. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta jechał na sygnale. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Praga tego lata przedstawi się turystom jako miasto literatury. W promocji pomoże najnowsza powieść Dana Brauna, której akcja została osadzona w czeskiej stolicy, ale też nawiązanie do twórczości takich klasyków jak Franz Kafka czy Milan Kundera.
1: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki Dana Brauna. Prowadzi ona na przykład do schronu Folimanka, położonego poza centrum, gdzie rozgrywa się częściowo akcja Tajemnicy Tajemnic. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolicę Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy, którzy są czwartą najliczniejszą grupą zagranicznych gości po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. I w tych regionach najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja. Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
4: Zabiorę cię na bal, mimo wszystko.
3: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
5: Cześć, jestem Pisia.
6: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
3: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
7: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Cześć, tu Tłusty Majonez. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass w Trójce.
9: Jazz and Bass.
10: No a która to na zegarku? Już tylko 54 minuty nam zostały. I niniejszym oświadczam, że rozpoczynamy drugą część audycji Jazz and Bass. Jeżeli ktoś pierwszy raz teraz w sobotę jest razem z Trójką, no to właśnie to jest ta pora, 21-23. Niech muzyka nam przegrywa przez okrągłe 2 godziny, umila nam czas, muzyka z różnych worków wyciągana. Nie tylko szuflada jazzowa, nie tylko szuflada basowa, ale również te gatunki około, te, które bardzo lubimy. Jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia w mediach społecznościowych, no to proszę nas szukać. Instagram, Facebook, Trójka albo gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam zdjęcia, komentarze, teksty. Można sprawdzić, co dzieje się w tym paśmie. Rozpoczynamy nagraniem artysty, którego nie ma już z nami. Nie jest to reprezentatywna dla niego nuta, bo kojarzony jest zupełnie z czymś innym i z innym zespołem, ale solo potrafił zdziałać też wiele.

No najeździł się po całej kuli ziemskiej z elektroniczną nutą, no ale w pewnym momencie postanowił wrócić do korzeni. Mowa o Maxi Jazzie, liderze formacji Faithless. Wrócił do korzeni razem z formacją E-Type Boys. Stworzył naprawdę dobrą płytę, z niej Change Our Destiny. Dziś na początek spotkania w

w drugiej godzinie. A teraz 12:30 po 22:00, ale to zaraz chwyci. Myślę, że również za serce, bo temat muzyczny znamy bardzo, bardzo dobrze, ale mam nadzieję, że są wśród was tacy, którzy nie znają tej wersji.

0: A to Moby oczywiście, który wystąpi w wakacje w Warszawie. No ale prawda, że taka wersja Natural Blues może nie za bardzo popularna? No to proszę, szukając jej, wpisać sobie słowo reprise. A my póki co zmieniamy troszeczkę klimat wieczornego Radia Grabek na właśnie takie wieczorne, acid jazzowe, delikatne, jazz and bassowe, a Astri, proszę bardzo.
1: Ooh,

0: Cześć, tu Stefan Nowakowski
1: i Michał Milczarek, zespół Jazzpospolita.
0: Słuchacie audycji Jazz and Bass w programie Trzecim Polskiego Radia.

To taka formacja, właściwie duet, nie wiem czy zapomniany, ale dawno myślę, że niesłyszany. Tap 2, Joe Kraus, Jo Kraus i Helmut Hattler. To reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów. No i nie bez kozery pojawili się obok formacji Astri, bo zarówno Astri, jak i Tap 2 zaliczani są do takich ikon, jeżeli chodzi o muzykę acid jazzową, jeżeli chodzi o całe to uniwersum, które nazywa się acid jazz. Dziś Tap 2 z albumu wydanego w 1999 roku. Album zatytułowany jest Between Us.

Pani Ela Alicja napisała: Jazz and Bass leciało z głośnika zawieszonego na klamce, bo musiałam skończyć wożenie taczką ziemi. Cała wieś słuchała, a padłam zmęczona, aż tu nagle Moby. No właśnie, jeżeli chodzi o Mobiego, to pani Aneta dodaje: mam bilet na Mobiego i na Scan Canansi i już żyję tymi koncertami. No tak, sezon koncertowy rozpędził się wielkimi krokami, a tutaj Tap 2. Niemiecka reprezentacja i AC Jazz z lat 90. na tym najwyższym poziomie. Mind and Soul to tytuł tego nagrania. A propos Niemiec, no to wczoraj ukazała się nowa płyta Moses Yuffie Trio.

A dopiero co w lutym 2025 roku poczęstowali nas swoją pełnowymiarową płytą długogrającą. A tutaj mamy maj 2026 i jest kolejna płyta. Na niej tylko 6 nagrań. Tria, Moses, Yuffie, Trio właśnie nie wyglądają jakby grali jazz. Wyglądają jakby grali jazz z domieszką hip-hopu, soulu, trochę dobrego groove'u. No i tak jest na tym krążku. On zatytułowany jest Chasing Light i muszę powiedzieć, że na razie tylko jedno nagranie wybrałem do audycji Jazz and Bass, a płytę przesłuchałem. Tylko jedno nagranie. No ale dobrze, teraz mamy 22:34. Zero T przyjedzie do Warszawy. Się okazuje, że on w wielu projektach macza palce.

12 czerwca, to nie jest następny piątek, w Warszawie urodziny wytwórni Addiction Records, jak bardzo związanej z audycją Jazz and Bass. Gwiazdą wieczoru będzie Zero T, producent drum and bassowy, on naprawdę nazywa się Cian McCann. No i słynie z tego, że dobrym basem w swoich produkcjach lubi raczyć słuchających. No ale Zero T ma też inne alter ego, między innymi Searchlight, w którym to projekcie pokazuje i udowadnia swoją fascynację muzyką jazzową, muzyką neo-soulową, muzyką zupełnie inną od tej, którą darzy słuchających na imprezach drum and bassowych. No i poszukałem w katalogu Searchlight i znalazłem płytę Searchlight Remixes, czyli jeszcze ktoś zremiksował wszystko to, co Zero T pod pseudonimem Searchlight robi. No i powiem szczerze, że te remiksy na razie uważam, że bardziej nadają się do audycji Jazz and Bass i dwa takie dzisiaj z nich przyniosłem. Przed chwilą Can We Go Back w remiksie Ed Jazz, a teraz posłuchamy We Could Be More.

za co lubię, szanuję i uwielbiam wertować katalog filmy True Tats, za to, że bardzo często napotykam na rzeczy, przy których mówię wow. I to chyba w ciągu ostatnich lat było takie największe wow z mojej strony. Projekt nazywa się Aurora The Rains. Niejednokrotnie o nim mówiłem na antenie Jazz & Bass. Szkoda, że od wydania ostatniej płyty minęły już 3 lata i na razie cicho w obozie grupy, no ale to dobry moment i dobra okazja, bo mamy antenę trójki przez 2 godziny w soboty, żeby trochę nawoływać może zespół, aby wrócił z jakąś płytą. No przepiękne wokale, podlane neosoulem, dobrym beatem, dobrym groove'em. Wszystko gdzieś oplecione jakąś magiczną jazzową aurą.

Pochodzą z północnego Londynu, jest ich sześcioro. Ona pięknie śpiewa, oni wspaniale grają. No i taka jest muzyka Aurora The Rains. To z tej ostatniej płyty w 2023 wydanej. Ona nosi tytuł Ribbon of Hot Plasma. Jeżeli kogoś, a wierzę w to, mogły ująć te dwa nagrania, polecam serdecznie lekturę. Aurora The Rains. Słucham? 5 do 23. No niestety, trzeba się pożegnać. Krzysztof Sagan, Michał Grabek-Grabkowski. To było kolejne sobotnie wydanie audycji Jazz and Bass, za które serdecznie dziękujemy. O 23.00 serwis, po serwisie pojawi się na antenie Gosia Jakubowska i audycja N3. A my serdecznie pozdrawiamy i serdecznie żegnamy się.

0: Autopromocja.
1: Dzień dziecka w Trójce.
2: Adam Sobieraj.
3: Pisia Gongolina i leksykon opowieści niezwykłych, tak.
4: Miesiące po wyprawie na koniec świata Pisia poświęciła na samodoskonalenie się.
5: Okej.
6: Bo zasnęła. Najedzona, utulona miłą atmosferą domu i pogawędką z dziadem Jajojadem.
1: Zapraszamy Ludzie Trójki oraz Jagoda,
3: Maksymilian,
2: Basia
3: i Borys.
1: Muzyka
3: Piotr Salaber.
1: 1 czerwca. Od rana do wieczora.
6: Od razu po emisji wszystkie odcinki będą dostępne na stronie trójkapolskieradio.pl.
3: Koniec.
0: Autopromocja.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uszkodzone dachy, zniszczone auta, brak prądu po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski. Paris Saint-Germain drugi raz z rzędu wygrywa piłkarską Ligę Mistrzów. O triumfie Paryżan za chwilę w sporcie. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych po nawałnicy, która przeszła nad Balcerzowicami w województwie opolskim. Uszkodzona jest linia energetyczna, w całej miejscowości nie ma prądu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
8: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
7: Sołtys Balcerzowic Klaudia Giemsa dodaje, że na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom.
8: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie.
7: A w Balcerzowicach przeszła trąba powietrzna. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Powołuje się przy tym na informacje wywiadowcze. Ukraiński prezydent zaapelował, by mieszkańcy reagowali na ostrzeżenia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na każde zagrożenie, na sygnały alarmu lotniczego. Nawet dzisiaj informacje wywiadowcze o możliwości ataku pozostają aktualne. Wiemy, że nasi partnerzy rozmawiali o tym z Rosjanami. Nie wierzymy jednak w to, że ktoś w Moskwie zmieni zdanie. Koniecznie chrońcie swoje życie, reagujcie na zagrożenia. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że obrona powietrzna i lotnictwo są w stanie gotowości. Zaznaczył, że odsetek zestrzeleń rosyjskich dronów przez żołnierzy stale przekracza 90%. Leki i żywność o wartości ponad 2,5 miliona złotych trafią do potrzebujących w Libanie i Palestynie. Fundacja Prospe rozpoczęła 2 projekty pomocowe dla mieszkańców Bliskiego Wschodu.
9: 1,5 miliona jest związane z pomocą żywnościową w Palestynie, a 1 milion złotych jest związane z pomocą w Libanie. I jest opcja kupienia tego na miejscu, więc w efekcie tych leków czy tej żywności kupimy po prostu więcej i więcej ludzi z tego skorzysta. Mówimy o szacunkowych liczbach, że w sumie tamtej części świata skorzysta jakieś 11 tysięcy ludzi.
7: Mówi prezes Fundacji Maciej Gierula, do Libanu trafią leki kardiologiczne, antybiotyki czy środki przeciwzapalne, do Palestyny paczki z żywnością. Projekty realizowane są w ramach programu Polskiej Pomocy Humanitarnej finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tej nocy ogłoszenie wyników i dowiemy się, czy polski wiolonczelista Krzysztof Michalski jest wśród laureatów Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli. Prestiżowy konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej dla młodych talentów odbywa się od 75 lat i jest najstarszym w Belgii.

0: Wczoraj wieczorem 23-letni Krzysztof Michalski wystąpił w finale. Rozmawiała z nim Beata Płomecka.
1: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
2: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
1: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
2: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
1: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
2: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
1: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega, szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu. Adam Malecki.
4: Paris Saint-Germain z triumfem w Lidze Mistrzów, czyli Paryżanie obronili tytuł, a w wielkim finale byli górą i wygrali z Arsenalem Londyn, który jeszcze nigdy w historii nie wygrał Champions League. To kanonierzy wyszli pierwsi na prowadzenie. W siódmej minucie trafił Havertz. PSG odpowiedziało w 65. golem Dembele. Po 90 minutach było 1-1, po dogrywce też i wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. Mistrz Francji spudłował raz, mistrz Anglii dwa razy i to PSG triumfuje. Triumfuje także trener Luis Enrique, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
5: To on tak naprawdę dwa lata temu zrobił coś, co nie wiem, czy ktoś by się odważył, czyli swojego najlepszego piłkarza na świecie, Mbappé, po prostu odpuścił i stworzył niesamowity kolektyw, więc ja uważam, że Luis Enrique jest zwycięzcą i najważniejsza postać tego zespołu.
4: Z Budapesztu przenosimy się do Paryża. Trwa piękny sen na wielkoszlemowym French Open Maji Chwalińskiej. Polka osiągnęła największy sukces w karierze, awansując do czwartej rundy. Dzisiaj pokonała w trzech zaciętych setach Greczynkę Sakari. O przebiegu tego meczu opowie sama bohaterka. Który moment w meczu był kluczowy?
6: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii, zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
4: Maja w kolejnej rundzie zagra z francuską Paris, która też w trzech setach pokonała Amerykankę Anisimową. Do czwartej rundy awansowały także Aryna Sabalenka i Naomi Osaka, które zmierzą się w walce o ćwierćfinał. Odpadła broniąca tytułu Amerykanka Coco Gauff. W turnieju mężczyzn dalej grają Włosi. Cobolli, Berrettini i Arnaldi. Odpadł 17-letni Kouame, Francuz. Największa nadzieja właśnie narodu. A jutro o 11 mecz czwartej rundy Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie w wielkim finale zmierzą się Szwajcaria z Finlandią. W półfinałach Helweci pokonali Norwegów 6-0, a Finowie 4-2 Kanadyjczyków. Motoryzacja w rajdzie Japonii, który jest siódmą rundą samochodowych Mistrzostw Świata, prowadzi Elfyn Evans. Brytyjczyk ma prawie 18 sekund przewagi nad kolegą z Toyoty, broniącym tytułu Francuzem Sebastianem Ogierem. Rywalizacja potrwa do jutra. Także jutro zakończy się kolarski wyścig Giro d'Italia. Pewny zwycięstwa i triumfalnego wjazdu w różowej koszulce do Rzymu jest Duńczyk Vingegaard.
7: Jutro spore chmury, ale będą też rozpogodzenia. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na południowym zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Jest w nas ogromna moc, by zmieniać siebie i świat.
10: No cześć! Zawsze chcieliśmy się tak przywitać ze słuchaczami Trójki.
11: No i w tym celu założyliśmy zespół dziecięco-dorosły.
10: Grający zabawne piosenki.
11: Czasem na poważniejsze tematy.
10: Mnie możecie znać z zespołu Chłopcy Kontrabasie.
11: Mnie z The Carys on Fire i Nerwowych Wakacji.
10: Razem z dzieciakami założyliśmy zespół No Cześć.
11: Koncert w tej formacji na antenie Trójki już w niedzielę.
10: Tuż po 10:00. Zapraszamy. Basia Derlak.
11: I Jacek Szabrański.
8: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Minęła godzina 23:00. Dobry wieczór.
14: N3.
13: Ja nazywam się Gosia Jakubowska i przez najbliższe kilkadziesiąt minut

Będziemy rozmawiać, opowiadać o festiwalu Efemera, który zbliża się wielkimi krokami. Tydzień temu Up to Date Festival, który już dobiega końca w Białymstoku, a dzisiaj o Efemerze, czyli warszawskim wydarzeniu, które odbywa się między 8 a 14 dniem czerwca. I to już jest teraz zaproszenie, które kieruję w stronę naszych słuchaczy, słuchaczek. Jeżeli ktoś już jest zdecydowany na dołączenie do nas, do Trójki, to zapraszam do kontaktu. Gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ten adres mailowy polecam nie tylko w tej sprawie.

wchodzimy w okres, w którym uwielbiamy jako dziennikarze, ale nie tylko dziennikarze być, również jako fani muzyki, ponieważ gdy widzimy w kalendarzach, że co weekend nas nie ma ze względu na jakieś ważne wydarzenie muzyczne, no to tylko radość, bo to oznacza, że festiwale muzyczne trwają. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, przypominam, przez najbliższą godzinę będziemy opowiadać o festiwalu Efemera. Użyłam liczby mnogiej ze względu na to, że nie będę w tym sama. Wesprze mnie dyrektorka artystyczna, współorganizatorka Gosia Płysa i za sprawą magii radia przeniesiemy się w czasie i w miejscu m.in. do Łazienek Królewskich. Zanim to nastąpi, to machamy do Agnieszki Obszańskiej, która teraz baluje na Up to Date Festival. Pozdrawiamy wszystkich na torze Służewiec, którzy bawią się na Orange Warsaw Festival, a ja się cieszę, że niektórzy postanowili spędzić ten wieczór z audycją N3. 2K88 na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Nie bez powodu jest to artysta, który zasila tegoroczny line-up Efemery projektem specjalnym, o którym już więcej za chwilę.

0: Bianca Scout, Lauren Dafas, Rainy Miller i 2K88 to projekt specjalny, który zasili tegoroczny line-up na efemerze. To jest już 7. edycja między 8 a 14 czerwca. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do trójki, która oczywiście również pojawi się na tym festiwalu, to zapraszam do kontaktu. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. A teraz robię coś, co uwielbiam w radiu robić najbardziej, czyli podróż w czasie i też miejscu, ponieważ przeniesiemy się już za chwilę do warszawskich Łazienek, gdzie na początku maja miałam ogromną przyjemność spotkać się z Gosią Płysą, współorganizatorką, dyrektorką artystyczną Festiwalu Efemera i porozmawiać z nią na temat właśnie konkretnych występów. Pojawiają się projekty specjalne, które były zapoczątkowane na przykład na Unsoundzie i tak też w tym roku po raz kolejny będziemy mogli usłyszeć w Polsce 2K88 ze specjalnymi gośćmi, którzy dali popis swoich umiejętności na Unsoundzie i jestem ciekawa, czy ten projekt jakoś ewoluował od ostatniego pokazu, czy jednak będzie przedstawiony 1:1 tak jak na Unsoundzie.
1: Wydaje mi się, że on cały czas trochę ewoluuje, natomiast większość tych numerów została nagrana i zaraz wyjdzie w postaci płyty, którą wydajemy jako Unsound z labelem Rainy'ego Millera i bardzo jestem ciekawa, co pokażą w ramach efemery w komunie w trakcie naszego piątkowego programu 13 czerwca. Wydaje mi się, że w dużej mierze będzie to podobne do tego, co było na Unsoundzie, co porwało totalnie publiczność w Hotelu Forum. Natomiast nie zdziwiłabym się, gdyby projekt w jakiś sposób ewoluował, no ale też sama przestrzeń zupełnie inna niż Forum i otoczenie, czyli w programie Armand Hammer po raz pierwszy w Polsce, Microplastics, czyli zespół naszej kochanej AI, która była w zeszłym roku też na festiwalu tu w Warszawie. Myślę, że to będzie naprawdę wspaniałe kombo, takie potrójne, które idealnie też sprawdzi się na podwórku komuny.
0: Do warszawskich Łazienek Królewskich powrócimy już za chwilę, więc stawiamy tutaj przecinek, a skoro o projektach specjalnych mowa, to my na chwilę powracamy do mikroplastiku, tworzonego m.in. przez AIE czy Night.

Coś, za co uwielbiam efemerę, to za hipnotyzujące i zaskakujące sety DJ-skie artystów, których wydawałoby się, że twórczość już doskonale znamy. I bardzo się cieszę, że w line-upie tegorocznego festiwalu pojawił się Oli XL, który właśnie potrafi oczarować słuchaczy, przede wszystkim grając sety DJ-skie, w których wyciąga jakieś perełki, zapomniane stare klasyki i miksuje to ze swoją twórczością. A teraz powracamy do rozmowy z Gosią Płysą na temat tegorocznego line-upu efemery. Czyli zwalniamy trochę tempo, bo też jej sielanka wpisana jest i odpoczynek w charakter tego festiwalu.

0: Gdy ja myślę o efemerze, to widzę pełne kolorów, różnych abstrakcyjnych form, mocno artystycznych rzeźb, różnych scenografii właśnie w kontekście koncertów. Jak ten festiwal oddziałuje na nasze zmysły? Nie tylko właśnie za pomocą przeróżnych dźwięków elektronicznych, eksperymentalnych, ale też właśnie w kwestii wizualnej, no to wszystko jest takie ekstatyczne zawsze, za każdym razem.
1: Ta część wizualna, komunikacyjna i program i cała idea efemery jest takim performansem samym w sobie i rzeczywiście taką ideą, która chce zapraszać do udziału w różnego rodzaju doświadczeniach. Oczywiście muzyka, z której wyrasta idea festiwalu, muzyka eksperymentalna, performance to jest kluczowy element jak co roku festiwalu, natomiast te elementy właśnie wizualno-performatywne, oniryczne, multisensoryczne są widoczne na przykład we wspomnianej już przez Ciebie komunikacji, czyli obrazie, którym co roku się innym komunikujemy. I też ten czas jest nieprzypadkowy. Celebrujemy właśnie te najdłuższe dni w roku przez to, że no, odbywają się wydarzenia, które zaczynają się o świcie, który jest jeszcze w sumie środkiem nocy dla wielu. Cieszymy się tymi promieniami słońca, naturą, pięknymi miejscami, gdzie możemy być właśnie otoczeni zielenią.
0: Na głównej stronie Katarzyna Wyszkowska i jej obraz, który zatytułowany jest Szum wynikający z dużej liczby drobnych zdarzeń.
1: Ten pełny tytuł tego obrazu idealnie obrazuje to, czym jest efemera. To jest w ogóle

0: ogóle piękna praca Kasi Wyszkowskiej, którą nam użyczyła dzięki współpracy z Galerią Import Export i Krupp Art Foundation, którzy są właścicielami tej pracy, ale bardzo się cieszę, że ona może ilustrować właśnie naszą edycję, bo w idealny sposób obrazuje taką trochę oniryczną, dziwną, senną, bajkową identyfikację efemery i są tu obcy, są rośliny, są dziwne zwierzęta, więc wszystkie te rzeczy będą nam towarzyszyć w różnych elementach tygodnia. Możemy tutaj znaleźć taką przeciwwagę dla tego, czym jest Unsound, bo z Unsoundu efemera wyrosła. Mamy właśnie dużo wspólnych cech w postaci właśnie nawiązań w programie, czy prezentacji artystycznych, które pojawiały się, czy wynikają z różnych działań skupionych wokół programów Unsoundu jesiennego krakowskiego festiwalu. Natomiast no właśnie efemera jest tą młodszą, kolorową, szaloną siostrą tego festiwalu i tak też oddaje to właśnie ta komunikacja i program.
1: Tak, i ta formuła, tak jak już wspomniałaś, niektóre rzeczy przejęła efemera od tego starszego brata. Zastanawiam się, co w tym roku przygotowaliście w zakresie tego ruchu i performance'u.
0: Chociaż już wspominaliśmy o grupie Young Boy Dancing Group, to jest ekipa, którą od lat próbujemy zaprosić na efemerę, bo to jest taki zestaw osób, które no, idealnie odwzorowują to, czym jest efemera, czyli właśnie taką też queerową aktywnością, którą można uprawiać przy minimalnym udziale ubrania. Więc jest dużo się dzieje. Nago jest tak, noc świętojańska po prostu. Także ja się szczególnie cieszę właśnie na ten performance, bo ten kolektyw performerów, performerek też będzie poszerzony o osoby wybrane w open callu przez zespół i kuratorów Young Boy Dancing Group. My nie braliśmy w tym w ogóle udziału. Co prawda sugerowaliśmy jakieś tam ciekawe osoby z warszawskiej sceny performatywnej, natomiast no, myślę, że ten skład będzie mocno zasilony. To na Mińskiej, w przestrzeniach właśnie Instytutu Przemysłów Kreatywnych, więc fajna, jasna przestrzeń, gdzie można będzie no, z bliska zobaczyć, co artyści wyperformują. Będzie dużo pracy z ciałem, z ciekawym dźwiękiem, więc taka typowa efemera.
1: No, ale nie zapominajmy, że efemera to też ta euforia związana z muzyką elektroniczną i taneczną. W tamtym roku Six Sex, a w tym roku właśnie Rosa Pistola.
0: Rosa Pistola, no właśnie, jeszcze nawiązując do performansów, bo Rosa Pistola to część naszego wspólnego, jej występ to część naszego wspólnego programu razem z kolektywem KEM, czyli seria Dragana Bar. No i tutaj już po prostu, no nie możemy rezygnować z tego elementu. To jest taka najbardziej euforyczna, efemeryczna noc w roku, gdy właśnie performance miesza się z wydarzeniami muzycznymi, więc wspaniała Rosa z Mexico City przyjeżdża, ale obok niej wystąpi też Oli XL, no i też polska performerka, wspaniała performerka, legenda polskiego performansu, czyli Małga Kubiak. Też będą pokazywane jej filmy, także wydaje mi się, że będzie to też ciekawy taki most pomiędzy jej twórczością, twórczością Abakanowicz, też pokazaniem paru osób, które no, tworzą bardzo długo od dawna i też działają na pograniczu sztuk muzyki i sztuk wizualnych.
1: I w tej sielance towarzyszyła nam Martyna Basta. To nie jest ostatnie słowo, które wypowiada dzisiaj Gosia Płyse. Do rozmowy i zapisu rozmowy z Łazienek Królewskich powrócimy jeszcze dzisiaj w audycji N3. Tymczasem tej sielance się jeszcze oddajemy. Martyna Basta dalej nam przygrywa.

0: Kabaret Voltaire, a jeszcze wcześniej Arocz Aftab. I o tych artystach już za chwilę Gosia Płusa i kolejna relacja z naszego spotkania w Królewskich Łazienkach. O efemerze dzisiaj rozmawiamy przez całą godzinę audycję 3. Ja nie mogę się doczekać, to będzie coś naprawdę egzotycznego na mapie Warszawy, więc jeżeli ktoś chce doświadczyć muzyki ambitnej, muzyki elektronicznej, połączonej z różnymi formami performance'u i sztukami artystycznymi, to zapraszam do kontaktu gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Tydzień pełen wrażeń wszelakich, bo też i mówiąc o efemerze, co roku ona przyjmuje trochę inny kształt, zmieniają się miejsca, przychodzą nowe, w tym roku Palladium, jeżeli chodzi o miejsce w Warszawie. Wie, jaki macie pomysł na zagospodarowanie tego klubu?
1: No, do klubu Palladium idealnie nam spasował debiut, polski debiut zespołu Legend. Tutaj chyba dla wychowanych na Trójce znany zespół, czyli Kabaret Voltaire, który no, tym razem już teraz w duecie, ale zasilonym też przez Chrisa Watsona, czyli postać nieraz pojawiającą się w przestrzeniach ensemblowo-efemerowych. Ten legendarny występ myślę, że idealnie się wybrzmi w Palladium. Też otworzy ten wieczór Olganna Markowska, także balans zostanie zachowany.
0: No, między innymi dzięki Operze Narodowej Mińska, czyli te miejsca, które już znamy doskonale jako uczestnicy efemery. Jaka myśl Wam przyświecała przy tej edycji?
1: Wiesz co roku ta myśl to jest, w sumie jest podobna. Nie mamy tematu przewodniego, ale szukamy ciekawych, przede wszystkim kobiecych, queerowych głosów. Może Kabaret Voltaire nie jest przykładem tego akurat działania, natomiast właśnie osoby, które szukają czegoś więcej, łączą różne gatunki, sceny, to jest chyba taka główna cecha efemery i ta taka niedopowiedziana bajkowość trochę, więc tutaj idealnie do tego moim zdaniem zabrzmi otwarcie festiwalu, już wyprzedane niestety, Hania Rani z nową kompozycją Shining, której będzie towarzyszył warszawski zespół Hashtag Ensemble, no i też

0: Bardzo, bardzo się cieszę, że zobaczę w końcu na efemerze Arucz Aftab. Chcieliśmy ją zaprosić, gdy wyszedł ostatni album, ale cały czas gdzieś tam nie była w naszym zasięgu czasowo i lokalizacyjnie, więc cieszę się, że taki podwójny program złożony z dwóch tak wspaniałych kobiecych postaci będzie otwierał efemerę w przepięknej operze w Teatrze Narodowym.
1: Powiedzmy jeszcze o tym kuratorowaniu właśnie w tegorocznym festiwalu. Wiem, że też organizacyjnie trochę się u was pozmieniało.
0: No siłą rzeczy dołączył do nas od 2 miesięcy nowy kurator, który kuratoruje głównie mój czas. Także mówiąc w tym roku o festiwalu, o programie festiwalu, no bo tak naprawdę opowiadam o tym, co złożył zespół z minimalnym moim udziałem, bo jak słychać w tle tutaj mój potomek się domaga uwagi. Także no, przede wszystkim Matt Schulz, współdyrektor artystyczny, który tutaj wykonał ogrom pracy, nadzorując pracę nad ensemblem razem z całą resztą wspaniałego zespołu. Identyfikacja wizualna to też dzieło jego współpracy też z naszym art directorem Filipkiem Price'em, który od lat też z nami współpracuje i wspaniałym zespołem komunikacyjnym. Potrzeba całej wioski, żeby stworzyć festiwal. Ja w tym roku no, cieszę się, że po prostu tak fajnie się to wszystko udało spiąć z dołączeniem małego kuratora do nas.
1: Dzięki serdeczne, trzymamy kciuki zatem i do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, bliżej już efemery.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.

0: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do tegorocznego festiwalu, to zapraszam. Jest jeszcze taka szansa, taka możliwość. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Dzisiejsza audycja dobiega już końca. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gosia Płysa nam opowiadała o festiwalu Efemera. Mam nadzieję, że widzimy się przy witaniu lata i otwieraniu letniego sezonu festiwalowego. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to była audycja N3. Zachęcamy do tego, aby pozostać z trójką. Za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia. A ja życzę tak udanej nocy, jak twórczość Rosy Pistoli. Dobranoc, do usłyszenia.
1: Intlimisli, nichok, nignotlamati, nigmati, nehua, tosh, nehua, tmetzli, nehua, yowal, nepanti.

0: Autopromocja.
1: Tak śpiewał 7 lat temu. Tylko nie wczułem miejsce. Ale gdzie jest to miejsce? Wojciech Baranowski właśnie o tym pisze na nowej, wyjątkowo osobistej płycie Waniliowy. 2 dni po jej premierze artysta pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
2: Mam przyklejony uśmiech sztuczny, bo boję się, że umrę.
1: Transmisja koncertu Wojciecha Baranowskiego na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Przekaz wideo na naszej stronie i kanale YouTube. Polecam, Maciej Jankowski.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 31 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zamieszki w Paryżu po wygranej PSG w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. 4 osoby ranne po zderzeniu karetki z autem osobowym w Wiśniewie. Jedna ze słoweńskich partii chce badać najważniejszych polityków na obecność narkotyków. Paryż świętuje. Drugi raz z rzędu piłkarską Ligę Mistrzów wygrał Paris Saint-Germain. Czerwono-niebiescy pokonali w finale w Budapeszcie londyński Arsenal w rzutach karnych. Zgodnie z obawami władz na ulicach francuskiej stolicy wybuchły zamieszki.
4: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o kilkudziesięciu zatrzymanych osobach oraz rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Dziś piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano główne uroczystości z udziałem kibiców paryskiego klubu. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojska imienia bohaterów UPA jest skandaliczna. Co do tego zgodni byli goście śniadania w Trójce. Różnice zdań pojawiły się w ocenie reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego.
5: W momencie, kiedy Ukraina broni się przed agresją rosyjską i Polska za poprzedniego rządu i za tego rządu tą obronę Ukrainy przed agresją rosyjską wspiera, ta wypowiedź prezydenta z naturalnych względów budzi emocje, uruchamia pewne wspomnienia historyczne dla nas niezwykle bolesne i może być wykorzystywana przez propagandę rosyjską, żeby psuć te relacje między narodem polskim i ukraińskim, dlatego ta decyzja jest także błędna w wymiarze politycznym.
3: Mówił na naszej antenie Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczał, że potrzebny jest wyraźny sygnał pokazujący, iż Polska nie akceptuje gloryfikowania UPA.
6: Nie wiem, czy takie rozwiązanie inne, natomiast z pewnością nie powinniśmy się dzielić. Tutaj pan premier Tusk jakimś takim symetryzmem się wykazał i prezydenta Ukrainy gloryfikującego oprawców, zabójców postawił na jednej szali z prezydentem Polski, który chce jakiś wysłać jasny, wyraźny sygnał do strony ukraińskiej, że my tego w sposób całkowity nie akceptujemy, że tutaj nie ma żadnych niuansów.
3: Polskie MSZ oceniło, że decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego rani pamięć ofiar i szkodzi dialogowi polsko-ukraińskiemu. Sprzeciw wyraził też Instytut Pamięci Narodowej. 4 osoby zostały ranne w zderzeniu karetki pogotowia z samochodem osobowym w Wiśniewie na Mazowszu. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu przy ulicy Siedleckiej. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
7: 4 osoby doznały obrażeń ciała i zostały przewiezione do szpitala. W tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. W karetce były 4 osoby, 2 jechały autem osobowym. Obowiązkowe losowe testy narkotykowe dla najważniejszych osób w państwie. Wprowadzający je projekt ustawy złożyła w parlamencie Słowenii.

0: populistyczna partia Resnica. Co ciekawe, testy nie będą obejmować marihuany.
1: Propozycja obejmuje posłów, premiera, ministrów i sekretarzy stanu. Według autorów projektu celem jest zwiększenie przejrzystości życia publicznego oraz zaufania obywateli dla instytucji państwowych. Projekt zakłada przeprowadzanie kontroli 4 razy w roku. Za każdym razem komputerowy system losowałby 10% funkcjonariuszy publicznych, a ta sama osoba nie mogłaby zostać wybrana więcej niż 2 razy w ciągu roku. Badania miałyby obejmować próbki krwi, moczu lub włosów i byłyby wykonywane przez Instytut Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Lublanie. Najwięcej kontrowersji budzi zapis mówiący, że z definicji narkotyków wyłączona zostałaby marihuana. Partia Resnica, która wspiera słoweński rząd, argumentuje, że opowiada się za legalizacją konopi i jasnym uregulowaniem rynku tych produktów, dlatego ich używanie nie byłoby podstawą do negatywnego wyniku testu. W przypadku pozytywnego wyniku lub odmowy poddania się badaniu, urzędnikom groziłaby dymisja, a posłom sankcje dyscyplinarne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze i w tych regionach będzie najchłodniej 18 stopni, w centrum 21 do 24 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Dzień Dziecka przypada w poniedziałek, ale Trójka świętuje też w niedzielę. Zagadkowa niedziela z Centrum Nauki Kopernik to o 9:00. Koncert zespołu No Cześć o 10:00.
5: Zabiorę Cię na bal, mimo wszystko.
4: Skromnie nadmienię, że audycja ze mną, czyli rezydencja o 14:00. I na koniec Wojciech Baranowski na żywo o 19:00. Bajkowy dzień z mnóstwem muzyki i radości. A później przychodzi poniedziałek ze specjalną dziecięcą oprawą i czytaną przez zespół Trójki nową Pisią Gongoliną.
6: Cześć, jestem Pisia.
7: Przedstawiła się niemal identycznym osobnikom.
4: Nazywam się Majka Jeżowska. Na raz 31 maja, na dwa 1 czerwca. Do usłyszenia w Trójce.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na spotkanie z klubową, czyli taneczną muzyką elektroniczną.
10: Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Dan Solo, czyli Groove Armada na początku naszego spotkania i to nie bez powodu, bo w ciągu prawie dwóch najbliższych godzin będzie można usłyszeć wiele odniesień zarówno do tego zespołu, jak i do stylistyki house music, której Andy Cato i Tom Finlay, czyli panowie z Groove Armady, czują się najlepiej. Mamy ostatni weekend miesiąca, jak być może już zauważyliście, właśnie wtedy prezentuję swoje autorskie mixtape'y oparte na płytach i nagrane na setkę z wykorzystaniem tradycyjnych technik. Chciałoby się nawet tutaj powiedzieć, że jest to czas, a właściwie będzie to czas, który można ostemplować znaczkiem AI Free. O szczególną uwagę poproszę dziś miłośniczki i fanów house music. Mam nadzieję, że wprawię wasze ciała w ruch, życząc przy tym dobrego pasma przenoszenia.

Jak przystało na ostatni weekend miesiąca, wysłuchaliśmy mixtape'u mojego autorstwa opartego dziś na stylistyce House Music. I tak po premierze na antenie Trójki mixtape'u można wysłuchać z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl/audycje/potrójne pasmo przenoszenia. A ja nazywam się Michał Margański i życzę Państwu dobrej nocy.